0: w naszej historii też mieliśmy takie przykłady, na przykład Janusza Korczaka, prawda, który no jakby do końca pozostał z tymi, którzy byli prześladowani, chociaż nie musiał akurat w ogóle, tak? I też ta postawa właśnie tych lekarzy palestyńskich i tych, no i ludzi, którzy tam chcą mieszkać, oni nie chcą wyjeżdżać, nie chcą być u siebie i są po prostu bombardowani, zabijani, zamykani do obozów i eksterminowani po prostu przy aprobacie świata i Stanów Zjednoczonych i wielu, no to no, no ale to trzeba cały czas krzyczeć, no pewnie nigdy raju nie zbudujemy, nie, na świecie tutaj.
1: Tak, i myślę, że to jest ten ważny moment, który też wynika z tego filmu, że ludzie mają sobie ogromną determinację, żeby przeżyć i to jest coś, co naprawdę daje nam wszystkim siłę, ale też to, że no, świat nie jest prosty i zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast mamy też bardzo konkretne narzędzia, jeżeli chodzi o Gazę, to podniesienie głosu, pokazanie, że się nie zgadzamy z ludobójstwem, to jest coś, co...
0: No oni zaprzeczają, oni w ogóle mówią, nie, żadne ludobójstwo, znaczy nie, bo to jest odwracanie pojęć. Ci, którzy często po prostu no, nie nazywają rzeczy po imieniu, po prostu, tak? Tak jak Putin mówi o operacji wojskowej, a nie o wojnie, chociaż najeżdża, zabija ludzi i to jest wojna regularna i to potworna, to, ale właśnie ci, którzy tą przemoc stosują, zwłaszcza taką zorganizowaną, państwową, to odwracają pojęcia i nie nazywają rzeczy po imieniu. I też robią ludziom wodę z mózgu, tak? Bo, a politycy często powiązani jakoś, no to przymykają oczy na ten język, że tak powiem, ściemniania.
1: Tak, ten język ma ogromne znaczenie i ma też ogromne znaczenie, jeżeli mówimy o uchodźcach, jeżeli mówimy o ludobójstwie. Ma też ogromne znaczenie, jeżeli w ogóle mówimy o tym, kto ma prawo do życia, bo do tego się to ostatecznie sprowadza, że wydaje się, że są ludzie, którzy uważają, że mogą decydować o tym, komu się życie należy. I to jest rzecz, z którą się absolutnie nie zgadzamy. Jako organizacja medyczna, humanitarna, nie zgadzamy się ani z tym, jak Unia Europejska i kraje członkowskie prowadzą tą politykę migracyjną. Właściwie myślą, że im bardziej rygorystycznie, tym lepiej. A z drugiej strony też jakby o tym, co widzimy w Gazie i co, o czym mówimy i pokazujemy w Gazie, no to jest też rzecz, która jest podstawą naszego działania.
0: No to taki chaos, ja tak widzę ten chaos w tej polityce, bo był za kanclerz Merkel, pamiętam, takie open the door, tak? Wszystko otwieramy, no ale też mieli też takie zabezpieczenia po prostu, bo wszyscy płyną do Włoch, tak? Na przykład i tam, a do Niemiec później docierają i oni teraz z kolei no to takie sprzężenie i to w pewnym sensie zostawiali tych Włochów samych sobie, tak? Powiedzieli, no bo tam jest morze, tak? Tam przepływają te łódki, tam ewentualnie ścigają te łodzie, no a Niemcy mieli swoją politykę, która okazała się, nie sprawdziła się zupełnie, tak? No i teraz oni zmienili front, natomiast no w pewnym sensie, no właśnie to trochę wracam do tej rozmowy z tym moim przyjacielem z Bolonii, który przyjechał, że są właśnie taki egoizm straszny panuje, jeżeli chodzi o tę niby wspólnotę.
1: Poczucie tego, czyli pamiętajmy o tym, że Unia Europejska jako jedną z tych podstawowych wartości ma w sobie solidarność i ta solidarność powinna być zarówno w ramach Unii, jak również jeżeli chodzi o stosunek Unii Europejskiej do
0: czego nie ma absolutnie przykładu Nord Stream, tak? Czy
1: ale to jest moim zdaniem, to jest taki moment, w którym jako kraj Unii Europejskiej i kraj, który ma swoje zadanie tutaj do odegrania i w polityce zewnętrznej, wewnętrznej, to po prostu może mi też wiele rzeczy podnosić. My jako organizacja humanitarna mamy tak naprawdę dosyć długą historię krytykowania Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o to, co się dzieje i w Grecji, i we Włoszech, i całej tej takiej polityki. Sam fakt, że na Morzu Śródziemnym w tym momencie wpłyną statki organizacji humanitarnych, ponieważ kraje i Grecja, i Włochy nie zawsze, przede wszystkim tutaj mówimy jednak o włoskich statkach, nie zawsze właśnie wypełniają tą potrzebę, żeby wypłynąć i uratować życiem i płyniemy w tych wodach międzynarodowych. I nieraz właśnie jest to niebezpiecznie, ale tak jak powiedział redaktor Marcin Żyła, który był na jednym z tych statków, perspektywa się całkowicie zmienia w momencie, kiedy się widzi tych ludzi, czy to na pontonie, czy na takich łódziach już innych z jakiegoś metalu sklejonych jakoś tam.
0: Właśnie na tym filmie właśnie oni płyną pontonem takim, no, nie ma kamizelek nawet dla dzieci, no i tak, ale ten przemytnik też potworny, po prostu taki typ, ale z drugiej strony są też takie sceny, które w ogóle też wzbijają z tropu, bo on stara się być dobrym ojcem dla swojego dziecka, tak, i zbiera pieniądze, żeby pojechali gdzieś, no akurat, no wszystko jedno, ale tam, gdzie sobie urządzą świat. I widać, że tą więź tego przemytnika z tym dzieciakiem, tak, i że dla niego jakby poświęca wszystko, tak, i tych ludzi, których wysyła, no właściwie na śmierć.
1: Na niepewność, tak.
0: Na taką, no to bardzo, no to niesamowite, ale to jeszcze, ilu was jest w Lekarzach Bez Granic w ogóle?
1: Kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
0: To mnóstwo, to jest też, to jest światło w tunelu.
1: To jest, jesteśmy w 70 miejscach, w 70 krajach świata. I to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W większości to są ludzie zatrudnieni na miejscu. To chcę też podkreślić, czyli od tego historycznego momentu, że grupa francuskich lekarzy i dziennikarzy wjeżdża i ratuje ludzi i o tym też mówi, to tak naprawdę w tym momencie jesteśmy tak silni dzięki też temu, że mamy bardzo duże oparcie w ludziach na miejscu, którzy nam zaufali, którzy po prostu współtworzą tą organizację.
0: A pani jest od początku?
1: No nie, ja się urodziłam kilka lat później. Ale tak, to jest jakby...
0: Jestem
1: dyrektorką tutaj biura w Polsce, które istnieje od... nieco ponad 4 lata. Jesteśmy w Polsce, czyli otworzyliśmy się w marcu 2022 roku. Nie było to bezpośrednio związane z wybuchem wojny w Ukrainie, bo plan, żeby otworzyć tutaj biuro, powstał wcześniej, natomiast właśnie ze względu na inwazję na Ukrainę, no to oczywiście, że nasze plany pierwotnie bardzo się zmienili.
0: No właśnie, a była pani na Ukrainie?
1: Tak, ale nie jako w ramach Lekarzy Bez Granic. To, jeżeli mogę powiedzieć dwa słowa, bo to też jest, myślę, ważna rzecz, jeżeli chodzi o nasz sposób działania. Jesteśmy organizacją międzynarodową, która naprawdę gromadzi ludzi z całego świata i bardzo ważnych i różnych doświadczeniach. I nasze zespoły, które wjeżdżają w te najbardziej niebezpieczne miejsca, jak właśnie objęte wojną Ukraina, to są osoby, które mają najważniejsze takie doświadczenia wojenne, które są najbardziej doświadczeni w tych sytuacjach nadzwyczajnych. I to są osoby, które przyjeżdżają, ale przede wszystkim też, jeżeli nie mamy tam swojej jednostki, no to zakładają naszą jednostkę, poszukują ludzi na miejscu do współpracy. I my w tym momencie w Ukrainie mamy kilka osób z do tej pory mieliśmy kilka osób z Polski, natomiast w tym momencie mamy kilkanaście osób z różnych krajów świata. Natomiast główna siła naszych działań w Ukrainie to są jednak ukraińscy lekarze, ukraińscy pracownicy, lekarze i lekarki, ukraińscy pracownicy i pracownice. Osoby o bardzo dużym doświadczeniu, którzy przede wszystkim najlepiej wiedzą, jak funkcjonują rzeczy, jak w ogóle odnaleźć się i jak przede wszystkim jak odczytywać te potrzeby, które są na miejscu, bo to jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują pomocy. A tych ludzi w Ukrainie jest dużo, bo szpitale, infrastruktura medyczna znalazła się pod ostrzałem i trudno taką ilość ataków na szpitale i przychodnie uznać za incydenty, tylko za systematyczne niszczenie infrastruktury medycznej.
0: Tak, to jest działalność, że tak powiem, intencjonalna, jeżeli chodzi o... No, nie mamy tutaj w Polsce raczej żadnych wątpliwości co do natury reżimu Putina, no ale jak widać, gdzie się nie obejrzymy, w którą stronę nie spojrzymy, tam są, no właśnie, tam są miejsca, gdzie trzeba coś robić, no po prostu robić. No wiadomo, że nie zbawimy świata, ale państwo, no, dają światełko w tunelu i wszyscy powinniśmy, no bo to też jest wspaniałe, że lekarze naprawdę, to jest przykład takiej przysięgi Hipokratesa w działaniu, tak? I poświęcenia się dla ludzi i widzenia człowieka w ogóle, tak? Jako najwyższej wartości. I to jest, i za to dziękuję.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo pani dziękuję. Myślę, że jeszcze się możemy spotkać, jakieś będą światełka w tunelu, to fajnie by było na przykład, no nie wiem, opowiedzieć jakieś budujące historie, bo takich budujących historii pewnie by się znalazło mnóstwo, tak? Właśnie pojedynczych. Nie taka wizja, no po prostu, no, hasło gazaj, no i mamy, albo hasło, no te pontony, to Morze Śródziemne, no to płakać się chce, ale przecież jest mnóstwo pięknych historii, z których wynikają dobre rzeczy, a każda mała rzecz buduje lepszy świat.
1: Dziękuję. Tak jest, dziękuję.
0: Dziękuję pani bardzo. Pani Draginia Nadaždin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic, była naszym gościem. Ja dziękuję państwu bardzo uprzejmie, a jutro zapraszam o godzinie 9 na Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Quixota. No to pa!
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Minęła godzina 10, jest dokładnie 10:11, Radio Wnet, fale FM. Chyba teraz warto wspomnieć najbardziej Bydgoszcz 104 i 4, bo...
3: Tak jest, pozdrawiam serdecznie moje rodzinne miasto.
2: Tak jest, bo w studiu Łukasz Schreiber, poseł na Sejm, ale też autor książek. Ja się zawahałem, bo pan poseł chyba prawo kończył, dobrze pamiętam.
3: Tak, Wydział Prawa i Administracji, dokładnie.
2: Chociaż książka historyczna, więc...
3: Zgadza się.
2: To jest w rękach od książki, może i zaczniemy. Łukasz Schreiber, Kobiety Republiki Rzymskiej. Książka wydana przez wydawnictwo Prześwity. Długi okres, bo to od roku 509 do 80 przed naszą erą, czyli cały okres, nawet nie cały, ale duża część okresu Republiki Rzymskiej. Po upadku monarchii, ale jeszcze taka republika, o której mało co wiemy, taka archaiczna, o której tych źródeł jest niewiele, aż do momentu, kiedy te źródła się pojawiają i historia nabiera barw, także takich barw bardzo, bardzo wyraźnych, nawet takich plotkarskich, bym powiedział. Dlaczego warto napisać książkę? Dlaczego polityk aktywny, prawnik zajmuje się... Tak wydaje się niepotrzebnym w polityce tematem jak Kobiety Republiki Rzymskiej.
3: Ależ absolutnie wydaje mi się i ciekawym, i potrzebnym, ale oczywiście to wynika z jakiejś mojej pasji, tej miłości do Rzymu. To jest moja druga książka o Rzymie. Pierwsza była poświęcona, to biografia Lucjuszowi Korneliuszowi Sulli, dyktatorowi Rzymu, senatorowi wielkiemu wojskowemu. Ta druga jest poświęcona kobietom Republiki. Rzeczywiście ten okres rozciągnięty w czasie od upadku monarchii aż do właśnie dyktatury Sulli, bez tego ostatniego 50-lecia Republiki, także dlatego, że tam po prostu źródeł jest najwięcej, tych informacji, tych kobiet jest też najwięcej i ta opowieść, jak pan trzyma w ręku książkę, ona ma już trochę stron, byłaby prawie, że dwa razy dłuższa, więc...
2: Bo tam tego materiału jest dużo dużo.
3: Tak, dokładnie, więc stąd taki wybór.
2: A czemu nie kobiety? Bo wydaje mi się, że tutaj kobiety są wybite na plan pierwszy, a chyba bardziej to jest o rodzinach rzymskich, o tym, że to jest...
3: W jakimś stopniu tutaj pan redaktor tak wybija to bardzo cennie.
2: Z lektury tyle mi się...
3: Bardzo cennie na pierwszy plan. Ja zresztą to jest takie moje przekonanie, że imperium w ogóle rzymskie, zwłaszcza w czasach republikańskich, było imperium rodzin.
2: Czy rodów bardziej byśmy powiedzieli?
3: Rodzin, rodów, tak, no, możemy to tak określić.
2: I naturalne dzieci i przysposobione,
3: to wszystko miało miejsce. Wie pan, temat jest ciekawy z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że w Polsce nie ma takiej książki. Ja w ogóle jak coś piszę z takiego popularno-naukowego, to staram się wypełniać jakąś lukę, przynajmniej na tym polskim rynku, więc to jest pierwszy jakby główny powód. Po drugie, mnie ciekawi, ta opowieść jest opowieścią o wpływie kobiet na życie publiczne, tak? Nie na kuchnię czy świat mody, ale na życie publiczne Republiki Rzymskiej. Czyli jak duży był ten wpływ, wszystkie historie, które możemy zebrać z tego okresu są przedstawione dotyczące kobiet. Pojawia się 150 takich postaci, na końcu jest indeks, żeby można było się do tego odwołać. Jest to więc arcyciekawe, bo burzy, myślę, że też takie stereotypowe myślenie o wcześniejszych, przednowożytnych czasach, że jednak i o tym patriarchalnym Rzymie, prawda, z pater familias stojącym na czele, jak jednak, co zaskakujące, duże wpływ miały kobiety i od tych czasów najdawniejszych, archaicznych, wręcz republikańskich, czyli to, co przetrwało w formie mitów bardziej, no wszyscy pewnie, jakby słuchacze Radia Wnet są na tyle ludźmi dobrze odczytanymi i znającymi historię, że na pewno kojarzą Coriolana, choćby z Szekspira, że wiedzą, że te postacie cały czas się pojawiają. Pojawiają się w każdym kluczowym momencie Rzymu. I gdy upada Republika. I gdy później mamy najazdy na Rzym bliski zgładzenia jest Rzym przy najeździe Larsa Porsen. Pojawia się kobieta. Decemwirowie i upadek tego reżimu. Pojawia się kobieta w roli głównej. Potem złamanie monopolu patrycjatu na konsulat. Znowuż mamy kobietę, która inspiruje te działania. Wielkie kryzysy związane z trucicielstwem. No, kobiety znowuż się pojawiają, choć w tej negatywnej postaci. Święto, afera z bachanaliami. Mamy kobiety. Klęska, dochodzimy do czasów już tych historycznych. Mamy wojny Prusa z Rzymem, tam wprawdzie w małym stopniu, ale jednak o kobiecie, ale już później pierwszą i drugą wojnę punicką. Mamy kobiety, które wyraźnie zaznaczają swoją obecność. Tak jak Marcja, żona Regulusa, człowieka, który jest w niewoli punickiej i pomimo tego i pomimo swojej przysięgi mówi o tym w Rzymie, w Senacie, motywuje do dalszej walki senatorów, sam poświęcając życie. Jakkolwiek jest to trochę mit, to znowuż jego żona jest tutaj bardzo, bardzo mocno wybita. A kiedy Rzym ponosi pod Cannami wielką klęskę już w trakcie II wojny punickiej, to Scypionowi młodemu wówczas i oddziałom, które udaje się uratować, pomaga bardzo bogata, być może najbogatsza, najpewniej najbogatsza kobieta w Apulii, Busa, by znaleźć jedzenie, schronienie dla tych ocalałych żołnierzy. Krótko mówiąc, ten wpływ, ta rola kobiet jest. To, co chyba jest jednak najbardziej szokujące dla wszystkich, którzy się nie pasjonują tak tym tematem, jest chyba to, że kobiety, to już przyznacie państwo, że szokująco współczesny obraz, potrafią wyjść na ulicę i wspólnie protestować przeciwko rozwiązaniom legislacyjnym. I taki wielki protest ma miejsce w roku 195 przed Chrystusem. No to jest, przyznacie państwo, coś niespotykanego do czasów, praktycznie niespotykanego do czasów nowożytnych.
2: Szczególnie, że w porządku prawnym Republiki Rzymskiej faktycznie kobiety były formalnie odsunięte. To nawet nie był stan prawny pierwszej Rzeczpospolitej, no poza westalkami w zasadzie nie powinny się udzielać publicznie i westalki miały ograniczone, chociaż były bardzo szanowane i pewien wpływ formalny nawet miały na republikę.
3: Miały. No to jest bardzo ważne kolegium, które było podlegające zresztą najwyższemu pontyfikowi, więc to nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast no powiem tak, oczywiście, że kobiety tej podmiotowości prawnej w tym względzie pozostawały pod władzą pater familias w większości przypadków, bo tutaj jeszcze były inne, zwłaszcza w przypadku wdów, rozwiązania. Natomiast pamiętajmy, że pod taką samą władzą pozostawali także często mężczyźni, nawet młodzi senatorowie, bo tak to było sformułowane. Natomiast pamiętajmy, że za tymi kobietami dalej stały ich rodziny, ich rody, że nawet doprowadzenie do rozwodu, zwłaszcza w okresie wczesnej i średniej republiki, to nie była sytuacja jednoosobowej decyzji mężczyzny. Po pierwsze, musiały stać za tym określone powody. Były tylko trzy, czyli spędzenie płodu, czyli aborcja, choć raczej chodzi o tą bez zgody męża, ale umówmy się, mężowie chcieli mieć dzieci, te dzieci były gwarantem wielu rzeczy, więc no, raczej poza nielicznymi przypadkami no, jest niewyobrażalna sytuacja, by sami nakłaniali do tego kobiety. Kradzież kluczy do piwnicy, to brzmi zabawnie, ale tam chodzi o kwestię pewnie wina i takich przyjemności, które uważano, że no, akurat po to kobiety sięgać nie powinny. Oraz trzecia sprawa, czyli cudzołóstwo. No ta najbardziej chyba oczywista. Ale poza tymi przypadkami do roku 230 nie było w zasadzie innego. Dopiero wówczas, a zdarzali się senatorowie, którzy dokonywali rozwodu i byli na przykład usuwani z senatu, bo uznano, że zrobili to bez wyraźnej przyczyny, bez wyraźnego powodu. Więc cenzorowie nad tym czuwali. Więc wiecie państwo, ta sytuacja zapewniała jednak kobiety mogły dziedziczyć, kobiety mogły prowadzić i współtworzyć tą taką politykę w domu i wiele z nich miało tą pozycję bardzo silną, gdzie indziej także zarządzać wręcz kamienicami, innymi rzeczami, więc no mimo wszystko ta pozycja kobiet była nieporównywalnie większa niż w wielu krajach do czasów nowożytności i uważam, że znacznie lepsza niż na przykład w państwach muzułmańskich, w szeregu państw muzułmańskich.
2: Obecnie.
3: Tak, obecnie.
2: To oczywiście jest ten aspekt, który może nawet zaskakiwać, przynajmniej mnie zaskakuje. To jest tak, że trochę powiążę aktualną politykę. Donald Tusk jest osobą, która przynajmniej kiedyś, nie wiem jak teraz, ale kiedy po raz pierwszy szedł po władzę, to był osobą zaczytaną i żywo zainteresowaną okresem upadku Republiki. To Jan Rokita, przez to mówił, że to były długie rozmowy roztrząsane. Nie wiem, czy tam dużo mówiono o kobietach, czy pewnie mniej. Ale coś jest, że ten Rzym, czy to amerykańską politykę fascynuje, czy to polską politykę,
3: wie pan,
2: że ten okres upadku Republiki Szczególności, ale w ogóle Rzymu jest czymś, czego wy jako politycy lubicie czerpać.
3: No tak, ale dlaczego, panie redaktorze? Bo okres Republiki Rzymskiej, w ogóle system polityczny Republiki Rzymskiej, na tym systemie wzorowali się ojcowie założyciele, tworząc Stany Zjednoczone. A więc ten okres takich bardzo częstych wyborów, które mamy w Stanach, co 2 lata w Rzymie są co roku, prawda? Równoważenia się tych niektórych władz w Rzymie, o to chodziło, by żadna osoba nie miała tak zbyt potężnej władzy. Było 2 konsulów, tu mamy prezydenta i wiceprezydenta z nim wybranego. Oczywiście wygląda, są modyfikacje duże tego systemu, ale jednak w jakimś sensie on nawiązuje z szeregu rozwiązań do tego. Ta możliwość w Senacie nielimitowanego czasu głosu i tak dalej i tym podobne. Natomiast i także w pierwszej Rzeczypospolitej te odwołania, które mamy, są odwołaniami, które szlachta widzi do republikańskiego Rzymu, do tych zasad, które czerpią z republikańskiego Rzymu, więc w tym sensie jest to okres nadal interesujący, no bo właśnie, bo okres republiki to jest okres, w którym nie ma jedynowładztwa, prawda? Nie ma, Rzym nie jest królestwem, cesarstwem, prawda?
2: I toczy się nie koteryjna gra, ale toczy się polityka.
3: Toczy się polityka, dokładnie. Nie tylko na dworach, tak? To, co znamy z okresów późniejszych, czy z cesarstwa, ale toczy się taka regularna polityka, walki frakcyjne,
2: prawda? Że są stronnictwa, a nie koterie. To też daje różnicę.
3: Tak, chociaż oczywiście nieformalne. Pamiętajmy, są różnice, no bo w Senacie dożywotnie jest prawo zasiadania, chyba że zostanie się usuniętym z Senatu. No, ale jakby ta polityka, te sojusze były zmienne oczywiście, to były sojusze rodowe, to były sojusze wokół różnych spraw, no więc jakby jest coś fascynującego. Sama kampania wyborcza, no proszę państwa, to, że politycy chodzą, nie tylko ściskają ręce i to jest jako główny sposób prowadzenia kampanii wyborczej w walce o urzędy, ale wręcz są przykłady, gdy chodzą od drzwi do drzwi, jakże współczesny obraz, prawda? A z drugiej strony ta dyskusja o pozycji kobiet, ta większa otwartość na szereg przywilejów z jednej strony, a z drugiej strony ta konserwatywna strona z Catonem, która propaguje taki zupełnie, taki może byśmy powiedzieli właśnie bardziej konserwatywny tryb życia i tych kobiet, które są zamknięte do tych spraw domowych, ale żeby pokazać, żeby promować swoją wizję, co robi Caton? Caton u szczytu kariery politycznej mówi, że lepszym Rzymianinem jest dobry mąż niż dobry senator. Kąpie swoje dzieci, przewija je. Mówię, będąc u szczytu tej kariery. Uczy potem swoje dziecko, pisze dla niego podręcznik, odstawia greckich nauczycieli i niewolników, bo chce. Żona karmi piersią, nie tylko jego, ale i dzieci niewolników. No, senatorowie, którzy dostępują do jego kręgu, tak jak Tak jak Emiliusz Paulus, również będą taki tryb życia propagowali, no to pokazuje jakby, że ta pozycja kobiet, ich sytuacja no, naprawdę nie jest tak zła, jak czasem być może jesteś czasem sobie wyobrażamy.
2: Kobiety, historia rodów to coś, co jest może mniej ujęte w tej książce, chciałbym wprowadzić, bo może być użyteczne do naszej aktualnej polityki, czyli ten spór, który rozdzierał Rzym przez dużą część okresu, który pan poseł opisuje. Czyli spór między optymatami a popularami. I coś, co pewnie... przyznam się, ja lubię tak patrzeć też na spory w polskiej polityce, to też jest spór trwający między tymi, którzy są bardziej ludowi, a tymi, co są bardziej elitarni.
3: Okej, to jest ciekawe w ogóle porównanie, że pan je czyni do współczesnej polityki i częściowa ta analogia jest taka. To znaczy, to jest tak, jakbyśmy powiedzieli popularzy i optymaci, bo to jest mit trochę historiografii, który się bierze ze słów z jednej strony Cycerona, z drugiej strony Salustiusza, o tych dwóch stronnictwach, czy dwóch senatach, które podzielił Rzym. Natomiast pamiętajmy, że taki podział, tak bardzo ostry, ma miejsce w przypadku głównie wojen domowych i takich bardzo ostrych sporów, tak jak z Gracchami i tak dalej, czyli tak jak u nas w trakcie wyborów prezydenckich dochodzi w drugiej turze. Natomiast na co dzień w Rzymie to nie działały żadne stronnictwo popularów i optymatów. Była to cała mozaika tych rodów i takich frakcji, które funkcjonują wokół potężnych domów arystokratycznych zbudowanych, sojuszy, które, tak jak mówię, tylko w momentach superkryzysowych często łączyły się, a tak prowadziły, tak jak dzisiaj mamy szereg partii politycznych, a nie tylko dwie w Polsce, prowadziły czasem wzajemnie się, rywalizowały ze sobą, rywalizowały o stanowiska w wyborach, rywalizowały w Senacie, rywalizowały nawet w kwestiach polityki zagranicznej, jakieś odmienne propozycje stawiały, więc pamiętajmy o tym, że tutaj ten spór był. Natomiast były też rzeczy, których można by się nauczyć, pomimo tego wszystkiego. No, choćby to, że w takich sprawach kluczowych jednak starano się osiągać konsensus. Jednak Rzym był w stanie niesamowicie tą ekspansjonistyczną politykę imperialną prowadzić, jakby przy wszelkim porozumieniu pomiędzy tymi zwalczającymi się rodami i w tych najważniejszych sprawach rzeczywiście zresztą do tego ostatniego wieku przed Chrystusem, pomimo sporów, które się pojawiają, często właśnie to była cnota w przypadku senatorów, że ktoś, jeżeli nie udało mu się przekonać większości, rezygnował ze swojego pomysłu, czy też próbowano doprowadzić do jakiegoś kompromisu. Mało tego, są takie rzeczy, które może się wydadzą nam zaskakujące, jak jeden trybun walczy o swoje prawo. Większość senacka się mu sprzeciwia. On podczas zgromadzenia i tak to forsuje. Pojawia się jego ojciec na tym zgromadzeniu. I mówi, że należy z tym skończyć, że to jest błąd. A on schodzi posłusznie, słuchając swojego ojca. Rzymianie powiedzą, no tak, pietas, to jest, zachował się tak, jak się Rzymianin zachować powinien. I to, co się zmienia w Rzymie w tym kluczowym momencie, czyli jeżeli chodzi o spór Tyberiusza Gracchusa z większością senacką, to, że on nie ustępuje. On ma poparcie silne w Senacie. To nie jest tak, że on jest z ludem, tak, przeciwko. On ma poparcie princepsa Senatu, czyli byśmy powiedzieli marszałka Senatu, tak? On ma poparcie bardzo wpływowych konsularów i ich rodów. On więc nie stoi sam, ale jest ich mniejszość, prawda? On forsuje na siłę te rozwiązania. To doprowadza do
2: dobre
3: tego.
2: Dobre dla ludu, dla popularów, czy też
3: ale
2: jest to...
3: dobre też dla tego stronnictwa. Oni chcą tak naprawdę, no nie tylko tak bardzo się pomóc ludziom, choć być może to też gdzieś stało, ale przede wszystkim dokonać przewrotu własnościowego, zapewnić ogromnej części obywateli, wprowadzić do, jakby dać prawa wyborcze, bo te się wiązały z odpowiednim majątkiem, co by zmieniło, wie pan, układ sił, dałoby im potężną bazę, bo to chodzi o rozdzielenie działek, tak? I podział latyfundiów arystokracji. A z kolei senatorzy są ograniczeni prawem, że ich działalność mogą czerpać zyski tylko z obrotu ziemią. A więc to jest, wie pan, takie uderzenie w niektóre rody, część tych rodów, które uważały, to my postępujemy uczciwie. Nie handlujemy, nie mamy kopalni jak tamci, niektórzy, tak? Nie angażujemy się w jakiś handel. My czerpiemy zyski z ziemi, a teraz chcą nam to radykalnie ograniczyć i zniszczyć naszą przewagę, a jeszcze tam wprowadzić ludzi. To, wie pan, trzeba zrozumieć jakby, jakie to miało ogromne znaczenie polityczne i dlaczego wywołało tak wielki opór arystokracji.
2: Kiedy pan poseł i pisze książki, pierwszą, drugą o Rzymie, patrzy na te, czy na reformy braci Graków i na ich koniec, jednak tak. No, tragiczny.
3: Tragiczny.
2: Tak? Czy na Sulle, no, dobrze pamiętam, Sulla to był jednak najbardziej krwawy dyktator, ale też przedstawiciel optymatów, czyli próbował ten prymat senatu, czy większości senatu utrzymać w sposób niezwykle krwawy.
3: No, ale
2: wnioski? Czy Donald Tusk jest Sullą? Ja, no, żartuję. Nie, to już jest duży żart, nie, ale...
3: Sulla był dużo politykiem. To jest duża prowokacja. To jest duża prowokacja. Nie. To już prędzej bym... Nie, Sulla próbował doprowadzić do czegoś innego. On przeprowadził wielką...
2: Ta prowokacja może być krok dalej do braci Grachów pociągnięta i wtedy dopiero będzie to prowokacja bardzo daleko idąca.
3: Nie, Donald Tusk mi przypomina innych polityków. Sulla był oczywiście ta krwawość tej dyktatury polegająca na listach proskrypcyjnych dość haniebnych, choć do tego czasu postępował bardzo ugodowo. On był raczej, jeżeli byśmy w takie proste kalki mieli patrzeć, to on popierał reformy Druzusa, takiego trybuna, które mogły zapobiec tej wojnie domowej przeciwko italskim sprzymierzeńcom. I później reformując państwo, także starał się iść taką, no byśmy powiedzieli, drogą środka. On wprowadził realne też zmiany, korzystne także dla ludu. Wprowadził szereg ustaw takich związanych z prawem karnym, które były bardzo, bardzo ważne dla przeciętnego człowieka, bo właśnie ich spisanie, tak jak było to spisanie tych 12 tablic wcześniej, w odległym okresie, miało znaczenie fundamentalne dla pozycji przeciętnego człowieka, nie tylko dla wielkiej arystokracji. A więc te jego reformy były dużo szersze, także w organizacji prawa wyborczego i tak dalej, choć oczywiście uderzył w trybunów ludowych, uważał, że to jest gangrena, która pali. Tak naprawdę, tak jak mówię, te problemy Rzymu zaczęły się od momentu, gdy porzucono przez senatorów tą politykę kompromisu, gdy też ekwici, wielki biznes, który, no jeżeli takich prostych używamy porównań, to ten wielki biznes stał po stronie właśnie tych ludowych polityków, bo chciał jednocześnie robić swoje interesy. A spór o sądownictwo właśnie, zabranie senatowi i przekazanie wielkiemu biznesowi sądownictwa, który za sobą pociągał to, że w prowincjach preferowani byli nieuczciwi namiestnicy, a nie często ci uczciwi senatorowie byli skazywani, bo działali wbrew interesowi wielkiego biznesu, wbrew wyzyskowi tamtej ludności. Wie pan, te spory nie były tak proste, ten podział nie był taki zero-jedynkowy, jak się czasem go opisuje w niektórych popularnych opracowaniach.
2: Jak chcielibyśmy my, publicyści, żeby to wszystko było jasne, proste i widzieć w tej...
3: Tutaj różne odcienie
2: tu
3: szarości.
2: Tu pisowców, a tu platformersów i bardzo ładnie sobie podzielić Kobiety Republiki Rzymskiej. Książka, zaraz nie przyjdziemy, ale to jeszcze jedno pytanie polityczne, bo zobaczyłem 10 minut temu, informacja mi się rozgrzewa, komputer i agencje prasowe. Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. I tak nas współczesność dogania w dyskusji o historii. Komentarz pana posła?
3: Przyznam szczerze, że znam tę informację. Tak. Teraz to pan mnie zaskoczył. Tak. także punkt dla pana. No, cóż, nie znam jakby powodów zatrzymania, oprócz tego, że
2: Radosław... sonda krypto.
3: Znaczy to... Nie wiemy. To też pan mówi, że z tego powodu jest zatrzymanie, bo to mogę się też tylko domyśleć. Jak rozumiem, co chodzi tam o ten zegarek, czy o coś takiego.
2: Nie wiem.
3: W każdym razie, wie pan, Radosław Piesiewicz toczył no, walkę z rządem, z Ministerstwem Sportu. Jak rozumiem, że to też jest tego wszystkiego pokłosie. Pan Giertych, który jest pełnomocnikiem, to jest, wiecie państwo, Donald Tusk wychodzi, mówi, że Przemysław Kral, to są tam związki rosyjskie, mówi to z mównicy Sejmu, mówi to w programach. Wszyscy potem tak jadą, po czym wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego partii rządzącej bierze go jako klienta. Oczywiście on ma prawo do obrony, tak jak każdy obywatel. Tak jak i w Rzymie miał każdy, nomen omen. Natomiast ma prawo do obrony, ma prawo do sądu, ale czy naprawdę wiceszef klubu parlamentarnego partii rządzącej powinien bronić człowieka, którego premier, jego szef oskarża o związki agenturalne i o działania na rzecz Rosji? No to jest, powiem szczerze, dla mnie szokujące. Więc ta sprawa ma jakby szereg, szereg rzeczy za tym stoi. To jest kompromitacja obozu władzy, cała ta historia. No a jeżeli byli też nieuczciwi ludzie obok tego, no to rzecz jasna powinni ponieść odpowiedzialność, tylko że wiemy, jak to jest władza mściwa, jak często w sposób nieuprawniony zupełnie dokonuje takich decyzji i takich aresztowań. Także jakby uważam, że no poczekajmy na werdykt sądu, zanim uznamy kogoś za winnego korupcji.
2: To już na koniec oczywiście całej 400-stronicowej książki nie omówimy w siłości krótkiej rozmowie radiowej, może przyjdzie czas na dłuższą, tak. Prawie 500 stron z indeksami, z tablicami.
3: Tak jest.
2: Ulubiona kobieta?
3: No to chyba ta, której poświęciłem w jakimś sensie ostatni rozdział pracy, Metella Dalmatyka. I to zaskakujące pewnie będzie dla państwa i mało o niej słyszeliście. Żona Sulli, o którym już sobie rozmawialiśmy. Jedna z najbardziej fascynujących postaci republikańskiego Rzymu, a przy tym jedna z najmniej znanych. Dla mnie taką ciekawość wobec niej, tą historyczną ciekawość, rozbudziły powieści Colin McCullough, taka saga i Masters of Rome. W Polsce ukazały się 3 pierwsze tomy i właśnie w wieńcu strawy ona jest jedną z bohaterek tej powieści. No, źródła ją malują trochę inaczej niż australijska pisarka, ale to nie zmienia faktu, że jest moim zdaniem kobietą fascynującą, żona dwóch wielkich mężów stanu. Marka Emiliusza Scaurusa, wieloletniego princepsa senatu, który był od niej starszy, no, co najmniej o 45 lat, bo prawdopodobnie, to jest moja teza, ona była obiecana jego synowi. I taki był układ, co było dużo bardziej logiczne. Natomiast syn okrył się hańbą, tchórzostwem. Scaurus powiedział, że nie ma syna, zabronił mu kontaktów ze sobą, a ten popełnił samobójstwo. I później dlatego, to jest moja teza, no, doszło do tego małżeństwa. Rzecz jasna, Metella przeżywa Scaurusa, no i później jest ten ślub tuż po tym, jak Sulla zostaje wybrany konsulem w roku 88, na ślub, który jest wielkim skandalem, bo Sulla musi się rozwieść z lubianą żoną, to jest zresztą jego czwarta żona, no więc no, wyobrażamy sobie, no, jak wielki skandal, a wielu senatorów mówi, że choć chociaż uznali go za godnego konsulatu, to bynajmniej nie tej kobiety.
2: To jest historia, którą można nie jedyna zresztą znaleźć na kartach jest. Książki Kobiety Republiki Rzymskiej. Będzie kontynuacja, będzie ten tom do końca, do upadku Republiki.
3: A to trochę zależy od tego, jak czytelnicy przyjmą tą książkę i czy ona się spodoba na tyle, żeby napisać kontynuację.
2: I od tego, czy pan poseł wtedy wróci do rządu, czy nie wróci do rządu, bo z pozycji osoby zarządzającej legislacją tak. To może być ciężko pisać
3: to
2: książkę.
3: Może być, to może być dużo trudniejsze.
2: Czasu jest więcej.
3: No, można to też tak ująć, chociaż i tak to jest praca w nocy, która się związała z napisaniem tej książki, zresztą książki dla mnie wyjątkowej, którą też zadedykowałem wspaniałej kobiecie, czyli mojej żonie.
2: I tak dedykację można odnaleźć. Łukasz Schreiber, poseł na Sejm.
3: Dziękuję bardzo.
2: Były minister zarządzający legislacją, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Rozwój Plus.
3: Tak jest.
2: To już tak nie chciałem już partii dodawać, ale kurczę, stawiam, to już dodam, żeby nie była to książka partyjna, bo nie jest.
3: Bo nie jest, rzecz jasna. I nie ma tam odwołań do współczesności. Teraz czytałem taką, na koniec powiem Państwu, taką biografię Caliguli, gdzie Stephen Dando Collins, australijski taki historyk, no, porównuje na koniec w tym rozdziale Caligulę do Trumpa. No, moim zdaniem zresztą średnio udane porównanie. Wydaje mi się, że jak ktoś sięga po historyczną książkę, to niekoniecznie ma ochotę tego rodzaju tam analogii czytać. To można sobie napisać jakiś felieton do gazety, czy poopowiadać w jakimś programie, a niekoniecznie w książkach akurat takie porównania powinny mieć miejsce.
2: O czym mówił Łukasz Schreiber, dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Za sekundę do Odysei Wyborczej wrócimy.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Teraz naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, Dziennik Rzeczpospolita.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie.
1: W blokach startowych, bo rusza do Olsztyna, żeby przyglądać się z bliska, ba nawet poprowadzić jeden, a może nie tylko jeden panel na imprezie Rafała Trzaskowskiego, Campus Polska Przyszłości. Po raz kolejny, kolejna edycja, w tym roku chyba trochę inna, bo wiele osób myślało sobie, że być może Rafał Trzaskowski przyjedzie na Campus Polska, ale już w innej roli, już może niejako o tak taki organizator bezpośrednio, jako gość honorowy, prezydent Polski, a teraz trzeba trochę, nie wiem, budować od nowa, albo budować cały czas z tej samej pozycji. W jakich warunkach politycznych Rafał Trzaskowski otworzył i prowadzi tegoroczny Campus Polska?
2: Rzeczywiście wybieram się do Olsztyna wkrótce. Będę się też przyglądał nie tylko Campusowi Polska tak ogólnie, no ale też przede wszystkim jutrzejszej debacie, czy tam spotkaniu premiera Tuska z młodymi ludźmi. To jest pierwsze takie tego typu spotkanie, takie w formule quasi otwartej, bo nie będzie tam można oczywiście przyjść tak po prostu, no trzeba być uczestnikiem kampusu jako młody człowiek albo dziennikarzem w tym Olsztynie. Natomiast no, to jest taki pierwszy taki format z udziałem premiera Tuska w tym roku, więc no będę to śledzić. Rzeczywiście prowadzę też dzisiaj na zaproszenie u organizatorów kampusu panel dotyczący historii aktywizmu, bo dotyczący Komitetu Obrony Robotników. Myślę, że to będzie ciekawa dyskusja, co z tego etosu, KOR-u, SKS-u i Solidarności jakby jest dzisiaj szczególnie aktualne. To będzie dzisiaj wieczorem, czy po późniejszym popołudniu. Natomiast myślę, że Rafał Trzaskowski, odpowiadając już na pana pytanie tak bezpośrednio, Rafał Trzaskowski jest dzisiaj paradoksalnie w dobrej i złej sytuacji jednocześnie. Tak bywa w polityce. No bo rzeczywiście pewnie wiele osób i on sam, być może z jego otoczenia, na pewno wiele osób wyobrażało sobie, że ten kampus będzie w takiej sytuacji, jak pan opisał, że przyjedzie prezydent Pospolitej I będzie gościem honorowym czy tego wydarzenia. Stało się inaczej, więc no z tej perspektywy no plan, jakiś pomysł nie został wykonany. No ale kampus, to jest piąta edycja, to kampus stał się jednak jakąś instytucją mimo wszystko. Przetrwał zarówno zmianę władzy, tak? No bo środowisko Rafała Trzaskowskiego, Rafał Trzaskowski jest przecież wiceprzewodniczącym PO, no jest no, pytania na poprzednich edycjach kampusu, zwłaszcza na tej pierwszej, czy jeśli jeszcze w 2021 roku, czy jeśli dojdzie do zmiany władzy, to kampus przetrwa jako wydarzenie i przetrwał. I myślę, że to jest jakiś

0: Niewątpliwie mały wkład Rafała Trzaskowskiego w jakąś budowę instytucji wokół jego środowiska i takiego pokazuje to, że ta idea po prostu no nie była jednorazowa. Tak? Myślę, że to dla wszystkich uczestników tych młodych, ale też dla samego środowiska Trzaskowskiego, no to są ogólnie dobre nowości. Trzaskowski ma też czas. Jego kadencja kończy się w 2029 roku. Nie będzie mógł kandydować ponownie. Wszystko na to wskazuje, że kadencyjność nie zostanie zdjęta czy cofnięta. Rafał Trzaskowski ma czas. Przetrwał też w tym roku w aferę Szpitala Południowego. Nic dzisiaj nie wskazuje na to, żeby był zagrożony w referendum, jeśli ono się w ogóle odbędzie. W ogóle są też bardzo duże znaki zapytania, czy to referendum w Warszawie się w ogóle odbędzie. Więc paradoksalnie jego sytuacja nie jest aż tak zła, jak mogłaby się było wydawać, nie wiem, rok temu.
1: Nie jest aż takiej defensywy, jakiej był tuż po tym, kiedy no, przegrał drugą turę wyborów po raz drugi. Zatem wiele osób mówiło, no to już jest jego koniec, jak rozumiem. Rafał Trzaskowski kończyć nie zamierza, a może zamierza coś więcej. Dzisiaj rano w telewizji Polsat News gościem był Sławomir Nitras. No, poseł, który chyba stracił najwięcej, czy polityk, który stracił najwięcej, bardzo bliski, no, chyba kolega, przyjaciel, ale w ogóle w polityce są przyjaźń, ale na pewno bardzo bliski współpracownik i stronnik Rafała Trzaskowskiego, blisko w jego kolejnych kampaniach występował, stracił tekę ministra sportu. No, może teraz w kontekście budowania marki polskiej to niespecjalnie żałuje utraty tego stanowiska, ale dzisiaj mówił, że niedopuszczalne jest to i się źle stało, że obrońcą pana Krala jest Roman Giertych. Samo słowo Sądę Kryptu dzisiaj na antenie Radia Wnet omawialiśmy, ale to tak zabrzmiało w rozmowie z Marcinem Fiołkiem. No, pojawiły się analogie do Rozwoju Plus. Analogie do tego, że nagle pojawia się grupa, która w Platformie zaczyna inaczej kłaść akcenty, tak jak inaczej kładł akcenty Mateusz Morawiecki i jego stronnicy w Prawie i Sprawiedliwości.
0: No bo to nie jest komentarz, tak, to jest komentarz, który jest ma wagę faktu politycznego, to prawda. Nie wiem jeszcze do końca, bo tak bywa w polityce, co zresztą no, pan i ja doskonale no, wiemy jako dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem, że nie wiem jeszcze dokładnie, jaki ten fakt polityczny ma znaczenie, ale rzeczywiście, bo to nie jest przecież komentarz dotyczący samej sprawy. To jest komentarz, który jest wypowiedzenie, to jest takie, to może nie wypowiedzenie posłuszeństwa, ale to jest taka kontestacja samego Donalda Tuska przecież. I to o to tutaj chodzi. To jest to nazwisko, Tusk się nie pojawia oczywiście w tej wypowiedzi, no ale tu chodzi o Tuska i jego premiera Tuska, bo strategię, pomysł na jesień i tak naprawdę na kampanię wyborczą, tak? Bo jednak czuć, że jak wróci Sejm w przyszłym tygodniu, no to już po tym kampusie, po tym spotkaniu prezydenta w Juracie z młodymi, które jest w weekend, no to już ten sezon polityczny ruszy, a to nie będzie taki sezon polityczny, tylko sezon wyborczy. I trochę jest to bardzo ciekawe, jest bardzo ciekawe, że właśnie poseł Nitras ten sezon, znaczy, to jest taka pierwsza wiadomość z Olsztyna, tak naprawdę, polityczna, tak? Przecież nie, no te debaty i te wszystkie spotkania są ważne i na pewno dla uczestników i prelegentów, ale nie mają jakiejś nośności politycznej, no bo nie mogą mieć. Natomiast to akurat ma nośność polityczną, to jest jakiś fakt. I myślę, że nie tego chyba wszyscy się dzisiaj spodziewali, że taka kontestacja strategii Donalda Tuska wprost nastąpi. Tak?
1: No Marcin Fiołek bardzo celnie dopytał, czy ten fakt, że to jest nie, przynajmniej nietaktowne politycznie, a może i więcej, że nagle Roman Giertych i mecenas Dybuła również stają się pełnomocnikami pana Krala i że oni trochę całą sprawę rozgrywają politycznie, to zapytał Marcin Fiołek, czy to przyszło, czy to zrozumienie przyszło przez tą jedną noc spędzoną na kampusie. To jest tak, że to mogło wynikać z jakichś narad, że się spotkała ta grupa Rafała Trzaskowskiego, rok od porażki wyborczej, czy ponad rok, trochę usiadła w lekkim oddaleniu w Olsztynie i przedyskutowała i nagle uznano, że to jest taki moment, kiedy warto się od Donalda Tuska, od jego linii ważnej, zdaje się, dla premiera sprawie odróżnić.
0: Bo tego oczywiście nie wiem, bo tak jak pan wspomniał, no jestem w Olsztynie dopiero od dzisiejszego popołudnia. Tam na pewno będę w kuluarach rozmawiał i próbował się zorientować, jak wygląda sytuacja. Natomiast ja myślę tak, że tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, pan też na to zwrócił uwagę, że no premier Tusk jest jednak w defensywie, tak? I trochę jest tak, że ta defensywa nie jest to defensywa sondażowa, bo najlepszy sondaż dla Rzeczpospolitej u nas, no to jest tam drobny spadek Platformy czy Koalicji Obywatelskiej do 28%. Na tle PiS-u, który ma tam chyba 18,8, jeśli dobrze pamiętam, no to jest 12 punktów różnicy, tam 10, przepraszam, 10 punktów różnicy. No to jest dosyć wygodna przewaga, ale to nie jest defensywa sondażowa, bo po prostu wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie mają żadnej alternatywy dla siebie dzisiaj. No, jakąś opcją na pewno dla wąskiej, jak się okazuje, grupy przez te wakacje stała się Partia Razem. To myślę jest to jeden z najbardziej zaskakujących chyba wniosków to w ogóle tych wakacji, tak? Ale nie jest to, tam Partia Razem ma blisko 5 punktów procentowych i dzisiaj tak de facto, jak spojrzymy na wszystkie sondaże przez wakacje, no to Partia Razem jest w lepszej pozycji, żeby przejść samodzielnie do Sejmu w przyszłym roku niż PSL. To jest jakimś, no, nietypowym, myślę, wnioskiem. Natomiast myślę, że wszyscy widzą, że premier Tusk zaczyna ten sezon nowy w defensywie, tak? Jest sprawa, te propozycje podatkowe ubiegłego tygodnia nie chyba, no były zewsząd krytykowane, tak? Moi rozmówcy
1: ale to nie jest pierwsza defensywa, czy spodziewamy się, że faktycznie po latach braku działań, po latach takiego trochę wygodnego życia politycznego, nagle Rafał Trzaskowski miałby wstać z kanapy i powiedzieć, a to ja teraz pod koniec tej kadencji jakoś zaznaczę swoją odrębność, jakoś się Donaldowi Tuskowi postawię, bo trochę mówiąc szczerze, czy ta wypowiedź jest ciekawa i warto analizować, może nawet zaraz ją puścimy dla państwa, żeby państwo usłyszeli, co właściwie najbliższy polityczny przyjaciel Rafała Trzaskowskiego powiedział, ale czy jest na tyle ciekawa, żeby myśleć, że w tej chwili Donald Tusk przy tym swoim jakimś takim jałowym biegu politycznym może mieć kłopoty wewnątrz własnej formacji politycznej?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że absolutnie, absolutnie nie. No ja nie zakładam, że to byłby chyba największy szok polityczny tego roku, gdyby rzeczywiście w perspektywie najbliższych tygodni czy miesięcy doszło do rozłamu w Platformie, to myślę, że to byłby absolutny szok. Nie spodziewam się tego, też nie ma co chyba też tak przewartościowywać czy nadawać nadmiernej wartości tej jednej wypowiedzi posła Nitrasa, który jest
1: jest w tej chwili trochę outsiderem, nawet można powiedzieć, w Platformie, że i tak ja to widzę.
0: Na pewno w swojej, on jest członkiem ścisłego kręgu Rafała Trzaskowskiego, no ale też jest znany z tego, że ma takie... nie boi się mówić tego, co myśli, tak bym powiedział. Więc nie sądzę, żeby tu była jakaś droga do rozłamu w Platformie. Wykluczam to w tym momencie. Natomiast to na pewno pokazuje jednak, że tak jak wobec Macieja Berka, jego wskazania do TK, był opór co mi werbalny w koalicji i na pewno był opór i środowisk pozarządowych, był taki list 9 środowisk wpływowych bardzo pozarządowych i na przykład takich ludzi jak profesor Marcin Matczak, o którym się zresztą mówi, że no przecież to będzie nowa, że on będzie, no, zakłada te kluby radykalnego centrum w Polsce, chwali się taką mapką nawet i że robi to po coś. I że tym czymś jest oczywiście jakiś ruch polityczny. To jest taka spekulacja, żeby było jasne, warszawska na koniec wakacji. Natomiast to wszystko domyka tą defensywę, tak, o której rozmawialiśmy, że klasa średnia moim zdaniem raczej tak bardzo chłodno podeszła do tej propozycji Tuska, ponieważ część sobie policzyła, że nic na tym nie zyskuje, a ci, którzy na tym zyskują, to zarabiają co do zasady już bardzo dużo. takie mam wrażenie właśnie po rozmowach z moimi
1: znajomymi. Że ta propozycja chyba padła w plusie, to do tego jeszcze wrócimy. Na sekundę wróćmy do Sobra Nitrasa. Zobaczmy, co właściwie powiedział były minister sportu, poseł Koalicji Obywatelskiej, bliski przyjaciel polityczny czy współpracownik polityczny Rafała Trzaskowskiego.
2: Bo my jesteśmy inni. My od przestępców pieniędzy nie bierzemy. I to, co powinien zrobić moim zdaniem pan Giertych? Pan Giertych powinien powiedzieć tak. Proszę bardzo, pan ma takie prawo, niech pan skorzysta z pomocy prokuratury. Ja panu polecę najlepszych prawników, ale mnie w tej sprawie nie może być, bo jestem posłem, jestem zaangażowany politycznie. To może być odebrane, po pierwsze nieetycznie jako polityk, a po drugie to może rzucić cień na całą Koalicję Obywatelską, że my
1: cień na całą Koalicję Obywatelską, to jest krótki fragment, ta wypowiedź była jeszcze dłuższa, ale to nie będziemy już państwu całych kilku, dwóch ponad minut prezentować. No właśnie, atak czy wskazanie Romana Giertycha jako osoby, która jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej, przynajmniej w tej sprawie, a może i w innych, a to przecież Roman Giertych jest z kolei bardzo bliskim i prawnym, i chyba też politycznym człowiekiem Donalda Tuska.
0: No tak jak wspomniałem, to nie jest kontestacja Romana Giertycha jako takiego, tylko to jest taka kontestacja Donalda Tuska. Ale jak mówię, trzeba będzie posłuchać, ja tam będę, więc będę miał trochę wygodniej, no posłuchać tego, co się jeszcze, co będzie z tego konkursu, jakie sygnały będą dochodzić, bo to jest na razie tylko jedna wypowiedź. Tak jak mówiłem, no rozmowę w Platformie uważam za wykluczone. Natomiast no, to, że środowisko Trzaskowskiego nagle trochę pokazują jakąś emancypację wobec Donalda Tuska. Już może to bezkościem Polska może się odnieść, będzie to na pewno historia znana jest, no, że jakby panowie Tusk i pan minister Nitras, no chyba od wielu lat nie darzą się jakąś szczególną sympatią, tak powiem, dyplomatycznie, to bardzo dyplomatycznie. To może coś będzie więcej tych sygnałów. Na razie to jest jeden głos, ale no, tak jak mówiliśmy wcześniej, no warto go odnotować, bo to jest chyba pierwszy głos z Koalicji Obywatelskiej, no, który trochę psuje szyki całej Koalicji Obywatelskiej, bo do tej pory KO była no, trochę jakby takim zwartym wojskiem w tej sprawie. No, były wypowiedzi dotyczące bardziej, no, było zaskoczenie przy dymisji Barbary Mróz-Gorgoń, czy takie umywanie rąk. Ale wypowiedzi wobec Romana Giertycha tak wprost chyba jeszcze no, tak wysokiej rangi jak były minister Nitras i nie padły jeszcze.
1: To już na koniec do tekstu w dzisiejszym numerze dziennika Rzeczpospolita przejdźmy. Rząd wchodzi w tryb wyborczy. Już trochę pan redaktor mówił o tym, co oznacza wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego ministra Macieja Berka, który zarządzał legislacją. O tym też już mówiliśmy na naszej antenie. Ale co jeszcze? Co poza samym ruchem w Trybunale? Jakie jeszcze zmiany planuje Donald Tusk w ramach tego właśnie wchodzenia także z rządem w rok wyborczy? Coraz głośniej się mówi jednak o zmianach koalicyjnych, o powrocie Szymona Hołowni, o być może odejściu Pełczyńskiej na Łęcz, o tworzeniu takiego rządu, który już mniej będzie rządził, mniej będzie reformował, ale też mniej będzie się kłócił, a tylko będzie taką maszyną wyborczą.
0: No myślę, że jednym z elementów takiego przejścia tryb wyborczy, no właśnie będą spotkania jednak z wyborcami, takie, które organizował kiedyś Donald Tusk, a teraz on w tym roku nie ma takich, nie było takich spotkań, no jutro jest pierwsze takie naprawdę, quasi otwarte, ale jednak. Myślę, że ta rekonstrukcja rządu, o której pan mówi, no to jest jeden z elementów. Myślę, że to, o czym się mówi, czyli to, co też pisaliśmy w Rzeczpospolitej, czyli wejście Szymona Hołowni do rządu i też co koledzy z Wirtualnej Polski pisali, o tym stanowisku, jeśli chodzi o walkę z dezinformacją, to ja sobie tak pomyślałem w pewnym momencie, że no to hasło walki z dezinformacją, to ono jest takie dosyć pojemne i w sumie może znaczyć wszystko. Więc jeśli chodzi o sam tryb wyborczy, to też wysłanie ministra, byłego ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego, jakieś tam próby zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, sprawa Zonda Krypso i nacisk na tą sprawę, jaki ma ewidentnie rząd i premier. Kwestia tych reform podatkowych, które no na początku moim zdaniem trochę średnio zostały przyjęte, ale jednak to jest jakiś krok. Pierwszy od też dawna, tak wyraźny krok wsparcia w jakimś sensie dla obywateli, portfeli, dla portfeli obywateli bardziej. I to wszystko się składa w jedną całość. I myślę, że myślę, że też premier Tusk, tak jak ja napisałem, no zdaje sobie sprawę z tego, że cykl legislacyjny ma swoją inercję. To wiele miesięcy trwa, zanim nowa ustawa przejdzie przez rząd koalicyjny, zwłaszcza trafi do Sejmu, przejdzie przez Sejm, trafi do prezydenta, który może ją ostatecznie zawetować, więc myślę, że z tego, co właśnie słyszałem, no to gdzieś w sierpniu padło takie hasło, że żadnej nowej wielkiej legislacji już rząd nie będzie zaczynał, a ostatnimi dużymi takimi pomysłami legislacyjnymi są te związane z właśnie podatkami plus kwestie zdrowotne, które zapowiedział już rząd. Później będzie wykorzystanie oczywiście legislacji unijnej, sprzątanie po kryzysach, jak w sprawie najmu krótkoterminowego, co też, jak rozumiem, się ma we wrześniu wydarzyć. No i takie kryzysowe różne rzeczy, ale bo na pewno te kryzysy jeszcze będą. No i przygotowania polityczne, czyli no, jakaś próba konsolidowania tej centroprawicowej flanki, być może wzmocnienie nacisku na PSL, żeby jednak była jedna lista z PSL-em. Pod tym wszystkim to jest to hasło rząd na wybory między innymi.
1: I z tym hasłem politycznie będzie szedł Donald Tusk właśnie na wybory, kształtując rząd, który już nie będzie reformował albo i zgoła wcale mniej, albo i żadnych wielkich, dużych ustaw, a bardziej spotkania i tryb wyborczy. Michał Kolanko był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki również.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Wracamy do studia Odysei Wyborczej. Godzina 11.19, a na naszych łączach Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
2: I szybko cię ściągnąłem na antenę, bo informację, którą już państwu podawaliśmy, szef PKO-u, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Piesiewicz, został zatrzymany przez funkcjonariuszy, o dziwo nie CBA, ale służb zajmujących się ściganiem cyberprzestępczości. To wszystko ma pokłosie w aferze Zonda Krypto. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało pana Radosława Piesiewicza i jednocześnie w jego mieszkaniu trwa przeszukanie, to wszystko działanie tej zamiejscowej komórki prokuratury krajowej w Katowicach, czyli pan prokurator Wełna tutaj jest aktywny. Na jakim etapie jest to śledztwo i co wiemy o tych procedurach? Jak to się stało, że nagle pan Kral z osoby ściganej przez tą władzę stał się małym świadkiem koronnym?
3: No, my tak naprawdę to przede wszystkim chcę powiedzieć, niewiele wiemy o tym statusie pana Krala oficjalnie, bo prokuratura bardzo oszczędnie informuje o tym postępowaniu. Ten komunikat z Waldemara Żurka, on go osobiście podpisał jako prokurator generalny.
2: Tak jest, na stronach prokuratury krajowej, ale podpisany, co się rzadko zdarza. Nie wiem, czy też to jest częsta praktyka, że to aż tak prokurator generalny podpisuje komunikaty co do konkretnego śledztwa.
3: Szczerze mówiąc, ja nie przypominam sobie takiego przypadku, jeśli chodzi na przykład o urzędowanie Zbigniewa Ziobro. Nie wiem, nie będę tu się zaczekał tak na 100%, ale no, to zawsze jednak się, przynajmniej według mojej pamięci podpisywali się po prostu rzecznicy danych jednostek, które prowadziły postępowanie, ewentualnie prokurator krajowy, czyli ktoś jak gdyby no, z rdzenia prokuratury z tytułem takim prokuratora, takiego prokuratora prawdziwego. Tutaj mamy komunikat, z którego tak naprawdę niewiele wynika, jeżeli chodzi na przykład właśnie o sytuację procesową pana Krala. To wszystko jakieś nieoficjalne informacje. Natomiast na przykład Żurek zdradza tam kierunki śledztwa, tak? Na przykład wskazuje tam między innymi, że będzie badany wątek telewizji Republik. No to jest coś zdumiewającego moim zdaniem, jeżeli się toczy śledztwo. Według moich źródeł i wiedzy ta informacja, że Kral usłyszał zarzuty, ona jest prawdziwa, tak? Ale my nie znamy szczegółów tych zarzutów. My nie wiemy, czy on na przykład usłyszał zarzut oszustwa, przywłaszczenia. A wydaje się, że taka informacja to jest coś, co obywatelom się należy. Bo nie mamy tu do czynienia z sytuacją taką, że nie wiem, jest rozpracowywana jakaś zorganizowana grupa przestępcza, nie wiem, jakaś sprawa szpiegowska, gdzie nawet sam fakt ujawnienia, że ktoś usłyszał zarzuty, może być kłopotliwy dla śledztwa, tak? Bo nie wiem, jacyś inni współpracownicy tej grupy uciekną czy coś. Nie, tu jak gdyby sprawa jest dyskutowana w mediach od dawna. Wszyscy wiedzą, w jakiej takiej ogólnej sytuacji jest pan Kral. I my nie wiemy, jakie zarzuty on usłyszał. A równocześnie wiemy, że śledztwo będzie badane w kierunku między innymi jakichś wątków z telewizją Republika. No, śmierdzi to na kilometr politykom. Tak bym to skomentował.
2: Śmierdzi to polityką. Rzeczywiście nawet o tym mówił w wywiadzie telewizyjnym dla telewizji Polsat News Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej, że źle się stało, że tam jest chociażby Roman Giertych. Dobrze, zatrzymanie no jednak ważnej osoby, no PKOL to jest też element międzynarodowy, prawda, bo to i Komitet Olimpijski różnie to może być rozgrywane, no sam PS PKOL-u związany z poprzednią władzą, z Prawem i Sprawiedliwością, nawet chyba niezbyt poważniej, to nie była w ogóle poważna sprawa, ale pojawił się przez sekundę jako ewentualny możliwy kandydat prawicy na prezydenta, Radosław Piesiewicz. Najpierw się odżegnywał, także na naszej antenie od kontaktów z Kralem, teraz się okazuje, że miał w jakiejś formie przyjąć zegarek warty 40 tysięcy euro, czyli no prawie 150, ponad 150 tysięcy złotych. To już droga rzecz, droższa niż większość samochodów, które się porusza po polskich drogach. Na ile jest tak, że to już są mocne zarzuty, bo nie wiem, czy zostało mu to podarowane, czy zostało pieniądze, sprawa nie jest do końca jasna, jak to z tym zegarkiem było i za co miał go dostać.
3: No nie jest jasna. Ja nie uważam, żeby ona była jasna i żeby tak w taki zupełnie taki całkowicie przekonujący sposób pan prezes się z tego wytłumaczył, natomiast no przedstawił tak w telewizji Republika jakiś tam dokument mówiąc o tym, że ten zegarek oficjalnie niby ma być jego własnością. Nie wiem, no nie miałem w ręku tego dokumentu, oglądałem ten materiał na telefonie komórkowym, więc nawet szczerze mówiąc nie widziałem dokładnie, co tam było napisane. Że ciężko mi tutaj w tym wątku cokolwiek przesądzać, tak? No to nie jest tak, że cokolwiek robi prokuratura Żurka i Korneluka, to oni zawsze nie mają racji, tak? Natomiast no ja po prostu nie przesądzając tego wątku, znaczy my w ogóle nie wiemy, czy zatrzymanie dotyczyło wątku zegarka, tak? To jest tylko też jakiś domysł, tak? Ale gdyby tak było, no to ja trudno mi to cokolwiek przesądzać, natomiast na pewno mogę powiedzieć, że po prostu tak, tu zacytuję byłego prezesa Stowarzyszenia Lex Super Omnia, prokuratora partii Murzicza, tak działającej prokuraturze obywatele mają prawo nie ufać po prostu. No ja nie ufam tej prokuraturze, która działa w taki sposób, że no sprawę nadzoruje na przykład pan wspomniany przez ciebie pan prokurator Wełna, który jest, i to jest wiedza powszechnie, znaczy nie, być może nie powszechnie, ale znana wśród osób zainteresowanych prokuraturą, jest bliskim znajomym Romana Giertycha. Ci panowie się znają. Roman Giertych był na przykład pełnomocnikiem przez pewien czas partnerki życiowej pana prokuratora Wełny, prokuratorki. Te pełnomocnictwo tam skończyło się już, nie wiem, w zeszłym roku, chyba w marcu, już nie pamiętam dokładnie daty, czy jeszcze dwa lata temu. W każdym razie, no, te związki istnieją. Giertych, znaczy Wełna był też świadkiem Giertycha w sporze prawnym z Jarosławem Kaczyńskim. No więc po prostu te takie zazębienie się tutaj polityki i prokuratury, gdzie mamy z jednej strony prokuratora nadzorującego te sprawy, a z drugiej strony, jak już wiemy ze słów samego Giertycha, obrońcę krala, i oni się bardzo dobrze znają i z sobą w jakimś tam zakresie no po prostu współpracowali, no to może za wielkie słowo, tak, ale no po prostu mieli jakieś styki takie również na przykład w sądach. No przypomnijmy też, że przecież Wełna jako szef pionu do ścigania przestępczości gospodarczej w prokuraturze krajowej nadzorował sprawę Polnordu, tak, która została następnie potem w skandalicznych okolicznościach prawnych umorzona. No wszystko się to spina na takie po prostu zblatowanie prokuratury i polityki i po prostu no trudno takiej prokuraturze po prostu ufać, tak ja bym na to spojrzał, nie przesądzając jednoznacznie, no że ja tutaj z tą swoją wypowiedzią daję jakiś, nie wiem, glejt na niewinność panu prezesowi PKOL-u, bo ja po prostu nie znam tej sprawy na tyle, żeby tu cokolwiek przesądzać.
2: Ale to jest ciekawe, w tej sprawie mamy chyba też spór w prokuraturze, to czego zaczęliśmy, czyli to, że komunikat na stronie prokuratury krajowej podpisuje prokurator generalny, że to jest niezwykła sytuacja, tak jakby cała sprawa była robiona przy pewnym, nie wiem czy oporze, czy buncie prokuratury, to nie tylko tych prokuratorów apolitycznych, którzy po prostu są urzędnikami, są prokuratorami, ale także pana Korneluka, który został wyniesiony w sposób bardzo wątpliwy prawnie, a nawet zdaniem wielu bezprawny, do funkcji prokuratora krajowego, ale nawet on nie chce żyrować, firmować, czy działać i współdziałać razem z panem Żurkiem i z panem Wełną.
3: No tak, to bez wątpienia tkli się ten spór między tymi dwoma osobami. Natomiast no jeszcze jest kwestia zastępcy prokuratora generalnego Beaty Marszak, czyli tej prokurator jeszcze jakby wywodzącej się z ekipy z czasów Zbigniewa Ziobro, która nadzoruje formalnie rzecz biorąc ten pion przestępczości gospodarczej, w którym właśnie obowiązki wykonuje prokurator Wełna. I no pytanie, jaka jest jej rola w tej, znaczy jej rola, pytanie, czy ona w ogóle ma jakikolwiek wpływ na nadzór tego postępowania, bo to ona formalnie powinna tą sprawę nadzorować, bo jest zastępcą prokuratora generalnego do spraw właśnie przestępczości, zwalczania przestępczości gospodarczej i, znaczy nie gospodarczej, tylko przestępczości zorganizowanej i korupcji. to najprawdopodobniej ja podejrzewam, że ona jest od tego całkowicie odsunięta, bo ona też jest w bardzo intensywnym sporze z Waldemarem Żurkiem. No, przypomnijmy, że sprzeciwiła się odwołaniu z delegacji do wydziałów zamiejscowych w różnych częściach kraju, między innymi żony szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, pani Julii Dziedzic-Boguckiej, prokuratora Jana Drelewskiego z mazowieckiego PZ-u, no powiedziała pani marszałek takie twarde nie. I Żurek wtedy sam odwołał tych prokuratorów z delegacji wbrew przepisom ustawowym, bo on jako prokurator generalny nie ma do tego żadnych uprawnień. Więc on już tam wszedł w spór po prostu, no, powiedzmy, że z panią marszałek to jest takie mniej zaskakujące, no bo to nie jest osoba z jego, że tak powiem, środowiska, tak szeroko rozumianego, no ale nawet właśnie tak jak wspomniały z prokuratorem Kornelukiem, tak? No, bardzo to jest nietypowa sytuacja w prokuraturze i myślę, że Waldemar Żurek będzie miał jednak coraz trudniej z forsowaniem tych różnych swoich takich de facto politycznych tak naprawdę oczekiwań od prokuratorów, bo tam w prokuraturze ma on bardzo złą pracę w tej chwili.
2: To za chwilę mamy studio Wilno, o ile dobrze się orientuję, bo kończymy powoli sezon urlopowy i studio Wilno wraca na antenę. Za chwilę będzie Agata Antoniewicz, ale też ostatnie pytanie pozwolę sobie zadać. Na ile ta sprawa z Ondy Krypto, no przecież sygnalizowana politycznie na przełomie roku, pod koniec nawet zeszłego roku, ustawami, debatami w Sejmie, tajnymi, jawnymi, teraz nagle wybucha, a z tego co wiemy, to do krajów jednym z krajów Zatoki Perskiej, bo tam się miał przebywać czy chwilowo ukrywać pan Kral, pojechał właśnie pan prokurator Wełna razem z panem Gietrem i panem Dubois. W trójkę mieli nawiązać osobisty kontakt, no jak rozumiem, przypieczętować tą zmianę roli pana Krala z głównego winowajcy, oszusta, nawet złodzieja, który okradł Polaków, inwestorów, ale też mającego związki z Rosją, z innymi miastami, no i mającego być również sponsorem całej prawicy, wiarygodnego świecka koronnego, który ma być tym głównym taranem, który w roku wyborczym ma pomagać Tuskowi w kampanii.
3: No to jest właśnie też ten wątek zdumiewający, tak, dotyczący tego, że my tak naprawdę jako obywatele niewiele co oficjalnie wiemy, bo ja słyszałem, że prokurator Wełna miał jak gdyby się dystansować od tych przekazów, że on gdzieś tam jeździł, a na przykład czytałem wpis na portalu X prokuratora Andrzeja Golca, który skierował do prokuratury krajowej w formie zapytania o informację publiczną, taki szereg pytań dotyczących właśnie tego prawdziwego czy rzekomego wypadu Wełny do właśnie w tym celu i prokuratura krajowa odpowiedziała w taki sposób, że ona w ogóle nic nie wie tak naprawdę, czyli jak gdyby nie to, że udzieliła precyzyjnych odpowiedzi, nie wiem, na przykład dementujących, tak, jakieś tam wątpliwości, tylko po prostu w gruncie rzeczy nabrała wody w usta, tak, a to jest jednak zdumiewające, bo no, jeżeli pan Kral wyjechał, tak, a słyszymy to, prawda, nieoficjalnie, że on jest podejrzanym, no to pytanie, kto mu ogłosił te zarzuty i w jakich okolicznościach, tak? No bo to przecież, no, żeby ogłosić zarzuty, to musi być po prostu jednak, no, przesłuchanie kogoś w charakterze podejrzanego. No jeżeli on jest gdzieś tam poza granicami, to no, wszystko to wygląda po prostu zdumiewająco. Natomiast jako taką puentę tej rozmowy chcę powiedzieć, nie wiem, być może się mylę, ale mam wrażenie, że my tym tematem tak żyjemy jako dziennikarze, ale myślę, że takiego przeciętnego wyborcy to w ogóle za bardzo nie interesuje.
2: No nie interesuje, ale Donald Tusk zrobi wszystko, żeby zainteresowało, że tutaj mamy bardzo dużą aferę poszkodowań. O tych poszkodowaniach już najmniej mówi. Najbardziej mówi się kryptowaluty, zonda krypto, złodziejstwo Rosja, tak? A że tam są też pokrzywdzeni, to już mało kto pamięta, no bo pokrzywdzonymi są ludzie, którym Kral pieniądze zdefraudował, ukradł, a w tej chwili nikt nie mówi, żeby im oddał, tylko o tym, żeby obciążał polityków opozycji.
3: Mhm. Tak to wygląda. Ale nie sądzę, żeby temat kryptowalut był jednak nośnym tematem wyborczym, bo myślę, że jednak taki przeciętny obywatel to naprawdę nie wie, o co tu chodzi. I mam nadzieję, no bo nie kibicuję utrzymaniu się tej władzy, mam nadzieję, że to jednak się okaże no, nieskuteczna walka wyborcza. Niezależnie od tego, czy tu będą jacyś winni, znaczy winni, no nikt, myślę, że czasu jest za mało, żeby ktokolwiek tu został skazany do czasu wyborów, no ale, ale nie sądzę, żeby to była jakaś po prostu wehikuł polityczny dla Koalicji Obywatelskiej ten temat.
2: O czym mówił Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Z nami na łączach jest już pierwszy gość, pan doktor habilitowany, pan profesor Mikołaj Lewicki, socjolog związany z Uniwersytetem Warszawskim, ale także Politechniką Warszawską. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy mówili o polskich miastach, albo przede wszystkim o obrzeżach polskich miast, ponieważ to właśnie tam generalnie mamy osiedla z wielkiej płyty z lat 70. No i ta wiadomość, która zelektryzowała, no może to za dużo powiedziane, ale która na pewno zainteresowała osoby zajmujące się tematyką przyszłości tych osiedli urbanistyki, a mianowicie, że w Kielcach ma właśnie taki pierwszy blok z tego okresu wielkiej płyty, ma zostać wyburzony i ma być postawiony na miejsce tego bloku, ma powstać na miejscu tego bloku, ma powstać nowe osiedle. Czy mamy tutaj jakiś symboliczny początek okresu zanikania bloków z wielkiej płyty w Polsce?
2: Myślę, że nie. To trochę przypomina dyskusję wokół tego, czy burzyć Pałac Kultury, czy też nie. Wtedy okazało się, czy w gruncie rzeczy ta dyskusja pokazała nam, że nie chodzi o sam Pałac Kultury, tylko chodzi o cały kompleks przestrzenny, czy układ przestrzenny samego centrum Warszawy. W tym przypadku potraktujmy Kielce jako powód do dyskusji, ale pamiętajmy, że ten konkretny przypadek jest w określonym kontekście. W Kielcach, z tego co wiem, budynek, który będzie wyburzany, był po prostu w bardzo złym stanie. To był budynek komunalny, więc nie było kwestii na przykład własnościowej. Tymczasem bardzo pokaźna część bloków w Polsce, tych osiedli z wielkiej płyty, jest zarządzana i właścicielami są wspólnotami.

0: osiedla z wielkiej płyty burzyć, ponieważ modernizacja ich jest dużo tańsza niż wyburzenie. To wiemy z analiz Instytutu Techniki Budowlanej, który właściwie od początku lat 2000 bada stan materiału, czyli stan tej wielkiej płyty, i jasno wskazuje, że po pierwsze jej trwałość jest dużo wyższa niż sądzono w latach 70. To nie jest kwestia 50, tylko raczej 100 lat. Po drugie, procesy, które się odbywają, one bywają zróżnicowane. Inaczej zużywa się, że tak powiem, płyta, wielka płyta, czy zużywała się na Śląsku, a inaczej w miastach, w których jest inna atmosfera, inne zanieczyszczenia powietrza i tak dalej, i tak dalej. Niemniej te analizy są wykonywane i w żadnej z nich, wedle mojej wiedzy, nie ma stwierdzonej potrzeby wyburzania części z tego zasobu osiedli z wielkiej płyty. Natomiast kluczowe jest oczywiście to, w jaki sposób zmodernizujemy tę wielką płytę, czyli co my tak naprawdę przy okazji tej modernizacji chcemy osiągnąć.
1: No głównie mówimy tutaj w ostatnich latach przede wszystkim kojarzymy bloki z termoizolacją, z termomodernizacją, tak? No te bloki rzeczywiście,
0: no właśnie,
1: przynajmniej ich aspekt się zmienił.
0: Tak jest. No i właśnie, to jest pierwsza rzecz. Niestety jest tak, że nie ma precyzyjnego zapisu, który by wymagał od właściciela tej wielkiej płyty, by w trakcie termomodernizacji także zadbał o ekspertyzę dotyczącą stanu wielkiej płyty. To jest taka drobna, wydawałoby się, rzecz, ale ona by nam też dała pełen przegląd, co z tą wielką płytą jest. Co prawda w pozwoleniu na budowę wykonawca powinien przedstawić analizy, czy udokumentować, stwierdzić, że no właśnie ten materiał, który będzie modernizowany, jest okej, spełnia wszystkie normy, no ale nie ma wymagania takiego, żeby została stworzona jakaś niezależna ekspertyza, która by to potwierdzała. Załóżmy, że, i myślę, że to jest sensowne, że jednak analizy Instytutu Techniki Budowlanej, instytucji publicznej są na tyle wiarygodne, że nie mamy powodu do tego, żeby się obawiać tego, że te budynki się rozwalą. No więc jeśli chodzi o tę termomodernizację, no to ona tak naprawdę nie dotyczy pojedynczych mieszkań, tylko też właściwie całego budynku, a w gruncie rzeczy całego jego otoczenia. I tutaj wracam do tego porównania z Pałacem Kultury. Możemy go wyburzyć, możemy go zmodernizować, ale w gruncie rzeczy on jest w jakimś kontekście. Tak samo ten budynek, który będzie zmodernizowany, choćby termomodernizacją, też jest w pewnym kontekście. Klatki schodowej, okien na klatce schodowej, wejścia do budynku, otoczenia budynku i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie ta kwestia osiedli z wielkiej płyty, no oczywiście może być przez nas traktowana, a właściwie tak naprawdę przez ich właścicieli, choćby wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie, jako powód do tego, żeby się zastanowić, co właściwie, w jaki sposób my chcemy zmodernizować, unowocześnić te budynki, tak? Czy właściwie całe osiedla. Wydaje się, że szczególnie w przypadku wspólnot mieszkaniowych nie jest to wykonania wyłącznie w oparciu o zasoby tych wspólnot. Czyli mówiąc najprościej, zbierane pieniądze z funduszu remontowego nie wystarczą na taką kompleksową modernizację tego typu budynków. Dlatego tak naprawdę mówimy tutaj o tym i można sobie zadać pytanie, jaki jest udział gmin, samorządów w tym procesie. Na ile one mogą wesprzeć i w jaki sposób ten proces modernizacji. Trzeba tutaj jeszcze dodać jedną rzecz. Te osiedla są tak naprawdę bardzo atrakcyjne. Z dwóch powodów. Cena mieszkań w tego typu osiedlach jest relatywnie niższa. Metraż mieszkań, które się w nich znajdują, jest często wyższy, a układ pokoi w mieszkaniu atrakcyjniejszy niż u deweloperów. Dam prosty przykład. 55 metrów czy 60 metrów w nowym deweloperskim budynku to raczej dwa pokoje, względnie trzy pokoje. No to pomyślmy, co ma zrobić rodzina, która czy para, która planuje dwójkę dzieci, tak? Ona znajdzie mieszkanie w okolicach 60 metrów, które będzie miało 3 albo 4 pokoje w tej wielkiej płycie, w nowym budownictwie z trudnością, ponieważ większość z tego zasobu jest planowana i jakby przeznaczona

0: dostępne dla singli i par. To są raczej jeżeli chodzi o metraże.
1: Ja chciałem jeszcze wrócić do tej kwestii termomodernizacji. No wiemy, że są nowe, wyśrubowane normy klimatyczne, które wchodzą w życie, mowa o sławetnych ETS-ach. No i tutaj oczywiście chodzi tutaj o opłaty za ogrzewanie, za paliwa kopalne. To z kolei wymaga właśnie dogrzewania, termomodernizacji tych budynków, w tym również tych budynków wielorodzinnych. Czy w Polsce jest jakiś plan rządowy, samorządowy, aby tutaj jakoś te wspólnoty... Pan już opowiedział dwa słowa na ten temat, ale czy jest to jakoś przemyślane, czy jest to w ogóle możliwe w przypadku?
0: Ja nie jestem tutaj ekspertem od kwestii finansowych z tym związanych, ale z tego co wiem, duża część środków z KPI jest przeznaczona na termomodernizację budynków i to one, ta termomodernizacja już się odbywa i to od ładnych paru lat, przynajmniej w dwóch programach. Nazwy ich teraz nie mam w głowie, nie jestem w stanie podać z pamięci, ale są dwa programy, w których spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji i ona jest finansowana ze środków publicznych. Znów wydaje mi się, że środków rządowych, a nie samorządowych. Ale tu pewnie też te programy są zróżnicowane i jak pewnie konstrukcja finansowa obejmuje oba podmioty. Niemniej to jest już w realizacji, to już jest implementowane.
1: Rzeczywiście istnieje program rządowy, który ruszył zresztą chyba w tym roku. Natomiast pan wspomniał także o tym, o tych nowych budynkach i tutaj może wrócimy do tych Kielc, no bo oczywiście pytanie, co zamiast tych bloków, jeżeli już uda się, powiedzmy, taki blok opróżnić z mieszkańców, taki blok wyburzyć, czy rzeczywiście, czy co powinno powstać, wyobraźmy sobie, że właśnie jest zburzony jakieś osiedle, co powinno powstać na miejsce tego osiedla?
0: Ja odwołał się przede wszystkim do Kielc na początek, bo ten przykład jest budujący. Miasto postanowiło zbudować budynki, które będą w zasobie komunalnym, a więc miasto będzie wynajmowało mieszkania komu? Kielce zdecydowały, że przede wszystkim będą to mieszkania dla młodych rodzin i młodych, ponieważ Kielce się depopulują. Jak bardzo wiele, a właściwie większość miast w Polsce, z których nie chciałbym użyć słowa uciekają, bo to nie jest kwestia ucieczki, tylko po prostu duże ośrodki metropolitalne przyciągają młodych ludzi pracą i komfortem życia. A jednocześnie wypychają na przedmieścia, ponieważ ceny nieruchomości w centrach miast są zbyt wysokie. Kielce zobaczyły, że oprócz tego, że zadbają jako miasto o to, żeby pojawiły się miejsca pracy atrakcyjne dla młodych, był także zasób mieszkaniowy, który umożliwi życie w dobrym komforcie dla ludzi, którzy jeszcze przynajmniej na tym etapie wczesnym, prawda, 30-40 lat, nie są bardzo zamożni. I dla nich wynajem porządnego mieszkania komunalnego jest zdecydowanie dobrą alternatywą wobec zakupu mieszkania na własność z kredytem hipotecznym. Tego typu myślenie wydaje się być bardzo obiecujące, jeśli popatrzymy na ten proces, który się odbywa. To znaczy, jeśli miasto weźmie w tym udział, w modernizacji osiedli z wielkiej płyty, to ma szansę na stworzenie sensownej polityki mieszkaniowej, w której starano by się połączyć modernizację materialną tych budynków ze spełnianiem oczekiwań mieszkańców, którzy w nich mieszkają, i z potrzebami miasta jako pewnej społeczności, wspólnoty, która zmienia się, która podlega jakimś procesom socjodemograficznym, właśnie takim jak zmiana demograficzna, jak migracje, wyludnianie się miast i tak dalej, bo dzięki temu miasta miałyby szansę na stworzenie, tak jak wspomniałem, odnosząc się do Kielc, oferty, która zatrzymywałaby procesy, które dla wielu miast w tej chwili są dramatyczne, to znaczy sprawiają, że w tych miastach właściwie nie ma osób młodych, nie ma siły roboczej, tak? Nie ma właściwie pracowników, więc nawet jeśli miasto by miało przyciągnąć inwestorów, no to zaczyna mieć problem z tym, że znikają mu potencjalni pracownicy, tak? Którzy mogliby w tych przy tych inwestycjach być zatrudnieni.
1: To mówi pan, że przykład Kielc jest budujący, ale czy to może być jakaś już reguła, takie nowe myślenie o mieście? I tutaj także moje kolejne pytanie też, znaczy ten temat dotyka także tematyki urbanistyki. W zeszłym tygodniu rozmawiałem na temat Krakowa, na temat miasta, na temat planowania miasta Krakowa i mój rozmówca powiedział mi, że ostatnie takie pomyślane osiedle właśnie w kontekście urbanistycznym powstało w latach 70. to osiedle Mistrzejowice. Czy rzeczywiście jest także, jest szansa na to, aby w kontekście tego, co miałoby powstawać na miejscu tych osiedli, czy też nowych osiedli, jest w Polsce właśnie tendencja, by już myśleć o tym w kontekście szerszego miasta, szerszej aglomeracji miejskiej?
0: Są tutaj dwa argumenty, które przemawiają, pozwalają myśleć optymistycznie o tym. Jeden jest taki, że miasta są zobowiązane, gminy są zobowiązane do stworzenia tak zwanych masterplanów, czyli tych planów ogólnych, pokazujących, jak ma wyglądać urbanistyczny układ miast. A żeby to zrobić, one muszą także odwołać się do tych rzeczowych argumentów, o których ja już wspomniałem, tak? To znaczy, co się dzieje z miastem? Czy ono się kurczy, czy rośnie? Jeśli rośnie, to w jaki sposób? Czy zaludnia się centrum, czy też centrum się wyludnia, a powiększają się przedmieścia, prawda? I to ma stanowić podstawę do tego, żeby tworzyć te plany ogólne, no de facto wysyłające myślenie o miastach w przyszłość, prawda? Projektujące, pokazujące, co ma się dziać w przyszłości albo co prawdopodobnie będzie się działo. To jest ten aspekt formalny, a nieformalny jest taki, że choć mieszkaniówka jest mniej więcej tak jak zdrowie, trudnym tematem politycznym, to znaczy to nie jest temat, na którym łatwo jest wygrać wybory, bo wszelkie inwestycje i działania związane z polityką mieszkaniową są rozciągnięte w czasie. I ktoś, kto polityk, decydent, który zainwestuje w rozwój polityki mieszkaniowej, no nie ma gwarancji, że w trakcie jego kadencji efekty tej polityki będą widoczne. I to jest zmora, która sprawiła, że polityka mieszkaniowa, szczególnie na poziomie samorządowym, była, no nie powiedziałbym lekceważona, ale była na drugim planie. W tej chwili, tak jak wspomniałem, i Kielce są najlepszym tego dowodem, polityka mieszkaniowa zaczyna być dostrzegana jako komplementarna, jako współgrająca z rynkiem pracy, z kwestiami związanymi z rozwojem gospodarczym. Widać po prostu, że dla młodych ludzi to jest naprawdę kluczowa sprawa, co potwierdza wiele badań socjologicznych. Kwestia usamodzielnienia, a tu warto zwrócić uwagę, że w Polsce mamy jeden z najwyższych wskaźników tak zwanego gniazdownictwa, czyli zamieszkiwania młodych dorosłych z rodzicami. Ta kwestia usamodzielnienia oparta na wyprowadzeniu się na swoje, niekoniecznie własne, to może być też forma najmu jakiegoś, jest rzeczywiście bardzo ważna, o czym mówią młodzi w badaniach. Więc to jest ten drugi argument. Mamy procesy społeczne i mamy polityków, którzy rzeczywiście zaczynają to dostrzegać. Tutaj dyskusja wokół tego, której elementem jest ta audycja i pana rozmowa ze mną, jest też ważna, bo ona uświadamia i decydentom, i mieszkańcom, że takie założenie, które wiele lat temu stanęło było jakby fundamentem dekonstrukcji polityki mieszkaniowej państwa, się nie sprawdziło. To znaczy przekonanie było takie, że jeśli ktoś dostanie coś na własność, to będzie świetnie sobie z tym dawał radę. Wspólnoty mieszkaniowe w Polsce działają relatywnie słabo. To znaczy nie jest tak, że na zebrania wspólnot mieszkaniowych przychodzą wszyscy mieszkańcy, wszyscy właściciele mieszkań i całego zasobu mieszkaniowego i decydują o tym, jak by chcieli, żeby wyglądały ich domy w przyszłości, prawda? Nawet tej najbliższej, dajmy na to paru miesięcy czy paru lat. No więc jeśli rozmawiamy na przykład o termomodernizacji i modernizacji wielkiej płyty, która w ogromnej mierze należy właśnie do wspólnot mieszkaniowych, no to warto się zastanowić, czy to nie jest ten moment, kiedy warto by było jakby zachęcić wspólnoty mieszkaniowe i stworzyć takie mechanizmy, które by włączały te wspólnoty mieszkaniowe w projektowanie, we współzarządzanie, zastanawianie się nad tym, co zrobić w przyszłości z tym zasobem mieszkaniowym. Polityka mieszkaniowa jest za domeną samorządów i rządu, ale potrafię sobie wyobrazić mechanizmy, które też sprawiają, że decyzje dotyczące istniejącego już zasobu mieszkaniowego są maksymalnie sprowadzane na taki właśnie poziom wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, różnego typu rozwiązań, które, dzięki którym ludzie tworzą w miarę zróżnicowane formy zamieszkiwania. Nie jest to tylko własność, nie są to tylko mieszkania kupowane na kredyt hipoteczny, ale także mieszkania wynajmowane w dobrym standardzie i ze stabilnymi warunkami. Mieszkania komunalne, które niestety się kurczą w Polsce, i mieszkania na przykład w najmie społecznym, a więc w takim układzie, w którym miasto tworzy taki mechanizm, dzięki któremu nadwyżka mieszkań na rynku mieszkaniowym, czyli tych, które stoją puste i mogłyby być wynajmowane, trafia do specjalnego operatora, który z kolei wynajmuje te mieszkania, szuka najemców wśród tych, których nie stać na zakup mieszkania, a jednocześnie mają za dużo pieniędzy, żeby dostawać wedle istniejących kryteriów mieszkanie z tytułu najmu od miasta, tak? Czyli od najmu od gminy. Tych osób jest w Polsce dużo. Tych, którzy nie łapią się na kredyt hipoteczny, a jednocześnie nie dostaną mieszkania w ramach najmu komunalnego. To jest 35% gospodarstw gospodarstw domowych w Polsce, a więc całkiem pokaźna grupa. No właśnie to są ci, szczególnie młodzi, którzy potrzebują mieszkań, a nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Niestety przede wszystkim myślą o własności i robią wszystko, żeby zyskać tę własność, podczas gdy mamy bardzo wiele punktów odniesienia w całej Europie, pokazujących, że może istnieć sensowny rynek najmu i sensowny sektor najmu publicznego, a więc komunalnego, prowadzonego przez miasta.
1: To, no tak, tylko że do tego trzeba, tak jak pan wspomniał, woli politycznej, a nie jest to temat, który przyniesie owoce, powiedz, polityka mieszkaniowa nie przyniesie owoców, w ciągu kilku miesięcy, to raczej mówimy o procesie wieloletnim, a to jest oczywiście problemem z kolei dla polityki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mikołaj Lewicki, socjolog, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Godzina 12:34, teraz krótka przerwa muzyczna i przeniesiemy się na Bliski Wschód.

0: Kolejny gość, pan Marek Matusiak, koordynator projektu Izrael i Zatoka, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: No to będziemy rozmawiali o Izraelu, ponieważ kampania wyborcza trwa chyba już w najlepsze i gdy tak obserwuję, gdy przygotowywałem się do tej audycji, to mam wrażenie, że spory polityczne tutaj w krajach europejskich to obok tych sporów politycznych w Izraelu tak zwany pikuś, ponieważ rzeczywiście ta walka wydaje się bardzo intensywna. Jak właśnie przebiega ta kampania i co jest takim głównym elementem, wokół którego krystalizuje się ta dyskusja polityczna w Izraelu?
2: Ja bym powiedział w ten sposób, że temperatura sporu politycznego i temperatura tej kampanii wyborczej rzeczywiście jest coraz wyższa. Natomiast jeżeli popatrzymy na meritum, na programy czy hasła wyborcze poszczególnych sił politycznych czy wypowiedzi najważniejszych polityków, to przy takim bliższym przyjrzeniu może się okazać, że te rzeczywiste różnice polityczne między nimi nie są aż tak istotne, a z pewnością już nie dotyczą tych rzeczy, które dla nas jako obserwatorów zewnętrznych mogłyby być najważniejsze. Bo jeśli popatrzymy na spektrum poglądów dotyczących na przykład, nie wiem, kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego, tam nie ma wielkiej różnicy zdań. Jeżeli popatrzymy na kwestie dotyczące polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki względem Iranu, polityki względem najbliższych sąsiadów Izraela, takich jak, nie wiem, Liban czy Syria, tam też trudno dostrzec jakieś radykalne różnice poglądów. Natomiast te podziały polityczne są rzeczywiste i one dotyczą czego? Dotyczą z pewnością postaci Benjamina Netanyahu personalnie, to znaczy to, czy się jest za nim, czy przeciwko niemu, jest jedną bardzo ważną, taką konstytutywną, powiedziałbym, linią podziału politycznego, i to od lat już w uproszczeniu się mówi, że polityka izraelska dzieli się na dwa bloki. Blok tylko Bibi i tylko nie Bibi. Bibi to jest takie przezwisko Benjamina Netanyahu, więc Netanyahu personalnie to jest niezwykle istotna linia podziału politycznego. Oprócz tego kwestia, powiedziałbym, stosunku religii i państwa, a w ramach tej tematyki przede wszystkim kwestia taka, czy tego rodzaju, czy mężczyźni ze wspólnoty, ze społeczności ultraortodoksyjnej w Izraelu powinni służyć w armii, czy nie powinni. Społeczności ultraortodoksyjne mają swoją reprezentację polityczną, która w postaci dwóch partii, które od lat wchodzą w koalicję z Benjaminem Netanyahu, i poprzez to udaje im się dosyć skutecznie pomysły poboru do wojska mężczyzn ultraortodoksyjnych utrącać. Natomiast no, resztę opinii publicznej, resztę izraelskiego społeczeństwa, no to coraz bardziej, powiedzieć, że drażni, to mało powiedzieć. Po prostu rozjusza w to, że istnieje pewien segment społeczeństwa, który jest jakby zwolniony z tego obowiązku, któremu wszyscy inni podlegają. Więc powiedziałbym, że Netanyahu personalnie, kwestia religii, kwestia na przykład odpowiedzialności politycznej za klęskę 7 października 2023 roku, czyli za zamach Hamasu, który wówczas miał miejsce. To są rzeczy, które budzą rzeczywiste emocje, które rzeczywiście rozpalają izraelską debatę publiczną, które rzeczywiście wyznaczają linię podziałów. Natomiast, tak jak zaznaczyłem na wstępie, może niekoniecznie to, co nam jako obserwatorom zewnętrznym może się wydawać najważniejsze.
0: Jeżeli chodzi o postacie, wspomniał pan o Benjaminie Netanyahu, czyli o aktualnym premierze, no ale mamy inne postacie, innych kandydatów, którzy chętnie by zostali premierem. Gadi Eisenkot, ale także Naftali Bennett. Kim są ci ludzie i właśnie jaki jest ich stosunek do aktualnego premiera?
2: Tak, Gadi Eisenkot jest byłym szefem sztabu generalnego, człowiekiem, który no, relatywnie niedawno zajął się działalnością polityczną, założył takie swoje ugrupowanie, które się nazywa Yashar, i jest obecnie na pierwszym miejscu w sondażach. Tak? Znaczy, jego ugrupowanie i ugrupowanie Benjamina Netanyahu, Likud, mniej więcej zdobywają podobną liczbę mandatów w świetle sondaży, natomiast ta partia Gadiego Eisenkota jest jednak lekko z przodu. Co to jest za postać? To jest, tak jak mówiłem, były wojskowy, generał, były szef sztabu generalnego. Człowiek, który nie różni się może od Netanyahu jakoś zasadniczo, natomiast mówi, my będziemy politykę prowadzić rozsądniej, spokojniej, skuteczniej, no i przede wszystkim w interesie kraju, a nie w osobistym interesie, tak jak to robi Benjamin, tak jak to się zarzuca Benjaminowi Netanyahu. No bo znaczna część krytyków Benjamina Netanyahu zarzuca mu, czy sugeruje, że on prowadzi politykę państwa w taki sposób, żeby to odpowiadało jego osobistemu interesowi i politycznemu interesowi jego ugrupowania, a niekoniecznie interesowi państwa. No więc to jest taka klasyczna, to jest taka, powiedziałbym, główna linia krytyki Netanyahu i to, co Eisenkot mówi, że on tę politykę będzie prowadził w sposób propaństwowy, w sposób zrównoważony, w sposób będzie się kierował przede wszystkim interesem państwa w odróżnieniu od Netanyahu. Co to oznacza w praktyce? Właściwie trudno stwierdzić tak do końca, natomiast on mówi, że on uzdrowi rzekomo atmosferę w kraju, skończy z polaryzacją, zbuduje jedność narodową. To są takie bardzo ogólne polityczne hasła. Właściwie ciężko stwierdzić, czym by ta polityka się w praktyce różniła. I powiedziałbym też, że Eisenkot jest kolejną postacią z długiego szeregu podobnych postaci w izraelskiej polityce. To znaczy, co sezon wyborczy pojawia się jakiś były generał w Izraelu, zazwyczaj także szef sztabu generalnego, który mówi, korzystając z tego autorytetu najważniejszego pierwszego żołnierza kraju, próbuje mówić, że on Netanyahu odsunie od władzy i ponieważ jego takie, jak to powiedzieć, te credentials, mówiąc po angielsku, patriotyczne, są jakby nie do podważenia, tak? Że on jest jakby, on dowiódł swojego patriotyzmu na polu walki, potem kierując sztabem generalnym i on teraz z patriotyczną retoryką próbuje Netanyahu odsunąć od władzy. Taką postacią jest Eisenkot, taką postacią był wcześniej Benny Gantz, takich postaci było wcześniej jeszcze kilka, żadna z nich tak naprawdę nie okazała się wobec Netanyahu skuteczna. No więc mamy Eisenkota, druga postać, wspomniał pan o Naftalim Bennecie, czyli krótkotrwałym premierze Izraela w latach 2021-2022, o ile się nie mylę. On utworzył z innym znanym izraelskim politykiem Jairem Lapidem taki blok, który się nazywa Bejachat, czyli wspólnie. I znów jest to krytyka Netanyahu ze względu na nieudolność, ze względu na korupcję, ze względu na to, że dopuścił do klęski 7 października. Natomiast jeżeli chodzi w takim wymiarze pozytywnym, co by ci politycy, czy ten konkretny polityk Naftali Bennett zrobił inaczej, gdyby udało mu się przypadkiem sięgnąć po stanowisko premiera, także trudno stwierdzić. On to jest bardzo prawicowa postać, związana, tak powiedziałbym, biograficznie z osadnikami na zachodnim brzegu. Człowiek, który kategorycznie stwierdza, że żadnego państwa palestyńskiego nie było i nigdy nie będzie. Który ściga się z Netanyahu na to, kto jest bardziej jastrzębi, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i kto bardziej, w sposób bardziej nieubłagany i bezlitosny będzie walczył z Iranem, z Hezbollahem i tak dalej. Więc także tutaj jest to alternatywa personalna, jest to człowiek młodszy, o trochę innym, powiedziałbym, charakterze, który w przeszłości pokazał, że jednak potrafi być pragmatyczny, ale jest to człowiek też z bardzo takim prawicowym backgroundem, który teraz właśnie próbuje pokazać, że on będzie takim lepszym Netanyahu. Tak? Takim Netanyahu minus błędy i wypaczenia, na dodatek jeszcze młodszym. Więc to jest tego rodzaju polityk. Tak naprawdę najciekawszą, czy może najbardziej w taki ewidentny sposób różną od całej reszty peletonu postacią jest Jair Golan, który jest także byłym generałem, który obecnie stoi na czele ugrupowania Demokraci. To jest sojusz dawnej Izraelskiej Partii Pracy i takiej partii lewicowej, która się Meretz nazywa. I on na przykład mówi o państwie palestyńskim, że ono kiedyś pewnie będzie musiało powstać. To nie teraz, to nie jest dyskusja na chwilę obecną, mówi Golan, ale jednak wypowiada te słowa państwo palestyńskie i to samo w sobie jest jedyną pod tego rodzaju partią obecnie na izraelskiej scenie politycznej, która to głośno mówi i to samo w sobie już kwalifikuje go na przykład w oczach premier Netanyahu jako komunista i bolszewika. On jest wyzywany od komunistów i bolszewików jak od skrajnej, radykalnej, jakiejś obłąkanej zupełnie lewicy, choćby przez to, że właśnie mówi o możliwości przyszłego powstania państwa palestyńskiego, albo o tym, że gotów jest współpracować z partiami arabskimi w izraelskim parlamencie. To samo w sobie już jest w obecnym klimacie politycznym radykalnym i skrajnie lewicowym postulatem, ale może dlatego warto o tym mówić, no bo to jest postać, która się ewidentnie różni od całego szeregu prawicowych, skrajnie prawicowych czy centroprawicowych izraelskich polityków.
0: Właśnie, bo mamy jeszcze dwie postacie, które aktualnie zasiadają w rządzie. Itamar Ben-Gwir, którego chyba już coraz więcej ludzi kojarzy, raczej od tej negatywnej strony. Przypomnę, że to ten człowiek, który ostatnio powiedział, że w zasadzie powinno się zabijać 30-40 Palestyńczyków każdego dnia, i Bezalel Smotrich, który z kolei także wspiera osadnictwo na zachodnim brzegu Jordanu. Czy te postacie mają szansę, aby znaleźć się, aby pozostać w jakimś rządzie po wyborach?
2: To wszystko będzie zależało od wyniku. Obecnie oni są w rządzie z Netanyahu i zapewniają, dają Benjaminowi Netanyahu te głosy niezbędne do większości. Czy oni są wygodnymi partnerami politycznymi dla Netanyahu? Myślę, że nie. Myślę, że Netanyahu bardzo chętnie, jeżeli miałby tylko taką możliwość, stanąłby w przyszłości na czele rządu o szerszym zapleczu politycznym. Chętnie by może trochę wrócił po wyborach do centrum, poszukał potencjalnych partnerów koalicyjnych po tej stronie, która obecnie deklaruje się jako opozycyjna. Trochę myślę, że będzie właśnie szantażował swoich partnerów tym, żeby pod takim hasłem, no nie wpychajcie mnie w ramiona radykałów, ja chcę z wami siłami bardziej umiarkowanymi stworzyć rząd i wy swoją odmową ewentualnie zmusicie mnie do tego, żebym ja znów z Ben-Gwirem w rządzie zasiadał. Czy mu się taka sztuczka uda? Nie wiem, na pewno będzie próbował zepchnąć do defensywy swoich oponentów, mówiąc, to ja jestem gotów do współpracy, a wy tę możliwość odrzucacie. Natomiast co do samych tych partii, partia Ben-Gwira z pewnością ma szansę znaleźć się w najbliższym Knesecie. Dostanie pewnie jakieś 9-10 mandatów na 120, czyli ani nie strasznie dużo, ani nie strasznie mało. Partia Smotricha gdzieś oscyluje wokół progu wyborczego. I myślę, że to jest bardzo duża obawa Benjamina Netanyahu, że część tych głosów takich już naprawdę skrajnie prawicowych ewentualnie może przepaść właśnie poprzez to, że ta partia nie przekroczyła progu wyborczego, i myślę, że on dużo teraz energii i namysłu wkłada w to, jak to zrobić, żeby upewnić się, że żaden prawicowy głos nie przepadnie. No bo jakkolwiek on, myślę, że potencjalnie chciałby wrócić do współpracy z tymi partiami, które teraz są wobec niego w opozycji, no to chce też mieć pewność, że w razie czego tych głosów prawicowych w Knesecie wystarczy, żeby po wyborach większość utworzyć. Z tej pary z pewnością postacią silniejszą i niestety taką mającą więcej szansy odegrać jeszcze rolę w izraelskiej polityce jest właśnie Ben-Gwir. To jest postać, którą Netanyahu tak naprawdę wprowadził do polityki tej takiej parlamentarnej, tej mainstreamowej, można powiedzieć, bo jakkolwiek Ben-Gwir od lat był politycznie aktywny, to jednak uważano go za postać zbyt radykalną i taką, która się w mainstreamie nie mieści i którą trzeba od mainstreamu izolować. Natomiast w czasie przed poprzednimi wyborami Netanyahu doszedł do wniosku, że właśnie to będą te głosy, które mu będą potrzebne do tego, żeby utworzyć większość, i doprowadził do tego, że to środowisko weszło w koalicję wyborczą ze Smotrichem właśnie, weszli do parlamentu, no i się rozgościli. I zarówno w izraelskim parlamencie, jak i powiedziałbym w izraelskiej debacie publicznej. Ben-Gwir to jest taka klasyczna postać polityka, który może nie zdobędzie nigdy żadnej większości parlamentarnej, ale zdecydowanie nadaje ton. Powiedziałbym, że izraelska scena polityczna już przed poprzednimi wyborami, przed 7 października, była niezwykle mocno wychylona w taką nacjonalistyczną, prawicową stronę. Zamach Hamasu dokonał jeszcze mocniej ją w prawo przesunął, a Ben-Gwir swoją działalnością, swoimi wypowiedziami jeszcze bardziej ten trend, powiedziałbym, przyspiesza i umacnia.
0: No właśnie, wygląda na to, że jeżeli chodzi o właśnie ten aspekt polityki zagranicznej, geopolityki, polityki regionalnej, niewiele się zmieni po tych wyborach. No już nie ma co ukrywać, że w ciągu ostatnich lat wizerunek Izraela bardzo się pogorszył w krajach zachodnich. Również te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi w jakiś sposób się pogorszyły. No nie powiemy jeszcze, że Izrael jest pariasem aktualnie na scenie politycznej, ale czy właśnie ten kierunek nie zostanie utrzymany, czy też jest szansa, że po tych wyborach do Knesetu ta polityczna atmosfera politycznego sporu, ona troszeczkę się uspokoi i że no jednak będą jakieś próby poprawy tego wizerunku państwa Izrael na scenie międzynarodowej?
2: Powiedziałbym tak. Znaczy, no tak jak zasugerowałem, zasadnicze, główne kierunki izraelskiej polityki się nie zmienią, więc rzeczywistość taka, no powiedziałbym, materialna nie ulegnie zasadniczej zmianie i kierunki izraelskiej polityki. Natomiast czy wizerunek Izraela ulegnie poprawie, czy też nie, no to oczywiście zależy od wyniku wyborów. Jeżeli w Izraelu doszłoby do zmiany rządu, no to z pewnością bardzo będzie taka mocna, taki impuls propagandowy wyjdzie z Izraela, to już zupełnie inne państwo, tak? Mamy już odszedł ten zły Netanyahu, który był wszystkiemu winien. Teraz jest nowy, zupełnie nowy rząd, to są zupełnie nowi ludzie. Dajmy Izraelowi kredyt zaufania. Nie krytykujmy go, żeby nie naruszyć tego nowego, kruchego status quo. I tak, no i będzie się nas namawiać, żeby myśleć o tym państwie w sposób radykalnie inny. Ja myślę, że tak jak mówię, cały czas podkreślam, nie widzę podstaw do tego, żeby oczekiwać, że ta polityka izraelska będzie istotnie inna niż jest do tej pory. Natomiast z pewnością będzie ogromna próba stworzenia wrażenia, że bez Netanyahu to już jest zupełnie inne państwo i że w związku z tym nie należy go krytykować, nie należy no, przypominać o zbrodniach wojennych popełnionych w Gazie i w różnych innych miejscach, no żeby właśnie tego nowego Izraela bez Netanyahu jakoś nie obciążać. Natomiast jeżeli u władzy pozostanie Netanyahu, co mi się wydaje całkiem prawdopodobne. On może pozostać u władzy albo wtedy, jeżeli mu się uda utworzyć większość, albo wtedy, jeżeli nikt inny nie utworzy większości. No bo w izraelskim systemie jest tak, że dopóki nie ma nowego premiera, za którym stoi większość parlamentarna, no to obowiązki sprawuje w dalszym ciągu stary premier i Netanyahu już na tej zasadzie, nie posiadając większości, bo potrafił spędzić półtora roku na stanowisku premiera. Ja teraz patrząc na sondaże, myślę, że to jest bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz, że nawet bez większości on tym premierem będzie nadal właśnie dlatego, że nie będzie też większości przeciwko niemu. Jeżeli pozostanie premierem Netanyahu, no to oczywiście ta fala krytyki z pewnością będzie trwała i trudniej będzie Izraelczykom jakoś tą krytykę oddalać. Natomiast no ja uczulam na to, że jakkolwiek wizerunek Izraela rzeczywiście uległ pogorszeniu, żadne poważne konsekwencje polityczne Izraela nie spotkały. Żadne sankcje, żadne ograniczenia, żadne państwo nie zerwało współpracy z Izraelem Zachodnie, żadne państwo na serio nie ograniczyło eksportu broni do Izraela, z żadnego gremium międzynarodowego Izrael nie został wykluczony, więc to pogorszenie wizerunku Izraela jest rzeczywiste, ale nie przełożyło się to na żadną twardą politykę i moim zdaniem się nie przełoży. Dopóki Izrael cieszy się tak silnym poparciem Stanów Zjednoczonych, dopóki w Unii Europejskiej na przykład są takie państwa jak Republika Federalna Niemiec, która no, niezależnie od tego, co mówi, to de facto murem za Izraelem stoi i broni to państwo przed krytyką. Oprócz Republiki Federalnej Niemiec zawsze jest też jakieś mniejsze państwo. Do niedawna były to Węgry, na Węgrzech zmieniła się władza, obecnie jest to Słowenia, więc zawsze pewna grupa koalicjantów czy sojuszników Izraela w Unii Europejskiej także się znajdzie i państwa te skutecznie blokują jakąkolwiek bardziej poziom krytyczną politykę Unii Europejskiej wobec Izraela. Więc dopóki Izrael dysponuje poparciem tego rodzaju państw, to włos z głowy mu nie spadnie w moim przekonaniu. I jakkolwiek wizerunek się może pogorszył, jakkolwiek są protesty, jakkolwiek Izrael jest postrzegany gorzej się o Izraelu mówi i pisze, to żadne poważne polityczny koszt Izraela na razie nie dotknął.
0: Powiedział pan Marek Matusiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, program koordynator projektu Izraeli Zatoka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
1: Nocne powtórki w net. Autopromocja.
3: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
1: To była autopromocja.
4: Wrocław 96 i 8 FM.

0: Autopromocja.
1: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.

0: Nowe informacje w sprawie zonda krypto, wspólne manewry USA z Koreą Południową. Co wiemy o wizycie szefa CIA w Moskwie? Dzień dobry Państwu, wybiła godzina 7, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego wczoraj po południu został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty karne z artykułu 230 i 302, to jest płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Artur Chodziński, były oficer Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ma być kolejnym zatrzymanym w sprawie zonda krypto. To był intensywny dzień, napisał na portalu X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Polska pozostaje zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, podkreślił w czwartek wieczorem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na słowa wiceszefa MON-u Pawła Zalewskiego, który stwierdził, że Polska nie chce głowic nuklearnych na swoim terytorium. Głos w sprawie zabrał także Marcin Przydacz. Skomentował, że funkcjonariusze państwa powinni znać zasadnicze kierunki polityki w tym zakresie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję w sprawie słów Krzysztofa Stanowskiego na temat urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej. Za sugerowanie, że kobietę powinno się zlinczować, dziennikarz otrzymał upomnienie, czyli najniższą możliwą karę. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA John Ratcliffe podczas wizyty w Moskwie miał przedstawić rosyjskim władzom ponurą ocenę sytuacji związanej z wojną na Ukrainie i wezwać do zawarcia porozumienia prowadzącego do zakończenia konfliktu, informuje New York Times. Dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, podał, że Ratcliffe nie wysunął żadnych gruźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu. Doniesienia gazety zdają się sprzeczne z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których wizyta Ratcliffe'a służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. USA decydują się na zakup zaawansowanych rozwiązań z Ukrainy, które zmienią zasady użycia dronów na wojnie. Systemy Swarm OS i Underdog sprawią, że bezzałogowce będą działać w roju, same dzielić się celami i kończyć atak, nawet bez wsparcia GPS czy stałego łącza z pilotem. Siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i USA przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry, poinformowało dowództwo Armii Południowo-Koreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Komunikat pojawił się po decyzji Donalda Trumpa, który zarządził ograniczenia udziału USA w sierpniowych ćwiczeniach z Seulem.
2: Prognoza pogody.
0: Dzisiaj, w piątek 28 sierpnia, w Polsce zapowiada się bardzo ciepły dzień, miejscami dość wietrzny. Temperatura maksymalna będzie przeważnie w okolicach od 26 do nawet 30 stopni Celsjusza. W Warszawie 26 stopni, sporo chmur, raczej bez większych opadów. W Krakowie od 26 do 28 stopni, dość ciepło z okresowymi chmurami. We Wrocławiu około 28 stopni, a w Szczecinie od 25 do 28 stopni. Do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
11: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.
12: Bądź mocny.

0: Czasem tak bywa, że pomimo naszej wiary w Boga czujemy się tacy słabi, tacy bezsilni. Rozglądamy się wokół i wygląda na to, że wszyscy inni jakoś sobie radzą. Wyglądają na szczęśliwych i normalnych, więc i my zakładamy taką maskę, ale głęboko wewnątrz boimy się. A najgorsze jest to, że nie możemy z nikim o tym porozmawiać. Korzystając ze specjalnego oprogramowania, wyszukałem w Biblii wyrażenie „nie bój się”. Wiesz, ile wyników się wyświetliło? 65. To o czym świadczy. Czasami to, co skrywamy wewnątrz, bardzo się różni od tego, co pokazujemy światu. Bez względu na to, kim jesteśmy, jak wyglądamy, bywają dni, kiedy życie jest ciężkie. Oto, co Bóg powiedział swojemu słudze Jozuemu, który stał przed przytłaczającym zadaniem. Bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Chyba warto się nad tym zastanowić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 7:10. Ja nazywam się Magdalena Uchaniuk. Ze mną dzisiaj Tosia Bartyś, która realizuje, która jest wydawcą Toma Krosłon, który realizuje, Ksenia Parmańczuk, a także Tomek Owsiński i Jakub Węgrzyn. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny poranek 28 sierpnia. Ja patrzę na swój telefon i na tapecie mam morze, mam góry. No i nad morze teraz zadzwonimy i teraz mamy połączenie zupełnie w innym anturażu niż zwykle i w innych okolicznościach przyrody. Pan doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta pana Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie.
0: Gdzie pan jest, panie ministrze? Niech pan nam opowie.
1: No cóż, jestem w tej chwili w biuracie. Przygotowujemy wydarzenie z panem prezydentem. Już jutro rozpoczniemy duże, pierwsze spotkanie pana prezydenta z ludźmi młodymi tutaj w biuracie, w rezydencji pana prezydenta. Także tylko jedyna rzecz, co do której nie możemy być pewni, to pogoda.
0: A jaka jest zapowiadana? Chyba w miarę ma być weekend.
1: No tak, mamy nadzieję, że będzie dobrze, więc liczymy na to, że jutro będzie rzeczywiście dobra pogoda. Natomiast przygotowujemy naprawdę wyjątkowe wydarzenie dla młodych ludzi i mamy nadzieję, że to będzie naprawdę dobry czas, który młodzi ludzie spędzą tutaj w juracie, w rezydencji pana prezydenta. Właśnie z prezydentem Karolem Nawrockim.
0: A proszę powiedzieć, ile osób przyjedzie i co będą mogli młodzi zobaczyć, usłyszeć, doświadczyć podczas tego spotkania?
1: Na spotkanie z panem prezydentem przyjedzie około 800 młodych osób. Będą to bardzo różni ludzie, którzy złożyli swoje aplikacje, chcąc przyjechać tutaj do juraty. To będzie dwudniowe spotkanie, które będzie łączyło w sobie dwa elementy. Z jednej strony będzie to oczywiście spotkanie mające taki charakter bardzo takiego spotkania o charakterze takim, powiedziałbym, lekkiego, normalnego spotkania z panem prezydentem. Natomiast z drugiej strony będzie to też spotkanie o charakterze formacyjnym, dlatego że pan prezydent zaprasza wszystkich młodych ludzi, którzy chcą tutaj w juracie porozmawiać o sprawach ważnych, którzy chcą porozmawiać o sprawach, które są istotne dla Polaków, pan prezydent chce porozmawiać i wsłuchać się w głos młodego pokolenia, chce usłyszeć, co ich trapi, co jest dla nich ważne w ich codziennym życiu, co stanowi jakiś element takiego jakby codzienności młodych ludzi. I o tym właśnie pan prezydent będzie rozmawiał z młodymi osobami, ale oczywiście oprócz tego, że to będzie spotkanie z panem prezydentem tu w juracie, to będzie to także taka forma dobrze spędzonego czasu przez dwa ostatnie wakacyjne dni, bo mówimy tutaj o ostatnim weekendzie wakacji, więc będzie to połączenie przyjemnego z bardzo pożytecznym czasem.
0: To na pewno jest pierwszy raz, prawda, kiedy wrota tej rezydencji w juracie zostaną otwarte w ogóle dla zwiedzających. Do tej pory nie było takiego wydarzenia.
1: To prawda. Rezydencja pana prezydenta do tej pory była takim miejscem zamkniętym.
0: Tajemniczym, tak, prawda? Takim owianym tajemnicą.
1: Trochę tak, rzeczywiście. Rezydencja pana prezydenta rzeczywiście nie była do tej pory otwierana dla osób z zewnątrz, które mogły się tutaj pojawić. Rzeczywiście w wiele lat w przeszłości było tak, że w tej rezydencji pojawiały się głowy państw, ważni politycy, którzy spotykali się z kolejnymi prezydentami. Sam prezydent Karol Nawrocki spotkał się tutaj niedawno z kilkoma prezydentami, na przykład przed szczytem NATO w Ankarze. Pan prezydent spotkał się tutaj z prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii. I to rzeczywiście był ośrodek niedostępny dla dla ludzi, którzy nie są związani z polityką. A tym razem wyjątkowo rzeczywiście w tym ośrodku będą mieli możliwość spędzić 2 dni młodzi Polacy. I to jest rzeczywiście coś nowego, coś wyjątkowego, ale właśnie no, taka jest też jakby... Do tego nas przyzwyczaja pan prezydent, że przełamuje pewne jakieś te standardowe formaty. No i właśnie w ten weekend, ostatni weekend wakacji, pan prezydent zaprosił kilkuset młodych Polaków do tego, by spędzili z nim właśnie ten weekend.
0: To jeszcze na pewno pan już odpowiadał na to pytanie, mam wrażenie, ale czy Skolim, artysta, który pojawi się z państwem, ustalał listę piosenek, listę utworów, które będą podczas wystąpienia? No bo niektóre mogą budzić zdziwienie, no i na pewno trochę kontrowersji w tych słowach jest.
1: To prawda, oczywiście. No, zaprosiliśmy kilku artystów, którzy wystąpią w Juracie tutaj w weekend. Obok Skolima będą też bracia Lee, będzie też Kubańczyk, też znany i popularny raper. Natomiast, szanowni państwo, no, to jest też tak, że czym innym jest jakby artystyczny performance, czym innym jest artystyczny przekaz, a czym innym są działania o charakterze społecznym podejmowane przez
0: No ja rozumiem, artystów. Ale czy ta piosenka, ta najbardziej kontrowersyjna, o której mówię i...
1: Jasne, ale
0: czy ona
1: nie będzie,
0: wybrzmi?
1: Po prostu.
0: Nie będzie
1: nie,
0: jej.
1: Jej nie będzie. Nie będzie tych kontrowersyjnych utworów, na których tak wiele mediów się koncentruje. Skolim będzie grał oczywiście część swoich utworów, które są bardzo popularne, są znane.
0: A zna pan jakiś utwór Skolima? Bo ja nie.
1: Oczywiście, że znam, dlatego że mój syn między innymi słucha tego typu muzyki. To jest jeden z artystów, który jest słuchany przez mojego dorosłego już syna, ale wiemy o tym doskonale, że jakby artyści mają swoją formę przekazu, w swój charakterystyczny sposób też jakby w jakiś sposób tą ekspresję swoją artystyczną przekazują.
0: I Skolim będzie ją wyrażał. Czy to jest trochę przeciwwaga, panie ministrze, do kampusu Rafała Trzaskowskiego, który też się teraz odbywa? No, ale ten sam termin, tak? Więc konotacja od razu rodzi się sama.
1: No, oczywiście, natomiast w żaden sposób nie jest to przeciwwaga do kampusu Rafała Trzaskowskiego. I w ogóle nie. Jakby te porównania w żaden sposób nie są zasadne, dlatego że my mamy wydarzenie o charakterze społecznym, to nie jest wydarzenie o charakterze politycznym. Pan prezydent po raz pierwszy zaprasza młodych ludzi. Nie robimy tu jakiegoś spotkania o charakterze formacyjnym. To jest spotkanie, gdzie prezydent chce po prostu wsłuchać się w głos młodych ludzi. Chce z nimi porozmawiać, chce usłyszeć, co ich trapi, co jest dla nich ważne, co stanowi jakąś, co wywołuje wśród tych młodych ludzi jakieś problemy na przykład, bo przecież ci ludzie młodzi, wchodząc w dorosłość, 18-latkowie czy ludzie, którzy kończą studia, mają swoje jakieś problemy, oczekiwania. No i pan prezydent o tym chce właśnie z tymi młodymi ludźmi porozmawiać.
0: Średnia wieku jaka będzie, panie ministrze? To są młodzież od jakiego roku życia do jakiego?
1: Mówimy tutaj o osobach od 18 do 26 roku życia, więc o osobach, które albo w przyszłym roku będą podchodziły do egzaminu maturalnego, albo osobach, które właśnie kończą studia, które zaczynają dorosły etap w swoim życiu, więc takie osoby pojawią się od jutra do niedzieli w Juracie.
0: To wszystko, tak jak mówi pan rzecznik, pan minister w Juracie, to jeszcze na koniec, panie ministrze, bo dużo się dzieje. Roman Giertych, pełnomocnikiem człowieka rosyjskiej mafii. Wiemy, że są zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Niektórzy już usłyszeli zarzuty, tak jak między innymi pan Radosław P. Teraz muszę mówić, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, także były pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, również został wczoraj zatrzymany. No i pojawiają się jednak takie opinie, że ta afera Zonda Krypto to tym prawdziwym i głównym celem ma być Karol Nawrocki ma być pan prezydent, bo to on jest dzisiaj, czy ma być głównym spoiwem tej konserwatywnej, prawicowej części strony politycznej. Jak pan się odniesie do tej całej sytuacji, do właśnie tej tezy, że to on głównie ma być tym celem tej całej sytuacji?
1: Ale w jaki sposób, panie redaktor, szanowni państwo, pan prezydent Karol Nawrocki ma być celem tej operacji? W żaden sposób pan prezydent nie jest powiązany z rynkiem kryptowalut, czy z tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat na rynku obrotu kryptowalutami. Pan prezydent w żaden sposób z tym nie jest związany.
0: No mówi się oczywiście o tych trzech wetach, tak, w tej sytuacji.
1: Ale panie redaktor, szanowni państwo, oczywiście, natomiast proszę zwrócić uwagę na jeden zasadniczy fakt. Otóż pan prezydent wetował trzykrotnie rzeczywiście ustawę o rynku kryptowalut. Ustawę, która była przygotowana w sposób niechlujny i która była bublem prawnym i też trzykrotnie prezydent wskazywał, dlaczego tę ustawę wetował. Natomiast to rządzący przez ostatnie 2,5 roku nic nie robili z rynkiem kryptowalut. W żaden sposób nie reagowali też. Przecież mieli wszystkie narzędzia. Mieli służby specjalne, mieli prokuraturę i przez ostatnie 2,5 roku nie reagowali w żaden sposób na te sytuacje, które wywoływały jakieś niepokoje wśród nie tylko polityków, ale też części Polaków dotyczące funkcjonowania chociażby rynku zondy krypto. Więc odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, za bankructwo zondy krypto, ponoszą także rządzący, pan premier Donald Tusk i jego ministrowie, no bo oni rządzą, oni mają wszystkie narzędzia do tego i mieli też te wszystkie narzędzia do tego, by podejmować.
0: Czyli uważa pan, że bardziej ta sytuacja uderzy w po prostu w polityków, czy w konkretne partie, mówimy tutaj przede wszystkim o Prawie i Sprawiedliwości, że tutaj jest jednak ten główny kierunek, bo mamy kolejne informacje, między innymi Wirtualna Polska dzisiaj rano, Marcin Romanowski, pan Przemysław Kral czy Bartosz Lewandowski spotkali się w marcu 2026 w Budapeszcie przy okazji politycznej imprezy u Wiktora Orbana, a Krala z Lewandowskim poznał były agent CBA Artur Chodziński, Romanowskiego z Kralem poznał Lewandowski. No i te kręgi cały czas gdzieś oscylują właśnie wśród polityków albo Prawa i Sprawiedliwości, albo związanych ze Zbigniewem Ziobrą.
1: No tak, ale należy udowodnić działalność o charakterze przestępczym. To znaczy same spotkania nie stanowią żadnego, nie są żadnym dowodem na to, że doszło do jakichś przestępstw, że ktoś złamał przepisy polskiego prawa. Więc prokuratura, dajmy czas prokuraturze na to, by wykonała swoje czynności, by potem przedstawiła dowody przed sądem, a następnie by sąd podjął decyzję. No, na tym etapie mamy tak wiele znaków zapytania. Ta sprawa w ogóle nie jest jeszcze rozstrzygnięta. To jest początek tak naprawdę śledztwa. Więc ja patrzę na to podchodzę do tego z dużą rezerwą, bo w tej chwili część mediów po prostu jakby pompuje pewien balon takich emocji dotyczących tego, co dotyczy sprawy zonda krypto. Natomiast cały czas jesteśmy na etapie początku.
0: Tak, ale nie wiem, czy widział pan, panie ministrze, wpis pana profesora Sławomira Cęckiewicza, który mówi tak, pisze tak, mówiłem wam to od zawsze, przestrzegałem i straszyłem zondą, która was, a przez was i prawicę ciągnąć będzie w dół, a Tusk to wykorzysta, tak się dzieje, z tego G, rzekomo normalnych relacji, podróży, tylko właśnie lobbingu i pisania prawa w porozumieniu, niech powstanie nowa, inna prawica, która przyjmie rzeczywistość polityczną realnie, bez iluzji, drogi na skróty. Jak pan się odniesie do tego komentarza, no bo zupełnie inna narracja, że te normalne relacje, podróże nie były czymś naturalnym w perspektywie pana kolegi, byłego kolegi z pracy, tak, pana Cęckiewicza.
1: Ja bardzo szanuję pana profesora Sławomira Cęckiewicza, bardzo szanuję też to, co mówi i jego diagnozy o charakterze politycznym i bez wątpienia moim zdaniem w tym zakresie również pan profesor ma rację. To znaczy ta diagnoza dotycząca obecnej sytuacji politycznej w kontekście afery zonda krypto Najprawdopodobniej jakby w tym, co mówi pan profesor Senckiewicz, ma jakiś sens. To znaczy rządzący na pewno wykorzystają to, co wszystkie znaki zapytania, które dotyczą afery Zonda Krypto, by uderzać w polską prawicę. Nie można też oczywiście przesądzać o tym w żaden sposób na tym etapie, jakie będą rozstrzygnięcia prokuratury i przede wszystkim sądu. Pamiętajmy, że przecież przez kilka lat mówiono o aferze związanej z dwoma wieżami, a tutaj okazało się ostatecznie, że w żaden sposób nie doszło do jakichś nadużyć czy działalności przestępczej, a przecież tak wiele lat pompowali przedstawiciele wtedy opozycji, dziś koalicji rządzącej, tę sprawę. Zatem trzeba spokojnie podejść do tego, co się wydarzyło. Najważniejsze jest to, by Polacy, którzy uwierzyli w możliwość finansowania czy też lokowania swoich oszczędności w rynku kryptowalut, by odzyskali swoje środki finansowe. To jest rzecz absolutnie najważniejsza i kluczowa i na tym się rządzący powinni skupić. Natomiast rzeczą niezwykle ważną jest jakby udowodnienie i procesowe przedstawienie przed sądem tych wszystkich spraw, o których dzisiaj mówią rządzący. To znaczy, jeżeli będą w stanie udowodnić, że dochodziło do jakichś działań przestępczych, to osoby, które te działania popełniły, powinny ponieść odpowiedzialność. Ale jeśli to będzie tylko oczywiście polityczna hucpa, no to również w najbliższych miesiącach dowiemy się.
0: No nie wiem, czy akurat z szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego to hucpa, no bo wiemy o tym zegarku i bardzo dziwnych tłumaczeniach w tym zakresie.
1: Tutaj oczywiście, chyba pani redaktor, jeżeli się pojawia taka sprawa jak sprawa zegarka pana P, bo w tej chwili tak mówimy, no to niech wyjaśni, w jaki sposób pozyskał ten zegarek i czy to była rzeczywiście sprawa o charakterze przestępczym, czy nie. Ale to jest rzecz, którą musi ten człowiek sam wyjaśnić. Natomiast mówimy tutaj o tym, co może się wydarzyć. My nie mamy żadnych w tej chwili dowodów na to, że te wszystkie osoby, które są oskarżane przez polityków obecnie rządzących... No
0: raczej przez media, przez dziennikarzy, którzy opisują te kontakty. To tak, prawda. Przede wszystkim.
1: To prawda. To jest głównie efekt śledztwa kilku dziennikarzy i ja to rozumiem. Natomiast musimy jakby poczekać na rozstrzygnięcia prokuratury i sądu.
0: A i naprawdę ostatnia rzecz, bo wiem, że pan na pewno też ma dzisiaj dużo rzeczy i dzień będzie długi. Prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie przedstawił we wtorek liderowi Konfederacji Korony Polskiej panu Braunowi zarzuty publicznego niezgodnego z faktami zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa, które popełnili funkcjonariusze obozów Auschwitz i Birkenau. Chodziło o kwestionowanie istnienia komór gazowych, a także wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Jak pan patrzy z kolei na tę sytuację i na to, w jaką narrację, w jakie tony uderza Grzegorz Braun, de facto możemy powiedzieć, już rozpoczynając kampanię do parlamentu?
1: Na pewno te słowa Grzegorza Brauna sprzed roku, bo przypomnę, że to dotyczyło wydarzeń sprzed roku, no jakby nie opierały się przede wszystkim na prawdzie. Te słowa dotyczące komór gazowych i tego, co robili Niemcy w czasie II wojny światowej. Zatem prokurator, bazując na zebranym materiale dowodowym, przedstawił zarzuty panu Grzegorzowi Braunowi i jakby ta sprawa jest oczywista, że jakby kwestionowanie zbrodni dokonywanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w żaden sposób nie polega na prawdzie. No, znaczy, takie rzeczy powinny być piętnowane i powinny być penalizowane zgodnie z polskim kodeksem karnym, ale także ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. No, sprawę rozstrzygnie sąd, natomiast wszystkich, którzy kwestionują funkcjonowanie komór gazowych i kwestionują dokonywanie przez Niemców zbrodni w czasie II wojny światowej, zachęcam do po prostu lektury poważnych książek naukowych, które to wyraźnie dokumentują.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Jaki ma pan widok z okna?
1: Widzę w tej chwili plażę i przygotowania do organizacji naszego wydarzenia, które już jutro. Właśnie powstaje scena, która jest budowana na lądowisku dla helikoptera w Juracie, bo to już tutaj jutro na tej scenie pojawią się nasi artyści, ale pojawią się też nasi zaproszeni goście, tacy jak Przemysław Babiarz, którzy będą rozmawiać z młodymi ludźmi o bardzo ważnych dla Polski sprawach.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Mówił pan doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję panie
1: dziękuję
0: ministrze.
1: Bardzo.
0: I dobrego dnia.
1: Dobrego dnia wszystkiego.
0: 7:30, tak, punktualnie 7:30, to drodzy państwo, za kilka chwil przeniesiemy się na wschód.
2: Wojna na Ukrainie.
0: I dawno niesłyszany na naszej antenie Dmytro Antoniuk, korespondent z Ukrainy, korespondent z Kijowa. Dzień dobry Dmytro, witam cię serdecznie.
3: Witam serdecznie państwa, miło znów się słyszeć.
0: No więc prosimy o korespondencję, co przyniosły ostatnie dni, co przyniosły ostatnie godziny, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską.
3: No, z punktu widzenia tego, że ja jestem kijowianinem, to powiem, że najważniejsze jest to, że wczoraj przez cały prawie dzień i noc, i dzisiejszą noc też, i dzisiejszy teraz poranek, Rosja bezustannie atakuje całą Ukrainę, ale szczególnie też Kijów i region kijowski. Atakuje wszystkim, co ona ma. Przede wszystkim reaktywnymi dronami, nowymi dronami typu Banderol i też balistycznymi rakietami, jak to było w poprzedniej nocy i gdzie niegdzie też dzisiejszej nocy. Także Putin stawia na to, żeby eskalować do niemożliwości, po prostu bić w Ukrainę, w mieszkańców Ukrainy, w cywilów bezustannie, żeby skłonić w jego mniemaniu Ukraińców do tego, żebyśmy prosili, błagali nasze władzy o to, żeby zaprzestać z tą wojną i po prostu skapitulować przed Rosjanami. Także niestety jestem świadkiem tego, że Rosja po prostu bardzo zeskalowała swój terror, bo przede wszystkim czym ona atakuje, leci w mieszkania zwykłych Ukraińców. I w taki sposób nakłonić naród ukraiński na to, żeby kapitulować przed Rosjanami. Zachodząc naprzód, powiem, że to Putinowi nie uda się. To tylko wzbudza w nas jeszcze bardziej złość do Rosjan i determinacja do tego, żeby obronić swój kraj.
0: A proszę, powiedz nam, jak wyglądały obchody święta niepodległości Ukrainy, bo u nas też się odbywały. Wywołały bardzo duże poruszenie, a jak to wyglądało na Ukrainie?
3: Na Ukrainie ten dzień był, no przynajmniej w Kijowie, mniej więcej spokojny. Być może też przez to, że do stolicy Ukrainy przyjechali lidery niektórych państw europejskich. Ważne jest też to, że na Chreszczatyku, na głównej ulicy Kijowskiej odbyła się defilada dronów. I nie tylko na Chreszczatyku, a i w niebie nad Kijowem i na rzece Dniepr odbyła się też defilada bez załogowców. I jeżeli by komuś o tym powiedzieć na przykład jeszcze 50 lat temu, nie mówiąc już 100 lat temu, to byłoby po prostu coś niewyobrażalnego, jakaś fantastyka, ale naprawdę my już jesteśmy, ta wojna zrobiła tak, że my już jesteśmy w absolutnie zwykłymi do różnych typów bez załogowców, ale znów podkreślę, że ta defilada była jedyna w swoim rodzaju w całym świecie. Jeszcze nikt nie robił defilady wyłącznie dronów bez załogowców, pokazując, że to jest obecność wojny dzisiaj. To jest obecna wojna dzisiaj. Takimi zasobami walczy się z wrogiem.
0: Dmytrze, powiedz również, bo kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę odnośnie panteonów bohaterów narodowych na Ukrainie. Czy my już wiemy, kto będzie znajdował się w tym panteonie? I no i sprawa, o której się dużo mówi w Polsce, czy Stepan Bandera również będzie sprowadzony do tego panteonu?
3: Na razie nie mogę potwierdzić o Stepanie Banderze. Nie mam informacji, kto dokładnie będzie tam. Ja tylko mogę znów powiedzieć o tym, że już są sprowadzone zwłoki Konowalce do Ukrainy. Oni z honorem są pochowani na Ukrainie. No i także taka jest informacja.
0: Mikołaj Rybczuk, ukraiński pisarz, dużo też się wypowiadał w kontekście tych relacji polsko-ukraińskich ostatnio i powiedział między innymi to, że uważam, że ukraiński rząd niepotrzebnie dostarcza argumentów polskiej skrajnej prawicy. Proponuje zamrozić debatę historyczną o UPA, przynajmniej do zakończenia wojny z Rosją. W tych warunkach nie da się normalnie dyskutować o trudnej historii. Czy taka narracja też płynie wśród elit ukraińskich i wśród establishmentu, czy jednak są jakieś elementy związane z przełamywaniem, bo jednak te ekshumacje gdzieś tam w niektórych miejscach się odbywają i mówi się o tej polityce historycznej.
3: No, ekshumacje odbywają się ciągle i w mnóstwie miejsc. Przypominam, że i Wola Ostrowiecka, Ostrówki na Wołyniu, teraz we Lwowie na Hołosku odbywają się ekshumacje żołnierzy II Rzeczypospolitej, które polegli tam w 1939 roku. Także ekshumacje odbywają się. Co do głosów wśród inteligencji ukraińskiej, to tak, jest, no powiedziałbym, podział. Są głosy też takie jak u Mikoły Rybczuka, które ja podzielam. A są głosy, które mówią, no, że my mamy prawo na naszą historię i na nasz pogląd na naszą własną historię i nikt nam nie jest w prawie zarzucać coś i jak nam patrzeć na naszą własną historię. Czyli poglądy są i takie, także nie powiedziałbym, że jest jakaś jedność wśród Ukraińców co do tego tematu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Dziękuję wzajemnie, do usłyszenia, miłego dnia.
0: A za kilka chwil, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać już o tej polityce międzynarodowej i będziemy bardziej globalnie, geopolitycznie patrzeć, a z nami teraz niech oczaruje nas przez kilka chwil Zbigniew Wodecki. Bye.

0: I drodzy Państwo, mamy godzinę 7:40 i zapowiadana rozmowa. Z nami jest już i widzimy się, i słyszymy. Pan Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, autor m.in. książek Samotność Strategiczna Polski czy Pauza Strategiczna. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: No więc na początek wiemy o tym, że we wtorek Moskwę odwiedził szef CIA John Ratcliffe i wszyscy się zastanawiamy, cóż tam się mogło wydarzyć i o czym panowie i w ogóle z kim szef CIA mógł rozmawiać. Dzisiaj w nocy Donald Trump zabrał głos, powiedział, zapewnił, że Władimir Putin nie dokona inwazji na terytorium NATO. Nie zaatakuje terytorium NATO, powiedział Trump w gabinecie owalnym Białego Domu. Czy to była ta kluczowa informacja, czy to była ta kluczowa rozmowa, czyli atak na terytorium NATO, czy coś jeszcze było istotne podczas tej wizyty, tej dyplomacji służb?
1: Niewiele wiadomo na temat tego, o czym panowie rozmawiali, tak. Nawet nie wiadomo, czy Ratcliffe spotkał się z Władimirem Putinem, choć są przesłanki, ażeby uważać, że w istocie tak było. Strona rosyjska temu zaprzecza, mówiąc, iż to był kontakt na linii szefów służb specjalnych, czyli najprawdopodobniej w świetle tej interpretacji Ratcliffe spotykał się z Naryszkinem. No ale przyjmuje się, to jest chyba dość dominująca już obecnie narracja na temat tego spotkania, też na podstawie różnych nieoficjalnych przecieków z administracji amerykańskiej, że głównym tematem było ryzyko ewentualnej agresji rosyjskiej wobec najprawdopodobniej państw bałtyckich, stąd to międzylądowanie w stolicy Łotwy i jakaś formuła konsultacji z przywódcami tych państw, bo o tym mówił prezydent Nausėda, czyli prezydent Republiki Litewskiej. W związku z tym wydaje mi się, że to był główny temat, choć najprawdopodobniej nie jedyny, bo tych wątków, o których panowie mogli rozmawiać, było znacznie więcej. Tam mówi się też o tym, że kwestia ekonomicznej blokady Iranu była tematem rozmów. Oczywiście również zakończenia wojny na Ukrainie, bo kwestia agresji wobec państw bałtyckich, czy w ogóle wobec NATO i perspektywy wojny, końca wojny na Ukrainie, te dwie oczywiście się łączą, bo przyjmuje się, że Putin mógłby decydować o jakiejś formule agresji wobec NATO właśnie po to, żeby wymusić zakończenie wojny na własnych warunkach. Więc w tym sensie ta linia interpretacyjna w światowych mediach, bo o tym dzisiaj możemy mówić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wypowiedzi Donalda Trumpa są, co tu dużo mówić, wewnętrznie sprzeczne. On wczoraj mówił, że to była rutynowa wizyta, dzisiaj mówi, że Rosja nie zaatakuje, co przeczy jego wcześniejszej deklaracji. Więc w tym sensie zdanie jesteśmy tutaj raczej na spekulacje i przecieki informacyjne niż na jakieś oficjalne stanowisko.
0: Mówi się także w tym kontekście o rozmowach możliwie związanych z Iranem, panie redaktorze. Czy to też mógł być element rozmów? Czy tutaj jest jakiś udział Rosji w tej całej sprawie? Bo jest. I czy tutaj właśnie mogły się odbyć jakiegoś rodzaju negocjacje czy rozmowy?
1: Ja sformułowałbym hipotezę, że to rozmowy dotyczyły szeregu kwestii, a nie tylko jednego wybranego, czy nawet najważniejszego wątku. Więc w tym sensie również Iran najprawdopodobniej był na agendzie z tego powodu, że Amerykanie ogłosili blokadę ekonomiczną Iranu, ogłosili w gruncie rzeczy wstrzymanie irańskiego eksportu węglowodorów po to, żeby skłonić Teheran do zawarcia porozumienia na warunkach amerykańskich. No ale ta blokada nie będzie szczelna, jeżeli Rosja przez trasy zaopatrzeniowe prowadzące przez Morze Kaspijskie, czyli od północy, będzie zaopatrywała Iran. Więc w tym sensie jest wielce prawdopodobne, że o tym również rozmawiano. Ale to nie jest jedyny temat, bo na początku września, 6, o ile dobrze pamiętam, jest też kolejny szczyt między Putinem a przywódcą Korei Północnej. Ten temat koreański w ostatnim czasie również jest coraz żywiej omawiany. Tutaj Trump również wykonywał pewne gesty pod adresem Pjongjangu, więc w tym sensie rozmowy najprawdopodobniej dotyczyły szeregu kwestii i w moim odczuciu podróż Radcliffe'a była próbą takiego zbudowania nowego kanału komunikacji i najprawdopodobniej powrotu do rozmów, powiedziałbym, w stylu ducha Anchorage, kiedy spotkał się Putin z Trumpem i Rosjanie przez długi czas uważali, że zbudowano pewne porozumienie. Potem deklarowali, iż Amerykanie nie wywiązali się z szeregu podjętych wówczas, jak oni twierdzili, ustaleń. No ale teraz mamy najprawdopodobniej do czynienia z kolejnym ruchem, tym razem ze strony amerykańskiej, ażeby wznowić jakąś formułę szerokich rozmów.
0: Tak jak pan powiedział, siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry. To poinformowało dowództwo Armii Południowo-Koreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Czy to będą znaczące ćwiczenia, manewry i czy my możemy spodziewać się zaostrzenia konfliktu właśnie w tamtym regionie?
1: Wydaje się, że niekoniecznie będziemy tutaj mieli do czynienia z jakąś eskalacją napięcia, dlatego że Donald Trump sygnalizował gotowość szukania porozumienia z Koreą Północną. Z tego też powodu zredukował amerykańską obecność w ćwiczeniach, takich rutynowych, corocznych ćwiczeniach na Półwyspie Koreańskim, które miały miejsce w sierpniu, co zresztą wywołało konsternację w Seulu, bo Koreańczycy z południa poczuli się nieco, delikatnie rzecz to ujmując, pozostawieni sami sobie. I to nowe manewry, o których pani wspomina, mają najprawdopodobniej utwierdzić sojuszników amerykańskich w Azji, że obecność amerykańska jest tam pewnym czynnikiem stałym i Waszyngton nie będzie jej redukował. To też jest odpowiedzią na niedawną podróż Władimira Putina na Wyspy Kurylskie, bo to z kolei zaniepokoiło Japończyków. To była zresztą pierwsza podróż Putina na ten sporny archipelag. No i on tam oczywiście w swoim stylu formułował cały szereg dość agresywnych wystąpień, mówiąc na przykład o aresztowaniu statków pływających w tamtym rejonie, a należących czy to do Francji, czy do Wielkiej Brytanii. No ale sam fakt już zorganizowania przez Rosję manewrów floty Pacyfiku i obecność Władimira Putina na wyspie Itrup, która jest jedną z tych spornych wysp archipelagu Kurylskiego, już to jest zaostrzeniem sytuacji. Więc w tym sensie to działanie, o którym pani wspominała, najprawdopodobniej ma służyć uspokojeniu i Tokio, i Seulu co do przyszłości obecności amerykańskiej. No ale to by wskazywało również na to, że ta rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi i ich systemem sojuszniczym, a Federacją Rosyjską, ona ma charakter całościowy, dotyczy bardzo wielu pól. No i w tym sensie ja przynajmniej na tej podstawie wywodzę, że Radcliffe najprawdopodobniej rozmawiał o wielu kwestiach w Moskwie, a nie tylko o agresji przeciwko państwom NATO, chociaż to najprawdopodobniej był jeden z dominujących wątków.
0: Ciekawe, jaka będzie reakcja władz rosyjskich na te rozmowy, bo pamiętamy przecież wizytę wcześniejszego szefa CIA pod koniec roku 2021. Było to 2 czy 3 miesiące przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę. I oczywiście też się zastanawiamy, czy tutaj nie jesteśmy w przededniu podobnej jakiejś mocnej eskalacji, panie redaktorze.
1: Trudno dzisiaj twierdzić, że misja Radcliffe'a zakończyła się sukcesem, bo gdyby tak było, to najprawdopodobniej Donald Trump już pospieszyłby z tego rodzaju informacją. W związku z tym ta wstrzemięźliwość administracji amerykańskiej jest chyba raczej świadectwem braku sukcesu, ale to jest oczywiście hipoteza. Drugim elementem, co do którego nie mamy wiedzy, natomiast są pewne przesłanki, na podstawie których można budować kolejne hipotezy, jest to, że Putin 25, czyli w ten dzień, kiedy Radcliffe był w Moskwie, podpisał jakieś 3 tajne dekrety. Nie wiadomo o jakiej treści, czego one dotyczyły. Wiadomo tylko, że nie zostały ujawnione. Sam fakt podpisania jest znany, natomiast przedmiot tych regulacji już nie. To niektórych komentatorów skłania do myślenia, że niewykluczone, iż Putin podpisał dekrety o mobilizacji, o kolejnej fali mobilizacji. Tu strona ukraińska, wywiad ukraiński mówi o 2 falach mobilizacyjnych, pierwszej 300-tysięcznej jeszcze w tym roku i drugiej kolejnych 300 tysięcy w kolejnym roku, czyli na początku 27. Więc jeżeli tak by się stało, jeżeli rzeczywiście po wyborach do Dumy, które są we wrześniu, 18-20 września, ogłoszono by tego rodzaju decyzje. Tego nie wiemy, czy tak się stanie, ale od dłuższego czasu już się tego wszyscy obawiają, to mielibyśmy do czynienia ze scenariuszem eskalacyjnym. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, chociaż tutaj trzeba od razu zauważyć, że aby dokonać tego, co Biden nazywał mniejszym wtargnięciem przeciwko państwom na przykład bałtyckim, bo i Rzeczpospolita tutaj może być na celowniku rosyjskim, Putin nie potrzebuje mobilizować dodatkowych sił. On może przy użyciu tego potencjału, który obecnie posiada, również wykonywać agresywne bardzo posunięcia, o czym z kolei świadczy zmieniona kilkanaście dni temu ocena sytuacji właśnie przez CIA, którym kieruje Radcliffe, a wcześniej kierował amerykańskim wywiadem. W związku z tym to też jest pewien sygnał na temat pogarszającej się sytuacji i perspektywy scenariusza eskalacyjnego. Mamy do czynienia z szeregiem kroków również dotyczącym rosyjskiego potencjału nuklearnego. Tu jest też jeden z tych wątków mówiący o tym, że Rosjanie mogą się zdecydować na użycie taktycznych ładunków, choćby sygnalizacyjnie.
0: To wywołał pan poniekąd temat, który też chciałam z panem poruszyć. Mówię o zdolnościach nuklearnych i rozbieżności. Z jednej strony mamy wypowiedź pana ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza, z drugiej strony wiceministra pana Zalewskiego, którzy mają inne spojrzenie na temat tego, jak Polska powinna uczestniczyć ewentualnie w programie Nuclear Sharing i jak pan się odniesie, no bo mamy 2 przedstawicieli rządu, którzy mówią zupełnie co innego. Pan Paweł Zalewski mówi, że nie, chciałbym powiedzieć to bardzo jasno i otwarcie, Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Za kilka chwil tę wypowiedź dementuje minister obrony narodowej. Zresztą w podobnym tonie wypowiada się Marcin Przydacz, który jest szefem Biura Polityki Międzynarodowej, że Polska konsekwentnie od lat deklaruje i nadal deklaruje gotowość do ponoszenia tej większej odpowiedzialności za politykę odstraszania. Skąd wynika taki brak spójności i czy my powinniśmy w tym programie uczestniczyć?
1: Nie chciałbym interpretować czy zastanawiać się, jakie są przyczyny tej...
0: No dobrze, ale zamieszanie jest.
1: Wydaje mi się, że generalnie, jeśli mówimy o polityce obecnego rządu, zarówno na poziomie polityki bezpieczeństwa, jak i polityki zagranicznej, bo te dwa obszary się łączą, to my mamy tutaj do czynienia z całym szeregiem sprzeczności. Ta polityka jest niespójna, niekonsekwentna i w moim odczuciu świadcząca o braku głębszej refleksji czy głębszego namysłu. Więc nie dziwi mnie ta zastanawiająca różnica zdań między panami ministrami w jednym resorcie, bo to jest pewna cecha wspólna rządu Donalda Tuska, który mówi wieloma głosami, a najczęściej nic nie robi poza mówieniem. Natomiast sprawa nuclear sharing nie jest tak prosta, dlatego że to nie jest wyłącznie kwestia naszych deklaracji i intencji, tylko również zgody państw uczestniczących czy tych, które w tym programie mają coś do powiedzenia. Ta zgoda jest na kilku poziomach. Musi być najpierw pewien konsensus polityczny zbudowany, I dzisiaj trudno mówić, ażeby Stany Zjednoczone i państwa uczestniczące w nuclear sharing tego rodzaju opcje poważnie rozpatrywały. Więc w tym sensie jesteśmy daleko od materializacji czy osiągnięcia tego statusu. To jest jakby pierwszy element.
0: A co musi się stać, żebyśmy właśnie taki status osiągnęli?
1: No, NATO musiałoby zrewidować swoją dotychczasową i przyjętą jeszcze przed rozszerzeniem, czyli przed 97 roku, doktrynę, tak zwaną trzy razy nie, czyli mówiącą o tym, że nie ma potrzeby, nie ma planów i nie ma działań na te związanych z perspektywą rozszerzenia nuklearnych.
0: Czyli co de facto dyskutujemy o sprawie, która nie leży w naszych kompetencjach?
1: Znaczy leży w naszych kompetencjach, bo wyrażać nasze oczekiwania mamy prawo i to robimy w sposób dość jednoznaczny. Natomiast żeby osiągnąć status państwa członkowskiego w układzie czy w systemie nuclear sharing, no to musimy jeszcze przekonać naszych partnerów na temat potrzeby tego rodzaju ruchu, a to nam idzie bardzo słabo, no co tu dużo mówić. Warto też pamiętać o tym, i to jest, tą wypowiedź dedykuję panu ministrowi Zalewskiemu, że udział w programie Nuclear Sharing nie implikuje składowania bomb grawitacyjnych, bo on tego dotyczy, na terenie danego kraju. Tu może on być, i w tą stronę podążamy, w takim okresie przejściowym ograniczony do uczestnictwa naszego lotnictwa przede wszystkim w ćwiczeniach i w całym systemie. Tu chodzi po prostu o to, żeby mieć wyszkolone i przygotowane załogi, które mogłyby w razie potrzeby tego rodzaju ładunek podjąć z tych baz, gdzie one są, gdzie ta broń się znajduje, no, na przykład z Holandii czy z Niemiec, z bazy Buell, i w ramach wspólnego działania użyć. W związku z tym to nie jest tak, że program Nuclear Sharing musi oznaczać składowanie broni na terenie państwa w nim uczestniczącego, chociaż byłoby rzeczą pożądaną moim zdaniem, ażeby tak się w przypadku Polski stało i szereg państw wschodniej flanki rozpatruje gotowość właśnie udziału w tego rodzaju działaniach, na przykład Finlandia, która o tym coraz głośniej mówi. Tu trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać i to już zupełnie leży w naszych kompetencjach. Otóż odstraszanie nuklearne realizowane przez Pakt Północnoatlantycki, ono ma dwa oblicze. Ono ma to oblicze właśnie nuklearne, ale ma również oblicze konwencjonalne. To jest taki miks konwencjonalno-nuklearny. I państwa członkowskie powinny w związku z tym posiadać znaczący potencjał w zakresie rakiet dalekiego zasięgu, taka żeby nawet przy użyciu tych zdolności móc pokazać Rosjanom, że ich ewentualny atak spotka stanowcza odpowiedź. I to możemy rozbudować jako państwo polskie, czyli możemy pozyskiwać rakiety dalekiego zasięgu, czego obecny rząd też nie robi, albo robi w sposób bardzo, bardzo opieszały. A skala tego działania w przypadku NATO jest bardzo, bardzo duża, dlatego że z ocen niemieckich ekspertów Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, ta organizacja opublikowała raport poświęcony odstraszaniu nuklearnemu państw europejskich i oni tam wskazują, że w ramach tego nuklearno-konwencjonalnego miksu państwa europejskie powinny posiadać 16 tysięcy rakiet dalekiego zasięgu, ażeby być skutecznymi. To pokazuje skalę tego wyzwania i tutaj też należałoby podjąć energiczne działania. Więc ja bym proponował, żebyśmy mniej ekscytowali się deklaracjami na temat naszego uczestnictwa czy perspektywy składowania broni jądrowej na terenie Polski, bo ona jest bardzo odległa, trzeba to uczciwie powiedzieć, ale za to zaczęli podejmować realne działania w tych segmentach, gdzie możemy coś zrobić i możemy rozbudować nasze zdolności, zwiększając jednocześnie siły odstraszania.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a mówił pan Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, między innymi autor książek Samotność Strategiczna Polski czy Pauza Strategiczna. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jest punktualnie godzina 8. Ja uśmiecham się, widzę Małgosię Kleszczy i wracamy kilka chwil po godzinie 8.

0: Nowe informacje w sprawie zonda krypto, wspólne manewry USA z Koreą Południową, wizyta szefa CIA w Moskwie. Dzień dobry Państwu, minęła godzina 8, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego wczoraj po południu został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty karne z artykułu 230 i 302, to jest płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Artur Chodziński, były oficer Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ma być kolejnym zatrzymanym w sprawie zonda krypto. Sprawę tę komentował na antenie Radia Wnet rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
2: Trzykrotnie prezydent wskazywał, dlaczego tę ustawę wetował. Natomiast to rządzący przez ostatnie 2,5 roku nic nie robili z rynkiem kryptowalut. W żaden sposób nie reagowali też. Mieli wszystkie narzędzia. Mieli służby specjalne, mieli prokuraturę. I przez ostatnie 2,5 roku nie reagowali w żaden sposób na te sytuacje, które wywoływały jakieś niepokoje wśród nie tylko polityków, ale też części Polaków dotyczące funkcjonowania chociażby rynku zondy krypto.
0: Mówił na antenie Radia Wnet rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Cała rozmowa na portalu wnet.fm. Dzisiaj Rada Ministrów ma obradować nad projektem ustawy budżetowej na 2027 rok. Wśród priorytetów mają być bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 17 miliardów złotych, zapowiedział premier Donald Tusk. Premier deklarował, że w 2027 roku luka fiskalna ma pozostać poniżej 7% PKB, wobec 7,3% w 2025 i 6,8% planowanych na 2026 rok. Polska pozostaje zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, podkreślił w czwartek wieczorem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na słowa wiceszefa MON-u Pawła Zalewskiego, który stwierdził, że Polska nie chce głowic nuklearnych na swoim terytorium. Głos w sprawie zabrał także Marcin Przydacz. Skomentował, że funkcjonariusze państwa powinni znać zasadnicze kierunki polityki w tym zakresie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję w sprawie słów Krzysztofa Stanowskiego na temat urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej. Za sugerowanie, że kobietę powinno się zlinczować, dziennikarz otrzymał upomnienie, czyli najniższą możliwą karę. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował wczoraj prezydent USA Donald Trump, powołując się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Odmówił jednak komentarza, czy temu właśnie poświęcona była wizyta szefa CIA w Moskwie. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA John Ratcliffe podczas wizyty w Moskwie miał przedstawić rosyjskim władzom ponurą ocenę sytuacji związanej z wojną na Ukrainie i wezwać do zawarcia porozumienia prowadzącego do zakończenia konfliktu. Informuje New York Times. Dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, podał, że Ratcliffe nie wysunął żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu. USA decydują się na zakup zaawansowanych rozwiązań z Ukrainy, które zmienią zasady użycia dronów na wojnie. Systemy SwarmOS i Underdog sprawią, że bezzałogowce będą działać w roju, same dzielić się celami i kończyć atak, nawet bez wsparcia GPS czy stałego łącza z pilotem. Siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i USA przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry, poinformowało dowództwo Armii Południowo-Koreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Komunikat pojawił się po decyzji Donalda Trumpa, który zarządził ograniczenie udziału USA w sierpniowych ćwiczeniach z Seulem. O celach manewrów mówił w poranku wnet dr Marek Budzisz.
3: Mają najprawdopodobniej utwierdzić sojuszników amerykańskich w Azji, że obecność amerykańska jest tam pewnym czynnikiem stałym i Waszyngton nie będzie jej redukował. To też jest odpowiedzią na niedawną podróż Władimira Putina na Wyspy Kurylskie, bo to z kolei zaniepokoiło Japończyków. To była zresztą pierwsza podróż Putina na ten sporny archipelag.

0: Prognoza pogody.
1: Dzisiaj, w piątek 28 sierpnia, w Polsce zapowiada się bardzo ciepły dzień, miejscami dość wietrzny. W Warszawie około 25-26 stopni, sporo chmur. W Krakowie nawet do 28 stopni, w Szczecinie 25-28 stopni. Do usłyszenia w kolejnym serwisie informacyjnym.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Jagiellonia i Lech pozostają w europejskich pucharach. Piłkarskie czwartki już bez Rakowa i Górnika. Rewanżowe mecze eliminacji w europejskich pucharach. Jagiellonia pozostawiła pieczęć na swoim awansie do Ligi Europy, wygrywając w Gruzji z Iberią Tbilisi 2-1. Zwycięski gol dla Jagi, Andres Klinge, 70. minuta. Lech Poznań zremisował w Szwajcarii z FC Thun 2-2 i awansował wobec pierwszego meczu wygranego 7-0. Będzie bardzo dobrze sprawdzać się na tle mocnych przeciwników, powiedział po tym meczu trener Kolejorza Nils Fredriksen. Fredriksen oczywiście. Dziś Jaga i Lech poznają rywali w Lidze Europy. Odpada Górnik Zabrze. Mogliśmy się tego w sumie spodziewać, bo w Monte Carlo przeciwko AS Monaco grać trudno. Tym bardziej w pierwszym meczu było 3-2 dla drużyny z Księstwa. Tym razem 4-1 wygrywają Francuzi po meczu na Stade Louis II. Ale Łukasz Podolski powiedział, a więc sternik Górnika, to dla nas fajna lekcja. Zobaczyliśmy, jak to wygląda na najwyższym poziomie. No i największy zawód sprawił Raków Częstochowa, który odpadł z Hajdukiem Split. Medaliki rewanż przegrały po dogrywce 2-3. Chorwaci po raz pierwszy w historii wystąpią w fazie ligowej Conference League. Raków doprowadził przed końcem do remisu. Emery strzela głową, ale w dogrywce Hajduk przechylił szale zwycięstwa i awansował. Licząc też pierwszy mecz, Raków pięciokrotnie był zmuszany do odrabiania strat. No i wyszło na to, że o jeden raz za dużo. Nie starczyło po prostu. No szkoda, bo na pewno byliśmy przyzwyczajeni, że Raków w europejskich pucharach grał i to czasami nawet bardzo dobrze, choćby ostatni sezon. Reprezentacja polskich siatkarek odniosła czwarte zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Tym razem podopieczne Stefano Lavariniego wygrały z Niemkami 3-0. Dwa ostatnie sety zacięte, ten trzeci 26-24. Dziś ostatni mecz fazy grupowej, nasze zawodniczki już z awansem. Polska-Turcja, taki mecz dziś o godzinie 18:00. Tymczasem eliminacje koszykarskich mistrzostw świata i reprezentacja Polski zwycięża w Rydze z Izrael 106-86 i praktycznie biało-czerwoni zapewnili sobie awans do finałów. Wielki mecz kadry Igora Milicicza. Mateusz Ponitka rzucił 24 punkty, Jordan Lloyd 18, Aleksander Balcerowski 17, natomiast najskuteczniejszy w ekipie rywali był Roman Sorkis 26 punktów. I zobaczmy jeszcze na pierwszą kolejkę Ligi Hiszpańskiej, ale drugi mecz Barcelony, bowiem tak to się akurat złożyło na samym początku sezonu. Barsa wygrywa 2-0 z Athletic Bilbao. Rafinha 37 minuta, Fermín López 82. Dwa zwycięstwa Barcelony, również Real ma 2 na koncie, a po godzinie 9:00 powiemy o drużynowym Pucharze Świata, który w sobotę odbędzie się w Warszawie z udziałem oczywiście żużlowej reprezentacji Polski. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. E-obuwie wie.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja. Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja. Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
2: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
8: O, zaraz, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
2: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
9: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: I drodzy Państwo, mamy godzinę 8:14 i ja zapraszam na wywiad wnet.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad wnet.
3: Wywiad wnet.
0: A gościem poranka wnet jest pan Błażej Poboży, doradca prezydenta pana Karola Nawrockiego, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, także wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No więc na początek, co pan sądzi na temat zatrzymań w sprawie afery Zonda Krypto, między innymi zatrzymanie Piesiewicza, jak możemy dzisiaj przeczytać Gazeta Polska codziennie, postawienie zarzutów i na temat całej tej afery, która się teraz odbywa na naszych oczach.
4: Jest jakaś taka dziwna prawidłowość, że jak w Polsce rządzi Donald Tusk, to mamy do czynienia z jakąś gigantyczną aferą finansową o charakterze piramidy finansowej, bo przypomnę, że gdy pierwszy raz Donald Tusk był premierem, historia zapamiętała go jako tego, pod którego bezpośrednim niemal okiem wybuchła afera Amber Gold. No i proszę, Donald Tusk wraca do władzy i również w okresie jego rządów wybucha potężna afera. No bo musimy patrzeć na sprawę Zonda Krypto jako na być może bierność w pewnych instytucji państwowych albo brak jakiegoś wyczucia, czy to po stronie służb, czy to po stronie prokuratury, która dwukrotnie śledztwa w sprawach dotyczących Zonda Krypto w okresie rządów Donalda Tuska umarzała. W związku z tym to jest troszkę tak, że pod okiem instytucji...
0: Panie ministrze, bądźmy też skrupulatni, też były umorzenia w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.
4: No dobrze, ale w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy był to podmiot, który, tak powiem, dopiero się tam jakoś pozycjonował na rynku mocniej, a w okresie rządów Donalda Tuska jest to podmiot, który miał jakby szczególny rozwój, jeśli chodzi o zainteresowanie klientów oferowaną usługą czy tą aktywnością. W związku z tym, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam takie wrażenie, że Donald Tusk wymyślił sobie, że przy tych swoich ogromnych problemach i kryzysach, które ma, chociażby wspomnijmy na wakacje tegoroczne Donalda Tuska. Donald Tusk w te wakacje zdążył zaliczyć aferę w Szpitalu Południowym, następnie aferę powodziową związaną z wypłatami, z nadużyciami przy wypłatach odszkodowań dla powodzian, a na koniec jeszcze sobie sam w te wakacje zafundował totalną wizerunkową katastrofę w postaci ustanowienia pani profesor Mróz-Gorgoń pełnomocnikiem programu Marka Polska, który miał dysponować kwotą 600 milionów złotych na promocję Polski, a skończyło się katastrofą, która nie
0: ale
4: dość, że
0: ale jak pan
4: uderza...
0: widzi, w ogóle nie ma to praktycznie przełożenia na sondaże, ile Platforma Koalicja Obywatelska straciła.
4: Przeciwnie, uważam, że...
0: Minus 3 punkty uważam, maksymalnie?
4: No i tak uważam, że jeżeli w badaniu 1:1 przez jedną pracownię organizowanym odnotowuje Platforma spadek 3% w okresie wakacyjnym, to moim zdaniem jest to co najmniej sygnał, co najmniej jakaś żółta kartka od wyborców koalicji Tuska. I pytanie jest, na ile, z uwagi właśnie na ten okres wakacyjny, te wszystkie katastrofy Donalda Tuska się przebiją do szerszej świadomości. I teraz proszę pozwolić...
0: Panie ministrze, bo mówi pan o umorzeniach śledztwa, ja to rozumiem, ale Komisja Nadzoru Finansowego zgłaszała nieprawidłowości właśnie jeżeli chodzi o spółkę BitBay, która jest poprzedniczką Zondy Krypto. Już wiele lat temu, to był rok 2018, 2019.
4: I jak rozumiem, określone instytucje tym się wtedy...
0: Tak, i wtedy nikt nie widział żadnego zagrożenia.
4: Panie redaktor, podejrzewam, że gdybyśmy zrobili jakieś szersze, pogłębione badania fokusowe na dużej grupie, chociażby nawet naszych słuchaczy, to podejrzewam, że dla większości z nich temat i kryptowalut, a konkretnie firmy Zonda Krypto, pojawił się dopiero w ostatnich może miesiącach, może w ostatnim roku. Nawet ja, który uważam się za jednak osobę ponadstandardowo zorientowaną w chociażby nie wiem, w produktach finansowych obecnych czy dostępnych na rynku, też powiem szczerze o samej Zondzie Krypto.
0: Ale ja bym chciała tylko...
4: Usłyszałem dopiero wtedy, gdy ona się medialnie zaczęła
0: promować. KNF po raz pierwszy wpisał BitBay na tą listę ostrzeżeń. Później 2018-2020. Nie wiem, pan wtedy był chyba wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji.
4: Ale w żadnej mierze nie było to w moim obszarze.
0: Prokuratura dwukrotnie umarza postępowanie. KNF za każdym razem składa zażalenie na te decyzję i później cały czas to umarzanie jest. Później jest czerwiec 2022, później znowu jest kolejne umorzenie i to znowu ta prokuratura regionalna w Katowicach. Ona się głównie zajmuje. No i później już jest maj 2023. Ona się staje, ta decyzja prawomocna. Więc to jest okres rządów Zjednoczonej Prawicy. No tak, jednak, ale to jest,
4: ale wtedy trzeba patrzeć na to mojej ocenie tak, jako na jeden z podmiotów, który być może wzbudza mniejsze czy większe zainteresowanie jakichś
0: służb. Ale rok 2023 to jest już ogromna skala działalności Zonda Krypto, prawda? Nie, na polskim rynku. Znaczy nie, no jest w wielu miejscach, no panie pośle.
4: Ale nie, to rozróżnijmy dwie rzeczy. To jest moim zdaniem klasyczny przykład działania piramidy finansowej, która w momencie, gdy nie jest w stanie się już funkcjonować w oparciu o te środki, które ma, inwestuje w reklamę czy w promocję tylko po to, aby pozyskać nowych.
0: No i to się udało, tak? W przypadku pana Przemysława Krala.
4: Ale tu mówimy o tym ostatnim roku. W związku z tym o skali, jeżeli mówi pani, a zwłaszcza o skali nadużycia, bo to nas przecież, czy prokuraturę, czy media, czy po prostu Polaków interesuje, możemy mówić w ostatnim roku. Ale nie pozwoliła mi pani dotrzeć do puenty, skąd to się wszystko teraz wzięło.
0: Proszę.
4: No bo moim zdaniem, i tu chciałbym spiąć to właśnie taką klamrą, Donald Tusk po tych swoich fatalnych wakacjach, które sam sobie, politycznych wakacjach, które sam sobie w dużej mierze zafundował, albo raczej jego najbliżsi współpracownicy, szukał jakiegoś pomysłu na ten ostatni rok swoich katastrofalnych rządów, który pozwoliłby właśnie uwagę mediów, komentatorów, dziennikarzy, ale przede wszystkim wyborców odwrócić od fatalnego rządu, który nie zrealizował swoich wyborczych obietnic, oszukał Polaków, doprowadził do katastrofy w obszarze ochrony zdrowia i finansów publicznych, przerzucić na to, co Donald Tusk umie i robi jego zdaniem najlepiej, z ogromną szkodą dla Polski i państwa, czyli do walki z przeciwnikami politycznymi, czy to prezydentem, czy szeroko rozumianym obozem prawicy.
0: Zacytujmy.
4: I tak dokładnie to
0: wicepremier,
4: czytam.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To jest zorganizowana grupa przestępcza, która będzie umoczona przez Krala. Z kolei Sławomir Nitras, mówi pan Bogucki, dzisiaj pana kolega z kancelarii prezydenta, pan Bogucki dzisiaj politycznie stoi pod bardzo ciężkim podejrzeniem, że był mózgiem tej politycznej operacji blokowania regulacji dotyczących zonda krypto. No to są już daleko idące oskarżenia, które wydaje mi się mogłyby spokojnie być tematem czy powodem do pozwu pana Nitrasa.
4: I pewnie gdyby ktoś traktował jeszcze takie osoby jak pan Nitras w polityce, to pewnie by mój szef, minister Bogucki, może nawet rozważał pozywanie za tego typu insynuacyjne wypowiedzi. Ale problem polega na tym, że pana Nitrasa to już nawet w jego formacji nikt nie traktuje poważnie.
0: Ale czy tam właśnie
4: Gdyby go ktoś potraktował poważnie, to może wziąłby pod uwagę także to, że on ma nawet wątpliwości. Nawet on, nawet pan
0: to posłuchajmy poseł Nitras wątpliwości,
4: ma
0: panie
4: wątpliwości
0: ministrze.
4: Co do tego, czy na przykład w tej sprawie osobą kluczową powinien być wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.
0: Pan minister mówi, pan minister ma. Słuchamy.
5: Dobrze. Dziękuję bardzo. Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia
6: gospodarzem. Cały PiS jest ponurzany w tych pieniądzach, w brudnym szmalu zonda krypto. Ja rozumiem, że pan poseł Giertych jest adwokatem. Ja w ogóle się na tym nie znam. Nie wiem, co wolno adwokatowi, czego nie wolno adwokatowi. Ale ja od prawie 20 lat jestem w parlamencie i wiem, co wolno posłowi, a czego posłowi nie wolno. I moim zdaniem pan poseł Giertych tutaj pomylił rolę.
0: No więc krytyka i brak subordynacji, czy też jednego stanowiska już w samych szeregach Koalicji Obywatelskiej się pojawia. To chyba dobrze dla dzisiejszej opozycji, że oni się tam gdzieś kłócą między sobą.
4: Znaczy, w ogóle nie w tych kategoriach, myślę, że dobrze czy źle. Natomiast oczywiście jest tak, że Donald Tusk postanowił właśnie z tego zagadnienia, z tej sprawy uczynić taką polityczną pałkę, a dodatkowo w tej sprawie w co najmniej podwójnej roli, moim zdaniem jest to ewidentny konflikt interesów, na co zwracają uwagę absolutnie wszyscy, a w kuluarach to bezwzględnie wszyscy, w przypadku pana posła Giertycha, który jest posłem opozycji, przepraszam, jest posłem w formacji koalicji, ma za zadanie i na tym się koncentruje, zwalczać opozycję polityczną w Polsce, reprezentuje jak słyszymy z doniesień medialnych, osobę, która jest w stanie oskarżenia, czyli no, pana Krala, a jego głównym zadaniem, jak rozumiem, jest to, jest skłonienie trochę wzorem pana Mraza, żeby ten
0: polityk... No o tym ten, mówi, tak? On się ten, tym posiłkuje, że to będzie podobna
4: miał
0: sytuacja.
4: Oskarżać polityków obozu byłej władzy. Także to jest, moim zdaniem, to się w ogóle nie spina. To się moim zdaniem nie spina nawet najsilniejszym z silnych razem, czyli tego najbardziej wiernego elektoratu Koalicji Obywatelskiej.
0: I że intuicja, została przekroczona jakaś granica?
4: Z całą pewnością. Ale intuicja podpowiada mi, że w ogóle ten temat jest przestrzelony, bo o ile te, chociażby te kwestie, które wymieniłem, czyli te afery związane z funkcjonowaniem obozu władzy, czyli te dotyczące Szpitala Południowego. Przypomnę, że pan Kasprzyk nie został do tej pory nawet przesłuchany
0: tak,
4: przez prokuraturę,
0: co pokazuje, miesiące,
4: z
0: tak?
4: czego się już wszyscy chyba śmieją, że to jest w ogóle możliwa sytuacja i rozbija się swoim super samochodem po Warszawie, a ostatnio, jak twierdzi jeden z dziennikarzy w mediach społecznościowych, nawet asystował przy organizacji jakiegoś, jak rozumiem, zabezpieczenia uroczystości państwowych 15 sierpnia w charakterze, jak rozumiem, pracownika medycznego. Nie wiem, czy takie było, czy nie. Pisze o tym jeden z internautów na swoim X-ie. To nie ma to znaczenia. Nie został do tej pory przesłuchany. Tymczasem, gdy wszystko dotyczy, czy cokolwiek dotyczy polityków szeroko rozumianej prawicy, no to tempo działania
0: prokuratury jest... A nie dziwi pana to, że wątek rosyjskich służb gdzieś się zgubił w tej całej sytuacji związanej z zonda krypto?
4: No, oczywiście, że dziwi mnie o tyle, że premier z mównicy sejmowej rzucał poważne oskarżenia
0: no tak,
4: wobec pana Krala.
0: Specjalne tajne posiedzenie
4: po czym
0: Sejmu
4: jeden
0: wtedy...
4: z najbardziej jego zaufanych ludzi, pan mecenas Gierty, zostaje obrońcą pana Krala, a co więcej, jak słyszymy, znowu to są doniesienia medialne, jestem lekko zdziwiony, tym pełnomocnikiem jest od maja. Czyli jak sobie zaczniemy to wszystko łączyć, no to no, sytuacja, niech nawet nasi słuchacze ocenią, czy nie wygląda co najmniej.
0: A dzisiejsza Rzeczpospolita, kto finansował ucieczkę posła PiS, był obrońca szefa zonda krypto, mecenas Bartosz Lewandowski, żąda wyjaśnień od prokuratora generalnego, który miał sugerować, że prawnik jest zamieszany w ucieczkę Marcina Romanowskiego, za którą płaciła giełda kryptowalut. Czyli już nie tylko tutaj lokalnie, tylko wychodzimy poza granice kraju. No i są tu zamieszani też, czy próbują być zamieszani
4: tak
0: przez dziennikarzy.
4: Tak
0: i Marcin Romanowski,
4: pomysł,
0: że cały czas coraz szersze kręgi zatacza. Wszędzie, gdzie był pan Kral, to tam już musiało być coś nielegalnego.
4: No bo to jest właśnie pomysł Donalda Tuska na najbliższy rok. Jestem absolutnie przekonany, że przez najbliższy rok ten temat, bo tak pewnie wyszło z jakichś bieda analiz z spin doktorom Platformy
0: Ale chyba nie bieda analiz, no bo przecież te słupki poparcia są na takim, a nie innym poziomie, panie ministrze.
4: Ale słupki poparcia moim zdaniem zupełnie nie korespondują ze sprawą zonda krypto.
0: Dobrze, to jak polska prawica powinna sobie poradzić z tą sprawą?
4: Tak jak, niestety, bo tego kompletnie nie rozumiem, ani afera w Szpitalu Południowym, ani afera powodziowa, ani zamieszanie z Marką Polską, ani katastrofa w obszarze finansów publicznych, ani katastrofa systemu ochrony zdrowia nie zmiotły z planszy Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska, a co najwyżej przyniosły kilkuprocentowy spadek w sondażach i tu jest wyraźne, potężne tąpnięcie, jeśli chodzi o poparcie dla rządu, bo ponad połowa Polaków w badaniach negatywnie ocenia politykę rządu Donalda Tuska i sam rząd, i samego premiera. Tak i te zamieszanie, mimo największych starań Donalda Tuska, nie wpłynie istotnie na notowania prawej strony sceny politycznej, tym bardziej, że duża część tych wątków jest naprawdę dęta, a pozostałe...
0: No ale jak pan Piesiewicz chyba nie jest sprawą dętą. Spotkania pana Moskala na Ibizie też nie są chyba sprawą dętą, prawda?
4: No, ale to każda z tych... Powiem tak, w normalnej sytuacji, kierując się jak zawsze taką państwową logiką i interpretacją, powinienem powiedzieć, poczekajmy, aż odpowiednie instytucje państwa na czele z prokuraturą wyjaśnił nam te sprawy. No tylko problem polega na tym, i ja chciałbym
0: ale
4: tak powiedzieć.
0: Ale to też jest wygodna
4: narracja. Problem polega na tym, że ta prokuratura ma w pewnym sensie taki grzech pierworodny, polegający na tym, że jednak przejęta została, podobnie jak media publiczne, w sposób siłowy, z naruszeniem obowiązującego porządku prawnego i
0: zaufanie
4: do tych instytucji.
0: No to dochodzimy do jakiegoś absurdu, panie ministrze, teraz.
4: Zgadzam się. Znaczy, władza Donalda Tuska to są opary absurdu. Jeżeli sama władza kwestionuje na przykład kilka organów konstytucyjnych na czele z Trybunałem Konstytucyjnym, to tak, to my funkcjonujemy
0: czy to,
4: inaczej,
0: zapytam, czy obecnie obóz konserwatywny, czy tak szeroko rozumiana prawica radzi sobie z tą aferą? Odpowiada w taki sposób, znaczy, który przekonuje gdzieś odbiorców, wyborców
4: to będzie
0: przyszłych?
4: Trzeba poczekać na badania.
0: No, ale my nie
4: opinii.
0: Mamy teraz stanowiska. Na przykład Jarosław Kaczyński nie zabrał głosu w tej
4: sprawie. Jeżeli pyta mnie pani o intuicję, to intuicja podpowiada mi, że ten temat nie będzie z punktu widzenia najbliższego roku perspektywy wyborczej miał takiego znaczenia jak choćby te sprawy, które wymienię. Choćby z prostego argumentu, co oczywiście nie umniejsza tego, że instytucje państwa powinny ze wszechmiar doprowadzić do skutecznego wyjaśnienia całej sprawy. Ale słyszymy, że poszkodowanych w tej sprawie jest około 30 tysięcy Polaków. Ja nie umniejszam ich straty i bezwzględnie uważam, że ta afera z okresu rządów Donalda Tuska musi być wyjaśniona i jako dobrą monetę przyjmuję to, że pełnomocnik pana Krela twierdzi, że są zabezpieczone środki, które pozwolą tym ludziom, którzy zostali poszkodowani w tej sprawie, zadośćuczynić. Natomiast problem polega na tym, że rządy Donalda Tuska doprowadzają do tego, że poszkodowanych są miliony Polaków, bo mają problem z dostępem do służby zdrowia, bo mają zwiększone obciążenia finansowe, bo w portfelach mają coraz mniej pieniędzy i to jest właśnie ta kwestia, która moim zdaniem...
0: Czyli pana Pisiewicza nie trzeba się tłumaczyć.
4: Znaczy, jeżeli ktoś utrzymywał relacje z tą czy z inną osobą, wobec której pojawią się udokumentowane, potwierdzone i czy w postępowaniu prokuratorskim, czy sądowym jakieś przewiny, no to te osoby będą się pewnie musiały z tych relacji jakoś tłumaczyć. Natomiast obciążanie całego środowiska politycznego za tą sprawę jest absurdalne, a już najbardziej absurdalne jest to, że akurat Prawo i Sprawiedliwość, że przypomnę, nawet przy dużych kontrowersjach było formacją, która złożyła najdalej idący projekt uregulowania kwestii dotyczących kryptowalut, po prostu zakazujący w Polsce, właśnie likwidujący w Polsce ten rynek, tak na dobrą sprawę. A w ogóle, i to też warto, nawet po kropelce w każdej rozmowie przypominać. Żadna z ustaw, które składał rząd Donalda Tuska, nie regulowała sprawy Zonda Krypto. Bo Zonda Krypto jest od początku podmiotem, który jest zarejestrowany poza terytorium Polski.
0: Tak.
4: I wszystkie te zmiany to jakby były trochę obok. W związku
0: dotyczyłyby
4: z tym,
0: tylko i wyłącznie polskich podmiotów. Ale rozporządzenie MiCA,
4: intuicja
0: panie ministrze, dalej w Polsce
4: nie
0: obowiązuje.
4: Intuicja politologiczna mówi mi jednoznacznie. Spin doktorzy Platformy, czy dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, skupieni wokół Donalda Tuska, pomyśleli. Tak, to będzie to, na czym spróbujemy zbudować swoją kampanię w najbliższym roku. Czyli skoncentrować uwagę Polaków na sprawie Zonda Krypto. Moim zdaniem to się nie uda. Dlatego, i to jest prosta mechanika, dlatego, że działalność rządu Donalda Tuska odczuwają miliony Polaków, a sprawa Zonda Krypto, niezależnie od tego, że wymaga wyjaśnienia, dotknęła 30 tysięcy Polaków.
0: Czyli uważa pan, że popełniono błąd, że Roman Giertych stał się obrońcą Przemysława Krala?
4: Znaczy, mnie cieszą błędy Donalda Tuska. No bo skoro uważam, że w interesie polskiego państwa jest jak najszybsze zakończenie rządów Donalda Tuska, to każdy błąd polityczny, który on popełnia, no powinniśmy widać z lekką, nie chcę powiedzieć satysfakcją, ale jako coś, co przybliża nas do zakończenia tego smutnego epizodu.
0: Będziemy na pewno ten serial oglądać, bo to o tym serialu mówi też chyba Roman Giertych, czy Donald Tusk, że to będzie długotrwający serial. Panie ministrze, rozpoczyna się spotkanie młodych w Juracie. Nie wybiera się pan?
4: Nie, dlatego że i to jest absolutnie kapitalny pomysł i decyzja pana prezydenta, to jest spotkanie z młodymi ludźmi. To jest wydarzenie o charakterze społecznym. tylko młodzi ludzie, czyli osoby w wieku 18-26 lat, są gośćmi prezydenckiej rezydencji. I ja nawet słuchając dzisiaj rozmowy pana ministra Leśkiewicza u pani redaktor na antenie, gdzie też ten wątek był poruszany, tak sobie pomyślałem, że oczywiście niezależnie od tego, że my rozdzielamy i nie chcemy porównywać tego wydarzenia z innym wydarzeniem, ale tak jak sobie nawet w ostatnich dniach rozmawiałem, wiele osób mówi w ten sposób. I ja chciałbym to, co usłyszałem od osób, z którymi rozmawiałem, powiedzieć, że trochę to jest tak, że gdy Rafał Trzaskowski organizuje partyjną imprezę w Olsztynie pod hasłem Campus Polska, gdzie są praktycznie sami politycy, a głównym politykiem, gwiazdą tej konwencji jest Donald Tusk, czyli premier rządu. Pan prezydent spotyka się z młodymi ludźmi i nie ma tam żadnych polityków, bo jest to spotkanie z młodymi o przyszłości, bo to młodzi ludzie zdecydują o tym, jak będzie wyglądała Polska, nie w perspektywie najbliższych wyborów, na czym koncentruje się obóz dzisiejszej władzy, tylko w perspektywie dekad. I ten pomysł wyjścia do młodych ludzi, otwarcia zamkniętej dotychczas prezydenckiej rezydencji jest kapitalnym, autorskim, indywidualnym pomysłem prezydenta Karola Nawrockiego, który już nieraz przez ten rok zaskoczył taką właśnie nową wizją prezydentury. I fakt, że według moich informacji liczba chętnych kilkukrotnie przekraczała możliwe miejsca, jest najlepszym dowodem, że to był strzał w dziesiątkę na koniec wakacji.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił pan Błażej Poboży, doradca pana prezydenta Karola Nawrockiego, był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję, panie ministrze.
4: Bardzo dziękuję.
0: 8:35 i pędzimy dalej. A my, drodzy państwo, pędzimy, już się widzimy. Łukasz Żygadło, publicysta, kanał Analityka Polityczna. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Zatrzymanie pana chyba już tak trzeba powiedzieć, prawda? Bo jeszcze wczoraj mogliśmy mówić o całym nazwisku, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zarzuty. Możemy przeczytać: płatna protekcja oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością, czyli okazuje się, że szef PKOL-u mógł otrzymać pieniądze, które zainwestował w zonda krypto. Jak pan patrzy na tą całą sprawę związaną z panem Radosławem P?
7: No, sprawa jest bardzo poważna, natomiast prawnicy, którzy wysłali mi pewne wypowiedzi i pewne informacje dotyczące tej sprawy, trochę kpią, no bo to znaczy, że mógł nie wypłacać, bo gdyby nie wypłacił tych pieniędzy, to może nie miałby zarzutów, tak? Trochę można z tego ironizować, ponieważ ten zarzut dla wielu prawników i ekspertów i pula zarzutów dla pana P jest nieprecyzyjna i wzajemnie się wyklucza. I zobaczymy, bo być może rzeczywiście te zarzuty mogą upaść przed sądem. Poczekajmy. Natomiast ja też pana P nie chcę w żaden sposób tutaj usprawiedliwiać, bowiem no przyjęcie ewentualne tego zegarka, sama ta kwestia tego zegarka.
0: Prawda? Sama ta sytuacja jest taka niejasna.
7: Jest tak kompromitująca dla niego, że ma to, wystawił się przeciwnikowi, bo tak należy dziś mówić o sytuacji w Polsce, wystawił się przeciwnikowi i otrzymał bramkę. No i niestety myślę, że tutaj zostanie z tym sam.
0: Zostanie z tym sam, bo już pojawiają się głosy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy od obozu konserwatywnego, no, że pan P. powinien podać się do dymisji, że nie powinien być na tym stanowisku i ta narracja zaczyna dominować.
7: Tak, i podobne głosy zaczynają pojawiać się odnośnie pana posła Michała Moskala. No tutaj słyszeliśmy wypowiedź w Telewizji Polskiej w stanie likwidacji Radosława Fogla, który wprost stwierdził, że partia nie wiedziała, władze partyjne nie wiedziały o takim wyjeździe, o takim spotkaniu. No tutaj jest podobna rzecz. Jeżeli wie poseł opozycji, w którym miejscu jest, kto rządzi, jak jest w Polsce przejęta prokuratura, jak działają śledczy i jedzie na Ibizę poseł opozycji spotkać się z szefem kryptogiełdy, żeby coś dla siebie załatwić, no jak dla mnie to jest, mówiąc bardzo lekkim i dyplomatycznym językiem, działanie nieroztropne.
0: Nieroztropne i niezrozumiałe. I czy nie brakuje teraz gdzieś głosu Jacka Sasina? No bo przecież wszyscy chcielibyśmy usłyszeć o jego relacjach relacjach z panem P., a także o tym, co sądzi na temat całej tej sytuacji. A gdzieś się zapadł pod ziemię.
7: Zapadł się pod ziemię. Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie zapadło się pod ziemię. Nie dziwię się, to też nie jest afera i nie jest problem wszystkich polityków PiS-u, czy całej prawicy. Też wobec wielu polityków, w tym wobec prezydenta Karola Nawrockiego, czy tak jak zrobił to wczoraj pan poseł Sławomir Nitras, wobec pana ministra Zbigniewa Boguckiego próbuje się doszyć rzeczy, które w ogóle nie mają nic z nimi wspólnego, bo ta narracja to przede wszystkim, no, oprócz takich polityków PiS-u, czy części prawej strony, no ma przede wszystkim uderzyć w prezydenta i myślę, że też właśnie...
0: Ale w jaki sposób ma uderzyć w prezydenta? Bo wiem, o czym pan mówi, o wypowiedzi wczoraj jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, że pan Bogucki miał rzekomo odpowiadać za jakieś tutaj sprawy związane z Zondą i z ustawami, ale w jaki sposób de facto? No był SIPAK, była konferencja i de facto chyba poza tym nic więcej z panem Karolem Nawrockim nie łączy. No, oprócz tych trzech wet, które są chyba najistotniejsze w tej całej sytuacji.
7: Od II wojny światowej i od czasu, kiedy działał pewien taki rzecznik rządu III Rzeszy, jest taka zasada, że jeżeli coś się powtarza 1000 razy, to ludzie w końcu uwierzą. I jeżeli przejrzymy wszystkie media z tej puli lewicowo-liberalnej, tam usłyszymy ciągłe powtarzanie jednego zdania. Prezydent wetował, zonda krypto miała zysk, ktoś mógł kupić sobie ustawę, oni to robili specjalnie, teraz dochodzi nam, wczoraj pojawiła się taka narracja właśnie, między innymi pana Nitrasa, dochodzi nam narracja dotycząca tego, że prezydent Karol Nawrocki na kampanii wyborczej zyskał, korzystali z pieniędzy zonda krypto, dzięki temu
0: wygrali
7: wybory.
0: Że w ogóle zonda krypto sponsorowała Karola Nawrockiego,
7: tak.
0: Można
7: wczoraj
0: już...
7: Wczoraj Dariusz Joński, europoseł PiS-u, mówi, że nawet korzystali z tego i mogły pieniądze zondy krypto mieć wpływ na wybory prezydenckie. Ja się nie zdziwię, gdyby w tej całej szalonej narracji zaraz pojawiła się opcja anulowania wyborów prezydenckich po przyjęciu Trybunału Konstytucyjnego, skierowania jakiejś sprawy, żeby to anulować, bo wybory prezydenckie zostały wygrane za pieniądze, zondy krypto i tak dalej. To całe szaleństwo ma dostać się nie do pani redaktor, myślę, że nie do większości słuchaczy i widzów Radia Wnet, tylko do tej puli 12-15% niezdecydowanych wyborców, którzy nie oglądają tych spraw, nie interesują się, nie wiedzą, gdzie była zarejestrowana.
0: To my teraz wyraźnie powiedzmy, ustawa, która miałaby nawet w Polsce obowiązywać w żaden sposób, zondy krypto nie dotyczyłaby, ponieważ zonda była zarejestrowana w Estonii, dotyczyłaby tylko i wyłącznie podmiotów polskich. Tu, na miejscu.
7: Mało tego, możemy nawet, bo ja lubię się uczyć od oponentów i uczyć się od drugiej strony, możemy nawet uszyć taką narrację, że wręcz ustawa, którą stworzył rząd i którą zawetował prezydent, pomagałaby zondzie krypto zlikwidować z rynku konkurencję zondy krypto. Tak, drodzy państwo, no bo jeżeli wprowadzamy bardzo ścisłe regulacje, wręcz przeregulowujemy rynek, bo to czeska ustawa kilkanaście stron, polska ustawa ponad 100 stron, to wiele podmiotów podobnych do zondy krypto, które działały, działają w Polsce, po prostu miałoby utrudnione działanie albo musieliby zniknąć z rynku, więc zonda krypto mogłaby śmiało przejmować dalej rynek. Więc to zondzie wręcz powinno zależeć na tym, żeby ta ustawa weszła w życie. To jest taka ciekawostka i tak samo możemy mówić, prawda? Jak mówią na przykład dziennikarze z mediów lewicowo-liberalnych, którzy bez sprawdzenia albo celowo oczywiście mówią wprost, Nawrocki zawetował, wina prezydenta, coś go obciąża. No to jest absurdalne.
0: To jest absurdalne, wystarczy nieco poczytać, ale już absurdem nie jest to, że jednak i Zjednoczona Prawica, i dzisiaj Koalicja Obywatelska, można powiedzieć, że poniekąd wspólnie odpowiadają i służby, czy organy ścigania, bo przecież KNF alarmował od wielu lat o tym, co się dzieje w BitBayu i o tym, że firma ma duże problemy czy nieprawidłowości i niestety postępowania były sukcesywnie umarzane od roku 2018 łamane na 19.
7: No niestety tak, więc to obciąża dwa rządy. Poprzedni rząd i obecny rząd. Trochę myślę, ta firma kupiła sobie czasu i przychylności i uspokoiła wielu inwestorów. Ja powiem szczerze, też byłem w pewnym momencie uspokojony, bo jeżeli ja widzę, że taki projekt medialny sponsoruje i wykłada miliony na sport, jest na koszulkach Lech i Gdańsk, Rakowa Częstochowa, Juventus Turyn, kluby włoskiej Serie A, prawda? No to człowiek myśli sobie, to jest jakaś poważna firma, no skoro na Zachodzie wykłada ta firma miliony na sponsoring sportu, no to jeżeli wchodzi do Polski, to można ją potraktować poważnie. To było działanie uspokajające. Plus reklamy praktycznie w każdym medium, które mieliśmy w Polsce. Wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc PR i taką otoczkę marketingową ta firma sobie zrobiła świetną, a później przyszła weryfikacja. No później to się okazało, że to mogło być oszustwo. Niech sąd zatwierdzi to oszustwo, oczywiście. Najpierw. Natomiast no, gołym okiem widać, że oszukano ludzi, więc całe państwo, wszyscy, tak jak w sprawie Amber Gold, no przecież to można nawet powiedzieć, no oczywiście skala
0: przywołuje się teraz,
7: nierówna, tak? ale doskonale pamiętam sytuację z Amber Gold. Latały samoloty, były reklamy Amber Gold, politycy Platformy ciągnęli samolot, OLT Express, a później w pewnym momencie 2-3 tygodnie i jest po firmie.
0: Panie redaktorze, ale tutaj jeszcze w tym kontekście Zondy Krypto pojawia się inna postać. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, związany między innymi z też konserwatywnymi prawicowymi mediami. Mówię o, najprawdopodobniej podała to Telewizja Republika wczoraj, zatrzymany Artur Chodziński. Co to jest za postać w tej całej układance?
7: To jest były funkcjonariusz CBA, bardzo aktywny też w mediach społecznościowych. No i bardzo chciałbym, żeby była wyjaśniona jego rola wyjazdu na Ibizę. To jest jedna sprawa, ale też mamy najnowszy artykuł Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka dotyczący pomocy pana H w ukrywaniu byłego ministra sprawiedliwości, wiceministra sprawiedliwości.
0: Ale już musimy
7: Marcina
0: mówić H, czy ma już zarzuty?
7: Pani redaktor powiedziała H, więc ja...
0: Nie, powiedziałam Artur Chodziński.
7: Chodziński, tak? Aha,
0: tak,
7: no dobrze, tak. To może
0: jeszcze nie wiem nic o zarzutach, może pan redaktor coś wie.
7: To przepraszam, tak, to Artur Chodziński. I to jest ciekawa sprawa, bo ten najnowszy artykuł, dzisiejszy Szymona Jadczaka, to też podkreślmy, no to są artykuły i to są informacje, które w mojej ocenie są otrzymane wprost od służb, z całą narracją od służb. No chcesz więcej dostawać, to publikuj. Taka standardowa zasada. No to ten artykuł jest mocno obciążający. I bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyjaśnione, ponieważ pan Chudziński w takim razie miał poznawać i miał uczestniczyć w spotkaniach z panem Kralem dotyczących zapewnienia azylu gdzieś w Dubaju panu Romanowskiemu. Jest bardzo mocne.
0: O nim też mówi Zbigniew Ziobro, tak? Że to była osoba, która przyprowadziła pana Krala, która zapoznała pana Krala z ludźmi Zjednoczonej Prawicy, z otoczeniem też pana Ziobry.
7: No to wygląda bardzo źle. Nic mi więcej na ten temat nie wiadomo, tutaj żadnych wewnętrznych informacji nie mam, ale no, wygląda to na pewien lobbying i pewne jakby reprezentowanie w tym środowisku polityków prawicy pana Krala. Można też powiedzieć, że Artur Chudziński jest na bardzo dużej kontrze z Romanem Giertychem. No to są wrogowie. Więc myślę, że tutaj inspiracja i motywacja pana mecenasa Giertycha z pewnością jest duża.
0: Tak, Artur Chodziński, proszę sobie poczytać także związki z różnego rodzaju mediami. Panie redaktorze, to na koniec Campus Polska odbywa się obecnie, trwa. Jak pan patrzy na tę inicjatywę, bo wiemy, że ma pan zastrzeżenia co do niektórych partnerów tego wydarzenia.
7: Znaczy, to jak od tego zaczynamy, to ja muszę zapytać, czy pani redaktor jest gospodynią, gospodarzem, czy gospodarką?
0: To posłuchajmy, wróćmy do źródła, niech przemówi pani Nowacka właśnie podczas kampusu.
5: Dziękuję bardzo. Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospodarką.
8: No, odmień ministra edukacji narodowej. Odmień gospodyni.
5: Gospodyni. Przypadki. No, ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić zachowując formę sprawczą.
0: Ach, ta forma sprawcza. No i jak to? Gospodarz, gospodyni? Ja się czuję dzisiaj gospodarką. Może też tak być.
7: No nie, no. Jest to oczywiście zabawne, ale też kompromitujące. No powiem szczerze tak. Każda partia może sobie organizować imprezy. Proszę bardzo, nie ma problemu. Ja nie rozumiem też, czemu jest taki krzyk o wydarzenie, które pan prezydent Karol Nawrocki w Juracie robi. No, jak wiem, czują się splagiatowani. Ale dobrze. Mniejsza z tym. To, że kiedyś Fundacja Adenauera sponsorowała Campus Polska, to już było moje zastrzeżenie. No bo jednak niemieckie pieniądze, które pojawiają się w polskiej polityce, to mi się nie podoba. Teraz jednym z głównych partnerów jest Fundacja pana George'a Sorosa. To też mi się nie podoba. Ale jeszcze bardziej mi się nie podoba to, że polskie samorządy wchodzą w ten sponsoring i wydają grube pieniądze. W ubiegłym, w 2024 roku, bo w ubiegłym nie było kampusu, w 2024 roku na sponsoring instytucje z mojego miasta, z Opola, wydały łącznie 45 tysięcy złotych. To może się nie wydawać kwota duża, ale jednak jeżeli pozbieramy te wszystkie samorządy, to jest kilkadziesiąt samorządów, głównie też samorządy wojewódzkie z całej Polski, to zbiera się naprawdę poważna kwota, która jest dołożona z pieniędzy podatników do wydarzenia, które jest organizowane przez partię polityczną. To jeżeli koalicja rządząca wyśrubowała na przykładzie PiSu tak duże zasady korzystania z pieniędzy i wykorzystywania pieniędzy na partie i w kampaniach wyborczych i tak dalej, no to można byłoby powiedzieć, że to jest nielegalne finansowanie i dodatkowe finansowanie i niewłaściwe działania partii politycznej. No bo jeżeli samorząd wykłada kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset tysięcy złotych, bo województwo warmińsko-mazurskie wyłożyło 300 tysięcy złotych na poprzednie kampusy, no to dla mnie jest to dodatkowe finansowanie wydarzenia związanego z partią polityczną. To dlaczego ja jako wyborca, jako podatnik z Opola mam się dokładać do wydarzenia, które jest w Olsztynie? Co to daje miastu Opole? Nic. Jak dla mnie po prostu to jest wymuszony sponsoring. Uważam, że to jest odgórne działanie wymuszone na samorządach związanych z Koalicją Obywatelską, żeby dołożyły się do tego wydarzenia. To jest absolutny skandal.
0: Nie wiem, czy wybiera pan się na Campus Polska, czy nie,
7: nie
0: jedzie pan?
7: Absolutnie nie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wizytę w Poranku Wnet.
7: Dziękuję, do zobaczenia.
0: A mówił pan Łukasz Żygadło, publicysta, kanał Analityka Polityczna, a my, drodzy państwo, teraz z Warszawy prosto za Nysę.
9: Studio za Nysą.
0: I już słyszymy naszego redaktora, pana redaktora Jana Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Co słychać u naszych zachodnich sąsiadów? Co słychać za Nysą?
10: Za Nysą śpiewają ptaki, za Nysą jest błękit nieba w tej chwili. O czym śpiewają te ptaki? No, ptaki śpiewają przede wszystkim o wyborach landowych, które niebawem będą się odbywać w niektórych landach w Niemczech, jak na przykład w Saksonii-Anhalt, jak na przykład w Berlinie, jak na przykład w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim. I to jest bardzo ciekawe, co tam się dzieje. No, wybory krajowe do rządów krajowych, do parlamentów krajowych, to nie są rzecz jasna wybory federalne, ale jest to pewnego rodzaju termometr, który wskazuje na temperaturę zainteresowania obywateli wyborami i partiami politycznymi. I jedno można powiedzieć, podsumowując to na początku wszystko razem, a mianowicie CDU, która jest partią kanclerską w tej chwili i która ma zamiar zostać tą partią kanclerską, ma coraz słabsze karty. My nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądało rozdanie federalne, ale wiemy, już się domyślamy, jak będą wyglądać wyniki wyborów do Saksonii-Anhalt, które się odbędą za tydzień w niedzielę. To jest szok dla wielu, że partia kanclerza Merca, CDU, dostała po prostu solidne baty, jeżeli patrzymy na sondaże przedwyborcze w Saksonii-Anhalt. Na przykład Sondaż Sivej podaje, że AfD ma 43% poparcia w tym landzie, a CDU, partia, która jeszcze rządzi, 21%. 21% to znaczy, że dwa razy tyle poparcia ma AfD. Co to jest z CDU? Czy CDU zmierza powoli drogą tą samą, którą zmierzają Zieloni, którą zmierzało FDP? Być może. Może się okazać, że partia ta będzie bardzo, bardzo osłabiona. Oczywiście Front Jedności Narodu się zbiera i CDU mówi tak, oczywiście razem z SPD i Zielonymi, bo mają oni tutaj, Infratest DIMAP daje 6% Zielonym w Saksonii-Anhalt, a Sivej daje Zielonym 5%, czyli nie wiadomo do końca, czy ta partia wejdzie, czy nie wejdzie, ale może wejdzie, a może nie wejdzie, więc to są oczywiście tematy dla miejscowych dziennikarzy, którzy piszą o tym, mówią o tym, piana jest bita powszechnie i wylewa się za brzegi miski, w której jest robiona. Linke, komuniści mają bardzo dobrą pozycję. Komuniści są teraz jedną z najbardziej demokratycznych partii w Niemczech, no bo to spadkobierczyni SED, to jest tak jakby PZPR, prawda, brała udział w tych wyborach. To jest partia, która ma w ten sposób ma obecnie powyżej 10% poparcia. Wyobraźmy sobie, ta partia, która zbudowała mur berliński, ta partia, która ograniczyła wolność obywateli w NRD, jeżeli w ogóle mieszkańców NRD można nazwać obywatelami w tej sytuacji, jaka była. Ta partia ma ponad 10% poparcia. To jest partia, z którą walczyli wszyscy, którą na ustach mieli ci, którzy rozbijali mur berliński. Ta partia dzisiaj może uchodzić nawet za koalicjanta CDU, ewentualnie jeżeli dojdzie do utworzenia Frontu Jedności Narodu. Względnie, jeżeli by doszło do rządu mniejszościowego w Niemczech, to po prostu by była ona cichym wspieraczem CDU. To jest bardzo niedobra wiadomość dla samej partii CDU, dlatego że będzie wywoływała w niej rysy, będzie wywoływała ciągłe dyskusje, ciągłe niesnaski, ciągłe zarzuty. A po co był ten kordon sanitarny wokół AfD? A może trzeba było powiązać się z AfD nawet po wyborach parlamentarnych w Bundestagu? O tym mówiła na przykład prasa szwajcarska, że to powinno iść w tym kierunku, aby nie tracić twarzy na przyszłość. To lepiej jest było mieć rząd CDU z AfD, w którym AfD byłaby dyscyplinowana niejako przez tę wielką partię, niż pozostawienie CDU na żer, które mogłoby się źle skończyć dla kanclerza federalnego Friedricha Merca. On zresztą ma bardzo, bardzo słabe karty. CDU pod przewodnictwem Merca idzie powoli w kierunku własnego upadku. Unia Helmuta Kohla, Konrada Adenauera i Ludwiga Erharta zbliża się do 20-procentowej sytuacji wyborczej w Niemczech. To jest coś nieprawdopodobnego. A konkurent tej partii ma powyżej 30, będzie miał może nawet więcej po tych wyborach, okaże się. Zwłaszcza trudna sytuacja dla Niemiec jest na wschodzie. Saksonia-Anhalt wybiera tutaj nowy Landtag. Na razie jeszcze CDU ma tam swojego premiera, ale AfD jest bardzo, bardzo z przodu, wyprzedza to i tu się nic nie zmieni. Można różnego rodzaju prowadzić sztuczki, można zatrudnić afrykańskich szamanów, którzy mogliby wpłynąć na opinię publiczną, ale to niczego nie zmieni. A AfD uchodzi za partię nowoczesną, a natomiast CDU to jest partia starszych panów. Oczywiście AfD przypina się łatkę, tak, to są neonaziści, mówi się nawet faszyści, aczkolwiek jak wiadomo w Niemczech przed II wojną światową jeszcze w czasie II wojny światowej jedyni faszyści to był personel ambasady Włoch. W Niemczech faszyzmu nie było, no ale nie szkodzi, to nikogo nie interesuje. Dla celów propagandy można ich nazwać nawet ludożercami. Wszystko jest możliwe. I teraz mam...
0: Tak, tak, słuchamy.
10: Aha, to dobrze, bo myślałem, że było jakieś pytanie. No więc być może Sven Schulze, który jest w tej chwili jeszcze premierem w Saksonii-Anhalt, będzie chciał stanąć na czele rządu mniejszościowego. W demokracji to jest normalna sprawa. Można mieć rząd mniejszościowy. Ale wtedy po prostu będzie musiała CDU zgodzić się na jej wspieranie przez PDS, czyli komunistów, następców komunistycznej partii NRD. I to po prostu oznacza, że dla CDU nie ma żadnych dobrych możliwości teraz. Każda sytuacja będzie dla niej zła. Ona straciła CDU możliwości przez wielu lat wypracowania planu B na wypadek, jakby AfD rzeczywiście miała bardzo wysokie poparcie. Nie zrobiła w tym kierunku nic. Była w sobie zadufana. Uważała, że jest nie do ominięcia, że już po prostu nie ma innej opcji, tylko CDU będzie zawsze rządziła. Tak myślał też cesarz Wilhelm, ale to mu się nie opłaciło.
0: Panie redaktorze, to ja tylko dopytam, bo już niewiele czasu nam zostało. Jakie są główne elementy tej kampanii? I wiem, że też powstał taki dokument, film dokumentalny Kraj nie dla wszystkich, który zostanie wyemitowany w telewizji RTL i tam po kolei są analizowane programy wyborcze AfD. Między innymi jest taki jeden z punktów i to chcę dlatego pana dopytać, aby nauczyciele jedynie moderowali dyskusję nad opiniami uczniów i de facto za bardzo się nie wtrącali, tylko właśnie byli takimi moderującymi. Czy to jest jeden z elementów kampanii, czy to jest jeden z punktów programu AfD?
10: Jeżeli chodzi o szkoły, to mam jedną rzecz taką ciekawą tutaj do wymienienia w tym kontekście. W Brandenburgii można wylecieć ze szkoły, jak się ma na przykład przypinkę AfD, jeżeli się ma długopis z napisem AfD i to wygląda bardzo, bardzo nieładnie. To znaczy nie chcę powiedzieć, że ja popieram partię AfD, bo to jest partia, która wreszcie doprowadzi do zmian w Niemczech. Nie chcę tylko powiedzieć, że kończy się demokracja. Jeżeli jakaś partia, która jest wielką partią już, to nie jest partia, która miała 5, 6, 7, 10, 15, 20 czy 25%. To jest największa partia polityczna w Niemczech, to trzeba do tego mieć odpowiedni stosunek i podejść do tego też należycie. Można wystąpić z jakimiś ofertami także wyborczymi. Tego

Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Zmarł król Norwegii. Nowe informacje w sprawie zonda krypto. Wspólne manewry USA z Koreą Południową. Minęła godzina 9. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Król Norwegii Harald V nie żyje, informuje Pałac Królewski w Oslo. Miał 89 lat, rządził krajem od 1991 roku. Od kilku dni donoszono o ciężkim stanie zdrowia monarchy. Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi P. zarzuty karne z artykułu 230 i 302. To jest płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Sprawę zonda krypto komentował na antenie Radia Wnet doradca prezydenta Błażej Poboży.
2: Ta afera z okresu rządów Donalda Tuska musi być wyjaśniona i jako dobrą monetę przyjmuję to, że pełnomocnik pana Króla twierdzi, że są zabezpieczone środki, które pozwolą tym ludziom, którzy zostali poszkodowani w tej sprawie, zadośćuczynić. Natomiast problem polega na tym, że rządy Donalda Tuska doprowadzają do tego, że poszkodowane są miliony Polaków, bo mają problem z dostępem do służby zdrowia, bo mają zwiększone obciążenia finansowe, bo w portfelach mają coraz mniej pieniędzy.
0: Mówił podczas poranka Wnet Błażej Poboży, doradca prezydenta RP. Artur Chodziński, były oficer Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ma być kolejnym zatrzymanym w sprawie zonda krypto. Dzisiaj Rada Ministrów ma obradować nad projektem ustawy budżetowej na 2027 rok. Wśród priorytetów mają być bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 17 miliardów złotych, zapowiedział premier Donald Tusk. Premier deklarował także, że w 2027 roku luka fiskalna ma pozostać poniżej 7% PKB, wobec 7,3% w 2025 i 6,8% planowanych na 2026 rok. Polska pozostaje zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, podkreślił w czwartek wieczorem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na słowa wiceszefa MON-u Pawła Zalewskiego, który stwierdził, że Polska nie chce głowic nuklearnych na swoim terytorium. Głos w sprawie zabrał także Marcin Przydacz. Skomentował, że funkcjonariusze państwa powinni znać zasadnicze kierunki polityki w tym zakresie. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował wczoraj prezydent USA Donald Trump, powołując się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Odmówił jednak komentarza, czy temu właśnie poświęcona była wizyta szefa CIA w Moskwie. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA John Ratcliffe podczas wizyty w Moskwie miał przedstawić rosyjskim władzom ponurą ocenę sytuacji związanej z wojną na Ukrainie i wezwać do zawarcia porozumienia prowadzącego do zakończenia konfliktu. Informuje New York Times. Dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników amerykańskich, podał, że Ratcliffe nie wysunął żadnych gróźb na temat potencjalnych konsekwencji dla Rosji, jeśli Moskwa nie wysłucha wezwań Waszyngtonu. USA decydują się na zakup zaawansowanych rozwiązań z Ukrainy, które zmienią zasady użycia dronów na wojnie. Systemy Swarm OS i Underdog sprawią, że bezzałogowce będą działać w roju, same dzielić się celami i kończyć atak, nawet bez wsparcia GPS czy stałego łącza z pilotem. Siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i USA przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry, poinformowało dowództwo Armii Południowo-Koreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Komunikat pojawił się po decyzji Donalda Trumpa, który zarządził ograniczenie udziału USA w sierpniowych ćwiczeniach z Seulem.

0: celach manewrów mówił w Poranku Wnet dr Marek Budzisz.
1: Mają najprawdopodobniej utwierdzić w sojuszników amerykańskich w Azji, że obecność amerykańska jest tam pewnym czynnikiem stałym i Waszyngton nie będzie jej redukował. To też jest odpowiedzią na niedawną podróż Władimira Putina na Wyspy Kurylskie, bo to z kolei zaniepokoiło Japończyków. To była zresztą pierwsza podróż Putina na ten sporny archipelag.
0: Mówił podczas Poranka Wnet dr Marek Budzisz, a cała rozmowa na portalu wnet.fm. W sobotę 29 sierpnia mieszkańcy Islandii wezmą udział w referendum i zdecydują, czy ich kraj powinien podjąć drugą próbę przystąpienia do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne zostały zawieszone w 2013 roku, ale wniosek o członkostwo nigdy nie został formalnie wycofany i pozostaje ważny. Dowiedzieli się Islandczycy w związku z zeszłoroczną wizytą przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w ich kraju.
2: Prognoza pogody.
0: Piątek 28 sierpnia będzie ciepło. Przeważnie od 24 do nawet 30 stopni Celsjusza. Najcieplej na południu i zachodzie kraju. W Warszawie około 25-26 stopni. Raczej bez większych opadów. W Krakowie nawet do 28 stopni. Podobnie jak w Szczecinie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie informacyjnym.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Eliminacje koszykarskich Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski w Rydze pokonała Izrael 106-86 i praktycznie zapewniła sobie awans do finału. Bardzo dobry mecz kadry Igora Milicicza. 24 punkty rzucił Mateusz Ponitka, Jordan Lloyd 18, Aleksander Balcerowski 17, natomiast Sörkis dla rywali 26 punktów. Tymczasem polskie siatkarki odniosły czwarte zwycięstwo podczas Mistrzostw Europy. Tym razem biało-czerwone podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Niemki 3-0. Dwa sety, drugi, trzeci dosyć zacięte. No, ten kończący 26-24, a więc nasze zawodniczki wychodzą z grupy. Dziś mecz z Turczynkami o godzinie 18. Tymczasem dwie polskie drużyny pozostają w europejskich pucharach piłkarskich i będą grały w Lidze Europy. Natomiast piłkarskie czwartki bez Rakowa i Górnika Zabrze. Rewanżowe mecze pucharów zostały tak rozegrane właśnie, że Jaga i Lech postawiły pieczęć na swoich awansach. Górnik spodziewana porażka, natomiast Raków rozczarował. Po kolei Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 w Tbilisi z Iberią. Zwycięski gol Andreas Klünge, 70. minuta, a więc Jaga zrobiła to, co należało. Natomiast Lech również, bo 7-0 w pierwszym meczu u siebie ze szwajcarskim Thun, a teraz w rewanżu było 2-2. Dobrze będzie sprawdzać się na tle mocnych przeciwników, powiedział trener kolejorza Nils Fredriksen. Dziś Jaga i Lech poznają rywali w Lidze Europy. Górnik Zabrze odpada, ale pierwszy mecz przeciwko AS Monaco rzeczywiście grał honorowo, bo 3-2 zwycięstwo drużyny z Małego Księstwa, ale bardzo bogatego, być może jedno z najbogatszych, jak i najbogatsze miejsce na świecie, Monte Carlo, i tam właśnie doszło do rewanżu Stade Louis II i właśnie AS Monaco czerwono-biali pokonali Górnika Zabrze 4-1. Lukas Podolski, właściciel Górnika, były znakomity piłkarz, powiedział: to dla nas fajna lekcja, zobaczyliśmy, jak to wygląda na najwyższym poziomie. Tymczasem największy zawód sprawił Raków, który odpadł w dwumeczu z Hajdukiem Split. Medaliki na rewanż przegrały po dogrywce 2-3. Chorwaci po raz pierwszy w historii wystąpią w fazie ligowej Conference League. Raków doprowadził do remisu. Emery strzela głową i właśnie dogrywka, i wtedy Hajduk przechylił szale zwycięstwa na swoją stronę. Licząc pierwszy mecz, Raków pięciokrotnie był zmuszany do odrabiania strat. No i o ten jeden było to zbyt dużo. Drużynowy Puchar Świata na żużlu. Finał jutro, sobota, godzina 19. Choć bramy Stadionu Narodowego będą otwierane od godziny 17. To jest finał. Jedziemy z Danią, Wielką Brytanią, Australią, oczywiście Polska. Stanisław Chomski powołał następujący skład: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna. Trzy ostatnie edycje DPS-u, a więc 2016, 17, 23 zwycięstwa Polski w sumie w tym właśnie w takiej odsłonie drużynowego Pucharu Świata dziewięciokrotnie zdobywaliśmy złoto za czasów trenera Marka Cieślaka, później też Rafał Dobrucki, ale to w zasadzie było taką domeną Polski. Kiedy nastał SON, a więc Speedway of Nations, Mistrzostwa Świata par tak naprawdę, dwóch jechało, trzecie rezerwowe, to nigdy Polska nie wygrała. W sumie mamy 14 Mistrzostw Świata w historii, licząc od 1961 roku. Zapraszamy wszystkich na Stadion Narodowy w Warszawie w sobotę. Tymczasem Ekstraklasa piłkarska, szósta kolejka. Niezwykle interesująco zapowiadają się mecze, bo dziś już od godziny 18:00 Wisła Płock Korona, później Wielkie Święto, miejmy nadzieję, Ekstraklasy, 20:30 Legia Warszawa, Śląsk Wrocław. Kiedyś powiedziano by wojskowe derby. No pewnie tak w nazwie zostały, czy też w świadomości kibiców, choć jeden klub, drugi klub z wojskiem już nie mają nic wspólnego. Bardzo ciekawe mecze w ogóle w tej serii spotkań. Derby Krakowa, drugie Krakowia Wieczysta, 3-2 dla Pasów. Teraz Wisła Kraków Wieczysta. Natomiast także derby Górnego Śląska, Górnik Zabrze, GKS Katowice. Niezwykle interesujący mecz, klasyk po polsku, Widzew Łódź, Lech Poznań, także ciekawy Raków Jagiellonia. W tabeli prowadzi Górnik, przepraszam, Legia. Zwracam honor trenerowi Markowi Papszunowi, oczywiście Legii. Legia Warszawa, 2 punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze. Trzecia jest Krakowia, 4 Lech, 5 Pogoń. Przedostatnia Wieczysta, tele zamyka Raków, no ale to 6 kolejka, to się oczywiście wszystko może zmienić. I też ciekawe wydarzenia w Betlik pierwszej lidze. Arka Gdynia z takich najciekawszych meczów. Polonia Bytom, Polonia Warszawa, Lechia Gdańsk, Chrobry Głogów, Ruch Chorzów. I jeszcze mamy losowanie drabinki US Open, turniej singlistek. Nasze tenisistki Maja Chwalińska, Taylor Townsend, Stany Zjednoczone. Oczywiście wierzymy w awans. Magdalena Fręch, Iwa Jowicz, Magdalinet z kwalifikantką, Iga Świątek, Xiu Wang z Chin. Będziemy oczywiście, ja będę Państwu mówił o tym, jak zawodniczki grają, także miejmy nadzieję na Huberta Hurkacza, na Kamila Majchrzaka, zawsze US Open, ostatni z rozdania wielkiego szlema właśnie niebawem się zacznie. Teraz to wszystko, dziękuję, do usłyszenia od godziny 18:00 w niedzielę, porozmawiajmy o sporcie, na które zapraszam. Do usłyszenia.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
5: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Witam, jak codziennie od poniedziałku. Stanisław Bukowski, kłaniam się. Wspaniały kameralny wieczór na festiwalu Chopin Jego Europa. Utwory kameralne w kameralnej przestrzeni, jaką jest studio imienia Witolda Lutosławskiego. Niegdyś w chwili powstania nazywane było S1. Warto powiedzieć, że pomysłodawcą jego stworzenia, dzięki, i pierwszym dyrektorem był Stanisław Leszczyński. Tak, Stanisław Leszczyński, pomysłodawca, twórca i obecny dyrektor festiwalu Chopin i jego Europa. A wczoraj wystąpił duet dwóch znakomitych muzyków. Roal de Thuyens, belgijski wiolonczelista, znany już w festiwalowej publiczności, kolejny raz w Warszawie, a także muzyk, którego album płytowy, to znaczy może nie jego, ale na nim gra, wraz z orkiestrą XVIII wieku z 2004 roku, czyli już 22 lata temu był ten koncert, pod kierownictwem nieodżałowanego Franka Brychena, czyli orkiestra XVIII wieku. Dwa lata temu ukazał się ten album w Instytucie imienia Fryderyka Chopina. No proszę, tyle działalności w jednej instytucji. Na jednej z trzech płyt znalazł się koncert wiolonczelowy C-dur Haydna, właśnie w interpretacji Roela de Thuyens. Drugi z duetu to pianista Frank Bradley, wykładowca w Konserwatorium Paryskim, muzyk, który powraca na festiwal po raz kolejny, znakomity, świetnie rozumiejący się i współpracujący ze sobą duet. Na początku Ogi François był wybitnym wiolonczelistą i kompozytorem, a również pełniącym funkcję nadwornego instrumentalisty króla francuskiego Ludwika Filipa. Był także, a dla nas przede wszystkim, przyjacielem i w pewnym sensie partnerem muzycznym, przynajmniej intelektualnie, Chopina. Na początku wieczoru w studiu usłyszeliśmy nokturny, które stanowią ważną pozycję w kompozycjach Franksze. Ich charakter wskazuje na inspirację chopinowską, choć może to nieuzasadniona gra naszej wyobraźni. Piękna, liryczna, nostalgiczna muzyka. No i wreszcie introdukcja i polonez C-dur na fortepian i wiolonczele, opus trzecie, co wskazuje na sam początek twórczości młodziutkiego Chopina. Powstał on w Antoninie w czasie tygodniowego pobytu 19-letniego wówczas Fryderyka w Pałacyku Myśliwskim, letniej rezydencji księcia Michała Radziwiłła. Pisał Chopin do swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. Cytuję. On, dodaje Radziwiłł, wiesz, jak lubi muzykę i pokazał mi swojego Fausta. I wiele rzeczy znalazłem tak dobrze pomyślanych, nawet genialnych, żem się nigdy po namiestniku tego spodziewać nie mógł. Napisałem u niego Alla Polacca z wiolonczelą. Nic nie ma prócz błyskotek do salonu dla dam. Chciałem widzieć, żeby księżniczka Wanda się nauczyła. Niby jej przez ten czas dawałem lekcje. Koniec cytatu. Najpierw powstał polonez, a parę miesięcy później już w Warszawie introdukcja. Także tylko zmieniły się role jednej i drugiej kompozycji, poloneza i introdukcji, na introdukcję i poloneza. Wiolonczele wybrał Chopin ze względu na księcia, który grał zresztą udatnie na tym instrumencie. Kompozytor nie znał jednak, mówił o Chopinie, techniki gry na wiolonczeli z własnej praktyki, zaś jego teoretyczna wiedza były niewielkie. Ale od czego intuicja i geniusz chopinowski? Niemniej utwór ten ukochany przez słuchaczy, między innymi również przeze mnie, nie cieszy się specjalnym uznaniem przez większość znawców. Ich szkoda. A później kolejne piękne nokturny Frank Schona i krótki, za krótki koncert zakończyła sonata na fortepian i wiolonczele G-moll, op. 65. Ostatni w zasadzie tajemniczy utwór Chopina. Jeden ze współczesnych publicystów napisał: wysiłek bolesny, wysiłek grzeszący brakiem wykwintności, a części środkowe, scherzo i andante, nie wznoszą się do godności sonaty. No, bzdura. Bzdura. Gdyby Chopin żył dłużej, być może utwór ten byłby początkiem nowego etapu. Jest w zasadzie, no ale byłby czegoś nowego, co po nim nastąpi. W jego twórczości słyszymy bowiem muzykę, która wyprzedza swoją epokę. Dlatego być może ktoś pozwolił sobie na taką recenzję. Jest zapowiedzią wczesnego Brahmsa, a nawet może i Debussy'ego. To nowy styl chopinowski, odejście od ducha romantyzmu, jak pisał Zdzisław Jachimecki. Dwie części zewnętrzne sonaty przedstawiają nowoczesny zupełnie typ kompozycji komnatowej. No i to tyle na temat wczorajszego koncertu. Jeszcze na zakończenie był pieśń bez słów Mendelssohna. No wspaniały, wspaniały koncert, piękny. To, co może być najpiękniejsze w kameralistyce. Szkoda, że Chopin innych utworów kameralnych nie skomponował. No ale cóż, będziemy narzekać. To nie my decydujemy o tym. A dzisiaj kolejny koncert muzyki kameralnej. Także niezwykłe, interesujący, podobnie jak wczoraj, na zupełnie inna muzykę. Na skrzypcach Chauchon Cyranocian, a przy fortepianie ukochany przez polską publiczność, żywiołowy, jak pamiętamy z konkursu chopinowskiego, jego późniejszych zresztą występów częstych w Polsce, Martin Garcia Garcia. Brahms, Debussy, Cezar Frank, no i Karol Mikuli. To jest ciekawe. No ale o tym to posłuchamy wieczorem, tego posłuchamy wieczorem, a jutro o tym porozmawiamy o 11:00. Zapraszam Państwa w sobotę. Zaprosiłem pianistę nowojorskiego, ale polskiego, który bardzo często bywa, interesuje się wszystkim, co się dzieje w muzycznym świecie polskim. Bywalec wszelkich festiwali i konkursów, Roman Markowicz. Także do jutra, a teraz chciałbym chyba scherzo, to będzie sonaty, o której mówiliśmy, Chopina i przy wiolonczeli Jacqueline Dupré, wspaniała brytyjska muzyk, wielka wiolonczelistka, a przy fortepianie Daniel Barenboim, jej ówczesny mąż. Do usłyszenia o 11:00. Jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, być może nie powinienem, bo reklamuję dwójkę Polskiego Radia, ale tam koncerty można wysłuchać na bieżąco. Większość w każdym razie koncertów Festiwalu Chopin i Europa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, ale siedzi obok Konrad.
0: Czy się zapisujesz do Stowarzyszenia Antywiatrakowców imienia Don Quixota, bo one, słyszałem, źle wpływają na odbiór muzyki.
4: I mojego umysłu. Tak, tak, chętnie się zapisuję. A teraz Chopin.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
5: Witamy bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki i wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców imienia Don Kichota, Zbigniew Zieliński. Witam serdecznie, bardzo.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
5: Pięknie, prezydencie, to już w ogóle nie znam.
6: No, Pan Rosasku to prezydent.
5: No i co? Niezwykle dużo mamy tematów, ale jeden sukces taki malutki możemy odtrąbić w Dębech pod Warszawą. Radni nie uchwalili programu na zmianę zagospodarowania przestrzennego, póki co odłożyli sprawę, a miała być już tam centrum data, która tam miała zająć 90% uprawnych ziem, mieli budować fotowoltaikę i mieli wiatraki budować, no ale na razie na szczęście stanęło na tym, że radni poszli po rozum do głowy i odłożyli i no jeszcze to nie jest zwycięstwo pełne, ale może.
6: Trzymamy kciuki, bo rzeczywiście zamiana tej uprawnej ziemi na fotowoltaikę czy centrum danych, no to jest trochę przesada. Mamy pustynie różne, gorszej klasy ziemi i tam to całe szczęście, że im się udało. Trzymamy kciuki.
5: No na razie. To jest, tak się mówi, to nie będę już mówił językiem naszej wspaniałej byłej pełnomocniczki do spraw marki, więc nie będę używał tych słów, które mi przychodzą do głowy. No to a propos nauki polskiej, bo nauka polska po prostu, no jak widać, no, poszła w górę. Nikt nie czyta tych raportów. Okazuje się, tak? Kto to opowiadał w Radio Wnet ostatnio?
6: Miłosz Lodowski.
5: No właśnie.
6: Powiedział, że to się opiera na tym, że ludzie, że nikt nie czyta raportów, więc można byle, że tak powiem, G. umieścić.
5: I zainkasować. Wcale nie mało.
6: Nie ma, tak. No i to jak artykuł, raport ma 20-40 stron, to wiadomo, że nikt tego nie przyda.
5: No ja bym chętnie, jakby ktoś miał ochotę na jakiś raporcik na dowolny temat. Na poziomie ministerialnym to, proszę Państwa, cena promocyjna 150 tysięcy, jutro gotowy.
6: No ja to nawet za 10.
5: Dobra. To jedna sprawa. Pierwsza, od czego zaczniemy? Wyszła broszurka, to a propos tego, o czym rozmawialiśmy i wracamy do tego. I to jest, proszę Państwa, taki tytuł długi tej broszurki, ale uwalniany przez człowieka CO2 nie powoduje efektu cieplarnianego. Dowody eksperymentalne. Jest to wydane przez Fundację Ordo Medicus. I to jest bardzo mądry tekst.
6: I to są inżynierowie, naukowcy z Politechniki Wrocławskiej.
5: No i właśnie. I okazuje się, że no właśnie, że cały ten efekt CO2 to jest po prostu
6: nie istnieje. W ogóle to my żyjemy dzięki efektowi cieplarnianemu, bo inaczej byłoby minus 17.
5: A ja tutaj jeszcze taki cytat z tego, bo to jest tam na końcu. Polska płaci miliardy złotych rocznie za emisję CO2 w ramach ETS-u, co należy uznać za zuchwałą kradzież pieniędzy polskich podatników, ponieważ od strony naukowej zostało doświadczalnie dowiedzione, że emisja tego gazu w żaden sposób nie powoduje efektu cieplarnianego. I to jest prawda.
6: Tak.
5: I wbijcie sobie Państwo to do głowy, a w ogóle zamówcie może tą broszurkę.
6: Właściwie książeczka to jest.
5: Taka książeczka, broszurka, bardzo ładna. W dodatku bardzo dobre są wykresy i bardzo to mądrze wszystko jest napisane. Być może będzie trzeba je odbijać niedługo na ksero, bo
6: w drugim obiegu.
5: W drugim obiegu, tak, bo No bo to jest jakby wbrew, że tak powiem, obowiązującej linii przewodniej i tak...
6: Partii,
5: no nawet koalicji partyjnych różnych.
6: A na wyższym szczeblu, no wszędzie się czyta o tych emisjach i górników likwidujemy, i nawet rolnictwo też emituje, wszyscy emitują.
5: A ten węgiel zdrożał jakoś, to może by wrócić do tego węgla, co?
6: No, no można by wrócić, ale jak...
5: Ale nie ma do czego.
6: Nie ma do czego. Trzeba importować węgiel z Chin. Albo tam...
5: Bo węgiel drogi się zrobił i okazuje się, że tam na Lubelszczyźnie czekają miliony ton węgla.
6: Miliardy.
5: No i co?
6: No. Nic z tego nie będzie, bo ceny rosną, ale poza cenami węgla rosną również ceny peletu.
5: No.
6: Pelet to są takie drewniane takie pastylki do pieców ekologicznych w domach. No i
5: ale z peletem jakiś kłopocik był. Ostatnio można było go kupić.
6: No właśnie, to on podrożał chyba 100 tysiąc złotych, bo już kosztuje ponad 2000 ton, a węgiel tam 1300-1500 złotych. I ten pelet jest no, bardzo tam przydatnym właśnie, natomiast nie ma surowca u nas, bo to pochodzi z lasów pelet, to znaczy jest z drewna, znaczy od wiór. No ale ponieważ...
5: No, ale lasów u nas jeszcze póki co dostatek.
6: No, lasów u nas dostatek.
5: Ale to można zrobić tak. Można wyciąć wszystkie lasy, zrobić pelet i będzie miejsce na wiatraki.
6: Tak, ale natomiast jeżeli nie wycinamy lasów, nie produkujemy normalnie gospodarki, nie wykonujemy normalnej gospodarki leśnej za sprawą regulacji, no to powoduje to, że brakuje peletu. A programy tam Czyste Powietrze czy inne tam tym podobne historie, no właśnie zakładają, żeby tym peletem opalać. Zresztą chyba pani minister wspomniała, że może brakować peletu, ponieważ mamy dążyć do kolejnego postępu, jeśli chodzi o emisję, o transformację ciepłownictwa, to znaczy elektryfikację.
5: To Lenin kiedyś elektryfikował.
6: Ale on elektryfikował przemysł. A tutaj ma być wszystko zelektryfikowane. Również ciepłownictwo. Więc powinna, tak zasugerowała, że można się spodziewać braku podaży paliwa, ponieważ to ma wymusić, przyspieszyć elektryfikację ogrzewania.
5: A czy pompy to, że ciepłe, nie będzie paliwa, to będzie dobrze.
6: Tak.
5: Bo to wymusi.
6: Tak.
5: To dobrze. Znaczy, tak słuszna koncepcja.
6: Tak.
5: Wymusi. No, potrzeba matką wynalazków. Takie starożytne przysłowie było.
6: Trzeba stworzyć tylko potrzebę. To...
5: No, ale,
6: to byłby reaction solution.
5: Ale tutaj jest parę, to takich, wiele tutaj takich bardzo ciekawych koncepcji, bo okazuje się, przeczytaliśmy bardzo niedawno, że Narodowy Fundusz Środowiska,
6: Ochrony Środowiska
5: ma zamiar, znaczy zamiar, wprowadza piękny program. Będziemy mieli wszystkie liczniki na inteligentne.
6: Liczniki prądu w domu.
5: Liczniki tak. prądu, wszyscy będziemy mieli inteligentne i licznik będzie nam mówił, ile mamy. No inteligentnie by nam podpowiadał albo wyłączał, jak będzie trzeba. No,
6: będzie dyktował może nawet.
5: Będzie dyktator
6: będzie
5: licznik.
6: Rządził, tak. Na przykład piekarnik będzie można włączyć o 3 rano albo o 12 w zależności od sytuacji.
5: Trzeba będzie konsultować z panem dyrektorem licznikiem.
6: I tak? To ma kosztować taką okrągłą sumkę, kolejny tam miliard. Stać nas po prostu.
5: Stać. Do 31 lipca do lipca jest
6: tak,
5: plan.
6: Tak, także to szybciutko idzie. I tu możemy wspomnieć sprzed chyba 20 lat napisaną, opublikowaną książkę niemieckiego autora, potem Blackout, który opisuje taką dystopijną sytuację sabotażu energetyki, właśnie to dotknęło prawie całej Europy, poprzez liczniki, inteligentne liczniki prądu, kiedy wirus wysłał polecenie odłączenia wszystkich odbiorców, co powodowało wyłączenie elektrowni, a następnie jak się pojawił prąd, włączenie, kolejne zaburzenie, no i doszło do uszkodzeń sieci oraz elektrowni, a elektrownia, nie wszystkie elektrownie same potrafią się uruchomić, wymagają zasilania, tylko jest część takich niezawodnych elektrowni specjalnie przygotowanych do startu systemu. No i potem, innymi słowy, katastrofa trwała 2 tygodnie. Strzelaniny, głód, bo się lodówki rozmrażały, windy nie jeździły, komunikacja, koleje, szpitale, bankomaty, parkomaty, wszystko padło, stacje benzynowe.
5: No ale to nas czeka niedługo.
6: Wszystkich. No właśnie, tak jak to przeczytałem, to mi się tak skojarzyło, że to taka podgotowka. takiego cyrku.
5: No, no tak, no ale potem się wam... nauczymy pracować tymi ręcami, tak? Ale wreszcie, tak? Było, znowu, mieliśmy, tak?
6: To, no, można tak powiedzieć, ale mieliśmy przecież te włamania dotyczące danych osobowych, to tam z Ministerstwa Zdrowia, czy czegoś tam, tych 19 milionów rekordów, co wyleciało, więc jesteśmy podatni, więc jeżeli będziemy mieli inteligentne liczniki, to będziemy podatni na dywersję podobną.
5: No to tak, ale licznik, no tak, no ktoś tam...
6: Damy miliard złotych i będziemy mieli tak jak...
5: Ale ma stać nas, tak? Nas stać tak. Jest, tak. Co prawda jakiegoś spotkałem ekonomistę ostatnio i powiedział, że to na pewno się spotkamy z górą lodową, tylko nie wiadomo, czy to będzie dużo szybciej, czy troszkę wolniej. Jest jakby Grecja, grecki scenariusz jest, mamy jak w banku dzięki zadłużaniu państwa.
6: Tak, tak. I tutaj słuszna uwaga, ponieważ tempo budowy wiatraków i fotowoltaiki, zamykania kopalń, gazowania elektrociepłowni, elektrowni jest tak szybkie, co powoduje, co wymaga finansowania, no, w porównaniu z elektrownią atomową, której no, nic się nie dzieje, to tempo tu jest tak nieprawdopodobne, że rzeczywiście ta góra jest, może być bliżej niż sądzimy. I do tego, że będziemy mieli problemy z prądem, ze wszystkim, można powiedzieć, i jeszcze długi nas, tak jak w Grecji uderzą.
5: No ale tak, ale nie będziemy mogli, jak ten bohater filmu Greg Zorba powiedzieć, o jaka piękna katastrofa. Może nie będzie za piękna, co?
6: No nie będzie, nie będzie piękna, ale jest to perspektywa, którą no, stoimy nad przepaścią i wydaje się, że robimy kolejny duży krok do przodu.
5: Szybko. Ale duży krok, ale minister Motyka przecież obiecuje, że zmniejszymy.
6: A to już, znaczy minister Motyka już parę miesięcy, właściwie w ubiegłym roku, może jeszcze w tym, prorokował, że ceny spadną i że...
5: Ale ogóle... ja patrzyłem właśnie na rachunki teraz, to nie spadły mi jakoś.
6: No bo jeszcze nie spadły. On tak prorokuje, że jak wreszcie dokonamy tych korzystnych zmian i wydamy tam te 300 czy miliardów, czy tam 1000 miliardów, że to wreszcie się stanie, no i że wzrośnie nasza odporność.
5: Odporność. Czyli na braki nie prądu. Będziemy potrzebowali ciepła, tak?
6: Tak. Właśnie, będziemy... gdyby tak było. I prądu najlepiej, to wtedy odporni będziemy.
5: Ale no ale tak? Może jakieś nowe, jakieś ten rozwiązania, bo pan tutaj wspominał dzisiaj o podróżach Gullivera Swifta. To była też to... sprawa bardzo poważna, bo tak. Chodziło o to, żeby no, tak racjonalnie działać i teraz no, tutaj troszkę tak obok to jest, nie, ale no jeszcze te dziki nie boją się wiatraków, no, właśnie tak. Się rozwijają.
6: To jest prawda.
5: I to bardzo ciekawa jest koncepcja, żeby dziki do rolnictwa zatrudnić.
6: Ale skąd ten pomysł może jeszcze?
5: No.
6: Ten pomysł to się wziął też, że minister Motyka tutaj, który można powiedzieć jest bardzo no, taki pełen energii.
5: No bo jak wiadomo, na słońce prostu, idzie, tak? Motyka idzie
6: tak,
5: na słońce.
6: No to nie zatrzymuje się po prostu entuzjazm, zapał, przekonanie. Uruchomił eksperymentalną na Pomorzu, nie mam
5: wyspę.
6: Wyspę
5: doktora Moro, nie. No.
6: Wzorcową wyspę energetyczną. I ta wyspa energetyczna to jest połączenie rolnictwa z energetyką i ekologią. Czyli właściwie super. I wszystko, co tam najlepsze.
5: A kosmodromu Tuskowego nie ma tam jeszcze?
6: Ale to, no to...
5: Bo można by połączyć no, wszystko.
6: No, żeby tam ten prąd przywozić, tak?
5: Ale żeby jeszcze tam był ten, takie miejsce, gdzie wystrzeliwuje rakiety Donald Tusk. W tak. Kosmos, bo on chce w kosmos.
6: To w zamkniętych kopalniach on te prorokuje, żeby ten teren wykorzystać. Tutaj to może nie. W każdym bądź razie ta symbioza energetyki to jest fotowoltaika i rolnictwo. No oczywiście ma być wzorcowy, sprawdzić rozwiązania informatyczne, rozwiązania techniczne. I ta fotowoltaika, jedną z zalet tej symbiozy rolnictwa to jest to, że może chronić przed gradobiciem.
5: Fotowoltaika.
6: Tak.
5: Czyli
6: zasłania.
5: To jeszcze dodatkowa korzyść, tak?
6: Dodatkowa. Właśnie ta rolnicza korzyść taka, że ograniczyć może skutki gradobicia, czyli że zasłonimy uprawę tymi panelami i wtedy ten grad
5: no
6: będzie
5: tak,
6: uderzał.
5: No tak, bo między tymi to... łopatami wiatraka to mogły spaść ten grad i to...
6: Wolnie się wrobić.
5: Chociaż trochę też pomagają, nie, bo rozbijają ten grad na mniejszy, nie?
6: Tak, tylko tak one się obracają wolniej. No i to po prostu się skojarzyło z tym nie podróżami Gullivera do dziwnych krain świata, Jonathana Swifta.
5: Tak, tak. tak. Jonathan Swift. Bardzo dobra książka.
6: I to jest po prostu jakaś profetyczna, w ogóle strach się bać, coś tam napisane. I w każdym razie tam również było taki przedstawiony kraj postępu. Był zacofany. Normalnie rolnictwo sieją, orzą, zbierają i wszystko
5: to
6: było
5: tak
6: dobrze.
5: Jak my za Jagiellonów.
6: Jakby za Jagiellonów. Wszystko było normalnie, czy było zacofane. I pojawił się postęp. No i postęp polegał na tym, żeby zwiększyć wydajność tego rolnictwa. No jak tu można zwiększyć? No poprzez wcześniejsze zasiewy. Czyli jak tylko śniegi schodziły, to od razu ruszali do orki, żeby to pole przygotować do zasiewu. Będzie szybciej, będą szybciej zebrane.
5: A kto jest najlepszym oraczem? Dzik.
6: Właśnie, ale teraz, ale to powodowało pewne zakłócenia, ale chodziło też, żeby dalej rozwinąć tę koncepcję, żeby uprościć właśnie orkę. No. Żeby nie tam ciągniki, czy to zatrudnić dziki do tego.
5: I była też taka sytuacja, że takie były przynęty dla dzików.
6: No właśnie, jak sterować dzikami, żeby w właściwych miejscach orały. No więc okazuje się, że wymyślono żołędzie. Na jesieni się zakupywało żołędzie i na wiosnę wypuszczało się dziki i one po prostu miały orać.
5: No to genialna koncepcja. Genialna. Zostałby powiem więcej za ten raport do Ministerstwa Rolnictwa. Niech pan wyszedł.
6: Swiftowi. W każdym bądź razie, jak łatwo się domyśli, zakończyło się to głodem.
5: Tak?
6: Bo rolnictwo upadło.
5: A to może nie trzeba, bo są też koncepcje, że trzeba powietrzem się żywić.
6: Powietrzem, słońcem albo zasłonić po prostu te pola fotowoltaiką i będzie podobnie. Gradobicia nie będzie, ale to będzie...
5: Ale będzie dobrze,
6: ale
5: tak?
6: Będzie lepiej, może tak byśmy powiedzieli.
5: No jeszcze jest ten problem, myśmy mamy tutaj kilka punktów, pewnie wszystkich nie omówimy, ale ja bym bardzo chciał dojść do punktu, bo PGE... magazyny energii chce budować tak jakoś na całego, tak? I to jest wielkoskalowe bateryjne magazyny energii. Największy państwowy koncert energetyczny chce wybudować także w Gryfinie, tak? Gryfin 2. Pojemność 400 mega MWH. Pan rozszyfruje mi to MWH.
6: Megawattogodzin. I tak, to rzeczywiście, no bo rozwój źródeł typu OZE, czyli takie, które są, raz ich nie ma, źle raz pracują, raz nie pracują, są te czasy, że jest okres, że słabo świeci, a z drugiej strony bywają okresy nadmiaru produkcji prądu i wtedy na przykład ceny prądu osiągają minus 2000 zł.
5: Minus. I oni wtedy państwo będzie zwracało nam.
6: To znaczy wtedy my musimy, na przykład PSE płaci, żeby ktoś odebrał od nas prąd.
5: A to nie jest tak, że my dostajemy na konto pieniądze od państwa?
6: Nie. No i teraz, bo jest tam oczywiście potrzeba. No dlatego, że to...
5: Ale to by obywatel był zadowolony wtedy.
6: Tak, ale czy to, nie wiem, czy to jest cel tej transformacji, żeby obywatel był zadowolony i żeby było miło, tanio i w ogóle tak zdrowo, nazwijmy to tak,
5: no w sensie psychicznym. Może w przyszłości tak. No.
6: Tak, i teraz te właśnie magazyny, no to mogą mieć elektrownie wodne, elektrownie szczytowo-pompowe. To mamy...
5: To groźnie brzmi, szczytowo-pompowe.
6: To mamy tak na przykład w Żarnowcu, tam gdzie była elektrownia, to jest największa o mocy 700 MW, która ma na około 100 metrów powyżej jeziora Żarnowieckiego jest zbiornik tak zwany górny i tam przepompowuje, kiedy jest nadmiar prądu, to przepompowuje tam na tego górnego zbiornika, kiedy potrzebne jest prąd, no to te turbiny nie pompują, tylko produkują prąd przez tam do 5 godzin. Innymi słowy 3,2 gigawatogodziny. Dlaczego mówię o tych gigawatogodzinach? Ale elektrowni wodnych, no to takich szczytowo-pompowych, to za bardzo u nas nie ma też możliwości w Polsce budowania. To są to długotrwałe projekty, no więc jest oczywisty pomysł, żeby akumulatorowe.
5: Ale Niagary też nie mamy takiej.
6: Niagary też nie mamy. I generalnie nasze...
5: To byłaby dopiero elektrownia.
6: Nasze elektrownie wodne, które mamy w Polsce, to są w 80% to są elektrownie szczytowo-pompowe, bo to nie ma takich warunków. No mamy, okazuje się, prawie 800 elektrowni wodnych w Polsce. Przed wojną było powyżej 1000, drugą wojną. Ale to są elektrowienki takie małe o mocy do gro 99% to jest poniżej 5 MW. No to są w ogóle bardzo małe. I to one są bardzo dobre w sensie takim, żeby lokalnie właśnie taką odporność systemu generować. Że jeżeli jakaś, awaria, no to lokalnie tam ta społeczność będzie mogła mieć prąd. Tak można by sobie to wyobrazić. Ale tutaj nie mamy specjalnych...
5: A to wiatrak nie wystarczy?
6: Wiatrak... No właśnie, bo woda płynie cały czas w tym sensie, to jest ten sposób
5: rozumiany. A wiatrak nie
6: działa. No i teraz mamy te elektrownie akumulatorowe.
5: Które... A to tylko 6 miliardów ma to kosztować. To tylko jak tylko wspomnę, powinnam o wypadkach, bo budowa wszystkich 6 wielkoskalowych magazynów energii ma kosztować w sumie 6 miliardów złotych.
6: Tak, i to daje... To daje
5: bardzo wyższe rachunki za
6: bardzo wysoką cenę za megawattogodzinę. To jest tam rzędu 1,5 miliona złotych. Wybudowanie takiego magazynu energii, czy to jest też elektrownia szczytowo-pompowa, czy to jest właśnie magazyn, akumulatory, to po prostu około 1 do 2 milionów złotych za wytworzenie 1 megawattogodziny. To jest bardzo, bardzo droga inwestycja. I żeby móc stabilizować.
5: Ale jest korekt politycznie.
6: Jest korekt politycznie, bo po pierwsze drogie.
5: No.
6: I w zasadzie droga jest. I to ma ustabilizować system nasz energetyczny.
5: Drogich rachunków.
6: I będzie drogie rachunków. W momencie, kiedy zlikwidujemy, a to już niedługo będzie, elektrownie węglowe, które potrafią pracować cały czas i mają stabilizację turbin, które mają dużą moment bezwładności i stabilizują w naturalny sposób częstotliwość sieci, to elektrownie, te akumulatory mają właśnie stabilizować zamiast elektrowni węglowych. To jest bardzo drogie rozwiązanie, no ale... No, nikt nie wystarczy po prostu, żeby mieć ta elektrownia Żarnowiec, czy ta elektrownia w Gryfinie, która ma mieć moc około 364 MWh, to my zużywamy rocznie około 170 TWh prądu. No to są po prostu promile. Żeby zbudować, wytworzyć tyle magazynów, nazwijmy tak ogólnie, energii akumulatorowych i szczytowo-pompowych elektrowni, to jest po prostu gigantyczne pieniądze. Zamiast utrzymywać to, co mamy, czyli mamy... Aha, bo w ogóle te magazyny nie produkują prądu. One tylko buforują zużycie, natomiast ten prąd jeszcze trzeba gdzieś wyprodukować. I jedynym stabilnym dla nas tutaj, no to jest węgiel. Natomiast zmiana na przykład Dolnej Odry na bloki gazowe, no to jest uzależnienie się od importu. I trudno powiedzieć, jak to się wiąże z tak zwaną odpornością systemu energetycznego czy naszej gospodarki, skoro będziemy uzależnieni od importu. A teraz głównie ze Stanów Zjednoczonych importujemy, bo w Zatoce tam tutaj troszkę się tam porobiło w tym cieśninie Ormus, tam latają samoloty i tam inne tam drony, więc tam słabo z tym importem. I teraz importujemy z Ameryki, no to przez cały Atlantyk musi przepłynąć. Można sobie wyobrazić, że
5: no,
6: to nie jest
5: możemy, tak. Może importować z Niemiec, no, po dobrych cenach.
6: To znaczy rosyjski, tak?
5: A już niech pan nie wnika tam w jakieś tam, że tak powiem, tam szczegóły, tak?
6: Ale tylko
5: chodzi o to... Teraz tak na przykład polska gospodarka, ja przeczytałem, nie jestem pewien, znaczy przeczytałem, że w polskiej gospodarce prąd, są takie rozwiązania prawne, że niemiecka gospodarka ma 3 razy tańszy prąd niż polska. W związku z tym, jak my mamy konkurować z kimkolwiek? To jest niemożliwe moim zdaniem, jeżeli się ma...
6: Nie. Tak.
5: Czyli my nie będziemy konkurencyjni, ale może ta linia kredytowa Domańskiego, to może trzeba wybrać dalej Domańskiego, bo on ma jakieś takie dobre drzwi do otwierania kredytów. Niech kredytuje, tak?
6: Znaczy, to jest rzeczywiście tutaj słuszna uwaga o tych kredytach, bo jeżeli weźmiemy wiatraki na Bałtyku, PGE czy tam Orlenu, to one są wszystkie w kooperacji najczęściej z duńskimi firmami, które mają know-how, czyli budują te wiatraki.
5: A my za to płacimy.
6: A my za to płacimy i one zabiegamy tam o kredyty, no bo już nic u nas przestaje się produkować, to wszystko jest na kredyt. I co oni zarabiają? W sensie budując nam to, my wydajemy pieniądze, potem, a jednocześnie wydajemy też pieniądze na likwidowanie kopalń i elektrowni.
5: Ale to jesteśmy bogaci. No właśnie, jesteśmy tak bogatym krajem, że po prostu marnotrawimy wszystko jak na całego.
6: Tak, jak się tak słyszy te projekty, tu 6 miliardów.
5: Tu 6, tu 2 miliardy. No co to jest w porównaniu z tym raportem pani byłej pełnomocnik? To jakieś po prostu w ogóle śmieszne. Kto to w ogóle podniósł? To jest taki temat, no w ogóle to nieważne jest po prostu.
6: Może dlatego mówimy o tych wacikach zamiast mówić o elektrowniach, że wydajemy na przykład na te liczniki miliard złotych, a tam prawdopodobnie oczywiście wszystko jest importowane. No nie oszukujmy się, przecież te liczniki nie produkujemy. Tak samo z tymi akumulatorami. No to jeżeli nawet w Polsce jest fabryka akumulatorów, no to jest to firma LG, koreańska.
5: No to jeszcze koreańska, to jeszcze może pół biedy, może pocieszajmy się tak, bo
6: że nie mamy
5: Konfucjusz i tak dalej.
6: No właśnie, więc może to jest jakiś...
5: Ale Konfucjusz mądry był człowiek, no. Tak jak czytałem Konfucjusza ostatnio do poduszki, to... ale tam nie było nic o marnotrawieniu wszystkiego.
6: W tej chwili właśnie te chybowe wieści są przed paru dni, że tona węgla jest o 500 zł droższa, a również zboża drożeją.
5: Wszystko drożeje.
6: A u nas produkcja też spada, no bo musimy tam te warunki jakieś tam spełniać, więc ci nasi rolnicy, no, a jeszcze to ekologiczne rolnictwo, czyli żeby nie emitować metanu i dwutlenku węgla, no dobije.
5: Ale proszę państwa, teraz kończymy już. Przypominam o tej, bo ja chciałem spuentować tym, co zaczęliśmy. Naprawdę przeczytajcie państwo i zamówcie sobie uwalniany. Taki tytuł, no jest długi, to jest takie zdanie. Doktor inżynier Jan Kubicki sygnuje tutaj jako pierwszy tą swoją, ale tutaj jest doktor inżynier Tomasz Wójcik i doktor Mariusz Błochowiak. Oni z Wrocławia są, tak?
6: Tak, z Wrocławia.
5: I oni napisali bardzo przejrzysty, jasny, punkt po punkcie wszystko jest jasne. Uwalniany przez człowieka CO2 nie powoduje efektu cieplarnianego. Dowody eksperymentalne. Kawa na ławę, proszę państwa. Kawa na ławę.
6: Prawdopodobnie już nie są pracownikami Politechniki Wrocławskiej.
5: No, biorąc pod uwagę, no, gdzie im do pani pełnomocnik do spraw marki? To jest po prostu, to jest norma polskiej nauki. Dziękuję bardzo. Florence and the Machine, zgadza się pan, urodziny dzisiaj ma. Florence, piękne imię. A po włosku Florencja to jest Firenze. A to tak na marginesie. Firenze. No to dziękuję panie wiceprezesie. To było przyjemność wielka z panem
6: dziękuję,
5: się spotkać.
6: Dziękuję, bardzo miła była rozmowa. Kto jak nie my, zakończmy.
5: Tak jest.
6: Hej chłopcy, magnet na broń.
5: Jeszcze była taka książka Eugeniusza Zamiatina, My. Też tak mi się przypomniała. Taka antyutopia, jeszcze tak przedorwellowska.
6: Dziękujemy.

0: Zmarł król Norwegii. Nowe informacje w sprawie zonda krypto. Wspólne manewry USA z Koreą Południową. Minęła godzina 10. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Król Norwegii Harald V nie żyje, poinformował Pałac Królewski w Oslo. Miał 89 lat, rządził krajem od 1991 roku. Od kilku dni donoszono o ciężkim stanie zdrowia monarchy. Jeżeli pan Piesiewicz nie miał innej możliwości, żeby pomóc sportowcom, to co miał zrobić? Tonący brzytwy się chwyta, miał nóż na gardle.

0: w tej sprawie zadośćuczynić. Natomiast problem polega na tym, że rządy Donalda Tuska doprowadzają do tego, że poszkodowanych są miliony Polaków, bo mają problem z dostępem do służby zdrowia, bo mają zwiększone obciążenia finansowe, bo w portfelach mają coraz mniej pieniędzy.
1: Powiedział podczas Poranka Wnet doradca prezydenta Błażej Poboży. Cały wywiad na portalu wnet.fm. Artur Chodziński, były oficer Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ma być kolejnym zatrzymanym w sprawie zonda krypto. Dzisiaj Rada Ministrów ma obradować nad projektem ustawy budżetowej na 2027 rok. Wśród priorytetów mają być bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 17 miliardów złotych, zapowiedział premier Donald Tusk. Premier deklarował także, że w 2027 roku luka fiskalna ma pozostać poniżej 7% PKB, wobec 7,3% w 2025 roku i 6,8 planowanych na 2026 rok. Rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej wiceszef MON Paweł Zalewski, zapytany o tę sprawę, odparł, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych. To niezrozumiały błąd strategiczny, ocenił słowa wiceministra generał Stanisław Koziej. Prezydent USA nakazał zmianę nazwy jeziora Ontario na Lake America, czyli Jezioro Ameryka, w federalnym systemie map. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję Kanady i władz stanu Nowy Jork, a także stała się kolejnym elementem narastającego konfliktu handlowego między dwoma sąsiadami. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował wczoraj prezydent USA Donald Trump, powołując się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Odmówił jednak komentarza, czy temu właśnie poświęcona była wizyta szefa CIA w Moskwie. Dyrektor CIA John Ratcliffe pojechał do Moskwy, by prywatnie przedstawić rosyjskim władzom ponurą ocenę stanu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wezwać Rosję do układu kończącego wojnę, pisze New York Times. Relacja dziennika ma być sprzeczna z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których celem wizyty miało być przekazanie rosyjskim władzom ostrzeżenia przed próbami ataków na państwa bałtyckie. USA decydują się na zakup zaawansowanych rozwiązań z Ukrainy, które zmienią zasady użycia dronów na wojnie. Systemy Swarm OS i Underdog sprawią, że bezzałogowce będą działać w roju, same dzielić się celami i kończyć atak nawet bez wsparcia GPS czy stałego łącza z pilotem. Siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i USA przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry, poinformowało dowództwo Armii Południowo-Koreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Komunikat pojawił się po decyzji Donalda Trumpa, który zarządził ograniczenie udziału USA w sierpniowych ćwiczeniach z Seulem. O celach manewrów mówił w Poranku Wnet dr Marek Budzisz.
2: Mają najprawdopodobniej utwierdzić sojuszników amerykańskich w Azji, że obecność amerykańska jest tam pewnym czynnikiem stałym i Waszyngton nie będzie jej redukował. To też jest odpowiedzią na niedawną podróż Władimira Putina na Wyspy Kurylskie, bo to z kolei zaniepokoiło Japończyków. To była zresztą pierwsza podróż Putina na ten sporny archipelag.
1: Komentował podczas Poranka Wnet dr Marek Budzisz. Cała rozmowa na portalu wnet.fm. W sobotę 29 sierpnia mieszkańcy Islandii wezmą udział w referendum i zdecydują, czy ich kraj powinien podjąć drugą próbę przystąpienia do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne zostały zawieszone w 2013 roku, ale wniosek o członkostwo nigdy nie został formalnie wycofany i pozostaje ważny. Dowiedzieli się Islandczycy w związku z zeszłoroczną wizytą przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w ich kraju.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
6: Trzeba kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Mizomarkizecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
7: Więcej sztuki!
8: Tragedia i gesty, fuga i inwestycje.
6: Specjalna grupa.

0: powołana do rozwiązywania problemów miejskich, wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak. To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy odyseję wyborczą. Jest godzina 10:16. Witam Państwa przy mikrofonie Łukasz Jankowski. Kończymy tydzień i to jest tydzień, w którym jest warto opowiedzenia. Tydzień, który nas wprowadza w sezon sejmowy, w zasadzie już w sezon wyborczy, naznaczony z jednej strony aferą związaną z panem Kralem i z zondą krypto, ale też związany z wydarzeniami, związanymi ze spotkaniami z młodzieżą. Jest planowane spotkanie w Juracie u prezydenta, ale też również na północy w województwie warmińsko-mazurskim trwa Kampus Polska Przyszłości. No i to jest wydarzenie, które dostarcza analitykom, ale także obserwatorom sceny politycznej dużo radości. Tak to trzeba określić wprost. Dużo radości to oczywiście wypowiedzi różnych polityków, ale też być może znaczenie związane z tym, jak szereguje się, jak postara się uszeregować w tym całym sporze koalicja rządząca. Chociażby Rafał Trzaskowski, teraz na naszych łączach gość Robert Bagiński, którego pewnie słyszymy, ale nie widzimy. Nie wiem, czy się zobaczymy. Dzień dobry. A tu chyba ani to, ani to, ani się nie widzimy, ani się nie słyszymy. No dobrze, to będziemy starali się w jakiś sposób rozwiązać ten znaczący problem za chwilę. Mam nadzieję, do rozmowy z Robertem Bagińskim wrócimy. O! Albo i nie wrócimy, może będziemy ją kontynuować, bo...
2: Jesteśmy.
1: Słyszymy się i za chwilę...
2: Dzień dobry, witam i przepraszam.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Robert Bagiński, portal Inna Polityka. No to zacznijmy od tematów przyjemniejszych, tematów związanych z wpadkami, jakie się pojawiają na Kampusie Polska Przyszłości. Pani minister edukacji, żeby było ciekawe, i Barbara Nowacka próbuje odmienić przez przypadki słowo gospodyni. Nie wychodzi, że jest gospodarką. Różne są też wypowiedzi związane chociażby z panią Henryką Bochniarz, która chce napędzać swoje projekty sztuczną energią. Nie wiemy, czy chodzi o wiatraki, czy może o inną sztuczną inteligencję. I takich lapsusów jest więcej. Tak jakby ktoś wyłączył energię, ale tą intelektualną w stronie liberalnej, bo tych lapsusów, przyjęzyczeń, głupot jest co niemiara. Tak jakby strona liberalna postanowiła, że dołoży trochę materiału do powszechnej opinii, że nie jest to w tej chwili to środowisko w najlepszej kondycji intelektualnej.
2: No tak, Kampus Polska już od dawna, nawet w czasie, kiedy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska nie rządziła, była w opozycji, nie jest reprezentatywny dla całości polskiej młodzieży, również ze względu na te osoby, które tam występują, a które dostarczają kontentu do żartów, często które są obciachowe, zmurszałe. No pani Barbara Nowacka powiedziała w trakcie inaugurującego przemówienia, że ten kampus ma być elementem walki, bitwy o Polskę przed wyborami. No, jeżeli oni w ten sposób chcą walczyć o Polskę, no to szczęść Boże i krzyżyk na drogę. Dlatego, że młodzież ma jednak takie detektory ściemy, które pozwalają jej, nawet nie w konsekwencji tego typu lapsusów, wpadek, ewidentnych głupot wypowiadanych przez niektóre osoby, wyczuć, co jest autentyczne, a co jest fałszywe. I młodzi tego po prostu nie kupują, nawet jak oni bardzo się starają, ubierają dżinsy, zakładają adidasy i udają takich młodzieżowców, no to nie wyjdzie, dlatego że polska młodzież jest inna niż ta młodzież, która spotyka się w Olsztynie na Kampus Polska. To nie jest reprezentacyjna grupa dla polskiej młodzieży, to jest raczej akademia partyjna wielu młodych cwaniaków, którym teraz jest bardzo dobrze, bo ich starsi koledzy rządzą.
1: Ale to jest tak, że to jest jakiś element bitwy o młodych? Jak to określić? Bo to już jest piąta edycja i wydawałoby się, że Rafał Trzaskowski tym wehikułem chce stworzyć jakieś nowe środowisko, chce być może pozyskać młodych, ale też może chce w pierwszym punkcie scementować własne stronnictwo polityczne. Oczywiście to takie najciekawsze wystąpienia są dopiero przed nami. Dzisiaj ma tam pojawić się Donald Tusk. Ciekawe, co powie. To będzie pierwsze od wielu, wielu tygodni, w zasadzie od wielu miesięcy, takie publiczne spotkanie Donalda Tuska, no też z wyselekcjonowaną publiką, ale jednak, no powiedzmy, taką, która może zaskoczyć. Też powiedzmy, że tam są ludzie, no oczywiście dobrani, liberalni, odpowiednio mają poglądy, no ale nie ma gwarancji, że ktoś tam nie postanowi zrobić psikusa. To się zdarzało na tego typu wydarzeniu, więc po raz pierwszy od wielu tygodni zobaczymy, jak Donald Tusk radzi sobie, no powiedzmy, w takich cieplarnianych warunkach, ale jednak w kontakcie, w kontrze z opinią publiczną, na żywo. No.
2: Znaczenie młodych było widoczne w trakcie kampanii prezydenckiej. Zauważmy, że głosy młodych ludzi rozłożyły się nie według tego podziału w Polsce, podziału na dwie najważniejsze siły polityczne, Koalicja Obywatelska, Platforma i PiS, ale młodzi zagłosowali często w poprzek, czyli oddając głosy na wielu nie tych głównych kandydatów. To pokazało, że młodzi są bardzo ważni i to widać. Oczywiście największe poparcie uzyskał Karol Nawrocki wśród tych młodych, dlatego on nie musi robić tego, co dzisiaj Trzaskowski, tego, co dzisiaj próbuje robić Donald Tusk, czyli chronić tego elektoratu, bo ten elektorat przy Nawrockim jest. Natomiast Donald Tusk nie ma tak naprawdę w swojej stajni, mówiąc już takim językiem, nikogo innego, kto mógłby chociaż spróbować komunikować się z młodymi ludźmi, no bo Radosław Sikorski raczej to nie jest ta postać. Pani Gajewska, kiedyś szefowa młodzieżówki, przecież Platformy, kojarzy się raczej z obciachem, z tymi ziemniakami. No można powiedzieć, że mógłby takim symbolem i osobą, która docierałaby do młodych ludzi, być Dawid Kacprzyk, który przecież budował młodzieżówkę, nową generację. No ale dobrze wiemy, że to się nie udało. Więc no cóż, Donald Tusk będzie próbował dzisiaj pokazać, że jest młodzieżowcem. Robił już to na różne sposoby, zakładając się z młodymi ludźmi o lajki, o pizzę, zbierając grzyby w garniturze, ale to się nie uda. Nawet w tym wysublimowanym, tym takim mocno wyselekcjonowanym środowisku, gdzie są sami swoi, gdzie młodzi ludzie powinni pytać Donalda Tuska o akademiki, o bezrobocie, które jest coraz większe, tam raczej tego typu pytania nie zostaną sformułowane, no bo nie o to chodzi. A Rafał Trzaskowski, no jest to dla niego jakaś szansa, chociaż no umówmy się, jest to polityk, patrząc z estetycznego punktu widzenia, ale jednak politycznego, mocno zmurszały, często już obciachowy po tej prezydenckiej kampanii wyborczej, więc wątpię, by ten przekaz z Olsztyna w jakikolwiek sposób pozwolił Donaldowi Tuskowi już nawet nie poszerzyć elektorat, ale utrzymać ten, który jest.
1: Ale może jest inny sposób, panie redaktorze. Patrzę na nowsze doniesienia. Dzisiaj jest nadzwyczajne posiedzenie rządu. Po raz drugi zresztą w piątek się odbywa dodatkowe, czyli dwa razy w tygodniu już teraz rząd obraduje. Musi być to ciężkie dla wielu ministrów nad budżetem. Wczoraj poznaliśmy te dane budżetowe. Deficyt ma być nominalnie wyższy niż w roku bieżącym o 11 miliardów złotych, ale pewnie w kontekście inflacji, w kontekście PKB on będzie trochę niższy w tych relacjach do wskaźników makroekonomicznych, do których się przymierza budżet. No niemniej dzisiaj Donald Tusk powiedział tak, pozwolę sobie zacytować to sprzed kilku minut wypowiedź. Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny, to mówi Donald Tusk, ale mówi, że praca wielu, wielu ludzi schodzi, czy musi zejść na plan dalszy, bo właśnie jest afera. Szkoda, mówi premier, że przygotowanie budżetu w tym trudnym, krytycznym momencie historii i ciężka praca tysięcy ludzi jest trochę w cieniu afery. Martwi się Tusk. Afery, która wygląda na rzeczywiście największą aferę chyba w polskiej polityce, w historii polskiej polityki. Nie lubię takich przesadnych sformułowań, ale tutaj sprawa zonda krypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę, bo to nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji. Tak to odmalował na takim krótkim, bo teraz od paru ładnych miesięcy, parunastu, w zasadzie Donald Tusk mało ma konferencji, ale tak wygłasza takie krótkie wystąpienie na początek Rady Ministrów, to co to się transmituje nam w mediach społecznościowych Rady Ministrów. No właśnie tak powiedział. Zonda Krypto faktycznie będzie tą aferą, która pomoże wydźwignąć się z kłopotów Donaldowi Tuskowi, pewnych kłopotów politycznych, odzyskać inicjatywę polityczną, mówiąc wprost.
2: Gołym okiem widać, że cała ta afera Zonda Krypta jest jednak, jeżeli chodzi o próbę przypisania jej prawej stronie sceny politycznej, różnym mediom po tej stronie, jest sklejana na ślinę. To właśnie ta afera ma posłużyć temu, aby przykryć cały szereg innych afer, w które zaangażowane były osoby związane z Platformą Obywatelską. Począwszy od afery zoofilskiej w Kłodzku, przez aferę związaną z rozkradaniem pieniędzy dla Powodzian, przez oczywiście Szpital Południowy, związane z tym afery finansowe, a również handel zwłokami. I moglibyśmy tych afer Donalda Tuska wymieniać tutaj bez końca, bo jest ich bez liku. To cała lista, karta chorobowa tej koalicji, tego rządu. I afera Zonda Krypta, której twarzą dzisiaj jest nie żaden aferzysta, nie nawet pan Kral, ale przede wszystkim Roman Giertych, to ona już przez ten sam fakt nie ma żadnej większej wartości, poza tym, że są osoby poszkodowane, poza tym, że ktoś został oszukany, poza tym, że rządzący, w tym Donald Tusk, już abstrahuje od tego, że przymierzał, w jakiś sposób pokazywał, promował się z koszulką Zonda Krypta, że oni nic nie robili przez miesiące, kiedy Polacy byli okradani. Dzisiaj próbują rzucić tą odpowiedzialność na inną stronę przy użyciu, no przepraszam za kolokwializm, tępego narzędzia, jakim jest Roman Giertych, i najprawdopodobniej tępych sposobów działania, tego ich modus operandi, które skończy się tym, że na koniec zobaczymy Romana Giertycha i kolejne nieprawdziwe rewelacje człowieka, pochodzące od człowieka, który ma interes z tym, aby kłamać, aby oskarżać, aby konfabulować, bo dzięki temu może wywinąć się wymiarowi sprawiedliwości.
1: No ale z drugiej strony jest tak, że mamy stanowisko, to wczoraj cytowałem w Wieczorze Wnet, dzisiaj rano redaktor Magdalena Uchaniuk o tym mówiła w Poranku Wnet, stanowisko profesora Cęckiewicza, który wskazuje, że jest to istotny kłopot dla polskiej prawicy, że jest to afera. Ty także o tym mówił pan minister Przydacz, chociażby mówiąc, że on jest spokojny, że nikt z ludzi prezydenta nie jest zamieszany, ale nie ręczył za pozostałe prawicowe środowiska. Dzisiaj w Poranku Wnet trochę podobnie mówił rzecznik prezydenta, minister Rafał Leśkiewicz, że tu docenia pracę dziennikarzy w przypadku Wirtualnej Polski. No i że to, nie wiem czy zatrząśnie prawicą, ale że parę nazwisk polityków, no na razie jest Michał Moskal, może się okazać, że no właśnie, że teraz będziemy mówić i mówimy o Zondzie Krypto, nie mówimy o aferach Donalda Tuska, i że to da ten oddech tej platformie, plus jeszcze parę osób się okaże, że może nie zachowywały się w 100% odpowiednio.
2: Tak, no to jest przykre i tutaj pełna zgoda z profesorem Cęckiewiczem, że niektóre środowiska, nie tylko medialne, ale również niektórzy politycy w komunikacji z tym przedsiębiorcą, no widząc monety i mając również monety we własnych oczach, zachowywały się w sposób nie do końca właściwy. I to jest standard, którego powinniśmy pilnować, czyli unikanie tego typu kontaktów. No zresztą jak to robi Radio Wnet, które jest finansowane głównie przez patronów, ludzi, którzy cenią jakość, wartość merytoryczną tej odgłośni.
1: A to prawda, to bardzo dziękuję za to wspomnieć, to wczoraj na X-ie, także to było, jak rozumiem, podnoszone. Tak, to się u nas się reklamy nie pojawiały, teraz trochę tych reklam jest, ale są reklamy zupełnie takie nie wynikające z kontaktów, że ktoś, jakiś biznesmen przyszedł i coś, tylko z rynkowych stawek. Tak. One są dla prawicowych stacji bardzo niskie, ale się trzymamy się i mamy tą wolność, mamy tę ten duży przywilej właśnie dzięki patronom. Bardzo im dziękuję, bo dodaje takie czyste społeczne finansowanie bez potrzeby wchodzenia w jakieś nie do końca jasne kontakty z nie do końca jasnym biznesem.
2: Tak, no i niestety również na prawej stronie polityka to nie jest święte obcowanie. Mamy postacie, które być może fakt, że jakiś przedsiębiorca był szczodry, wyjątkowo szczodry, a powinno wielu zapalić się światło, dlaczego był tak wyjątkowo szczodry i czy to nie ukrywało, czy to nie było parawanem, dlaczego się więcej, że postanowili wykorzystać tego typu sytuacje i nawiązać kontakty, ba nieformalne kontakty, nawet jak donoszą dziennikarze opisujący tą aferę i to nie jest dobre. Natomiast każdy, kto został zaangażowany, kto zaangażował się w tego typu kontakty, kto próbował zdyskontować fakt, że ktoś sypał pieniędzmi, ale było to na granicy albo już całkowicie poza granicą prawa, ktoś taki powinien sam się usunąć, żeby nie szkodzić środowisku, nie szkodzić tym, którzy są dla Polski dobrze. I to powinno być standardem całej prawicy, bo niestety to nie jest tylko pan Moskal. Mamy na prawej stronie sceny politycznej bardzo wiele postaci, które na przestrzeni ostatnich 10 lat, czyli również wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, zaangażowały się w różne przedsięwzięcia wątpliwe, takie, które, przepraszam znów za kolokwializm, do dzisiaj śmierdzą, że te osoby, jeżeli to wszystko, o czym mówią, o dobrze Polski, o zaangażowaniu, o swoim poświęceniu dla Polski, no jeżeli są takie altruistyczne, to powinny po prostu wycofać się z polityki, bo to nie służy całości, czyli naszej ojczyźnie, ale również środowisku, które prezentujemy.
1: To już zapytam o ostatni wątek. Czy ta afera, ona będzie medialnie bardzo mocno grzana? Pytanie, jakie są realne podstawy, ale to będziemy wyjaśniać. Ale nie będzie takim paliwem, który może skłonić Donalda Tuska, żeby przyspieszyć, że być może jest tak, że trzeba postarać się rozegrać wybory na wiosnę, bo jesienią może być różnie, a tu mamy jakiś materiał lepszy, gorszy, ale coś z niego można ulepić w tym materiale. Gdzieś tam może uda się schować własne aktualne, bieżące afery, które wyłażą i no i być może odnowić mandat wyborczy i kontynuować rządy w jakiejś tam może innej konfiguracji, ale jednak z Donaldem Tuskiem na czele jako premierem.
2: No przykro to mówić, ale spoglądając na sytuację polskiej prawicy, czyli na tą defragmentację, która odbyła się na przestrzeni ostatnich tygodni i teraz na tą aferę, która no, w jakiś sposób kładzie cień na niektórych polityków i przedsiębiorców na prawej stronie sceny politycznej, no można powiedzieć, że dla Donalda Tuska jest to okno Overtona, czyli takie okno możliwości, aby przyspieszyć i przeprowadzić wybory jeszcze tej jesieni, nie czekając na to, aż wyborcy zaczną dostrzegać, że w Polsce, co jest oczywiste, dzieje się coraz gorzej, budżet się wali, codziennie mamy 2 miliardy deficytu i jest taka opcja, że Donald Tusk będzie próbował wykorzystać tą sytuację do tego, żeby przeprowadzić wybory, złamać kręgosłup swoim koalicjantom, których nie szanuje, których traktuje przedmiotowo, a nie podmiotowo, zresztą na własne ich życzenie, i że doprowadzi do wcześniejszych wyborów. I tutaj będzie wielki znak zapytania, w jaki sposób postąpi prawa strona sceny politycznej, dlatego że jeżeli formułuje opinię, że w Polsce dzieje się źle i natychmiast trzeba odsunąć ten rząd od władzy, no to powinna zagłosować za. Z drugiej strony wiemy, że no nie jest dobrze na prawej stronie obecnie.
1: Nie jest dobrze i to może też powodować różne działania Donalda Tuska. Zapytam jeszcze o pakt senacki. Jak pan redaktor przewiduje, czy uda się, czy się nie uda, bo takie wstępne rozmowy, ale już formalne, ruszyły. No i jest deklaracja oficjalna, to się także przekłada na te kuluarowe działania, że prezydent podejmie się być jak gospodarzem tych rozmów i chyba też kreatorem, nie tylko, że udostępni miejsce i jakiś własny autorytet, ale że już w tej chwili będzie aktywnie te rozmowy prowadził. Czy to jest taki zwornik w tej chwili Pałac Prezydencki, który może albo całą, albo dużą część prawicy pogodzić?
2: Pan prezydent ma obecnie najwyższe poparcie społeczne i swój elektorat coraz mocniej zwiększa, więc to jest po pierwsze istotny atut i argument za tym, żeby był patronem tego typu przedsięwzięcia. Z drugiej strony, i to jest chyba najważniejsze, jest to mocno w interesie pana prezydenta. Za 4 lata będą kolejne wybory, pan prezydent będzie zdawał z nich rachunek, natomiast jeśli nie uda się doprowadzić do zwycięstwa środowisk patriotycznych, obozu patriotycznego, konserwatystów i rządzić będzie dalej Tusk w jakiejś tam konfiguracji, to panu prezydentowi nie uda się zrealizować swoich obietnic, a wtedy będzie musiał zdać społeczeństwu świadectwo. I nie wystarczy mówienie, bo rządził Donald Tusk, bo nie miałem takich możliwości. Więc dzisiaj pan prezydent ma możliwość na początek stanięcia jako patron albo przynajmniej koordynator tych wszystkich działań, rozmów zmierzających do stworzenia paktu senackiego, ale oczywiście ja jestem skromnym publicystą, natomiast namawiałbym pana prezydenta, żeby zaangażował się jednak jeszcze bardziej, bo dzisiaj można mówić o tym, że prezydent jest ponad partiami politycznymi, ponad tym wszystkim, ale nie ma też żadnych wątpliwości, że jest dla przeciętnego wyborcy prawicy, środowisk konserwatywnych główną figurą, główną postacią tych wszystkich wartości, które wyznajemy, więc nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań do tego, żeby był również patronem działań szerzej niż pakt senacki.
1: O czym mówił Robert Bagiński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również, pozdrawiam, miłego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To mówiliśmy trochę i o prawicy, i także o aferach, które być może będą uderzać, na pewno już uderzają, bo zmieniają dynamikę polityczną, ale w tle tej afery zonda krypto, o której mówiliśmy, kryje się wiele niepokojów dla samego rządu. Zaraz o tym powiemy. Naszym gościem za sekundę będzie pan profesor Piotr Grochmalski. No i powiemy o się w dużym skandalu, który medialnie pewnie się nie przebije, ale który my będziemy podnosić, czyli rząd, który w Waszyngtonie mówi, nie chcemy brać udziału w natowskiej procedurze nuclear sharing. W studio kanału Zero wiceminister Inna mówi, że nie ma zdania, a na koniec wszystko to musi prostować sam minister w randze wicepremiera, pan Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że jednak chcemy być w nuclear sharing. I no rzeczywiście, pewnie będziemy dużo mówić o zondzie krypto, ale w cieniu tej zondy krypto są tego typu kompromitacje, bo inaczej nie można mówić rządu polskiego. I to w sytuacji, kiedy stan relacji dookoła nas, u naszych sąsiadów się zaostrza i sytuacja niestabilności geopolitycznej jest coraz bardziej prawdopodobna, to polski rząd mówi, chcemy, nie chcemy i nie wiemy tego samego wieczoru, jednego dnia. I o tym zaraz powiemy więcej, zanim pan profesor, to my zagramy i zaśpiewamy sobie razem z Pawłem Kukizem.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw polityki i bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Naszą rozmowę zapowiadałem kwestią pewnego braku jasności w komunikacji na szczytach MON-u co do kluczowego dla polskiego bezpieczeństwa pola współpracy, jakim jest natowski nuclear sharing. To jest już przysłowiowe, bo jednego dnia, i to w Waszyngtonie niestety, wiceminister Zalewski z PSL-u, Paweł Zalewski, mówił, że my nie jesteśmy zainteresowani. Tego samego dnia w wywiadzie dla kanału Zero pani Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że ona nie wie, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy, a to wszystko musiał puentować Władysław Kośniak-Kamysz, który powiedział, że jednak mimo wszystko jesteśmy bardzo zainteresowani, żeby być w nuclear sharing. I niech pan profesor mi powie, jak my wyglądamy przy tego typu komunikacji, tego typu rządzie i w NATO, i wśród dyplomatów zachodnich.
2: No tak, jak się zrobiło z Ministerstwa Obrony kabaret, bo to naprawdę są wystąpienia w stylu lichego kabaretu. Całą serię można było wydarzeń, chociażby ten filmik, który kierował ministra obrony na bohatera Hollywood. To naprawdę żenada. To żołnierze kpili i byli zszokowani, że wicepremier, minister obrony zachowuje się jak absolutny pajac, a nie człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo Polakom. No, że to co wygadywał Paweł Zalewski, co ten człowiek mówił w rozmowie z Kobrzydzierem, to naprawdę tylko on sam wie, ale to pokazuje absolutny dyletantyzm, no bo to naprawdę trudno pojąć, żeby ci ludzie nie wiedzieli, że to jest strategiczny interes, że tak oficjalnie twierdzi premier, że tak Kośniak-Kamysz twierdzi i że to jest strategia Polski. To naprawdę jest szokujące. A to, że naprawdę nie ma zielonego partnera, to nawet wynika z tego, jak on się tłumaczył. Naprawdę, seria porażek. No i też ta gwiazda Sobkowiak-Czarnecka, no przypomnijmy, ona wsadziła Polskę na bombę atomową, chodzi o ten Der Safe. No bo przecież trzeba być idiotą, żeby bezpieczeństwo państwa opierać na projekcie, który jest w tej chwili podważany prawnie przez Parlament Europejski, czyli przez struktury, ważne struktury Unii Europejskiej, który został odrzucony ze względu na tajny raport w Bundestagu jako niezgodny z prawem, czyli sami Niemcy we wewnętrznych dokumentach stwierdzają, że to jest kucha prawda. No i też przecież on naruszył porządek konstytucyjny w Polsce, czyli bomby, prawdę, ale też pamiętajmy, że to jest przecież projekt przyjęty wówczas, kiedy prezydencję pełnił Tusk w Unii Europejskiej, więc to jest jakby czwarta kucha prawda, bo on jeszcze nie dość, że całą Unię tutaj wprowadził w taką bombę prawdą, to jeszcze Polskę wprowadził i to każdy, kto ma odrobinę wyobraźni, wie, że gdyby się raptem okazało, że zbudował bez pozwoleń dom, to i później ta rodzina jego ma mieszkać w tym domu, no to w każdej chwili to wszystko może się dramatycznie skończyć dla bezpieczeństwa państwa polskiego, bo te wszystkie umowy podpisane z dnia na dzień mogą się okazać makulaturą, z wszystkimi konsekwencjami, dramatycznymi konsekwencjami dla logiki modernizacji polskiej armii. Więc to są dzieciaki, które się bawią bezpieczeństwem, udają kluczowych i kompetentnych ludzi. No to taka gwiazda, która z dnia na dzień wyrasta, właśnie pani Sobkowiak-Czarnecka. Co powie to kabaret? Paweł Zalewski, no absolutny kabaret. No ale dołączył do tego przecież Donald Tusk, no, człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo państwa polskiego, poinformował Po pierwsze, że nie ufa w artykuł 5, to szok no nie tylko w strukturach NATO, ale nawet Rosjanie byli zdziwieni, że on tak daleko poszedł w realizacji jakby rosyjskiej strategii, bo przecież Rosja dąży do tego właśnie, jakby podważyć wiarygodność NATO, no ale też jego komunikat, pamiętamy, też komunikat strategiczny, że on nie będzie podbierał amerykańskich żołnierzy, no w tej chwili, jak wiemy, kończą się istotne rozmowy dotyczące dyslokacji wojsk amerykańskich w Europie. No i ten człowiek wystartował ze strategicznym komunikatem skierowanym do Waszyngtonu, że on nie będzie wchodził w paradę Niemcom, że to Niemcy mają podejmować wszystkie decyzje, także dotyczące bezpieczeństwa Polski, no bo nie będzie podbierał amerykańskich żołnierzy. No, seria katastrof. To są już bomby atomowe, jeśli chodzi o skutki strategicznych przekazów. No jeśli już nawet generał Koziej, pamiętamy, był będąc za tego słynnego prezydenta, który uczył, jak się gotuje bigos prezydenta Obamy. Słynny generał Szogun, którego tak właśnie prezydent Komorowski ośmieszył podczas ich pobytu w Tokio. Otóż generał Koziej stwierdził, że to jest szalony komunikat strategiczny, że to jest absolutny błąd w komunikacji strategicznej, co jest zrozumiałe, no bo jak ci ludzie tego nie wiedzą, no ale jeśli inny minister z tej ekipy zablokował cały system alertu RCB, dlatego że on nie wiedział, że ten system nie służy do tego, mimo tego, że ten system od momentu kiedy powstał w 2018 roku, co rusz przekazuje komunikat, że właśnie tego nie wolno robić, że to nie do tego jest. No i raptem przychodzi taki minister i paraliżuje cały system. Nie tylko alert, ale cały system, całą platformę. Więc to, czy do tego zamachu, uderzenia, cyber uderzenia na polski system, na tą relację i platformę całą zarządzającą tymi relacjami z obywatelami, a administracją, a rządem. Więc to są naprawdę wyjątkowo niebezpieczni ludzie, niekompetentni. To dodajmy do tego, że strategia bezpieczeństwa narodowego wszyscy mają. Tusk podpisał jakieś umowy z Niemcami, ale my wiemy, z czego to wynika, jak to się ma do tej strategii, której nie mamy. W związku z tym to jest naprawdę, no, powiedziałbym, gdyby to nie dotyczyło bezpieczeństwa państwa polskiego, a byłaby to jakaś komedia wystawiana przez na scenie jakiegoś tarczyku finansowanego przez rząd czy przez Koalicję Obywatelską, to rozumiem, ale to jest kwestia dotycząca bezpieczeństwa. Tym bardziej, że no, mamy te sygnały. Po pierwsze o pełnoskalowej wojnie, która się toczy przeciwko Polsce. Mowa między innymi o tych raportach Instytutu Badań nad Wojną, który mówi, że Rosja jest w tej chwili w fazie zero, jeśli chodzi o realizację uderzeń na strukturę NATO we wszystkich formatach poza formatem pełnoskalowego konfliktu kinetycznego. Czyli we wszystkich innych formatach Rosja robi tego typu działania. A my sami wiemy, mamy doskonałe doświadczenie. Wystarczy sięgnąć do tego, co za Stalina. W 1924 roku Rosja rozpoczęła w ramach właśnie takiej potężnej operacji dywersyjno-terrorystycznej skierowanej przeciwko państwu polskiemu. No, cały szereg złożonych operacji, które Rosja wtedy przeprowadzała i dzisiaj mają charakter zbliżony, aczkolwiek wielkoskalowy. Ponad połowa tego typu działań, które mają miejsce w ramach tej fazy zero, dotyczą państwa polskiego. Tak wynika z szeregu raportów poważnych instytucji. No i w tle mamy tą szokującą wizytę Johna Radcliffe'a, człowieka
1: to unikalnego. Jest jedna, to jest, to zaraz o tej wizycie, tylko dodam wizytę z dzisiaj anonsowaną. To nie po raz pierwszy, to się zdarza dość regularnie, no ale to też, że to dzieje się, to teraz daje pewną dynamikę procesowi. Do Moskwy jedzie Aleksander Łukaszenka. Podobno armia białoruska ma być postawiona w wyższy stan gotowości. Są te informacje mówiące o rozbudowie infrastruktury wojskowej, w tym kolejowej, na południu Białorusi, tak jakby miano w tym wypadku trochę lepiej przygotowano, otworzyć znowu front północny na Kijów z Białorusi, właśnie z Homla chociażby, ale może i dalej na zachód. Część ekspertów mówi, że to było planowane, są to rutynowe inwestycje i one nie muszą świadczyć o tym, że są robione teraz na szybko pod konkretną operację, no ale jednak są one czynione, więc mogą być i wykorzystane. To wszystko pokazuje, że tak jakby faktycznie Rosja szukała eskalacji gdzieś indziej. Może nowy front na Ukrainie, a może jakieś państwa NATO.
2: Jedno nie wstąpi drugiego. Na pewno Białoruś jest w tej chwili w pełni uczestniczących w takich projektach.
1: Panie profesorze, głos teraz jest słabszy. To na to pytanie odpowiemy za chwilę. Raz jeszcze zadzwonimy, się połączymy. To czasami pomaga, chociaż mam nieodparte wrażenie, że jakby ostatnio z zasięgiem w Polsce było gorzej. Nawet to sprawdziłem, nie jakichś tak dziennikarskich potrzeb, ale byłem ciekawy, dlaczego te połączenia telefoniczne czasami tak wyglądają, a nie inaczej. I faktycznie coś się dzieje, to wprowadzenie sieci 5G. Operatorzy przyznają, nawet niewielu, bo jest ich kilku, że jest trudniej, że przez jakiś czas ma być gorzej, dopóki się nie wybuduje większej ilości nadajników 5G. No i może z tego wynika ta jakość połączenia, że kiedyś było łatwiej o dobre połączenie, teraz jest trudniej. Może kiedyś znowu będzie łatwiej. Na razie jest jak jest. Zobaczymy, czy powtórne połączenie ułatwiło nam rozmowę z panem profesorem Piotrem Grochmalskim. Cały czas próbujemy to połączenie na powrót
2: nawiązać.
1: Teraz już jesteśmy i jest lepiej. To wracam do tego pytania o tą Białoruś, tą wizytę Łukaszenki, która ma się odbyć dzisiaj w Moskwie, no i ewentualne przygotowania także wojska białoruskiego i po co właściwie Putinowi, no któremu ta wojna na Ukrainie nie idzie najlepiej. Teraz jest eskalacja w drugą stronę, ale traci tylko Rosjanie tracą około Łymania trochę terytorium, że to nie idzie, to czy Rosja na pewno ma siły i ma potrzebę, żeby skoro tu nie idzie, to się na inny odcinek frontu przerzucić?
2: No, z pewnością trzeba widzieć Białoruś jako potężnie związaną w tej chwili, jeśli chodzi o system. Przypomnę, że logistyka Białorusi, w ogóle państwo białoruskie, zostało potężnie wykorzystane w tej pierwszej fazie, zresztą drugiej także, uderzenia na Ukrainę, ale to we wszystkich formatach, począwszy od logistyki, właśnie to zaplecza, czyli tego wszystkiego, co pozwalało na operowanie armii, plus jeszcze szpitale. No cała infrastruktura została wykorzystana przez Rosję i dzisiaj Rosja ma stałe bazy na terytorium Białorusi. Co więcej, ma też dyslokowaną taktyczną broń nuklearną. To jest istotne z punktu widzenia pogłębiającej się asymetrii między właśnie Polską a Białorusią. Ma też przemieszczone pociski pośredniego zasięgu Oresznik, które są niebezpieczne, bo Rosjanie po raz pierwszy w dziejach rywalizacji nuklearnej użyli pocisku pośredniego zasięgu, który jest pociskiem strategicznym do zastraszenia na były zakłady zbrojeniowe Ukrainy. I naprawdę w którymś momencie w Stanach Zjednoczonych nastąpiła panika, bo nie wiedzieli, co to jest. No, zwykle, zawsze tego typu rakieta jest wyposażona w głowicę nuklearną. Więc to naprawdę było wyjątkowo niebezpieczne przekroczenie strategicznej. Ale weźmiemy pod uwagę z jednej strony to, co się dzieje, a więc taka komasacja i pewne działania Putina, właśnie wizyta Łukaszenki, który próbuje powiększać swoją aktywność w relacjach z Pekinem, z tą sygnalizacją widoczna, więc tą wizytą Radcliffe'a, człowieka szczególnego w funkcjonowaniu amerykańskich służb, bo to jest jedyny dotąd w całej historii człowiek, który jednocześnie był dyrektorem wywiadu narodowego, bardzo potężnej instytucji i właśnie jest dyrektorem CIA, czyli nikt wcześniej nie był szefem jednej i drugiej instytucji. I jeśli ten człowiek został wysłany, to oczywiście to naprawdę bardzo przypomina tą wizytę Billa Barnesa, kiedy on spotkał się najpierw z najważniejszą osobą obok Putina, człowiekiem, który sam siebie uważa za kreatora Putina, który wówczas był szefem Rady Bezpieczeństwa, a później Uszakowa, którego przecież też no, widzimy jego aktywną rolę, odebrał telefon, bo wtedy, jak pamiętam, Putin się schował przed COVID-em w Soczi, w swoim pałacu, no i ta rozmowa była bardzo otwarta. Amerykanie po prostu poinformowali o tym, że wiedzą.
1: Że wiedzą, ale wtedy... dane. Ale wtedy Rosja się nie cofnęła, to już będziemy puentować w czasie tej puenty. Ja będę marzył o tym, że może wrócimy kiedyś do telefonów satelitarnych i te połączenia będą znośne. Może tak trzeba będzie uciekać, bo ta telefonia obecna nie służy do rozmawiania specjalnie przez telefon. To na koniec zapytam o tą możliwość. Czy faktycznie jest tak, że na jesieni, czyli już za chwilę, za parę dni, parę tygodni, powinniśmy się spodziewać cyberataku na państwa bałtyckie, na Polskę, poważnych, tragicznych prób sabotażu. My w Polsce mieliśmy takie sabotaże, mieliśmy podpalenia, mieliśmy wysadzenie torów. Oczywiście jest tak, że tutaj zawsze tory wysadziła dwójka Ukraińców, ale zbiegli nie na Ukrainę, tylko na Białoruś. Jeden z tych Ukraińców pochodził z Donbasu i jak się potem okazało w mediach społecznościowych, raczej popierał aneksję. Więc tutaj, ale oczywiście nie będzie tak, że zrobi to oficer w czapce z gwiazdą czerwoną i z podpisem Rosja, tylko to będzie robione tak, żeby tych wątpliwości było jak najwięcej. Czego się możemy, panie profesorze, w najbliższych miesiącach spodziewać, czy nawet tygodniach?
2: No i tu jest zasadniczy błąd, dlatego że Rosja realizuje wojnę. Ona toczy wojnę. Ja mówię z pełną powagą, toczy wojnę. Wszystkie raporty łączy się właśnie z tym potężnym ośrodkiem analitycznym, jakim jest Instytut Badań nad Wojną. Mówi, że to jest faza zero. W nomenklaturze ich oznacza to przygotowania do wojny kinetycznej. Nie wszystkich środków do tego, aby osłabić i ewentualnie wygrać, czyli ewentualnie nie doprowadzić do wojny kinetycznej, to się rozpadnie, bo na przykład państwo osiągnie poziom paraliżu strachem taki, że nie będzie potrzebna atak kinetyczny. Więc jeśli patrzymy na to, to mamy już tą fazę. I teraz problem polega na tym, że takie państwa jak Polska nadal nie czytają tego jako integralnego projektu agresji na rozpoczętego na tysiące działań, tylko incydentalnie że tutaj spadło coś, tam coś spadło.
1: I będzie tak to trwało. Profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, bo i głos zanika i coraz mniej słychać, ale też czas bierze. Profesor Piotr Grochmalski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A my... nie wiem, co zrobić z tymi komórkami. Może ci się już komórki służą tylko do oglądania filmów na mediach społecznościowych, a nie do rozmawiania. Kiedyś to może naprawimy. Tymczasem będzie już jakość dźwięku odpowiednia, bo będzie serwis informacyjny. W studio pojawi się Małgorzata Kleszcz.
0: Odyseja wyborcza.

0: Wiadomości wnet.
1: W wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Monarcha od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a jego stan w ostatnich dniach gwałtownie się pogorszył. Mieszkańcy Oslo tłumnie gromadzą się przed pałacem, by oddać hołd zmarłemu władcy. Po śmierci najstarszego monarchy w Europie tron przejmie jego syn, książę koronny Haakon. Zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie o odrzucenie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptowalutowym, zapowiedział premier Donald Tusk. Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiemu Radosławowi P. zarzuty karne z artykułu 230 i 302, to jest płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński stawił się dzisiaj w prokuraturze w Katowicach. Dzień wcześniej część mediów podawała informacje o jego zatrzymaniu przez organy ścigania. Pan Artur nie ma żadnych zarzutów, żadne zarzuty na nim nie ciążą. Stawiamy się dobrowolnie w prokuraturze w ramach dobrego gestu, celem ustalenia tak naprawdę, czego prokuratura chce, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie informacje znajdujące się w przestrzeni medialnej, przekazał jego pełnomocnik mecenas Krystian Paderewski. Dzisiaj Rada Ministrów ma obradować nad projektem ustawy budżetowej na 2027 rok. Wśród priorytetów mają być bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 17 miliardów złotych, zapowiedział premier Donald Tusk. Rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej wiceszef MON Paweł Zalewski, zapytany o tę sprawę, odparł, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych. To niezrozumiały błąd strategiczny, ocenił słowa wiceministra generał Stanisław Koziej. Sprawę komentował także na antenie Radia Wnet profesor Piotr Grochmalski.
2: To, co wygadywał Paweł Zalewski, co ten człowiek mówił w rozmowie z Kowalskim, to naprawdę tylko on sam wie, ale to pokazuje absolutny dyletantyzm, no bo to naprawdę trudno pojąć, żeby ci ludzie nie wiedzieli, że to jest strategiczny interes, że tak oficjalnie twierdzi premier.
1: Mówił profesor Piotr Grochmalski, a cała rozmowa dostępna na portalu wnet.fm. Prezydent USA nakazał zmianę nazwy jeziora Ontario na Lake America, czyli Jezioro Ameryka, w federalnym systemie map. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję Kanady i władz stanu Nowy Jork, a także stała się kolejnym elementem narastającego konfliktu handlowego między dwoma sąsiadami. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował wczoraj prezydent USA Donald Trump, powołując się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Odmówił jednak komentarza, czy temu właśnie poświęcona była wizyta szefa CIA w Moskwie. Dyrektor CIA John Ratcliffe pojechał do Moskwy, by prywatnie przedstawić rosyjskim władzom ponurą ocenę stanu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wezwać Rosję do układu kończącego wojnę, pisze New York Times. Relacja dziennika ma być sprzeczna z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których celem wizyty miało być przekazanie rosyjskim władzom ostrzeżenia przed próbami ataków na państwa bałtyckie. Siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i USA przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry, poinformowało dowództwo armii południowo-koreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Komunikat pojawił się po decyzji Donalda Trumpa, który zarządził ograniczenie udziału USA w sierpniowych ćwiczeniach z Seulem. O celach manewrów mówił także w poranku wnet dr Marek Budzisz.
3: Mają najprawdopodobniej utwierdzić sojuszników amerykańskich w Azji, że obecność amerykańska jest tam pewnym czynnikiem stałym i Waszyngton nie będzie jej redukował. To też jest odpowiedzią na niedawną podróż Władimira Putina na Wyspy Kurylskie, bo to z kolei zaniepokoiło Japończyków. To była zresztą pierwsza podróż Putina na ten sporny archipelag.
1: Mówił podczas poranka wnet dr Marek Budzisz, cały wywiad na portalu wnet.fm. W najbliższą sobotę, 29 sierpnia, mieszkańcy Islandii wezmą

0: udział w referendum i zdecydują, czy ich kraj powinien podjąć drugą próbę przystąpienia do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne zostały zawieszone w 2013 roku, ale wniosek o członkostwo nigdy nie został formalnie wycofany i pozostaje ważny. Dowiedzieli się Islandczycy w związku z zeszłoroczną wizytą przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w ich kraju.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem
2: Odyseja Wyborcza.
4: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. Ja w naszym studio profesor Grzegorz Tomaszewosz Grosse. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
4: Europeista, politolog. I właśnie o Europie będziemy rozmawiać. Zacznijmy od Ceuty. Hiszpania, tam masowe protesty, starcia z policją. Miejscowa ludność zdaje się ma dość. Podpalony został obóz migrantów. Wcześniej gwałty, nawet nagranie jednego z migrantów, który mówi, że jeżeli ktoś zostawia i pozwala, żeby jego nastoletnia córka chodziła bez opieki dorosłych po ulicy, to niech się potem nie dziwi, że została zgwałcona. Widać, że ta sytuacja w Ceucie narasta i chyba narasta w całej Europie. Nie zadanie jest takie przeświadczenie, że to już nie jest migracja, nie jest to ubogacenie kulturowe. Ten termin wzięty z angielska jakby znikł, a staje się to po prostu inwazja.
5: No niestety tutaj mamy przynajmniej dwa zjawiska, które są szalenie niebezpieczne z punktu widzenia Europy. To stawia w ogóle całą politykę otwartych drzwi, którą nie tylko prowadziła pani Merkel, ale niestety faktycznie rzecz biorąc również Unia Europejska, pod wielkim znakiem zapytania. Po pierwsze, niestety masowa imigracja nigdy nie kończy się dobrze. I to są różne doświadczenia i historyczne, i przede wszystkim właśnie europejskie. Można selektywnie, ale w stosunkowo niewielkich ilościach przyjmować imigrantów, ich asymilować. To się udaje. Ale jeżeli tworzymy specjalnie koncepcję wielokulturowości, czyli po pierwsze masowa imigracja, a po drugie imigranci mają prawo żyć według własnych zwyczajów i tak dalej, no to tworzymy mieszankę wybuchową, która musi zakończyć się źle. Druga rzecz jest taka, że my jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej z Putinem. Mówię o Unii Europejskiej, który od wielu lat wykorzystuje broń migracyjną. Ja specjalnie mówię terminem naukowym. Broń migracyjna jest to termin naukowy, który funkcjonuje w literaturze. W przypadku Putina on ma destabilizować wewnętrznie Unię Europejską, łącznie z tym, że prowadzić do bardzo potężnych pęknięć społecznych, protestów społecznych, walk ulicznych. I to w zasadzie już się dzieje. My jesteśmy jakby w przededniu tych wszystkich wydarzeń. Wiemy również, to jest też udowodnione na wiele sposobów, że w ramach tej wojny hybrydowej Rosja wspiera tego typu zamieszki, zarówno po stronie imigrantów, jak i lokalnych, radykalnych mieszkańców, którzy
4: czy na przykład podpalają... Trudno się dziwić, żeby nie byli radykalni, bo rzeczywiście sytuacja jest w Ceucie paląca, a policja i służby nie bardzo chciały reagować.
5: I to samo mamy co w wykonaniu Putina, czyli tej broni migracyjnej, również jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, czyli presja Maroko, zresztą nie po raz pierwszy, wywierana na Hiszpanię po to, żeby Hiszpanie odstąpili tą enklawę w Afryce Północnej, bo oni uważają, że to są pozostałości po czasach kolonialnych. Hiszpanów chcą wyrzucić z tego skrawka ziemi w Północnej Afryce. I to w ten sposób takie mają cele polityczne, w ten sposób wywierają presję na Madrycie. Jak odpowiada premier Sanchez, jak odpowiada Madryt, No, ponad 500 tysięcy imigrantów w tym roku zostało naturalizowanych, czyli uzyskało nie tylko prawo pobytu, ale prawa obywatelskie, prawa polityczne. Jest to w związku z tym dolewanie oliwy do ognia. Zachęcanie i Putina, i Rabatu, czyli stolicy Maroka, żeby w dalszym ciągu kontynuowali tego typu politykę.
4: Ale to się przełoży na politykę europejską. To będzie otrzeźwienie, ta Ceuta będzie takim kolejnym z wielu symboli odchodzenia od tego, co wprowadziła Angela Merkel, ale przy poparciu i przy przykleśnięciu w całych, czy, no, nikt się wtedy nie odzywał w Brukseli, nie róbmy tego, tak? Czyli Angela Merkel powiedziała, otwieramy granice i wszyscy urzędnicy brukselscy tylko temu przyklasnęli. Ja nie słyszałem żadnego głosu, który mówił, że to jest głupie. To był rok 14. Ceuta będzie jednym, może bardzo istotnym, może nawet milowym kamieniem w tym, żeby także Europa Zachodnia, społeczeństwa, rządy powiedziały, to był gruntowny błąd, chyba tu już mamy świadomość i trzeba radykalnie zmienić politykę, żeby odzyskać panowanie nad granicami Unii Europejskiej.
5: Pan redaktor chyba jest nadmiernym optymistą.
4: Kwestia wieku pewnie. Jak jest taki młody, to i optymista.
5: Ja jestem trochę bardziej sceptyczny, dlatego że no, myśmy mieli już wiele różnego rodzaju wydarzeń. Przecież były i zamachy terrorystyczne, były różnego rodzaju bardzo drastyczne zjawiska, no, fala przestępczości, wszystkie te wskaźniki, czy to jeśli chodzi o gwałty, czy na przykład walki gangów imigranckich, dzielnice, gdzie rzeczywiście policja ma coraz słabszy dostęp, które przejmują w miastach europejskich coś, co jeszcze jakiś czas temu było nie do pomyślenia. Przejmują kontrolę nad tymi miastami czy częściami miast po prostu imigranci. Tak jest we Francji, tak jest w wielu innych krajach Europy Zachodniej. Nikt nie wyciąga wniosków w Unii Europejskiej. Niewielkie wnioski się wyciąga w państwach członkowskich. Zasadniczy problem polega na tym, że o ile można chronić granic, póki, jak to się mówi, mleko się nie rozleje, czyli nie nastąpi zbyt wielka, masowa imigracja, to później odwrócić ten proces, jak już to nastąpiło, jest niezwykle trudne i rzeczywiście radykalna polityka w rodzaju chociażby tego, co próbuje robić w tej chwili w Stanach Zjednoczonych Donald Trump, jest bardzo trudna. Jest okupiona gigantycznymi napięciami i politycznymi, i społecznymi. No i niestety grozi eskalacją, jakimś powstaniem imigranckim albo innego typu no, niepokojami, ale już na bardzo dużą skalę wewnętrznymi. W związku z tym nie ma demokratycznych, zwłaszcza liberalnych, nie mówiąc już o lewicowych politykach, ale także na prawicy, przynajmniej takiej umiarkowanej, nie ma polityków, którzy by byli w stanie się na to odważyć, tym bardziej, że musieliby niestety również wystąpić przeciwko tym europejskim tak zwanym wartościom, które do tej pory wiązały im ręce. I ja nie widzę, żeby jakiekolwiek otrzeźwienie tutaj następowało. Oczywiście w obietnicach wyborczych my słyszymy w tej chwili we Francji, skrajna prawica, tak samo w Niemczech, mówi, że zrobi porządek. To samo słyszymy na Wyspach Brytyjskich. Tylko, że jak przyjdzie co do czego, oni przyjmą władzę, to mogą się zachowywać tak jak nasza polska prawica, która przecież miała przez kilka lat rządy. W pewnych miejscach reagowała, typu mur na granicy z Rosją, z Białorusią. Typu odrzucenie relokacji?
4: Tak, ale taka legalna migracja była kontynuowana. To jest też dyskusja. Teraz zdaje się, cała prawica zmienia zdanie, że nawet ta legalna jest niebezpieczna, bo do tej pory polska prawica z poznaku PiS-u w szczególności rozróżniała legalną, nielegalną, ale żeby być uczciwym, też są wypowiedzi Sławomira Mentzena, który bardzo chwali Ukraińców, że dobrze pracują, pracują lepiej niż Polacy za podobne stawki. Już nie są tańsi, ale są sumienni, bo Ukraińcom się chce, Polakom się nie chce. To jest jest taki znany cytat z Sobira Mencena sprzed paru ładnych lat. Ważni politycy budujący struktury korony polskiej, jak pan Sygocki w Grójcu, ma własną firmę, która sprowadza imigrantów, już nawet nie z Białorusi i z Ukrainy, ale z dalszych rejonów, na tym zarabia i twierdzi, że nie ma kłopotu, że to się da połączyć. Więc to jest tak, że tutaj jest to pytanie przed prawicą, także przed tą prawicą, która jest popierana przez przedsiębiorców, którzy będą chcieli swoje firmy, nie będą chcieli ich zwijać i plajtować, tylko będą chcieli dalej zarabiać, a mają taki model biznesowy, że zarabiają na taniej sile roboczej, a tą aktualnie w Polsce trudno znaleźć, się ją sprowadzić.
5: No więc jest presja biznesu, politycy, którzy sami są biznesmenami, doskonale to rozumieją. Ale tutaj wchodzimy w bardzo
4: Ale rzeczywiście tutaj i PiS zmienił zdanie, no i też Konfederacja też w tym sensie zmieniła zdanie, że przynajmniej wszyscy deklaratywnie na razie mówią, że i ta nielegalna jest problemem, tu zawsze był konsensus na prawicy, ale i ta legalna też jest trudnością.
5: Zasadniczy problem moim zdaniem polega na tym, że jeżeli my odrzucamy jakiś mechanizm europejski, przykładowo politykę migracyjną, przykładowo mechanizm relokacji, to my musimy mieć alternatywne rozwiązanie polskie, czyli polską politykę migracyjną. I tutaj bardzo często politycy prawicy z jednej strony mówią, nie chcemy polityki migracyjnej, klimatycznej, żadnej innej, ale nie mówią co w zamian. Odrzucają rozwiązania europejskie, ale niestety nie mówią, nie dopowiadają jakby tego swojego programu, jakie konkrety proponują Polakom w zamian. A w przypadku polityki migracyjnej wybór jest pomiędzy interesami biznesu i ta presja była i kiedyś na premiera Morawieckiego bardzo silna. On reagował w ten sposób, że tą legalną imigrację również z krajów muzułmańskich no bardzo nasilił. Z drugiej strony mamy w tej chwili nawet po stronie Konfederacji, czyli takich jastrzębi prawicowych, też przyzwolenie na pewien rodzaj legalnej imigracji. Jest to wybór pomiędzy interesami biznesu z jednej strony, a z drugiej strony bezpieczeństwem. I w sytuacji wojny hybrydowej, którą prowadzi Putin, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ta broń migracyjna była przeciwko nam wykorzystywana, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, łatwiej zamknąć granicę, przynajmniej przed niektórymi migrantami, o których wiemy, że w dużej ilości będą tworzyć kłopoty, otworzyć być może na inną się na inną imigrację w rodzaju chociażby krajów europejskich, ale poza Unią Europejską, które są bliższe kulturowo i tak dalej, i które można łatwiej kontrolować. Tutaj ja bym oczekiwał konkretów, że na przykład wprowadzimy jasne kryterium kulturowe, a nawet bym powiedział religijne.
4: No nie, ale czy ono działa? No bo w przypadku Ukraińców zdaje się, że jednak nie działa, że jednak ta duża fala migracji, do tego jeszcze wsparta uchodźcami, spowodowała, że no wielu się wydawało, że jednak bliskość kulturowa, no się były zaszłości historyczne, ale że to pozwoli, że to jakoś się rozejdzie, że nastąpi asymilacja, ona różnie następuje. Część się Ukraińców asymiluje, część Ukraińców wręcz przeciwnie, tak? Więc widać, że nawet tak bliskie migracja no, z sąsiedniego kraju, no, też chrześcijańska, też biała, to wiele osób się nie przyznaje, ale wielu Ukraińców z zachodniej Ukrainy ma albo dziadka, albo pradziadka Polaka, więc te związki jeszcze czasami są bliższe, a mimo to nie ma takiej pełnej ingerencji, nie ma pełnej integracji, nie ma takiego no, też poszanowania, jak się przychodzi. Widać te różnice kulturowe i one nie zanikają.
5: No jest kilka sprawdzonych na świecie, moglibyśmy powiedzieć, rozwiązań, które możemy zastosować. Po pierwsze, wpuszczamy te grupy imigrantów, które są bliższe kulturowo i które nie stanowią i w krótkim, i w długim okresie problemów. Na przykład w zakresie bezpieczeństwa. I jednak Ukraińcy czy Białorusini imigrują się i jakby nie stwarzają tego typu kłopotów póki co, takich jak na przykład imigracja afrykańska czy z Bliskiego Wschodu, z którą mamy do czynienia w Europie Zachodniej. To po pierwsze. Po drugie, w ramach tego kryterium kulturowego, no jednak trzeba odróżnić chrześcijan od islamu i imigranci islamscy się raczej radykalizują z czasem, poszukują tutaj pewnej tożsamości w odróżnieniu do tej tożsamości lokalnej, a nie asymilują. I to jest doświadczenie francuskie, ale też brytyjskie, innych krajów. Tutaj należałoby też wprowadzić pewnego rodzaju elementy zniechęcania tego typu imigrantów, czyli na przykład nie ma żadnych domów modlitwy, nie ma żadnych pozwoleń na budowanie meczetów i tak dalej, i tak dalej. Musimy niestety zapomnieć o tej tolerancji religijnej czy jakiejkolwiek innej, dlatego że kraje muzułmańskie nie odwzajemniają krajom chrześcijańskim podobnymi krokami. W Turcji jest zakaz budowania kościołów chrześcijańskich. Mało tego, te historyczne, które były wcześniej wybudowane, są zamieniane na meczety albo na muzea. I mówiąc krótko, jest wzorzec integracji wewnętrznej Turek-Muzułmanin. I jest wiele innych przykładów podobnych rozwiązań w krajach muzułmańskich w ten sposób, ale zresztą nie tylko. Jak na przykład mniejszość muzułmańska jest, można powiedzieć, reedukowana w Chinach. Kolejny przykład. Tam Chiny jakiś czas temu wyraźnie porzuciły politykę, nazwijmy to, wielokulturowości, czyli pewnej autonomii, czy pewnej tolerancji dla mniejszości etnicznych, religijnych. Idą wyraźnie w kierunku jednego narodu chińskiego, gdzie przykręcają wszelkie możliwe prawa, autonomie, czy to regionalne, czy etniczne, czy religijne. Wszystko jest pod kontrolą państwa. I robią to z jakiegoś powodu, bo widzą, że społeczeństwo wieloetniczne, wieloreligijne pęka, mówiąc krótko, pęka, tak jak na naszych oczach pękają Stany Zjednoczone pod wpływem wielu różnych, bardzo głębokich różnic, które osłabiają wewnętrznie to państwo i prowadzą tak naprawdę do podkopywania jego potencjału geopolitycznego. To samo mamy w Europie Zachodniej, a w dobie integracji, w dobie wojny hybrydowej to jest szalenie ryzykowne. Ostatni taki, powiedzmy, takie działanie z tego katalogu wypróbowanych środków, które zmniejszają ryzyko, jeśli chodzi o tą broń migracyjną, to jest skasowanie tych zachęt socjalnych, tego państw, tego socjału, który ma przyciągać imigrantów i po to, żeby oni wykorzystywali to, co jest przeznaczone raczej dla obywateli, a nie dla imigrantów.
4: A ten socjal cały czas jest obecny. Patrzę na także inną sprawę, która może dużo mówi o tym, jak aktualnie wygląda Unia Europejska, bo z jednej strony migracja, a z drugiej strony kwestie gospodarcze. Beata Szydło wczoraj na Platformie X napisała tak. Mario Draghi zebrał grupę europejskich ekspertów, którzy pod nazwą Grupa Renu mają debatować się nad tym, jak uratować gospodarkę Unii Europejskiej. Draghi nie zaprosił do obrad nikogo z Polski i nikogo z całej wschodniej Unii, części Unii, poza byłym prezydentem Estonii. To symptomatyczne, minęły dwie dekady od rozszerzenia Unii na wschód, a nasz region jest nadal traktowany jako obszar drugiej kategorii. W Brukseli, Berlinie czy Paryżu wykuwane są kolejne absurdalne pomysły, a następnie narzucane całej Unii. Grupa Renu, to jeszcze na koniec powiedzmy, co to jest za zwierzę polityczne, po co powstało. Mario Draghi, słynny raport Draghiego sprzed 2 lat, dużo o nim dyskutowano, mało z niego wdrożono, czy zgoła nic nie wdrożono. Europa Zachodnia zaczyna się budzić i patrzy, że nie tylko jest podbijana poprzez migrację, ale jest także, staje się skansenem gospodarczym, jest podbijana gospodarczo przez i Chiny przede wszystkim, ale też trochę Stany Zjednoczone.
5: Zdecydowanie tak. Mario Draghi od pewnego czasu, tutaj pan redaktor przypomniał jego raport, stara się nie tylko opisywać sytuację, która jest dramatyczna. Jak ktoś przeczyta ten raport Draghiego pierwotny, o którym tutaj rozmawiamy, to on bardzo wyraźnie mówi, w jak złym położeniu gospodarczym znalazła się Unia Europejska, jak przegrywa z wszystkimi na zewnątrz i tak naprawdę słania się coraz bardziej. I to nie od w ostatnim czasie, tylko przynajmniej od 20 lat. Problem polega na tym, że te jego recepty są mało trafne, no bo on na przykład próbuje zamiast radykalnie deregulować politykę klimatyczną, jakoś próbować połączyć wodę z ogniem, czyli utrzymać politykę klimatyczną i przeciwdziałać deindustrializacji. Tego się nie da zrobić. Z kolei jest też i w tamtym pierwotnym raporcie, i w tej grupie, o której teraz rozmawiamy, zakopany kolejny wielki problem, który już nas dotyczy bezpośrednio. Czyli nas nie ma po raz kolejny przy stoliku, w ramach zespołu ekspertów, mówię o całej Europie Środkowej, bo my jesteśmy traktowani jako obszar peryferyjny i mało tego, że nas się nie informuje, nie bierze do kręgu decydentów, planuje się reformy naszym kosztem. To jest istota. Czyli to my będziemy mieli uzdrowić Europę Zachodnią, która na własne życzenie, poprzez błędne decyzje, poprzez błędne strategie, znalazła się w tak ponurym miejscu jak dziś. I tutaj już nie chodzi tylko i wyłącznie o nasze bezpieczeństwo, bo wiele programów wymyślanych w tej chwili w Europie Zachodniej czy w ramach Unii Europejskiej ma poprawić bezpieczeństwo tak naprawdę lub konkurencyjność przemysłu zbrojeniowego naszym kosztem. Ale chodzi właśnie o nasz potencjał ekonomiczny, który ma uzdrowić Europę Zachodnią, ale niestety troszeczkę to się dzieje naszym kosztem. My jesteśmy tymi, którzy mają pracować na Europę Zachodnią. Zasadniczo ten model centroperyferyjny, on jest widoczny w ostatnich latach, w ostatnim okresie wielokrotnie, zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i na płaszczyźnie bezpieczeństwa.
4: I to jest puenta naszej rozmowy. Profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, politolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę w te gorące dni dla Unii Europejskiej i próba reaktywowania czy reanimowania gospodarczego, no i presja migracyjna, która zmienia Europę, zmienia nastawienia społeczeństw europejskich, a może i samej Unii Europejskiej. To była Odysja Wyborcza. Kończymy za chwilę Studio Dublin.
2: Odyseja wyborcza. Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
6: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Ze mną tradycyjnie Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Dzień dobry, Bogdanie.
7: Dzień dobry, witam Państwa w to piątkowe przedpołudnie.
6: No właśnie, słuchając się w to, co powiedział pan profesor Grosse, ja bym jeszcze dodał dwie glosy, bo to się będzie wiązało z tym, co nazywa się, że KPO polskie jest nieosiągalne w terminie do 31 sierpnia. Pewnie będziesz mi, Bogdanie, wtórował, bo tak, po pierwsze, daliśmy się ograć po roku pańskim 1994, kiedy stwierdziliśmy, że chcemy być w Unii Europejskiej. Natomiast ci wszyscy zachodni, nie wiem jak to powiedzieć, wróże podpowiada, bo na pewno nieefektywni, dobrze podpowiadający, jak ma wyglądać polska gospodarka, mówili jedną rzecz: sprzedawać, prywatyzować za symboliczną złotówkę, sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać. No i mamy dzisiaj to, co mamy, więc trochę na własne życzenie zafundowaliśmy sobie to, co mamy teraz. Natomiast czy Unia Europejska się ogarnie gospodarczo? Wydaje mi się, że w tym stanie, przy tym zarządzaniu brukselskim, absolutnie to się nie uda. Twoja diagnoza, Bogdanie?
7: No nie, nie możemy o czymś takim mówić. No jeżeli ten twór się nie rozpadnie, nie złoży od nowa, no to na pewno sobie nie poradzi, bo to widać po tym, co akurat proponują i prezentują sobą politycy. Także ty akurat znasz trochę moich tekstów na ten temat, więc dokładnie wiesz, że ja nie jestem zwolennikiem tego, co dzieje się w Unii Europejskiej pod względem ekonomicznym, ale też politycznym, także nie mam tutaj dobrego zdania o tym, co się w tym momencie wyprawia.
6: Panie i panowie, ale teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego Studia Dublin. 31 sierpnia 2026 roku oficjalny koniec realizacji kamieni milowych KPO, no ale oficjalny dokument Unii Europejskej ST12353-2026 INIT potwierdza, że polskie KPO jest już częściowo nieosiągalne i o tym też poinformował lipcową porą rząd premiera Donalda Tuska, ale co najważniejsze, pieniądze i tak popłyną, tutaj prawie 25 miliardów 280 milionów euro i 29 441 milionów euro pożyczki. Dlaczego? Jak to możliwe? Jakie to świadectwo wystawia państwu polskiemu? I o tym dzisiaj w naszej półgodzinnej audycji. Teza jest jedna, Bogdanie. KPO jest nieosiągalny, oficjalnie potwierdzone w dokumencie Unii Europejskiej. Pieniądze i tak popłyną, bo to jest zmiana planu, a nie utrata środków. Ale rząd premiera Donalda Tuska ukrywa niewygodne fakty. Brak komunikatu o zmianie KPO. No, nie musi informować, ale w dobrym tonie byłoby to, aby Polacy wiedzieli, co się dzieje. To jest oczywiście normalna procedura Unii Europejskiej, powiedzą prawnicy. Wiele krajów zmieniło KPO, ale jakie to wystawia świadectwo państwu polskiemu? Będziemy się starali z redaktorem Bogdanem Ferencem odpowiedzieć na te pytania. Jedno jest pewne. Jest ten dokument ST12353-2026 INIT, który pojawił się w nocy z 25 na 26 sierpnia w odmętach biurokratycznych internetowych Unii Europejskiej. Bogdanie, co to jest? Czym jest ten dokument z 26 sierpnia?
7: W zasadzie nic specjalnego, bo to jest zwykła decyzja wykonawcza Rady, która po prostu zatwierdziła zmianę w zapisach KPO dla Polski i w zasadzie no nic więcej z tego na dobrą sprawę nie wynika, jeżeli weźmiemy tylko i wyłącznie stricte ten dokument pod uwagę. Także tutaj.
6: Co potwierdza ten dokument, to już wiemy. Natomiast czy to prawda, że KPO jest nieosiągalny, ale pieniądze i tak popłyną, czytając ten dokument?
7: To znaczy, według mnie to jest bardzo śmieszne wręcz stwierdzenie nieosiągalne, ale dlaczego, na jakiej podstawie, tego już niestety się tak na dobrą sprawę nie mówi. Ten dokument jest jedynie potwierdzającym, że Polska wystąpiła z wnioskiem o zmianę KPO, powołując się na to, że właśnie to KPO, o którym wspominamy i ty powiedziałeś, jest nieosiągalny. Ale tak naprawdę Polska otrzyma wszystkie te środki, które były zapisane do tej pory, które były zatwierdzone już wcześniej, czyli ponad 25 miliardów euro dotacji i prawie 29,5 miliarda euro pożyczki. Także teoretycznie nie mamy się czego obawiać, bo te pieniądze jednak pojawią się w Polsce.
6: No i cóż, te czasowe ramy mnie trochę niepokoją, bo okazuje się, że trochę Unia Europejska to bójda na resorach, bo skoro są pewne ramy, pewne zasady, to trzeba ich się utrzymać, a potem są albo kary, albo przechodzimy do kolejnych punktów. Natomiast rzeczywiście dokument ten potwierdza to, o czym powiedziałeś. Ramy czasowe 31 sierpnia, 30 września, 31 grudnia. Co oznaczają daty? No już sobie odpowiem wprost i bez ogródek. 31 sierpnia, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, to koniec realizacji kamieni milowych. Do 30 września trzeba złożyć, to jest data finalna składania wniosków o płatność, a 31 grudnia to koniec okresu tak zwanej kwalifikowalności wydatków, ale jeśli KPO jest zmieniony, to terminy mogą być przesunięte. No i tutaj rodzi się kolejne pytanie. Na jakiej podstawie prawnej Polska wystąpiła o zmianę KPO? Grzebiesz w tych internetach, czytasz wnikliwie dokumenty Unii Europejskiej, to nas trochę oświeci, bo Bogdanie.
7: To z kolei jest dokument sygnowany artykułem 21 ustęp 1 rozporządzenia Unii Europejskiej o numerze 2021/241 i jest to normalna procedura, która jest przewidziana w tej dokumentacji, która dotyczyła całego KPO, więc państwo członkowskie ma pełne prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę KPO, jeżeli plan jest, i tutaj jest chyba dosyć ważna wyjaśnienie, plan jest częściowo już nieosiągalny z powodu obiektywnych okoliczności. I tutaj też nie wiadomo, co to są te obiektywne okoliczności, to takie śmieszne, niedopowiedziane
6: stwierdzenia, nową mową, tak?
7: No tak, tak. No ale i tak, ale nie powiedz... używają jeszcze takiej mowy jak pani profesor.
6: No tak, pani profesor Gorgoń, ale nie o pani profesor dzisiaj. Natomiast Bogdanie, czy też inne kraje Unii Europejskiej zmieniły KPO? Czy Polska jest wyjątkiem, czy jednak no, będziemy się trzymać tego utartego już schematu, że to normalna procedura i właściwie nic się nie stało, Europejczycy?
7: O tak, tutaj bez problemu kraje, które po prostu podpisały KPO, które zdecydowały się na wzięcie tych pożyczek czy tych dotacji, mogły to zrobić i w Unii Europejskiej zmieniły swoje KPO, także Niemcy, Francja i Hiszpania. Więc nie możemy mówić, że to jest jakiś wyjątek, czy jesteśmy w jakimś stopniu ewenementem na skalę europejską. Jest to normalna procedura unijna, także możemy z tego swobodnie korzystać. I na szczęście rząd nareszcie z czegoś skorzystał w stosunku do Unii Europejskiej.
6: No i cóż, z tego się absolutnie cieszymy, że te pieniądze popłyną. No, zobaczymy, czy popłyną. Pożyjemy, zobaczymy, bo łaska Unii Europejskiej na pstrym, szaleńczym koniu jeździ, trawestując pewną pieśń ze snu srebrnego Salomei i wielkiego Czesława Niemena. Natomiast no, musimy o tych inwestycjach porozmawiać, które nie zostaną zrealizowane na czas. O tym się jakoś nie mówi. Wakacyjną porą, czy w ogóle w roku pańskim 2026, propaganda sukcesu. Natomiast Bogdanie, tak w skrócie, bo ja wczoraj rozgadałem się na ten temat w Poranku Wnet, który prowadzi Łukasz Jankowski, którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast w takim żołnierskim sznycie meldunkowym wymień inwestycje, które nie będą zrealizowane na czas.
7: No cóż, jest tego trochę, więc zacznijmy od internetu szerokopasmowego, gdzie miało być podłączonego do niego 521 tysięcy lokali, no ale jeszcze brakuje do celu prawie 85 tysięcy, czyli 16,3%, a wtedy no, zagrożone mamy, jeżeli przeliczymy to na pieniądze, 1,4 miliarda euro, czyli tych pieniędzy teoretycznie nie wykorzysta.
6: I tu ci wejdę w słowo, zagrożone, ale jednak nie zagrożone, bo te pieniądze popłyną. No ale dalej, no jeszcze są te plany,
7: no bo ja nie wiem właśnie,
6: ogólne zagospodarowanie
7: jak to, no jak to interpretować. Właśnie. No ale cóż, później są właśnie te ogólne plany zagospodarowania gmin i cel miał być taki, że to by było 50%, czyli 1240, a jedynie 555 uchwaliło, czyli 685 gmin no po prostu stwierdziło, że nie chce im się tego robić, albo nie zdążyli, albo nie umieli. Więc tutaj z tego tytułu między 2 a 3 miliardy znowu są zagrożone. Ciepłownictwo to też ciekawa pozycja, ponieważ 700 milionów euro miało być wydatkowane, no ale rząd zmienił zasady, co miało miejsce z kolei 11 sierpnia.
6: No,
7: fundusz transformacji, który miał być uruchomiony chyba wcześniej, no powstał, czy też zaczął działać właściwie w ostatniej chwili. Do tego, no państwo wiedzą, jak się jeździ kolejami, jedni narzekają, drudzy nie, no ale tutaj 11 miliardów z KPO miało na to być wydatkowane, ale projekty, już znowu są opóźnione, niektóre nawet o kilka ładnych lat, także wzrost kosztów, który tutaj może nastąpić, czy też już nastąpił, bo to zależy jak się będzie liczyć, to jest 500 mln zł, więc też całkiem sensowne pieniądze. No i na koniec ważna pozycja, ponieważ służba zdrowia, 17 do 18 miliardów złotych miało być na to przekazane, czyli 1326 umów, ale no niestety te projekty się dopiero toczą, są w fazie realizacji i ryzyko opóźnień jest tak duże, że prawdopodobnie no niestety nie będziemy mogli tego o czasie, o w terminie ukończyć.
6: Uśmiecham się, bo jeszcze polscy komornicy wchodzą zdecydowanie w środki KPO, nawet jeżeli taki szpital otrzymuje te środki. Tak stało się chociażby w przypadku szpitala psychiatrycznego, popularne parkitki w Częstochowie. No ale teraz nie o tym, natomiast Bogdanie, dlaczego te inwestycje nie zostaną zrealizowane na czas? Ty mi o tym nie opowiesz, nie opowiada o tym rząd ani stosowni ministrowie, ale czy dlatego o tym się nie mówi, że i tak pieniądze popłyną i Polacy nic się nie stało, Polacy nic nic się nie stało, ale atakuje się prezydenta Karola Nawrockiego, atakuje się opozycję, bo gospodarka kwitnie, no choć rząd pisze w piśmie do Unii Europejskiej, że przyczyną niedociągnięć jest też kryzys gospodarczy, chociaż wszyscy mówią, że Polska z silną 20-21 gospodarką świata i rząd mówi o sile polskiego przemysłu. O co tutaj chodzi z tym KPO?
7: No, to jest po prostu śmieszne, no bo no tutaj w zasadzie już rząd wytłumaczył, kierując ten dokument do Unii Europejskiej, czyli KPO jest nieosiągalne.
6: Głównie.
7: Ale no po co denerwować kogokolwiek? No rząd jest od tego, żeby rządził, żeby wysyłał dokumenty, podpisywał i robił, co tam chce akurat. Mm-hmm. Także, ale generalnie KPO jest nieosiągalne z powodu wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego, którego nie ma, bo rząd zapewnia, że jest dużo lepiej niż jest, inflacji, która ale nie jest na takim poziomie, jak mogłaby być. Także no kryzys gospodarczy teoretycznie jest, ale jakoby go nie było, przynajmniej nie jest przedstawiany jako faktycznie kryzys gospodarczy. Ale drodzy Państwo, mówiąc całkiem poważnie, co się stanie z tymi inwestycjami? No cóż, no one na pewno będą. One z całą pewnością będą się w jakiś sposób toczyć, tylko że one nie zakończą się w terminach. Pieniędzy nie stracimy, ale jest tutaj kolejny problem, ale myślę, że o tym to jeszcze za chwilę będziemy mogli porozmawiać, bo jednak to wszystko no niby się toczy, ale tak typowo po polsku. Ja nie wiem, czy w innych krajach też to tak wygląda, ale no w Polsce wygląda według mnie to trochę słabo, także musimy nad tym jeszcze się zastanowić chyba, co z tym wszystkim zrobić.
6: No właśnie, nie wszystkie inwestycje z pierwotnego planu będą zrealizowane, niektóre będą zmienione, tak przypuszczam, przesunięte w czasie, albo zastąpione innymi w ostatniej chwili.
7: No tak, ale cóż, nie stracimy na tym.
6: No nie stracimy, tak oficjalnie nie stracimy, natomiast wiesz, czytając starożytne tragedie, to mawiam tak, że boję się Greków, w tym przypadku Unii Europejskiej, nawet wtedy, kiedy przynosi ona dar i zapewnia stuprocentowo, że nic się nie stanie.
7: Przede wszystkim, gdy przynosi dary.
6: No właśnie, ale Polacy informacyjnie są przynajmniej otarci ze złudzeń, Bogdanie, bo pod rządami Koalicji Obywatelskiej ma to wyglądać lepiej niż za rządów Zjednoczonej Prawicy, więc no tutaj pytanie, dlaczego rząd ukrywa te niewygodne fakty? Oczywiście nie musi informować, no bo nie musi, ale dlaczego nie poinformował Polaków o zmianie KPO? Czy dlatego, że rząd pana Donalda Tuska chce pokazać, że skutecznie realizuje KPO? No bo przecież to był i jest wciąż główny argument przeciwko Zjednoczonej Prawicy, przeciwko rządom PiS-u. No i przyznanie się, że KPO jest nieosiągalne, no zniszczyłoby ten wizerunek. I moje takie pytanie do ciebie, czy to może mieć związek ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w roku przyszłym, a może szybciej te wybory będą? Jak myślisz?
7: Powiem tak, no ale po co denerwować ludzi? Jeszcze by się komuś tam ze zwolenników Koalicji Obywatelskiej przypomniało, że jednak miało być inaczej, że a jest inaczej i może zmieniłby zdanie. No ale tak, oczywiście ma to związek z przyszłorocznymi wyborami, więc tutaj rząd pana premiera Donalda Tuska no chciałby pewne fakty, no może nie zataić, no ale schować je tak trochę głębiej, żeby one nie były na świetle dziennym. Także
6: no bo kto tam grzebie w internetach Unii Europejskiej, prawda? No kto tam przegląda? Jacyś
7: no właśnie.
6: Niewydarzone pismaki, które czepiają się całości. Natomiast Bogdanie, na pewno to by zaszkodziło w sondażach zdecydowanie. No tak. Ale jakie to świadectwo wystawia państwu polskiemu? No będę się czepiał dalej.
7: Nie wiem, czy liczysz na to, żebym powiedział korzystne, ale nie, no bo Polska okazuje się w sumie niewiarygodnym partnerem nawet w stosunku do Unii Europejskiej, no bo jeżeli podpisuje dokumenty, jeżeli zobowiązuje się do czegoś, że coś wykona, a później tego nie robi, no cóż, no po prostu, jeżeli w biznesie coś takiego by się stało, no to prawdopodobnie firmy, które ze sobą współpracują, tę współpracę albo by głęboko przemyślały, albo by z niej zrezygnowały. Tutaj niestety jest trochę inaczej, no ale nie można powiedzieć, że Polska jest wyjątkiem, żeby nie było, że tak na tą Polskę tylko, bo po prostu państwa europejskie no jakoś słabo sobie ostatnio radzą w pewnych kwestiach i to jest naprawdę widoczne, te wszystkie przeciągane terminy, te niedokończone inwestycje, no tak to po prostu bywa, jest właściwie, a nie bywa w Irlandii, w Unii Europejskiej i można się zastanowić, dlaczego tak jest, no prawdopodobnie problem leży po stronie polityków, no także tak to wygląda, tak to jest i niestety albo się do tego przyzwyczajimy, albo zmienimy sobie rządy, żeby nareszcie były jakieś takie sensowne, które będą umiały sobie ze wszystkim poradzić, a nie działały od wyborów do wyborów.
6: Powiedział redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com. Natomiast ja się zastanawiam, czy to jest afera, Bogdanie, czy to za zbyt wielkie słowa, że oto mamy do czynienia z jakąś aferą w finale wakacji sezonu 2026.
7: Ja bym tak daleko nie szedł ze słowem afera. Nie jest to na pewno afera finansowa, bo tutaj ja pewno raczej tych pieniędzy nie stracimy.
6: Na co one pójdą, tak to jest... mówi Unia.
7: Na co te pieniądze później zostaną przeznaczone również w tajemnicy, tak jak w tajemnicy zostały przesuwane, to już nie wiemy. Może się kiedyś będziemy mogli doinformować, ale mówiąc znowu całkiem poważnie, jest to typowa afera polityczna, bo rząd niestety nie informuje obywateli, nie informuje podatników i osób, które bezpośrednio dotyczą pieniędzy z KPO o tym, co się dzieje w kraju, dlaczego pewne rzeczy nie są wykonywane i jak to będzie wyglądało w przyszłości. Także tutaj akurat ugrupowanie rządzące, czyli Koalicja Obywatelska, no musi się z tego wytłumaczyć, a przynajmniej powinna to wytłumaczyć obywatelom, dlaczego stało się tak, jak się w tym momencie stało.
6: Bogdan Ferenc, Tomasz Wranowski, Studio Dublin, panie i panowie. Dzisiaj o tych przesunięciach i o tym, że polskie KPO jest nieosiągalne. Studio Dublin, Radio Wnet. No oczywiście moglibyśmy się zająć obroną rządu, bo tak, normalna procedura, to już sobie powiedzieliśmy. Inne kraje Unii Europejskiej też zmieniły KPO. No Niemcy, Francja, liderzy, Włochy, Hiszpania. Więc Polska nie jest wyjątkiem. No rząd, jak powiedziałeś, nie poinformował o zmianie KPO, bo dokument jest publicznie dostępny w rejestrze Unii Europejskiej, więc każdy może powiedzieć, nikt niczego nie ukrywa, tylko brak aktywnej informacji w Rzeczypospolitej. Po prostu nie mówi się o pewnych rzeczach Polkom i Polakom o tym, że no niezbyt to dobre świadectwo wystawia naszemu państwu. Polska skutecznie negocjuje z Unią Europejską, utrzymuje wszystkie środki, mimo że KPO jest nieosiągalne. Tak byś zażartował, znając ciebie i twój styl, drogi Bogdanie. Natomiast taki freestyle troszeczkę. No, mnie zastanawia to, że tak naprawdę kwestia KPO była najważniejszym orężem wyborczym w kampanii wyborczej roku pańskiego 2023. Dziwi mnie to, że opozycja absolutnie nic z tym nie robi, to po pierwsze. Z drugiej strony być może, aby to przykryć, tak, no bo niby jest afera, ale tej afery nie ma, afera jest polityczna, jak powiedziałeś. Więc jest zonda krypto, oczywiście pan Giertych przystąpił do działań jako adwokat. Ja nie wiem, czy to się gdzieś tam mieści po prostu, czy aktywny adwokat może być aktywnym politykiem, parlamentarzystą, posłem czy senatorem i tak dalej, nie mi o tym decydować, bo są mądrzejsi ode mnie. Natomiast Bogdanie, no chodzi o to, że plan narracji wyborczej Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej a propos KPO, no w tym momencie się posypał i możemy powiedzieć, no król jest nagi. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, no jest nagi. Dlaczego? No wiem, że chodzi w pięknych garniturach. I ma ładne krawaty.
7: Wiesz dobrze, że Koalicja Obywatelska ma świetny PR i oni potrafią sobie z takimi rzeczami poradzić.
6: Mówi, że panu Szłapce, no proszę cię. No,
7: to nie jest pojedynczy słuchaczy. Człowiek. Nie. To na pewno nie pojedynczy człowiek. To jest cała machina, która działa wokół tego i jak się o tym mówi ogólnie, jak mówią politycy. Wspomniałeś tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, które nie korzysta z tego, co akurat się stało. I to jest w zasadzie to, co ja cały czas powtarzam o tym ugrupowaniu. głosowaniu, że to jest partia, która mając dwie kulki, jedną zgubi, drugą popsuje. No i tak to niestety wygląda. Także
6: ładne.
7: No cóż, no wiesz dobrze, że ja dłuższy czas o nich tak mówię. No ale tak, mają swoje za uszami, bo jednak przygotowania do KPO, no to jest Prawo i Sprawiedliwość. To, że w tym momencie Koalicja Obywatelska wykonuje te wcześniejsze ustalenia, no to tak, no to skupia się, pewne rzeczy skupiają się właśnie na koalicji. Ale nie można powiedzieć, że są jedynymi winnymi, czy też realizatorami tego, bo Prawo i Sprawiedliwość też w tym maczało paluchy i to dosyć wyraźnie. Także ja się nie dziwię, że w ogóle tego tematu nie ruszają, że nie punktują obecnego rządu, aktualnego rządu, bo też można im wiele rzeczy zarzucić, no bo to KPO, czy ja wiem, zastanawiałem się kiedyś, czy to jest dla nas aż tak bardzo opłacalne. Nie wiem, to jest kwestia polityczna i tu musiałbym chyba porozmawiać dosyć dużo z politykami, żeby mi wyjaśnili tak od początku do końca, dlaczego nam się to opłaca, a ja bym powiedział, dlaczego nie. Także tutaj no mamy kilka takich spraw, które można by było, na których można by było politycznie ugrać. O, może tak to nazwę. Mhm. No ale skoro takie ugrupowanie jak Prawo i Sprawiedliwość w ogóle praktycznie nie dotyka tego tematu, czyli czegoś się boi, przynajmniej w mojej ocenie tak to wygląda. Bo ja będąc na miejscu właśnie opozycji, biłbym w to jak po prostu w tarabany, także myślę, że tu coś jest jednak na rzeczy i każdy wie, że nakombinował, a teraz boi się tego po prostu dotknąć, żeby nie wysypało nam się z szafy to, co mogłoby się po prostu wysypać.
6: Tarabany, śpieszę z didaskaliami, to są wojenne, wojskowe bębny przydające animuszu i odwagi, albo wybijający rytm piechoty, ergo wojska atakującego. Panie i panowie, Studio Dublin, dzisiaj o KPO, no bo temat jest bardziej niż ważny, natomiast jeszcze jedna glosa w tym wszystkim. Czy te opóźnienia są spowodowane tym, że rząd sobie z tym nie radzi? Zadajmy to pytanie w finale, po prostu.
7: No i znowu moja odpowiedź może być tylko jedna. Tak. Ale czy tylko rząd Koalicji Obywatelskiej? Obecnie tak. Jeżeli cofniemy się troszeczkę wcześniej, no to możliwe, że nie, no bo tutaj obiecanki przed wyborami, czy też zapewnienia przed wyborami były inne, a później z tego, co zostało zrealizowane, tak naprawdę niewiele wychodzi. I to nie tylko w samym KPO, ale i też w różnych kwestiach. Więc no nie, jest dużą winą rządu, że tak to wszystko się ślimaczy, no bo jeżeli mamy jakieś zagadnienia, które są z punktu widzenia naszego kraju istotne, no to trzeba skupić się właśnie na wykonywaniu tych zadań. Nie można po prostu porzucić tego, czy przestawiać, czy skupiać się na czymś całkiem innym. Chociaż rząd, z tego co widzę, nie obserwuje jakoś specjalnie, tylko to, co mi się pojawia w nagłówkach gazet przede wszystkim, widzę, no skupia się na walce z prezydentem Karolem Nawrockim, nie natomiast na budowie kolei, czy na podłączaniu internetu, czy na wszystkich innych rzeczach, które są tak naprawdę ważne dla naszego narodu. Jeżeli natomiast skoncentrować się na tym punkcie, w którym należałoby realizować wszystkie te zapowiedzi szumne, włącznie z KPO, no to może wtedy ta energia, która pożytkowana jest na inne tematy, byłaby wykorzystana właśnie na to, żebyśmy wszystko o czasie mieli zrobione, a przynajmniej opóźnienia nie byłyby aż tak duże, jak są obecnie. Może to wina polityków, może to wina tego, że nasz kraj jeszcze chyba się nie przygotował do tego, żeby w normalny sposób przejmować władzę, żeby normalnie rządzić, a nie walczyć między politycznymi adwersarzami. Była tylko i wyłącznie walka w każdej kadencji od początku do końca. Państwo politycy powinni się po prostu skupić na swojej pracy, na rządzeniu krajem, a nie na przepychankach słownych, które dotykają bezpośrednio czy prezydenta, czy byłych premierów, czy byłych posłów, ministrów i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy pracować, przestańmy się kłócić, po prostu ruszmy. Zacznijmy pracować. Się. Może tak już skończę.
6: Bogdan Ferenc. Słuchacz Stanisław napisał, tak jak często mawiam, prawicy brakuje cwaniactwa medialnego i czytania w szczegółach. To się absolutnie zgadza,
7: prawicy, panie i panowie. Prawicy, po prostu u prawicy leży PR i to jest też duży zarzut do nich, bo nie umieją sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Tak jak mówię, tutaj pochwalę Koalicję Obywatelską za ten PR, który ma niesamowity,
6: nie pana Szłapkę.
7: Inny rząd już by po prostu leżał i nie miał siły się podnieść.
6: Natomiast czekamy, że w poniedziałek 31 sierpnia, patrząc na te ramy związane z KPO w roku pańskim 2026, przemówi premier albo stosowni ministrowie, pani minister Nałęcz, czy też wiceminister, pan Jan Szyszko. Panie i panowie, Studio Dublin na antenie Radia Wnet dzisiaj nie o Irlandii, bo w Irlandii... Bo w Irlandii takie spokojne przygotowywanie się do sezonu protestów i innych historii. Czas start w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia. Tomasz Wybranowski, ja ze mną on, szef najpoczytniejszego portalu polska-kije.com, na Szmaragdowej Wyspie i Albionie. Bogdan Ferenc, dziękuję ci pięknie.
7: Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
6: Tomasz Rosłan był z nami, a za chwilę opóźniony nieco serwis informacyjny Radia Wnet, niezrównana Małgosia Klej.
8: Studio Dublin.

0: Prezydent Nawrocki decyduje o kolejnych ustawach. Zapowiedź premiera Tuska w sprawie zonda krypto. Zmarł król Norwegii. Wybiła godzina 12. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam Państwa na Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał dzisiaj 4 ustawy i zawetował 3. Wśród zawetowanych przez Karola Nawrockiego ustaw znalazły się te dotyczące państwowego e-dziennika dla szkół, programów ochrony powietrza przygotowanych przez samorządy oraz prawa energetycznego. Niestety po raz kolejny trafiają na moje biurko ustawy przygotowane w pośpiechu, bez odpowiednich konsultacji i bez odpowiedzi na podstawowe pytania. W wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Monarcha od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami.

0: Zarzuty karne z artykułu 230 i 302 to jest płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński stawił się dzisiaj w prokuraturze w Katowicach. Dzień wcześniej część mediów podawała informację o jego zatrzymaniu przez organy ścigania. Pan Artur nie ma żadnych zarzutów, żadne zarzuty na nim nie ciążą. Stawiamy się dobrowolnie w prokuraturze w ramach dobrego gestu, celem ustalenia tak naprawdę, czego prokuratura chce, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie informacje znajdujące się w przestrzeni medialnej, przekazał jego pełnomocnik mecenas Krystian Paderewski. Dzisiaj Rada Ministrów obraduje nad projektem ustawy budżetowej na 2027 rok. Wśród priorytetów będą bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 17 miliardów złotych, zapowiedział premier Donald Tusk. Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie się rozwijała z dynamiką na poziomie 3%, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Rozwiewając wszelkie wątpliwości, Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing, powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej wiceszef MON Paweł Zalewski, zapytany o tę sprawę, odparł, że Polska nie chce mieć głowic nuklearnych. To niezrozumiały błąd strategiczny, ocenił słowa wiceministra generał Stanisław Koziej. Sprawę tę komentował także na antenie Radia Wnet profesor Piotr Grochmalski.
1: To, co wygadywał Paweł Zalewski, co ten człowiek mówił w rozmowie z Kobrzydzierem, to naprawdę tylko on sam wie, ale to pokazuje absolutny dyletantyzm, no bo to na pewno trudno pojąć, żeby ci ludzie nie wiedzieli, że to jest strategiczny interes, że tak oficjalnie twierdzi premier.
0: Mówił na antenie Radia Wnet profesor Piotr Grochmalski, a cały wywiad na portalu wnet.fm. Prezydent USA nakazał zmianę nazwy jeziora Ontario na Lake America, czyli Jezioro Ameryka, w federalnym systemie map. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję Kanady i władz stanu Nowy Jork, a także stała się kolejnym elementem narastającego konfliktu handlowego między dwoma sąsiadami. Siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i USA przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry, poinformowało dowództwo Armii Południowo-Koreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Komunikat pojawił się po decyzji Donalda Trumpa, który zarządził ograniczenie udziału USA w sierpniowych ćwiczeniach z Seulem. Jutro, w sobotę 29 sierpnia, mieszkańcy Islandii wezmą udział w referendum i zdecydują, czy ich kraj powinien podjąć drugą próbę przystąpienia do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne zostały zawieszone w 2013 roku, ale wniosek o członkostwo nigdy nie został formalnie wycofany i pozostaje ważny. Dowiedzieli się Islandczycy w związku z zeszłoroczną wizytą przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w ich kraju.
2: Prognoza pogody.
0: Dzisiaj piątek, 28 sierpnia. W Polsce bardzo ciepło, ale dość wietrznie, zwłaszcza w Warszawie. Temperatury w wielu regionach osiągną około 25-28 stopni, a lokalnie nawet i do 30. Tak będzie we Wrocławiu, chociaż możliwe burze wieczorem w tym mieście. W Szczecinie około 27 stopni, Poznań 28, Warszawa 26 i w Gdańsku około 25 stopni. Do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Skąd się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
6: To była autopromocja.
8: Wnet tu i tam, czyli
9: wakacyjne podróże, małe i duże.

0: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Godzina 12.10, dziś jest 28 dzień sierpnia, kończą się wakacje, ja Państwa zabieram do Kudowy Zdroju, gdzie właśnie w samym centrum Kudowy Zdroju się znajduję. Stoję pod balkonem Teatru Zdrojowego, gdzie przed chwilą wybrzmiał hymn hejnału festiwalowy, wybrzmiał na trąbce. Był to fragment z kompozycji Stanisława Moniuszki Prząśniczka, a teraz już zaczyna się recital wokalny. Sławomir Naborczyk tenor, Anna Kostiuk na fortepianie. Będą wykonywane tutaj z balkonu z kolei Sanatorium Polonia utwory Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza i nie tylko, może zanim ja Państwu więcej powiem, to przez chwilę tutaj Państwo razem ze mną i z kuracjuszami w Kudowie Zdroju będą i posłuchają, jak śpiewa właśnie Sławomir Naborczyk.

0: I pogoda w Kudowie-Zdroju bardzo sprzyja 64. festiwalowi, międzynarodowemu festiwalowi Moniuszkowskiemu. Sławomir Naborczyk śpiewa, trwa jego recital, ale to dopiero początek wydarzeń w ramach tegorocznego festiwalu. I o tym, co Państwa czeka w tym roku, co tutaj można posłuchać, co się wydarza w ramach tego festiwalu, drugiego najstarszego festiwalu muzycznego na Dolnym Śląsku. Starszym jest jeszcze chyba tylko ten w Dusznikach Zdroju poświęcony Chopinowi. To teraz o tegorocznym 62. rok to był początek festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju. O tym, co w tym roku, posłuchają Państwo teraz rozmowy z Jakubem Chorbaczem z festiwalu Moniuszkowskiego.
1: Dzień dobry Państwu. Jest godzina przed rozpoczęciem 64. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju. O godzinie 12 Państwo te rozmowy będą słyszeli. Jest godzina 11 i jesteśmy w Kudowie-Zdroju. Ze mną Jakub Chorbacz z tegoż festiwalu. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Pani redaktor. Kłaniam się Państwu.
1: Gdzie my się znajdujemy? Na co patrzymy? Bo siedzimy w pięknym miejscu.
2: Znajdujemy się w samym centrum Kudowy-Zdroju, a nasze oczy spoglądają już na balkon Teatru Zdrojowego obok Sanatorium Polonia, gdzie o godzinie 12 wybrzmi hejnał festiwalowy, symbolicznie rozpoczynając tę 64. edycję Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego.
1: A czym jest ten hejnał?
2: Hejnał jest melodią na pewno Państwu znaną, autorstwa rzecz jasna, ojca Polskiej Opery Narodowej Stanisława Moniuszki. Jest to tak zwana prząśniczka.
1: Przed chwilą słyszeliśmy próby. Sławomir Naborczyk, tenor, który występuje dziś o godzinie 12.05. Właśnie z tego balkonu można było słyszeć, jak tutaj śpiewa. Czy pan może przybliżyć, co w tych najbliższych dwóch dniach festiwalu będzie, gdzie przyjść, których koncertów posłuchać?
2: Zapraszamy, tak jak wspomnieliśmy, o godzinie 12.05 będzie pełny recital wokalny w wykonaniu Sławomira Naborczyka oraz Anny Kostiuk. O godzinie 12.05 będzie pełny recital wokalny w wykonaniu Sławomira Naborczyka oraz Anny Kostiuk na fortepianie. W programie oprócz Stanisława Moniuszki możemy usłyszeć utwory takich twórców jak Jan Strauss, Karłowicz, Capui, Roti, także będzie to cała gama twórców, którzy tutaj są znani, z te melodie gdzieś wyśpiewają nasi twórcy, a my je będziemy kojarzyć z różnych sytuacji, czy to z oper, czy z melodii tak zwanych bon motów, które gdzieś w takim zbiorze melodii są, aby dobrze też naszych tutaj gości, kuracjuszy przysposobić do Stanisława Moniuszki.
1: To jest tak, że tutaj w Kudowie-Zdroju są kuracjusze, ale są też osoby, które od lat przyjeżdżają na festiwal moniuszkowski. Zresztą to jest 64, to ciężko sobie wyobrazić, że coś takiego trwa od 64 lat. To jest już jakaś wartość sama w sobie. Pan też do takich osób należy, które nie po raz pierwszy tu są, nie tylko z festiwalem, są już teraz jako współorganizatorzy czy osoby odpowiedzialne za ten festiwal, ale po prostu pan tu wcześniej przyjeżdżał jako słuchacz.
2: Tak, najpierw rozpocznijmy może od samego Stanisława Moniuszki, jak on się tutaj znalazł, dlatego że mamy 64. edycję, a festiwal zainaugurowano w 1962 roku, kiedy mnie na świecie jeszcze nie było, w 90. rocznicę śmierci patrona tegoż wydarzenia, który, przypomnijmy, zmarł w 1872 roku, a jego pogrzeb stał się wielkim wydarzeniem narodowym. Jeśli chodzi o moje spotkania ze Stanisławem Moniuszką tutaj w Kudowie, są one związane z moimi dziadkami, którzy od prawie 30 lat tutaj przyjeżdżają. I tak gdzieś tę miłość do Moniuszki też zaszczepili do samej muzyki, ale także do tych kompozycji. Oczywiście potem gdzieś to przyszło w takiej perspektywie w tych poruszeń, dlatego że jak mówiła Maria Fołtyn, czyli wielka diwa polskiej opery narodowej, wieloletnia dyrektor tegoż festiwalu, Moniuszko sam tłoczy się do serca i myślę, że to są słowa, które też oddają taki osobisty stosunek do tej muzyki, do tych kompozycji, by wymienić chociażby tę arię ze Strasznego Dworu, którą każdy z nas, myślę, kojarzy, czy Halkę, no ale także śpiewniki domowe, zeszyty śpiewników domowych, w których znajdziemy kompozycje takie jak Znasz li ten kraj, czy tutaj, jak wspomnieliśmy też, o innych utworach, które w programie tego festiwalu się znajdują. To wszystko gdzieś będzie też tutaj z nami jako ten towarzysz też, żebyśmy przypominali sobie w 2026 roku te kompozycje, które z Moniuszko się wiążą, a jest ich przecież wiele. Oprócz wymienionych Znasz li ten kraj, to w śpiewnikach domowych możemy skojarzyć Dziad i Baba, czy Rozmowę, piękny utwór, który tak nastrojowo też do nas trafia, Złote Sny, Do Niemna, czy Swaty. Także to, co też tutaj jakoś, jeżeli możemy zachęcić, jest takie rzeczywiste i swoiste w tej Kudowie, to ten klimat, kiedy muzyka klasyczna przenosi się do przestrzeni w miejskich uzdrowiska, do kuracjuszy, i myślę, że to jest wielka wartość tego festiwalu, gdzie każdy może zaczerpnąć z tego źródła, jakim jest twórczość Stanisława Moniuszki.
1: Może się przyczynia do poprawy stanu zdrowia kuracjuszy Moniuszko, kto wie, 64 lata, nikt tego jeszcze może nie przebadał, ale jaki był pierwsze wrażenie, pierwsze wspomnienie Kudowy Zdroju pana? Jakie było, jakie wrażenie zrobiła Kudowa Zdrój, czy nie zrobiła?
2: Przyznam, że zrobiła ogromne wrażenie. Ja co prawda miałem wtedy naście lat, byłem nastolatkiem, ale na pewno ten klimat tego miejsca, uzdrowiska, który tutaj przyciąga w kuracjuszy od lat, że można w takiej sielskiej, anielskiej atmosferze, jeszcze pamiętam, był to koniec wakacji, dlatego że festiwal zawsze odbywa się pod koniec sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego, potem akademickiego. Zawsze to był taki ważny punkt pewnego zwieńczenia. Jak wiemy, sierpień ma w sobie tę moc takiego przełamania między latem a nadchodzącą jesienią. I myślę, że te rytmy tutaj wybrzmiewające też, no, wystawiali tutaj całe opery. Moniuszko był wszechstronnie muzycznie tutaj brany tutaj w akordy artystów i naprawdę pamiętam takie przedstawienia operowe, które pozostawały na długo, ale nie tylko samego Moniuszki, ale także twórców jemu współczesnych. Polski romantyzm, myślę, tutaj najsilniej zdominował te wspomnienia związane z Kudową, bo przede wszystkim możemy tu wymienić Chopina, Władysława Żeleńskiego. W tym roku też przecież będziemy mieli dwóch artystów, braci Kozłowskich, którzy za album poświęcony Władysławowi Żeleńskiemu otrzymali nagrodę Fryderyka w 2024 roku. No ale to też twórcy tacy jak Szymanowski, jak Paderewski, Noskowski. Myślę, że to jest ta kwintesencja polskiej artystycznej drogi naszego narodu, którego takim patronem staje się Stanisław Moniuszko.
1: Nie znudziło się panu przyjeżdżać? To już zakładam, że któryś co najmniej raz. Znowu Moniuszko, znowu Kudowa Zdrój.
2: Ja pamiętam, że tutaj w zeszłym roku był na przykład Moniuszko śpiewany przez Japończyków. Kilka lat temu też byli tutaj Gruzini. Myślę, że też ta wartość międzynarodowa i też to, jak wspomniałem, takie niewyczerpane źródło możliwości różnych aranżacji daje tę sposobność do tego, że trudno się nudzić. I To jest myślę ta ogromna wartość taka, że oprócz walorów turystycznych, mówimy o tych uzdrowiskowych, są też te artystyczne doznania kulturalne, które też tutaj z tą muzyką przychodzą.
1: Siedzimy koło miejsca, gdzie jest pijalnia wód. Czy pan te wody miał okazję spróbować?
2: Tak, tak. Miałem taką przyjemność w tym roku jeszcze, nie? Ale pamiętam, że od babci otrzymałem taki specjalny ceramiczny kubeczek, który ponoć te walory tutaj wyzwala dodatkowo z tego źródła, także taka przyjemność mnie spotkała.
1: Bardzo dziękuję. Jakub Chorbacz, Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Godzina 12:21. To ja Państwa zabieram z powrotem teraz już do Kudowy Zdroju o godzinie 12:21. Trwa recital wokalny Sławomira Naborczyka, tenora, a na fortepianie akompaniuje mu Anna Kostiuk. Posłuchajmy chwilę arii ze Strasznego Dworu.

0: wzywa Boga, prosi Boga, wyzładzi wojny gniew.
1: No i jeśli państwo chcieliby tak przeżyć, posłuchać twórczości Moniuszki, ale nie tylko, wykonywanej na żywo w pięknych okolicznościach przyrody, bo tutaj uzdrowisko Kudowa Zdrój naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Pierwszy raz w tym roku, nie w tym roku kiedykolwiek, ale w tym roku tutaj przyjechałam i faktycznie jest tutaj przepięknie, przepiękna atmosfera. No i tak pięknie można wakacje zakończyć w sierpniu razem z Festiwalem Moniuszkowskim. To ja teraz państwu zaproponuję, żebyśmy wysłuchali nagrania Wiesława Ochmana z opery Halka, arii Szumią Jodły.

0: Teraz Państwo wysłuchali Wiesława Ochmana, szumią jodły z opery Helka Stanisława Moniuszki, a Kłodowa-Zdrój, to może warto jeszcze powiedzieć, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, 33,9 km2, to jest powierzchnia tego miasta, 9 tysięcy mieszkańców, po wojnie nazwa brzmiała Chudoba przez CH, a stacja kolejowa była nazywana Chudowa-Zdrój, też przez CH. Dopiero 19 maja 1946 roku przyjęto nazwę Chudowa-Zdrój. A pierwsza pijalnia wód została tutaj otworzona w 1772 roku. No i jest do dziś. I takiej krótkiej rozmowy właśnie z tego miejsca, na które zresztą patrzę. Z pijalni wód można pić wodę i słuchać właśnie trwającego recitalu na balkonie sanatorium Polonia, śpiewa Sławomir Naborczyk. No ale dlaczego do pijalni wód w Chudowie-Zdroju przyjechać? No to teraz Państwo posłuchają. Jesteśmy w pijalni wód w Chudowie-Zdroju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tutaj ludzie przychodzą, są wody, które leczą, lecznicze. Z czym się przychodzi? Czy one pomagają i czy pani sama je piła?
1: Tak, oczywiście, że próbowałam. No, najczęściej naszymi klientami są z sanatorium. Ludzie chwalą sobie, codziennie tutaj przebywają, więc myślę, że jak najbardziej smakują.
0: Pomaga coś?
1: No pewnie, ale oczywiście trzeba być w tym wszystkim systematycznym.
0: To ile razy trzeba przyjść i się napić tej wody?
1: No, zaleca się tak 3 razy dziennie do 0,5 litra, żeby pomagało.
0: Przyjeżdżają kuracjusze skąd?
1: Oczywiście z różnych miejsc w Polsce, i Kołobrzeg, i środek Polski, czasami nawet blisko nas, no bo jednak to jest losowe czasem.
0: Tylko ludzie już właśnie starsi, czy też młodzi tu przyjeżdżają?
1: Ostatnio zdarza się nawet, że tak 30-40 lat też już są, pojawiają się w uzdrowiskach.
0: I co, mówią coś o Chudowie-Zdroju? Podoba im się, nie podoba?
1: Chwalą sobie, mówią, że to bardzo spokojne miasto, w którym mogą odpocząć na spokojnie.
0: Nie tylko Polacy przyjeżdżają.
1: No Czechów zazwyczaj dużo jest u nas.
0: Niemców też?
1: Niemców też, oczywiście.
0: A panie prowadzą tutaj sklep, co można kupić?
1: Różne właśnie kosmetyki z innych uzdrowisk prowadzane, jak Świeradów Połczyn, właśnie Kołobrzeg tak samo, więc mamy dużo do wyboru.
0: A ta woda to pani smakuje?
1: Oczywiście jest specyficzna, ale ja na przykład sobie chwalę, lubię.
0: Jest pani z Chudowy-Zdroju?
1: Jestem.
0: No i jak się tutaj mieszka?
1: No ja lubię. Mieszkałam parę lat we Wrocławiu i uważam, że tutaj jest o wiele spokojniej.
0: Piękny jest park.
1: Tak, bardzo lubię codziennie chodzić na spacery. Spokojnie, właśnie ładne krajobrazy.
0: A czy pani wie, że tutaj się odbywa festiwal moniuszkowski?
1: Tak, nawet dzisiaj.
0: Nawet dzisiaj była już pani kiedyś?
1: Pewnie, co roku.
0: I co?
1: No i też lubię. Kiedyś były orszaki, w których też chodziłam jako mażoretka jeszcze, więc tak, tak, bardzo dobrze znam.
0: No to zapraszamy Państwa i tutaj można przyjść do pijalni. Wód po prostu trzeba przyjść. Ile kosztuje wejście i ile można siedzieć i pić?
1: 4 złote osoba dorosła, dzieci do lat 18 za 2 złote. No i oczywiście wejście jest jednorazowe, ale siedzieć tam można do zamknięcia aż, więc zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
0: Super. Dziękuję bardzo. I to była rozmowa w pijalni wód tutaj w Chudowie-Zdroju. Przed chwilą też to Państwu powiem, jesteśmy na granicy tak naprawdę polsko-czeskiej. Tutaj już nieopodal zaczynają się Czechy, dlatego też Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski, no bo często też artyści z Czech przyjeżdżają, występują i tak przez lata było, ale poza Czechami tutaj w Chudowie-Zdroju można spotkać też wielu Niemców. To też mi się zdarzyło. Nawet przed chwilą chciałam tutaj z Państwem porozmawiać. Okazało się, że Państwo z Niemiec przyjechali po raz pierwszy mówili, że są zachwyceni Kudową, zdrojem, ale są też tutaj osoby, które słuchają recitalu, który trwa. Ja pani zapytam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy pani po raz pierwszy na festiwalu moniuszkowskim?
2: Nie, jestem mieszkanką Kudowy.
0: Ach, no to pięknie.
2: Bywam na festiwalu.
0: To całe życie.
2: Nie całe.
0: Ach, to od kiedyś tam się zaczęło. Jak się podoba, jak pani ocenia ten festiwal?
2: Jeszcze trudno powiedzieć, dopiero się zaczął, ale to, co usłyszałam, jest przepięknie wykonane.
0: To zapewne nie pierwszy raz, jak pani na festiwalu jest, jako że co roku tutaj się odbywa. Jak te festiwale wyglądały? Jakie pani ma wspomnienia?
2: Zawsze bardzo dobre. Przepiękne wrażenia, dużo dobrej muzyki w przepięknym wykonaniu na najwyższym artystycznym poziomie.
0: I okoliczności sprzyjają, bo Kudowa, ja jestem po raz pierwszy, ale na mnie zrobiła wielkie wrażenie. Pani tu mieszka, czy wciąż na pani takie wrażenie robi to miasto?
2: Tak. Tak, jest to szczególne miejsce.
0: Czy pani pije dużo tutaj tych wód leczniczych?
2: One są nie do picia codziennego, więc robię sobie przerwę, ale korzystam z nich.
0: To dobrze, to nie przeszkadzamy i życzymy dobrego słuchania.
2: Dziękuję serdecznie i wzajemnie.
0: To my tak podejdziemy, żeby państwo jeszcze mogli posłuchać właśnie Sławomira Naborczyka. To ja zamilknę na chwilę, troszeczkę się tutaj zbliżę pod balkon i wspólnie będziemy słuchać.

żeby ją tam powstrzymali. Ja nie mogłem.

To usłyszeli Państwo fragment arii z Halki, Szumają jodły, którą Państwo przed chwilą słyszeli w wykonaniu Wiesława Ochmana, a teraz w wykonaniu Sławomira Naborczyka. A ja teraz Państwu zaproponuję, że posłuchamy piosenkarki, która była laureatką pierwsze miejsce konkursu Moniuszkowskiego w 2022 roku, pochodząca z RPA, Nombulelo Jende. Jest taki konkurs moniuszkowski, który się w Warszawie odbywa raz na 3 lata. Skierowany jest on do młodych piosenkarzy operowych, śpiewaków operowych, którzy nie ukończyli w czasie jeszcze, jak właśnie konkurs trwa, 33 lat. I też właśnie osobą, która jest odpowiedzialna za to, że ten konkurs powstał, była pani Maria Fołtyn, która właśnie związana z Festiwalem Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju jest przez lata, była jego dyrektorem. No ale my teraz posłuchamy właśnie Stanisława Moniuszki, Dzieciątko nam umiera z opery Halka w wykonaniu laureatki konkursu Moniuszkowskiego w 2022 roku, Nombulelo Jende.

0: Tak usłyszeli Państwo laureatkę z 2022 roku konkursu Moniuszkowskiego. Cały świat, wszyscy mogą brać udział, śpiewacy operowy z całego świata do 33 roku. Ten konkurs rozpoczął się w 92 roku i co 3 lata jest organizowany. No a właśnie inicjatorem i dyrektorem artystycznym była Maria Fołtyn, a więc ta sama, zresztą sama śpiewaczka operowa, która właśnie była przez lata tutaj dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju. To ja teraz Państwa zabiorę tutaj nad źródełką do pięknego parku zdrojowego. Rano tutaj spacerowałam i tak zaczepiałam spacerujących kuracjuszy i nie tylko. To teraz posłuchamy rozmowy z Państwem, którzy właśnie do Kudowy Zdroju przyjechali i nad źródełkiem z wodami leczniczymi się spotkaliśmy.
1: Raz w Kudowie Zdroju?
2: Ja pierwszy raz, tak.
1: A państwo?
2: Chyba czwarty.
1: To tak, zapytam, czemu po raz czwarty?
2: A bo mnie się tu podoba.
1: A co się tak pani tutaj podoba?
2: A wszystko. Zadbane, piękne warunki mieszkaniowe.
1: Pani jest po raz pierwszy i co?
2: No dopiero robimy takie rozeznanie, ale piękny park na pewno, no i zobaczymy co dalej.
1: Jak długo państwo planują zostać? Cztery dni?
2: Tak.
1: To dużo?
2: No to dużo, tak.
1: A dlaczego teraz panie przyjechały?
2: No na koniec wakacji jeszcze, żeby na krótki urlop troszeczkę oderwać się od wszystkiego.
1: Wody są mineralne, odwierty, lecznicza woda. Piły panie przed chwilą, smakuje?
2: Tak, smakuje. Inaczej jak normalna woda, na pewno. Ale nie mamy naczyń teraz, tylko troszeczkę. A jak sobie po południu weźmiemy kubeczek albo butelkę, to sobie skosztujemy więcej.
1: A już jakieś działania czuć?
2: Nie, jeszcze za wcześnie.
1: A czy panie wiedzą, że tutaj festiwal moniuszkowski się odbywa?
2: Nie wiemy, a kiedy będzie teraz?
1: Dziś o godzinie 12 trzeba podejść tam pod hotel Polonia i się zaczyna festiwal moniuszkowski, który właśnie idealnie trwa dziś i jutro tutaj w Kudowie Zdroju.
2: To sobie nie wiedziałyśmy i sobie skorzystamy.
1: Także a twórczość moniuszki lubią panie? Znana jest panią dobrze? Średnio?
2: No nie, średnio. Nie jesteśmy fanami takiej muzyki, ale z przyjemnością też posłuchamy.
1: A pani?
3: Ja też tak średnio.
1: Ale dziś będzie okazja, żeby o 12 wziąć udział. Wszystkie bilety, nie ma biletów, wstęp jest darmowy na wszystkie koncerty.
2: No to my tak lubimy.
1: No, fajnie, dziękuję. Bardzo dziękuję, dobrego urlopu.
3: Dziękuję.
0: I tak można się tutaj przechadzać w Kudowie Zdroju po Parku Zdrojowym i słuchać dziś i jutro Stanisława Moniuszki kompozycji, co też właśnie czynię i Państwa do tego zachęcam, żeby przyjechać tu pod koniec sierpnia. Jutro jeszcze można zdążyć, na dzisiaj na wieczór zresztą też o godzinie 17 jest spotkanie w Ośrodku Wypoczynkowym Rajski Dom Salonik Muzyczny imienia Macieja Kieresa, właśnie pamięci Macieja Kieresa, który tu przez lata był związany z festiwalem moniuszkowskim. Później będą emitowane w pijalni w sali koncertowej reportaże Telewizji Polskiej z tych międzynarodowych festiwali moniuszkowskich już minionych, a o godzinie 20 Kościół Miłosierdzia Bożego koncert inauguracyjny. Karol Kozłowski tenor i Misza Kozłowski na fortepianie i właśnie między innymi kompozycje Stanisława Moniuszki, ale także też Chopina i nie tylko. Także tak w Kudowie Zdroju to wygląda, która naprawdę zachwyca i ja Państwa jeszcze tutaj zabiorę, myślę, jutro o godzinie 12 na pewno. A teraz posłuchamy jeszcze, zanim się tutaj z powrotem może przeniesiemy jeszcze pod Polonię, pod balkon Polonii, to posłuchamy Ewy Tracz, która arię Hanny z opery Straszny Dwór niegdyś zaśpiewała.

To była Ewa Tracz, aria Hanny z opery Straszny Dwór, a my się przenosimy do Kudowy Zdroju, gdzie Sławomir Naborczyk, tenor, śpiewał właśnie utwory Stanisława Moniuszki, ale nie tylko, bo przed chwilą pieśni neapolitańskie, funicula neapolitański utwór, a teraz Non ti scordar di me, to chwilę posłuchamy.

0: Sławomir Naborczyk, Non ti scordar di me, to jest utwór, pieśń tak naprawdę neapolitańska z 1935 roku, tytuł to oznacza Nie zapomnij o mnie i tak ja będę z Państwem się już żegnała. Życzę Państwu dobrego popołudnia, proszę zostać z Radiem Wnet. Zachęcam Państwa, żeby do Kłodowy Zdroju przyjechać właśnie pod koniec sierpnia, żeby móc w tych pięknych okolicznościach być przyrody, tego uzdrowiska, tej architektury, ale także w tych okolicznościach muzycznych, które tutaj zapewnia Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski już po raz 64. Jutro po godzinie 12 zapraszam Państwa ponownie. Będziemy słuchać Moniuszki, ale nie tylko utworów Moniuszki. Zresztą właśnie Państwo słyszą kolejny włoski utwór, a to z Ojca Chrzestnego. Dobrego dnia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Do usłyszenia Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
2: Autopromocja.
10: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
11: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
10: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
11: Wywiady z interesującymi ludźmi.
10: I dużo dobrej muzyki.
11: Oraz kultury polonijnej.
10: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
11: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
10: Niedziela.
11: 9 rano, czerwony dywan.
10: Zapraszają
11: Iza Smolarek
10: i Aleks Sławiński.
2: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać, skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.
3: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
13: Tomasz Rosłon przy konsoletach, którego zmieni Szymon Chrystianus za niespełna godzina.

Trochę nowości, bo dzisiaj będziemy celebrować najnowszy singiel Maćka Werka i grupy Hedone. Ale najpierw on, niegdyś głos, jeden z trzech głosów formacji Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham. To w tle nie to, że taśma magnetofonowa przerywa. Specjalny remix hitu, co się zowie, który otwiera płytę Tango in the Night grupy Fleetwood Mac, Big Love.

Wielka miłość, panie i panowie, a teraz to niezwykłe wykonanie, które uwielbia nasza redakcyjna koleżanka Kasia Adamiak. Kasia, pozdrawiam. Big Love, wersja akustyczna, Lindsey Buckingham i Fleetwood Mac. Ostatni piątek, muzyczny piątek. Wakacyjny oczywiście.

Wielki Lynch in Buckingham, formacja Fleetwood Mac, podzwonne dla albumu Tango in the Night. A teraz coś po polsku. Z winyla, prosto z winyla. Z albumu numer 2 formacja.

Maciej Klaus, Mittwoch. Już bez Lecha Janerki. Mordo, plan ostatnie wakacje? Ostatnie wakacje, czyli Salmonello, nie kocham cię. Ostatni wakacyjny piątek na antenie Radia Wnet.

Zbyszek Kapturski, nazywany Złotym Golden, głos grupy Klaus Mittwoch. Rok pański 1988, kiedy wreszcie ta płyta Mordoplan się ukazała. Ale w wakacyjnym nastroju formacja The Kill, The Last Day of Summer, ale wersja nieco akustyczna.

Formacja The Kill, The Last Days of Summer, zdradzę tajemnicę, że to jedna z najulubieńszych zespołów, z najulubieńszych grup kogo? Piotra Banacha, który już będzie podbijał znowuż ze swoją piękną Kafi Warszawę, ale o tym będę opowiadał jutro w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Panie i panowie, napisał pan Paweł Ozga, coś przeczuwam, że na dzisiejszej liście czai się gdzieś też świetny. Ostatni dzień wakacji od Rainbow. Drogi panie Pawle, o Rainbow zrobiłem taki mały secik dokładnie rok temu, w ostatni piątek, wakacyjny piątek. Mimo, że to był czas urlopu, to jednak ze studia roztoczyła łamana na Grzęda Sokalska na mojej pięknej Zamojszczyźnie zabrzmiało. Natomiast dzisiaj tak sobie trochę pomyślałem i ściągnął mi pan myślami a propos Richie Blackmore'a, bo teraz... Nadzwyczajny. Przepiękny. Pasujący na koniec wakacji. Catch the Rainbow, Richie Blackmore'a. Więc wspominajmy te wakacje, które już się kończą. Słuchając Radia Wnet. Muzyczny piątek, Tomasz Wybranowski. Gdzie muzyka zawsze warta słuchania.

Ciao!

Niezwykłe wykonanie, panie i panowie, i cieszę się, że wersja zremasterowana tej płyty opatrzonej tytułem Rainbow Long ukazała się. Niezwykły koncert, największe przeboje grupy Rainbow, gdzie w roli głównej oczywiście tych dwóch wielkich. Ronnie James Dio, który śpiewa już po drugiej stronie luster, w największym niebiańskim chórze wszechrzeczy. I oczywiście Richie Blackmore, znany z grupy Deep Purple. A swoją drogą taka ciekawostka. Dwa tygodnie temu po raz pierwszy od ponad 30 lat pojawił się u boku swoich dawnych kolegów, aby zagrać trzy największe przeboje z repertuaru grupy Deep Purple. Panie i panowie, ale skoro koniec lata, to czyż może zabraknąć tej niezwykłej pieśni? Album numer 2 Donna Henleya, Building of the Perfect Beast. The Boys of Summer, Letni Chłopcy, Don Henley z grupy The Eagles, a jesienną porą opowieści o 50 płyty Hotel California, Tomasz Wranowski, Muzyczny Piątek w Radiu Wnet.

Wielki Don Henley. Serce, bowiem perkusista legendarnej formacji The Eagles. I głos jak dzwon. Obok Glenna Freya formacji The Eagles. A za chwilę niespodzianka, panie i panowie, bo za chwil kilka, wrześniową porą, 40. rocznica premiery płyty grupy Iron Maiden Somewhere in Time. I taka niespodzianka z tych dodatków z Deluxe Edition sprzed lat 10. Cover formacji FM. That Girl, Bruce Dickinson, grupę Iron Maiden. Żegnamy wakacje na Domini 2026.

Cóż mogę powiedzieć? Klasycy nowej fali brytyjskiego heavy metalu. Formacja Iron Maiden, niezwykłe nagranie That Girl. Niegdyś formacja FM i łezka się wokół kręci, że ten czas tak szybko umyka. We wrześniu 40 lat od premiery płyty Somewhere in Time grupy Iron Maiden. To z tych dodatkowych rzeczy, które pojawiły się na reedycji. Najpierw w roku pańskim 1995, a w roku pańskim 2016 zremasterowana cała płyta. I kocham tę płytę, bo już pachnie i srebrzy się jesienią. Natomiast z albumu rekordowo letnie lato, Kuka, czyli Kuba Kawalec i formacja Happy Set, jak dawniej. Jedna z najważniejszych dla mnie płyt ostatnich 25 lat, które zostały wydane w Rzeczypospolitej Polskiej.

Absolutnie przepiękna płyta, rekordowo letnie lato. Jedna z najważniejszych płyt roku pańskiego 2019 w opinii sekcji muzycznej Radia Wnet. Kuba, Kuka, Kawalec, formacja Happy Set, jak dawniej. I ważne ogłoszenie, panie i panowie, bowiem 13 września absolutnie koncert niezwykły formacji Happy Set pod niebem Warszawy. Amfiteatr w Wolskim Centrum Kultury w Parku Sobińskim pod niebem Warszawy. Happy Set, warto tam być, bo ta trasa Anno Domini 2026 łamane na 2027 absolutnie wspaniała. Natomiast wczoraj, panie i panowie, ja zapowiadałem i zapraszałem na ten koncert duetu Ba i Ka, gdzie Piotr Banach i ona, przepiękna Kafi. Ci wszyscy, którzy byli wczoraj, 27 sierpnia w Kalinowym Sercu, są po prostu zauroczeni. Ba i Ka, a ty czego? Muzyczny piątek w Radiu Wnet, Tomasz Wybranowski.

Duet Bajka, Kafi, Figaj. I Piotr Banach. Nie byłoby potęgi, glorii i chwały grupy Hej, gdyby nie Piotr. Piotr Banach. Zdecydowana mniejszość okłańskich 2023. Najważniejszy krążek, polski krążek Radia Wnet i oczywiście album sprzed roku, pani i panowie, o którym mówiłem nieraz i nie 77 na naszej antenie, pani i panowie. Niezwykły zespół Bajka, panie i panowie. Mówiliśmy o trasach koncertowych Amatorka, opowiadaliśmy o tym, co dzieje się w studiu nagraniowym. No i cóż, wychodzi na to, że powoli Kafi i Piotr przymierzają się do zarejestrowania kolejnej dużej płyty grupy Bajka. No i cóż, ja żałuję, że wczoraj nie mogłem być w pięknym anturażu naszej pięknej Warszawy, w Kalinowym Sercu, gdzie wczoraj ten przepysznej urody dla duszy, uszu i serca duetu Bajka. Ale skoro mówimy o grupie Bajka, no to częścią składową, platynową jest on. Obok Marka Jackowskiego, jak mawiam, najwspanialszy melodyk, twórca niezwykłych melodii, Piotr Banach. No to teraz Piotr. Nagranie Dusza. Koniecznie sięgajcie do tego zbioru 35/50. Tam mnóstwo muzyki różnej, różniastej, a la Piotr Banach.

Kompozycja Piotra Banacha, mistrza melodii. Nagranie Dusza, panie i panowie. No i cóż, niespodzianka dla tych, którzy zastanawiali się albo zastanawiają się wciąż, kto to by śpiewał to nagranie Dusza. Śpieszę z informacją, panie i panowie. Gościnnie przy mikrofonie Tomasz Lipiński, niegdyś legendarna formacja Tilt i Photoless. Nagranie specjalnie nagrane na ten zbiór trzech srebrnych dysków kompaktowych Banach 35 nałamane na 50, bo wtedy Piotr świętował 35 lat na scenie, a 50 lat na świecie. No, nie ukrywam, że to jeden z naszych umiłowanych twórców. Piotr Banach, przypomnę, twórca glorii i chwały potęgi grupy Hej. Natomiast czas końca złudzeń, o którym mówiłem, to był najwspanialszy, najlepszy naszym zdaniem. Oczywiście dziennikarzy Radia Wnet i Krzysztofa Skowrońskiego, album roku pańskiego 2025. No to skoro tak, no te moje ulubione kamaryle, patrząc na to, co dzieje się na tym naszym polskim poligonie politycznym. Tekst bardziej niż bardzo pasujący do tego, co dzieje się obok nas, bo kamaryl pogania.

0: Album Czas Końca Złudzeń. Kafi i Piotr Banach, duet Bajka. Kamaryle. Śpieszę z informacją, że już można rezerwować bilety na kolejne koncerty duetu Bajka. Wczoraj Kalinowe Serce pod niebem Warszawy. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, już 26 września w Grudziącu Czarny Krążek. Tam będzie można zobaczyć i usłyszeć Kafi i Piotra. Natomiast dzień później w Gdyni w Blues Clubie 27 września duet Bajka.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Medialnym patronem trasy oczywiście Radio Wnet. Panie i panowie, natomiast teraz przenosimy się pod niebo Łodzi, gdzie też można on air posłuchać Radia Wnet. Czy to zapowiedź najnowszej płyty formacji Hedone? Myślę, że tak. Dzisiaj często graje, mi dzisiaj trzykrotnie do godziny 15. To nagranie zabrzmi, bo będziemy go rozprowadzać przez najbliższe dwa tygodnie. Czas na Częstograj.
2: Czas na Częstograj.
0: Panie i panowie, w tym nagraniu udział wzięli wyjątkowi goście, którzy związani są z łódzką sceną alternatywną i punk rockową. Hedone po raz kolejny współpracuje z Pawłem Gumolą Gumą z legendarnej formacji Moskwa, którym zaśpiewał w chórkach w tym nagraniu. A na saksofonie i przy mikrofonie także Ziemek Kosmowski, bo któż nie pamięta formacji Rendezvous, a skład uzupełniają m.in. Marcin Pryt i Monika Rakieta, a także Tomek Mechu Wojciechowski i Olek Orłowski. Panie i panowie, premiera i będziemy rozprowadzać to nagranie, bo tego jest warte. Maciek Werk, Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć.

0: Najnowsze dzieło formacji Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć, w roli głównej oczywiście on, Maciej Werk. No i cóż, obejrzyjcie koniecznie teledysk, gdzie w roli głównej legendarny Ziemek Kosmowski, a klip wyreżyserował Wojtek Bryndel.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Zdecydowana mniejszość była najlepszym krążkiem roku pańskiego 2023, duet Bajka. W roku pańskim też duet Bajka z tym albumem, o którym przed chwilą opowiadałem. Czas końca złudzeń. Natomiast w roku pańskim 2024 bezapelacyjnie najważniejszym, najlepszym krążkiem, który ukazał się w Rzeczypospolitej Polskiej, była płyta Maćka Werka i grupy Hedone, 600 lat samotności. Odświeżam teraz nagranie. Na krótko to wszystko ma sens.

0: Na krótko to wszystko ma sens. Maciej Perki i Izes, Izabela Sawicka w chórkach. Formacja Hedone, najważniejszy krążek roku pańskiego 2024, 600 lat samotności, do którego uwielbiam powracać. Panie i panowie, przed nami kolejny Częstograj, tym razem spoza granic Rzeczypospolitej.
1: Czas na Częstograj.
0: Piękne słuchaczki, wy zacznijmy. Słuchacze, śpieszę z informacją, że dzisiaj formacja Fontaine's DC ogłosiła terminy, daty i miejsca, gdzie będzie promowała najnowszą piątą płytę opatrzoną tytułem Dopamine Chamber, która ukaże się 16 października. Panie i panowie, miło mi donieść, że na mapie koncertów grupy Fontaine's DC, także Rzeczypospolita Polska, Łódź, 31 dzień października w Atlas Arenie pod niebem Łodzi. Warto się zarejestrować na stronie grupy Fontaine's DC, aby czym prędzej i ciut wcześniej zakupić bilety. Skoro płyta ukaże się październikową porą, to oczywiście są single, my gramy namiętnie. Pierwszy zwiastun tejże płyty. Fontaine's DC, Grajan Chatten i nagranie Marianna. Marian... Moje duplińskie chłopaki. Grajan Chatten, Carlos O'Connor... I Tom Cole przy zestawie perkusyjnym. Fontaine's DC.

0: Marianne Fontaine z DC. No i cóż, te moje dublińskie chłopaki nie przestają mnie zadziwiać i ten krążek numer 5 będzie zupełnie inny niż poprzednik. Romans, jak powiedział Graham Chatten, będzie trochę powrotu do tej zimnej fali i trochę synth-popowego grania ze zmierzchem lat 80. Fontaine's DC, przypomnę, najnowsza płyta ukaże się 16 października, a 31 października w Atlas Arenie w Łodzi. Jedyny koncert w tym roku grupy Fontaine's DC, a te wszystkie fajerwerki jak zwykle czekają na nas, pewnie grudniową porą, gdzie pod niebem Dublina. Natomiast przed nami kolejny Częstograj i premiera zarazem.
1: Czas na Częstograj.
0: Miło mi donieść, że Kasia Dykiel, znana powszechnie jako Koti Dykiel, powróci niezwykłą epką Czułość. Zna materiał. No i cóż, czekam już niecierpliwie, kiedy będę mógł rozprowadzać wszystkie nagrania z tej epki o tytule Czułość. Dzisiaj nagranie na pamięć.

0: Oczywiście, że chwycamy się Dalią i Katią, ale mawiam, że Koti Dykiel jest absolutną królową, jeżeli chodzi o ten wycinek muzyki popularnej, przepięknych songów określonych popem. Czułość, epka już wkrótce. A w naszym radiu, w Radiu Wnet, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa często grają nagranie Pamięć. Panie i panowie, a teraz...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Mała kartka z historii. Za chwilę nagranie Driver's Seat, nagrany w roku 1978, a wydany rok później piosenka dotarła do 15 miejsca amerykańskiego Billboard Hot 100, a tylko do 47 miejsca, gdzie pod niebem Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy znacie nazwę tego zespołu, bo piosenkę wydaje mi się znają absolutnie wszyscy. Driver's Seat.

Przepięknie napędzony rytm, panie i panowie. Chwytliwa, piękna melodia. No i ten charakterystyczny głos kogo? Lidera formacji Sniff and Tears, niejakiego Paula Robertsa. Formacja Sniff and Tears, formacja, która narodziła się w Londynie w roku pańskim 1977, no i kojarzona jest głównie z tym nagraniem, z utworem Driver's Seat, który przed chwilą wybrzmiał. Trochę pop rocka, trochę ckliwości soft rocka, ale to tak naprawdę znakomity pop z domieszką nowej fali. No i to rzeczywiście największe osiągnięcie tegoż zespołu, a szkoda, bo te płyty, szczególnie te z lat 80., tak jak tytułowe, te pierwsze nagranie, które zabrzmiało przed chwilą z albumu numer 1 formacji Sniff and Tears, Fickle Heart. Chociaż moim ukochanym albumem jest Love and Action. Natomiast jeszcze ten mały urywek syntezatorowo-mogowy to Keith Miller. Czasami jest tak, że tylko słuchacze wychwytują właśnie ten krótki moment, kiedy Keith Miller przejeżdża palcami po syntezatorze. Natomiast to nagranie, panie i panowie, zyskało drugie życie w roku pańskim 1991, wykorzystane w europejskiej kampanii pewnego produktu, o którym nie będę opowiadał. Natomiast sama nazwa grupy bardziej niż ciekawa, dość nietypowe pochodzenie, bowiem Paul Roberts miał katar sienny, mówimy na wyspach High Fever, no i często pociągał nosem przy okazji obficie, łzawiąc swoje oczęta, no i menadżer zaproponował właśnie taką nazwę. Słuchaj, Paul, to jest świetna nazwa, Sniff and Tears. Co ciekawe, uzdolniony lider późniejszej formacji Sniff and the Tears, Paul Roberts, w ogóle nie planował kariery muzycznej. Solowo chciał podpisać kontrakt, ale nie udało się to jemu. Ruszył do Francji, aby malować obrazy. No i pewnie nic by z tego nie było, gdyby nie perkusista formacji Moon, Luigi Salvoni, który znał wcześniejsze solowe, niewydane nagrania Paula Robertsa i pomógł doprowadzić do kontaktu i w końcu podpisania z wytwórnią niezależną, niezwykłą Chiswick Records, pierwszy kontrakt. Album Fickle Heart został nagrany w roku 1978, ale z powodów dystrybucyjnych ukazał się dopiero w roku pańskim 1979. No i cały świat oszalał na punkcie Driver's Seat. No ale trzeba było pójść za ciosem, a te problemy dystrybucyjne wytwórni Chiswick Records niestety były nagminne. Informacja po nagraniu krążka numer 4 Right Blue Divine po prostu się rozwiązała. Ale na fali popularności, a propos tej kampanii reklamowej pewnego produktu, o którym nie chcę mówić, grupa reaktywowała się w roku pańskim 1992. No to teraz dwa nagrania, panie i panowie, z tych odmętów moich wielkich archiwów muzycznych, formacja Sniff and the Tears. Najpierw Hungry Eyes z płyty Love Action, to ta moja ulubiona, a potem Snow White z albumu Right Blue Divine, Sniff and the Tears. I wspomnienia powrócą, zaprawdę powiadam wam, piękne słuchaczki, zacni słuchacze Radia Wnet w muzycznym piątku.

Ależ pyszny przeskok do lat 80. Dwa nagrania formacji Sniff and Tears, gdzie bryluje Paul Roberts. Najpierw Hungry Eyes, a teraz krążka Love and Action Snow White. Ależ cudna muza. No i teraz przenosimy się znowuż na te niezwykłości grupy Iron Maiden z albumu Somewhere in Time. No to teraz energetyczna Juanita, Señorita Juanita, cover formacji Marshall Fury. Rozgrzewam atmosferę przed 40. Przed 40. rocznicą premiery wydania Somewhere in Time.

0: Juanita w formacie Iron Maiden, cover zespołu Marshall Fury, to oczywiście z tych niezwykłości kryjących się w reissue, jak mawiamy, płyty Summer in Time z roku pańskiego 2016. A przed nami
1: czas na Często graje.
0: Nowe dzieło Maćka Werka grupy Hedona, Nie mogę ci nic powiedzieć. Maciuś, czekamy na kolejną płytę grupy Hedone. Ale herald tej płyty bardziej niż piękny.

0: Maciej Wehr, formacja Hedonej Legendy łódzkiej sceny. Nie mogę ci nic powiedzieć. Dziś premiera też na antenie Radia Wnet. Maciej Werki i Hedone.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Przed nami, panie i panowie, opowieść o tej płycie niezwykłej. Płyta miesiąca sierpnia w roli głównej Leo Pik, który opowie o pewnej piosence.
2: Utwór Dotykam Nieba to jedna z najbardziej metafizycznych odsłon całego albumu. Już podczas prac studyjnych nad obecną formą czułem, że nawet we mnie te dźwięki dotykają czegoś, co trudno ująć w słowa. Chodzi o bliskość, która nie jest fizyczna, a jednak gdzieś w środku pozostawia odczuwalny ślad. Choć utwór zaczyna się nieco tajemniczo i enigmatycznie, z czasem zyskuje mocny puls i całą paletę dźwiękowych barw, w których można się zanurzyć za każdym razem, odnajdując nowe detale. W warstwie tekstowej pozostawiam ogromną przestrzeń do interpretacji. Ja widzę ten utwór w ten sposób, że jest on o prawdziwej głębi istnienia, którą można dotknąć tylko idąc swoją własną magiczną ścieżką, bo dopiero tam znajdują się odpowiedzi i gotowość na najlepsze życiowe zmiany. Nie takie wynikające z ucieczki, ale takie, do których zmierzamy świadomie i z poczuciem wolności i zgodności w sercu i duszy. To utwór, który może być swojego rodzaju wehikułem czasu do ludzi, miejsc, przestrzeni. Jeżeli znajdziemy w sobie odwagę, by odpuścić uścisk kontroli, efekty mogą być pierwszym krokiem w nieznane, które zaskoczy w sposób trudny nawet do wymarzenia. Życzę Państwu miłego odbioru.
1: Czas na Często graje.
0: Lechosław Pik z Tucholi, z serca Borów Tucholskich, a niedaleko nasz ulubiony, ukochany Cekcyn. Leo Pik, Dotykam Nieba. Z albumu Bez Zakłóceń, album miesiąca sierpnia, Radia Wnet.

Najpiękniejszy pop rozpływający się w powietrzu, Fly Pop. Dotykam nieba z albumu miesiąca sierpnia Radia Wnet, Leo Pick. Album bez zakłóceń, no to teraz niech zabrzmi właśnie nagranie tytułowe w muzycznym piątku. Ostatni wakacyjny piątek na antenie Radia Wnet. Leo Pick, album miesiąca sierpnia, niezwykły, nadzwyczajny, pachnący już jesienią.

0: między ciszą a tobą.
1: Leo Pick, album miesiąca sierpnia.
2: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.
1: Żegnamy wakacje. I pomyślałem sobie, że powrócimy na płytę Tango in the Night.

Nie o tej płycie będę opowiadał wrześniową porą w cieniach w jaskini. Ale też taki wstęp, panie i panowie, bo niespodziewana śmierć Glena Hansarda sprawiła, że te programy w cieniach w jaskini, które miały opowiadać o albumie Revolver grupy The Beatles, nie odbyły się. W związku z tym anonsuję, że już w najbliższą środę część pierwszej opowieści o płycie Revolver 6 sierpnia 1996 roku ukazał się ten krążek.

albumu Revolver. 60 lat minęło 6 sierpnia. No i powoli mijają te wakacje, a skoro tak, to wracam na krążek grupy The Cure. Blood Flowers, The Last Day of Summer. Patrząc na te koncerty, które zobaczyłem, usłyszałem w tym roku, powiem szczerze, obok Nicka Cave'a, to koncert grupy The Cure był tym najważniejszym, najniezwyklejszym. Przepiękna scena w anturażu pięknych drzew w parku Marley Park. Co prawda to nagranie nie zabrzmiało, ale zabrzmiało w całości, chociażby tytułowe nagranie z płyty Disintegration, The Cure.

0: The Last Day of Summer. The Cure z albumu Blood Flower Shop przed nami.
1: Czas na Często Graję.
0: O, jakże nadzwyczajna jest to kompozycja. Poza rozpaczą, Konstancja Kochaniec. Nagranie, które jutro będziemy rozprowadzać antenowo w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Kolejny przepiękny koral. W roli głównej ona, Konstancja Kochaniec.

absolutnie czyste muzyczne piękno. Konstancja, kochaniec, poza rozpaczą. Kolejny koral niezwykłości muzycznych rytmu zmierzchu fortepianu i tego kontrabasu. Kolejny koral z tej epki Ziemia, jej rytm. Z ukłonami dla pani Agnieszki Kasz-Mroz, słuchanej, zasłuchanej w ten nasz ostatni piątkowy, wakacyjny, muzyczny piątek. Ukłony pani Agnieszko. A w finale, gdy wybrzmi poza rozpaczą Konstancji Kochaniec, ostatni song dzisiejszego programu. Przy konsultach z państwem pozostanie w Warszawie Szymon Simon Christianus, a ja mówię do usłyszenia. Był to muzyczny piątek, a w finale Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć. Zostańcie z Radiem Wnet, bo po godzinie 15 cały w zielonościach nasz ojciec Roman Sikoń.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
2: Reklama.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
9: To była autopromocja.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności, z naszej ojczyzny, z zielonego Wrocławia, pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, a właściwie goście, bo jest i senior, i jest i junior, rodzina Maciej. Arkadiusz Maciej, witam bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
0: I syn Józek Maciej, witam.
2: Szczęść Boże wszystkim.
0: Józek ma 12 lat, ale jest odważny, już potrafi w radiu nawet wziąć udział w audycji. Dlaczego tu jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Będziemy opowiadać po modlitwie, bo zawsze każda okazja jest dobra, nawet wakacje misjonarza to dobra okazja, oczywiście, żeby odwiedzić przyjaciół, ale też, żeby się wspólnie pomodlić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas.

0: nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet prośmy tych, którzy są szczególnymi orędownikami dziennikarzy, mediów. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. A tą modlitwę ofiarujmy w naszych osobistych intencjach, w intencji rodziny Maciejów, których jestem gościem, w intencji naszych rodzin, rodzin całego świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności, ale polskiej zieloności, a konkretnie z miasta Wrocławia. Dzisiaj specjalne wydanie Rikszy Miłosierdzia, bo zawsze jest specjalne wydanie Rikszy Miłosierdzia, a moim gościem jest Arkadiusz Maciej. Witam bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże serdecznie z Wrocławia.
0: Dla stałych słuchaczy Radia Wnet postać Arkadiusza Macieja jest znana, bo to wolontariusz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Może w chwilowym stanie spoczynku, ale to też człowiek wierny, katolik i konserwator zabytków, artysta. Jesteśmy, nie wiem, w jakim rejonie Wrocławia.
1: Osobowice, Zielone Osobowice. Mamy wokół piękny las osobowicki, a teraz zapraszam do mojej pracowni, która kiedyś była tutaj, znajdowała się piekarnia, chyba jeszcze przedwojenna, którą no, jakoś adoptowałem na pracownię, więc zapraszam serdecznie do tych wszystkich prac, które no, robię. Postaram się też coś Państwu opowiedzieć na temat mojej pracy, posługi. No i to, co będziecie Państwo zainteresowani.
0: Drodzy radiosłuchacze, wchodzimy do pracowni, wchodzimy. Arek porzucił Kraków, bo myśmy się zaprzyjaźnili przed laty, już chyba z 20 lat temu, kiedy ja też byłem wolontariuszem. Zaprzyjaźniliśmy się, pracował, studiował w Krakowie, ale ze względu na świeże powietrze Wrocławia postanowił się przeprowadzić do Wrocławia. No i wchodzimy, a tutaj przed nami raj dla ludzi, którzy lubią pracować rękami. Syn Arka już tutaj coś skrobie, to pracujesz u taty?
2: Tak.
0: I co robisz teraz?
2: Pracuję, zdzieram farbę.
0: A ile masz lat?
2: 12.
0: I już tata cię zagonił do roboty?
2: Tak.
0: Mam nadzieję, że nie słuchają nas jakieś władze, że tutaj ojciec... Ale ojciec cię nie zmusza cię do roboty?
2: Nie.
0: Wakacje w pracowni artysty Arkadiusza Macieja. Powiedz mi, co tu mamy, bo tu jest tyle rzeczy, że...
1: To w związku z pracą syna. No, syn sobie wymyślił, że już nie chce mieć starego telefonu po tacie, więc wymyślił sobie nowy telefon. No, ale żeby nowy telefon mieć, to trzeba troszeczkę na niego popracować, więc układ mamy taki trochę, że ja stwarzam ci możliwości, więc tutaj on akurat usuwa takie ze starego konfesjonału taką warstwę malarską. No, staram mu się dawać takie prace, które na jego wiek jest w stanie, bo to nie jest tak, że każdą pracę, natomiast z tym sobie widzę, że jakoś radzi. No i później to, co zapracuje, to oczywiście tata troszeczkę pomoże, no i będzie miał ten swój telefon, ale chodzi bardziej, żeby jednak docenił, no, że te pieniążki, czy te pewne rzeczy, które w domu są, one nie biorą się z kosmosu, tylko trzeba na nie napracować. No, wydaje mi się, że od najmłodszego trzeba tego uczyć, więc i w tamtym roku troszeczkę popracował, w tym roku. No ale to też ma efekty, bo pierwsze dwie godzinki, które czy godzinę pracował, no to mówię, Józek, zarobiłeś te 20 zł, to chodź, zaprosisz tatę teraz na lody tutaj. A nie, to tak. Jak ja wydaję, to oczywiście jest dobrze, ale jak on już ma swoje wydać, to już teraz czuję, jak to jest trudno zapracować na tego loda, więc... No ale zbiera pieniążki i tam stara mu się stworzyć możliwości. Wydaje mi się, że praca jest on jednak przez wieki najlepsze. Pomaga na pewno w wychowaniu i żeby później, żeby wyrósł na takiego trochę człowieka, który umie swoimi rękami zapracować. Też daje jakieś możliwości, doświadczenia, a przy okazji nie traci bez sensu czas w domu, tylko robi coś pożytecznego.
0: Rozumiem, że Arek nie jest zwolennikiem bezstresowego wychowania, ale zapytajmy syna Józka, czy się nie stresuje?
2: Nie, nie stresuje się.
0: Nie stresuje się. Nawet jak pracuje, to się nie stresuje. I co my tu mamy, Arku, powiedz, tej pracowni?
1: A, różne rzeczy. Teraz chyba weszliśmy do głównej takiej, to mam taką część, ja to nazywam brudną, czystą, ale to jest taka część, gdzie robię takie rzeczy trochę związane z konserwacją drewna, więc mamy tutaj wielką ramę. Ona akurat jest z ołtarza z Wielunia od sióstr Bernardynek. Jest w takim etapie klejenia. Niedługo będziemy do niej podchodzić, do takich jakby prac pozłotnich, czyli będziemy kłaść grunty, na to później tak zwane pulmenty i prawdziwe złoto. I także, no i za jakiś czas wróci do kościółka. Obok też jest taka droga krzyżowa. Ta akurat jest tutaj dla parafii Selezjańskiej, akurat w Bukowicach. To jest taka na formy, które gdzieś tam kiedyś udało mi się pozyskać. Reszta jest troszeczkę aranżowana i ona będzie malowana i trafi do ładnego barokowego kościoła i zastąpi taką starą, drugą krzyżową, papierową. Więc wydaje mi się, że ona ładnie dość wygląda.
0: No piękna rzecz. Myślę, że to by nam się przydało w Amazonii, żebyś przyjechał w Amazonii, taką drogę krzyżową zrobił. Piękna, potężna, wymiary, nie wiem, ile ma, około metra?
1: Metr, na pewno metr wysokość. No myślę, że tak wysokość ponad metr, szerokość może około 80 centymetrów, tak się przynajmniej wydaje.
0: Płaskorzeźba, ale to jest taka płaskorzeźba, że właściwie już całe postacie widoczne są w trójwymiarze.
1: Tak, to jest płaskorzeźba, która gdzieś powstała na początku XX wieku. I później tą formę, no, była wykorzystywana w różnych innych płaskorzeźbach. No, akurat mi udało się ściągnąć formę z oryginału, więc mam całą drogę krzyżową. No i czasami jak jest jakaś potrzeba, to proponuję księżom, no, żeby zastąpić, bo często jest trudno, zwłaszcza w zabytkowych kościołach, żeby te współczesne drogi krzyżowe jakoś pasowały do tego wnętrza. Wydaje mi się, że ona akurat do tego wnętrza dość dobrze pasuje.
0: To jest w takim stylu neogotyckim, jakby się powiedział?
1: Tak, to jest styl taki neogotycki, wydłużone postacie, ale realistyczny jeszcze dobrze, tak rzemieślniczo wyrzeźbione w proporcjach. Akurat tło jest zaaranżowane do takiego łuku i nowa jest podstawa, więc tu akurat muszę do końca miesiąca skończyć. Jeszcze mam 5 stacji do zrobienia.
0: Tutaj mamy stację?
1: To jest stacja chyba opłakiwanie. Kobiety opłakują Jezusa.
0: Płaczące niewiasty. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Pan Jezus niesie krzyż. Gdzieś tam w tle bramy, mury Jerozolimy. Potężna, piękna płaskorzeźba. I to jest odlana płaskorzeźba z jakiego materiału?
1: To akurat jest gips. Tylko akurat, żeby był mocniejszy, to jest gips tak zwany dentystyczny. Jest troszeczkę bardziej mechanicznie wytrzymała, ale to jakoś tak dość popularne w tamtych czasach i teraz też używamy gips, więc jest to najłatwiejszy materiał do wykorzystania akurat w tym przypadku.
0: Jakie są koszta takiej jednej stacji Drogi Krzyżowej?
1: Koszty, to jest tajemnica, nie wiem, czy mogę powiedzieć.
0: No ja chcę przejść, wiesz, od słowa do słowa i czekam, jak przyjedziesz do Amazonii i na pewno do naszego kościoła w Manicore też będzie pasować ten styl.
1: Też będzie pasował, ale na pewno jakby misja brazylijska jest czym innym, jakaś tutaj praca na miejscu, więc na pewno wtedy inaczej będziemy jakoś rozmawiać. Na pewno to będzie to w formie posługu, wolontariatu albo...
0: Dogadamy się?
1: Dogadamy się, tak.
0: Drodzy radiosłuchacze, może słuchają nas księża, którzy potrzebują pięknej, wspaniałej, naprawdę rzadko który kościół ma tak piękną drogę krzyżową jak ta, którą teraz widzę. Opowiedz nam jeszcze, co tu jeszcze mamy. U ciebie jakieś aniołki drewniane, jakieś amorki.
1: Tutaj zaraz pokażę zdjęcie. To jest cały jeszcze ołtarz właśnie wielki, taki ołtarz główny właśnie z kościoła sióstr Bernardynek z Wieluniu. Wspaniałe siostry, które modlą się za nas. Żyją też dzięki jakoś tam pomocy i wdzięczności ludzi. I to jest ten ołtarz, który... kończy, nie uda się w tym roku, natomiast uda się do wysokości gzymsu, chcę właśnie zmontować, więc to jest taki etap już prawie sklejony. Uzupełniamy warstwę zaprawy, no i będzie też uzupełniania warstwa malarska, więc to są te takie duże elementy, które tutaj stoją. Przymierzam je wszystkie tak, żeby później już w kościele łatwiej było zamontować, bo często jest tak, że w wyniku tych różnych konserwacji przez wieki drewno się rozeschło, dużo szpar było, no w tamtych czasach głównie, nie wiem, szpachlowali, uzupełniali, zbijali gwoździami. No, ja staram się akurat, tak jak to w konserwacji, głównie zatrzymać procesy destrukcyjne, czyli jakoś zatruć, czyli to używam na drewnojady, później jakoś impregnować, posklejać, no i wrócić ten pierwotny charakter, więc właśnie ta nowa kolorystyka, wcześniej były zielone ten ołtarz, teraz jest właśnie taki rodzaj marmuryzacji błękitnej wstawkami. Uzupełniamy, no i wracamy do pierwotnego charakteru, więc tak będzie ten ołtarz wyglądał, plus w kolejnym pomieszczeniu mam jeszcze elementy złocone, tak zwane snycerskie i rzeźbiarskie, tak jak tutaj ten aniołek, tylko on akurat czeka jeszcze, żeby rękę była przyklejona, a tam już są gotowe elementy złocone.
0: Aniołek bez ręki, drewnojady, no nie mają się tutaj dobrze. Ale nie jest to walka z ekologią, po prostu akurat tutaj drewno jadą, konserwatorzy zabytków nie dadzą żyć. Aniołek taki tłuściutki, to chyba taki barokowy będzie aniołek. Ja tutaj się popisuję swoją wiedzą na temat historii sztuki.
1: Jak wiemy, każdy aniołek, jak ktoś ma dzieci, ksiądz akurat może o tym coś nie wiedzieć, ale jak ktoś ma dzieci, to wie, że małe dzieci są takie pulchniutkie i słodkie bardzo, więc to jest taki aniołek rodzaj putta, który właśnie tak jakby w takim charakterze był właśnie, że było takie, to wszystkie ciało było takie właśnie, jakby to powiedzieć, takie pulchniutkie, ale to jest cały ten barok taki był, więc to wszystko jest jakby tak w charakterze. charakterze.
0: Ksiądz dziecko też widział, także spokojnie. Nawet opiekowałem się młodszym rodzeństwem, kiedy się mój brat, młodszy siostra urodził, także wiem, jak ksiądz też wie, jak wygląda dziecko, wbrew pozorom.
1: Tak, tak.
0: Burzymy tutaj pewne stereotypy.
1: Nie w tym charakterze mi chodziło, tak, oczywiście zgadzam się. Zwłaszcza, że ksiądz ma duże rodzeństwo, więc na pewno jest, wszystko wie. No a tu jeszcze jest rzeźba taka, to jest święty Jan Ewangelista. On akurat znajduje się w takim Cieszynie tutaj, też na, to jest wielkopolskie już województwo. Natomiast o tyle jest ciekawe, że on akurat trafiła, ta rzeźba, z kościoła taka świętego krzyża tutaj z Wrocławia. Tam był drugi kościół filiarny i tam w ramach wyposażenia, może tutaj zmieniano wyposażenie, trafił właśnie do drugiej rezydencji biskupów i trafił właśnie do kościoła. No tutaj on jest taki późny gotyk nazywamy. Późnogotycka prawdopodobnie była na belce tęczowej umieszczone, teraz akurat na filarze. Udaje się też odzyskać jakieś te pierwotne kolory. No i jest to ciekawe, bo jakby uzyskujemy ten prawdziwy, pierwotny charakter. Z drugiej strony już jedna taka rzeźba została wcześniej zrobiona właśnie Matki Bożej, a to jest jakby dopełnienie. Natomiast historię dość ciekawą ma, tak jak inne wyposażenie. Między innymi w tym kościele znajduje się też taka płaskorzeźba świętego Jana Chrzciciela, prawdopodobnie z warsztatu Wita Stwosza, więc ten kościół ma dużo ładnego, ciekawego wyposażenia.
0: Ile lat ma ta rzeźba?
1: Ta rzeźba ma, no to zakładamy, że to tak jest XV-XVI wiek, no to już na pewno co najmniej 400 lat.
0: Rzeźba właściwie naturalnych wymiarów. Święty Jan tak rękę podnosi, tak jakby chciał powiedzieć hop, stop. Nie wiem, co ten gest oznacza. Ręka podniesiona tak na wysokości klatki piersiowej.
1: Nie wiem, czy to nie jest gest błogosławieństwa.
0: Tak? Ja myślę, że to jest gest zatrzymajcie się, nawróćcie się. To jest wezwanie, drodzy radiosłuchacze, zawsze aktualne dla każdego z nas, ale może być też tak, jak Arek nam tutaj opowiada, że to jest gest błogosławieństwa. I w tej chwili stoimy przed wielką ramą złożoną z wielu elementów. No, rama ma ze 2 metry wysokości, szczególnie ona jest zakończona takim łukiem, więc tam wiele elementów drewnianych. Widzę tutaj część sklejarz, wszystko poskręcane ściskami stolarskimi. Jeszcze tam klej kapie, kap. Drodzy radiosłuchacze, my to możemy w naszym radiu na żywo obserwować, jak to się dzieje.
1: No tak, to już wspomniałem, że to jest właśnie rzeźba, jeden z elementów, w sumie może jeden z ważniejszych, bo tam w środku znajduje się obraz właśnie świętego Mikołaja, który zresztą kościół jest pod wezwaniem świętego Mikołaja, więc zawsze ołtarz główny i obraz, który tam w środku się znajda, odzwierciedlał, pod jakim wezwaniem jest kościół. Tak przynajmniej powinno być. No i te elementy rzeczywiście tu są. To może ciekawe, to na górze te kosteczki, co księdzu się wydają, tak naprawdę to jest jakby jeden kawałek drewna, tylko żeby dawno temu, żeby go wygiąć, to nacinano tak mniej więcej w 90%. Nacinano, zostawiano tylko fragmenty drewna i gotowano, dzięki temu...
0: Gotowano jeszcze, czy
1: nie trzeba było. Tu akurat wystarczyło nacięcie i dzięki temu nam drewno się zaczęło wyginać, więc można było łuk zrobić w dość prosty sposób, właśnie poprzez tylko nacięcie go w, no tak mówię, gdzieś koło 90%. Zostawialiśmy tylko fragment i wtedy uzyskaliśmy właśnie, że nam się drewno wyginało.
0: No i mi tak... kiedyś tata zrobił skiboka, taki rower na nartach i robił narty do tego roweru, właśnie trochę nacinał te deseczki, a potem gotował i wyginał, żeby narta, a potem żeśmy razem z bratem jeździli. A tutaj w tej chwili na jednym ze stołów, bo tutaj jest na wiele takich warsztatów, wiele stołów, widzimy piękną taką rzeźbę, jak się to nazywa fachowo?
1: To akurat jest część ołtarza, ale to już innego, to jest takiej miejscowości Stronia, to jest tam, gdzie znajduje się, to jest gmina Bierutów, ale tam znajduje się taki bardzo, jeśli ktoś nie był, to polecam, taka późno-romańska rotunda, chyba jedna z trzech w Polsce, a to jest też akurat jeden z elementów ołtarza głównego, to jest tak zwany, my to nazywamy uszak, gdyż ołtarz posiada takie ozdobienia po bokach, trochę to przypominają rodzaj uszaka, w nazwie, ten akurat może ma inny kształt, natomiast tak fachowo to się nazywa, no i ten uszak akurat jest w takim etapie, że jest przygotowany do złoceń, czyli pracujemy jeszcze nad konserwacją techniczną i teraz właśnie w następnym pomieszczeniu, zaraz Państwa zaproszę, tam są takie elementy, gdzie już następuje jakby sam już proces rekonstrukcji złoceń, dozłacań, w zależności co zostaje tam ustalone w trakcie i prac konserwatorskich, też podczas komisji konserwatorskich.
3: To jest taki, możemy powiedzieć, ornament, który jest po bokach ołtarza, roślinne motywy i właściwie rzeczywiście te rzeźby, chociaż to też taka płaskorzeźba, ale to już wychodzi w trójwymiar, róże, kwiaty, liście, tak jak widzimy często przy ołtarzach barokowych. No tutaj mieliśmy cały czas w tyle Józek skrobie, na chwilę się zatrzymał, chyba się zmęczył, chwila relaksu, więc się nie stresuje. A na ścianach oczywiście jeszcze uchwyty, różne wieszaki, na których wiszą kolejne ściski stolarskie, kolejne urządzenia, pilniki, młotki, miary. Tutaj jeden taki regał pełen odczynników chemicznych. Co potrzebuje konserwator w swojej pracy, jeśli chodzi o chemię?
1: Oj, dużo mamy tej chemii. To chyba jedna z najtrudniejszych chyba albo tych elementów konserwacji. To znaczy, że musimy używać dużo właśnie jakichś związków, które raz do wzmacniania drewna, raz do usuwania przemalowań. Bo kiedyś właśnie konserwacja polegała na tym, że jak już były jakieś ubytki albo w złym stanie zachowano, to często przemalowano na nowo, czyli jakby na nowo malowano obraz albo miejscami, albo po całości. Więc my staramy się do tego efektu pierwotnego wrócić. Stąd musimy używać różnego rodzaju chemii i to są takie jak czasami na bazie amoniaku, acetonu. No są takie związki. Da się czasami oczywiście maskę założyć, wentylatory, ale nie zawsze tej chemii się da uniknąć, więc może to jest ten najtrudniejszy etap konserwacji, że tej chemii jest rzeczywiście dość dużo na każdym etapie.
3: Aceton, alkohol, ale niepitny, drodzy radiosłuchacze, nie zachęcamy Was do spożywania tej trucizny, ale to jest też część właśnie pracy i realiów życia konserwatora zabytków. Powinieneś mieć jakieś specjalne ubezpieczenie za szkodliwe, może przechodzisz szybciej na emeryturę, jak to jest w zawodzie konserwatora.
1: No chyba jako przedsiębiorca wydaje mi się, że takie mam wrażenie, że chyba nigdy na emeryturę nie przejdę, gdyż wiadomo, że ta emerytura, którą otrzymam, raczej nie będzie pozwalała, żeby jakoś przeżyć, więc no, liczę, że raczej do końca życia będę pracował, natomiast lubię tą pracę, więc nie zawsze też traktuję ją typowo jako pracę, tylko to jest jakaś tam część mojego życia. Robię to, co lubię, więc może też nie do końca nazywam to pracą. Oczywiście mankamentem jedyne, co w konserwacji, to może jakby rodzaj terminu i że coś trzeba zrobić szybko i tak dalej. I wtedy ta satysfakcja albo przemęczenie powoduje, że rzeczywiście tej konserwacji czasami człowiek ma dość, ale w takim normalnym trybie lubię to, co robić, zwłaszcza, że ten etap takiego i uratowania zabytku i tego, że później on wraca i cieszy ludzi i parafię, ludzie są jakoś tam wdzięczni, to jest to bardzo miłe. Choć oczywiście tutaj najważniejsze trzeba, że ja to nic tutaj sam nie robię. Tutaj akurat teraz Edyta weszła i to jest jedna z kilku osób, które ze mną współpracuje, więc nie da się jakby przy większych pracach samemu robić, więc zawsze jest to zespół. Choć oczywiście ja staram się nad tym wszystkim gdzieś tam pieczę mieć, ale zawsze jest to zespół i no i co, no dużo ze sobą jakoś tak spędzamy tutaj czas, ale jest kwestia zaufania. Zawsze jest kwestia tego, że jednak mimo wszystko to ostatnie zdanie należy do mnie, więc mam tą pieczę i zerkam i dopilnuję. Też czasami niektóre rzeczy sam wykonuję, zwłaszcza jakieś takie demontaże, montaże, ołtarze. Lubię to mieć do końca, ten ostatni, jak coś ma wyglądać, lubię zawsze przy tym być i ten, więc tak ta konserwacja tutaj mniej więcej, przynajmniej tych pracowni wygląda. Oczywiście jestem zaskoczony, ksiądz mnie nie poinformował w ramach odwiedzin, że będę dzisiaj z Państwem rozmawiał, ale cieszę się, że mogę się podzielić tym, co robię.
3: Józek chwilę podrapał, teraz się odstresowuje. Zapytajmy tutaj młodego adepta sztuki konserwatorskiej. Czy ty byś się widział tak w przyszłości, że to będzie twoja robota? Może po tacie byś przejął tą firmę?
2: Nie bardzo, nie wiem, czy raczej to przejmę. No, podoba mi się praca, ale nie wiem, czy będę lubiał to jako mój zawód.
3: Tak jest. Wolałbyś być raczej piłkarzem jak Robert Lewandowski?
2: No, raczej tak.
3: Oczywiście. Marzenia. Ale jeszcze masz 12 lat, to jeszcze dużo czasu, żeby takie decyzje podejmować, prawda?
2: No.
3: Tak jest. Jesteśmy w pracowni Arkadiusza Macieja. Pracownicy też są zaskoczeni, ale zostałem już przedstawiony poniekąd. Pani Edyta pracuje, nie wiem, czy pani Edyta nam coś powie. Czy ten tutaj pracodawca jakoś szanuje prawa pracowników?
4: Tak, bardzo szanuję prawa pracowników. Jest najwspanialszym szefem na świecie. No co? Tutaj praca to czysta przyjemność. Mówiłam to ja.
3: Niech nam żyje nasz prezes Arkadiusz Maciej. Tak jest. Ale widzę, że pomimo, że w obecności prezesa, ale widzę, że uśmiech był szczery rzeczywiście. Idziemy dalej. Pokazuj, bo tu jeszcze więcej pomieszczeń jest w twojej pracowni.
1: Bo to jako piekarnia, więc chyba tu byliśmy w tej części, tam jakby z lewej strony, tam był kiedyś piec piekarniczy, ale musiałem go akurat częściowo zdemontować, bo tam potrzebował magazyn, więc tu jesteśmy w tej części, gdzie wypiekano piec. Zresztą tam tutaj na dole są resztki takich schodów. Akurat teraz są zakryte, natomiast tu były schody, żeby wejść do dolnej części pieca.
3: Ale firma twoja nie nazywa się piekarnia artystyczna, nie. Tylko jak?
1: Art Studio.
3: Art Studio. Gdyby ktoś potrzebował konserwatora zabytków, który zajmuje się im konserwacją obrazów, rzeźb, ołtarzy i w ogóle całych kościołów, to Arkadiusz Maciej, Art Studio. A tutaj jesteśmy w kolejnej części. Tutaj już kolejne narzędzia, wkręty, wkrętarki, kolejne ściski stolarskie. Widzę tu maszyny konkretne, też takie piły kątowe. No na pewno też koszty te utrzymania są wysokie, żeby to wszystko zgromadzić. Jak to wygląda?
1: No to taka część jest, ja to nazywam gdzieś, niech będzie taka stolarnia, więc tutaj jest drugie pomieszczenie, które jakby pracujemy przy drewnie. Bo wiadomo, że ołtarz drewniany, tam jest dużo listewek, trzeba go pokleić. Więc tutaj takie rzeczy właśnie się dokonują. Dlatego te piły takie podstawowe staram się mieć, ze względu na to, że te prace stolarskie wykonuję tutaj na miejscu. Może nie sam, bo tutaj taki pan Jerzy i Patryk to razem wykonują. Natomiast podstawowe maszyny staram się mieć. Oczywiście ksiądz trafił na mały bałagan ze względu na to, że jedną pracownię, którą miałem w Krakowie, jakby już nie jestem w stanie tyle jeździć, więc pewne rzeczy przywożę tutaj, no, dlatego jest troszeczkę bałagan.
3: Bo... Rozgardiasz.
1: No tak, niech będzie.
3: Wiertarki stołowe, wiertarki dentystyczne, może kiedy potrzeba, to skoro już gips jest dentystyczny, to nie wiem, czy zęby, ale chyba że zębów nie naprawiasz.
1: Zębów nie.
3: Rzeźbą.
1: Zębów jeszcze nie. Zębów jeszcze nie.
3: Przejdźmy dalej, pokaż nam, co jeszcze masz, bo tu to kolejne.
1: Tu jest taki, idziemy do następnego pomieszczenia. To jest taki mały magazynek z podręcznymi elementami, które właśnie potrzebne są do pracy, bo większe staram się czasami gdzieś u księża trzymać, jeśli jest możliwość, więc z prawej strony mam taki właśnie ołtarz, który ostatnio demontowałem Złotowa. Tu z lewej strony właśnie to jest taki czarny ołtarz, co wspominałem wcześniej ze strony. To są takie elementy, które czekają. Kolumny wielkie też jeszcze wielu. No i na półkach dużo takich elementów to nazywamy snycerskich, które akurat są z jednego ołtarza, może z jednego konfesjonału, bardzo ładnie zdobionego, to akurat jest pod Wrocławiem, taka miejscowość Jaszkotle, piękny ołtarz. Konserwowałem, a teraz są akurat tutaj te EKG elementy związane z konfesjonałem.
3: Czyli... Elementy snycerskie, rzeźbiarskie?
1: Tak.
3: Jak to wyjaśnić naszym radiosłuchaczom nieobeznanym z fachową nomenklaturą?
1: Rzeźbę to nazywamy, możemy nazwać właśnie takie postacie, tam co były wcześniej te płuta, czy rzeźby jakieś, no głównie te jakieś postacie, natomiast elementy snycerskie to wszystko, co się wiąże z jakimiś dekoracjami. Często one mają taki wyraz roślinny, czyli przedstawiają motywy roślinne, jakieś róże, kwiaty akantu i one jak, budują jakby całą dekorację, często ołtarzy i wszystkich tam elementów, czasami promienie, więc to są te wszystkie elementy często złocone, które jakby budują dekoracje ołtarzy.
3: Potężne kolumny, myślę, że 2,5 metra, drewniane, barok kocha też złoto, więc już niektóre elementy są pozłacane, czy jeszcze złoto stare zostało, ale zawsze to się wiąże, najczęściej ta konserwacja twoja, z tym, że trzeba też nanosić te złocenia.
1: No tu akurat, bo ksiądz zerkał na dolne elementy, akurat jest pokazane, bo była tak zwana komisja konserwatorska, czyli na tej komisji pokazujemy, jakie mamy jakby oryginalne warstwy, więc tu jest pokazane właśnie część takiego drzwiczek, które z jednej strony mają takie późniejsze złocenia, ale nie wykonane z prawdziwego złota, tylko takiego sztucznego, szlachmetalem go nazywamy, a po prawej stronie właśnie uzyskaliśmy jakby pierwotny charakter, tam są tylko takie resztki złoceń i będziemy starać się wracać do tej pierwotnego charakteru, ale już używając prawdziwe złoto.
3: Złoto, złoto. Niektórzy się czasami oburzają, czemu ten kościół taki bogaty, wszystko ze złota, ale dla uspokojenia, drodzy radiosłuchacze, no dobrodzieje często ofiarowali swoje pieniądze, żeby to złoto było, żeby te złocenia były, ale nie jest to lite złoto. Jedyną rzeczą, jaką ja znam na świecie z litego złota, to jest puchar świata, ostatnio zdobyty przez Hiszpanię, ale i tak go Hiszpanie nie dostali. Dostali go do podtrzymania. Najpierw go podtrzymał, jak wiemy, Donald Trump, później oni sobie go podtrzymali, a Hiszpanie dostali kopię pozłacaną również. I tutaj już jesteśmy pewnie w tej czystej części twojej pracowni.
1: Za magiczną tutaj zasłonką w postaci folii trafiliśmy do takich dwóch pomieszczeń, że staramy się tutaj robić już rzeczy tak zwaną konserwację estetyczną, czyli w tym pierwszym pomieszczeniu tutaj robimy złocenia, czyli już po wyszlifowaniu nakładane są tak zwane pulmenty, czyli takie glinki, specjalne glinki, które dzięki później, jeśli położymy na to złoto, to możemy tak zwane zrobić, możemy polerować złoto. Jest to technika jakby, która już chyba dość starożytna, bo ona chyba już za czasów w Egipcie została wymyślona, ale jest to najlepsza technika, najbardziej trwała, najlepszy efekt daje, a poza tym no też staramy się robić tą samą techniką jak oryginał, więc dlatego używamy tych samych materiałów, tych samych kolorów. Oczywiście czasami jesteśmy zmuszeni użyć współczesnych, ale to tylko wtedy, kiedy nie zawsze udaje się oryginalną. No, czasami musimy użyć też współczesnych materiałów, natomiast co do samej techniki pozłacania używamy, zastosowujemy głównie technikę właśnie tak zwaną pulmentową, ale dzięki temu mamy piękny efekt, więc jeśli Państwo kiedyś na pewno są w kościele jakimś, czy barokowym, czy starczym, czy późniejszym, to często na pewno Państwo zobaczą właśnie ten świecący ołtarz, to właśnie w tej technice został wykonany, bo i efekt jest najpiękniejszy i też bardzo trwała jest ta technika, pod warunkiem oczywiście, że nie będziemy używać żadnych mokrych szmat do czyszczenia, bo to wtedy właśnie pojawia się, jest telefon, że panie Arku, złoto źle zniszczone, no a właśnie to jest ten efekt, że ta technika nie lubi żadnej wilgoci, żadnych mokrych szmat, tylko delikatnie przecieranie skórzem, więc to taki w razie czego apel do tych, którzy czyszczą, żeby nie używać nigdy mokrych szmat do takich elementów, bo nam złoto po prostu zejdzie. Ale jeśli tego...
3: Tego złota ile jest? Grubościowo?
1: Nie, to jest bardziej cienkie złoto. Ono jest tak cienkie, że nawet palcami się nie da złapać. Natomiast no, przez to, że w tych miejscach, gdzie położymy właśnie tą glinkę, po jakimś czasie używamy tak zwany kamień, taki agat i możemy to złoto wypolerować. I ono właśnie w tych miejscach, gdzie będziemy polerować, ono bardzo ładnie zaczyna błyszczeć.
3: Tutaj już wokół nas odnowieni święci, oczywiście oni najbardziej odnowieni to są w raju, w niebie, a tutaj widzimy też odnowione kolumny, wszystko wygląda jak z warsztatu, jakby dopiero wyszło z warsztatu średniowiecznego mistrza. Powiedz mi też, jak to jest w ogóle, no jednak mimo wszystko, oprócz tej prozy życia, tej pracy fizycznej, też tej pracy umysłowej przy renowacji, jak to jest, no jednak od czasu do czasu myślę, jakąś refleksję jednak masz taką, że niejednokrotnie przed tymi rzeźbami, obrazami, ołtarzami w tych kościołach ludzie modlili się przez setki lat.
1: No tak, no bo to głównie te ołtarze, które biorę, to one nadal są jakby w kulcie, więc one wracają. Jedynym moim jakby rolą jest to, aby przywrócić jego pierwotny charakter. No i przede wszystkim też zakonserwować, czyli żeby on mógł nadal cieszyć innych ludzi w przyszłości, więc dlatego też konserwujemy, zabezpieczamy to drewno na ile się da. Niech chodzi drewno, bo są różne materiały, które pracuje się, natomiast tutaj akurat to, co widzimy, to głównie akurat to są drewniane ołtarze, więc żeby ono mogło przetrwać na następne pokolenie, więc najważniejsze w konserwacji jest właśnie zabezpieczenie tego drewna. No i przywracamy jakiś ten pierwotny blask, ale to też, jak człowiek dłużej pracuje, to też docenia i warsztat, i piękno. Jednak w tamtych czasach liczyło się, żeby to, co powstaje, żeby miało ten efekt piękności, ze względu na to, że to piękno zawsze łączyło nas z Bogiem. Takie było jakby odzwierciedlenie, że piękno i jakby Bóg, że to nas zbliża do pojmowania Boga. Czy zbliża nas do Boga.
3: Piękna, absolutnego.
1: Tak, więc zawsze Bóg był odzwierciedleniem, dlatego też, zwłaszcza w tych starych obrazach, rzadko pojawia się jakiś rodzaj sygnatury podpisywania, bo nie istotą było ja, który to tworzę, tylko istotą było, że robię to dla chwały Bożej, a jakby Pan Bóg mną się posługuje, więc mniej było tego słowa ja, tylko więcej było... Myślę, że słowa on z dużej litery.
3: Modlisz się przy tej pracy też? Jak to jest u ciebie?
1: Staram się, ale myślę, że to tak jak święty Paweł. Jak pracujesz, cokolwiek robisz, pracujesz, odpoczywasz, staraj się modlić. To jest tylko kwestia tego, jak pojmujemy to, co robimy, to, co nam Pan Bóg daje, czy pracę czasami zabiera, czasami daje. Jeśli gdzieś to zawsze odnosimy do modlitwy, to wtedy jest jakieś takie prowadzenie. A jeśli człowiek gdzieś jakby nie ma tej relacji z Panem Bogiem, albo też nie ma czasu na modlitwę, no to wtedy to, co się dzieje, trudno, to wtedy jakaś tam pojawia się trochę pustka w tym wszystkim, więc staram się to, co robić najlepiej. Oczywiście wchodzi różnie, bo to tak po ludzku czasami ta pycha też jest, że ludzie dziękują i tak dalej. Natomiast...

Dlaczego warto wspierać Radio Wnet? Ponieważ Radio Wnet wspiera nieoczywiste, a wartościowe wydarzenia. patronite.pl/radiownet. Jacek Pluta.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: To była autopromocja.
1: Popołudnie Wnet.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. No właśnie, trafiło na mnie na piątek popołudnie i bardzo się cieszę. I mamy gościa, proszę Państwa, pan Grzegorz Klatka jest naszym gościem. I pan Grzegorz zna się na fotografii, a mamy 100 lat fotografii. Tak można to ująć?
9: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim państwu. Tak, mamy 100, a nawet 200.
8: Bo 100, nawet 200.
9: Tak, bo w 1826 roku pewien Francuz, Joseph Nicéphore Niépce.
8: Dlaczego ja powiedziałem 100?
9: Bo się pomyliłem.
8: Bo po prostu,
9: może jak pan się urodził, to wtedy fotografia miała 100 lat, prawda?
8: Tak wyglądam, tak? No, dziękuję bardzo. Tak, oczywiście.
9: A teraz ma 200.
8: Jezus Mario, tak czas leci. Pewnie.
9: Tak. Jak ja się urodziłem, to miała 150, więc też nie mogę się do tego przyzwyczaić. I ten właśnie Francuz, Joseph Nicéphore Niépce, oficer napoleoński wcześniej, później urzędnik, później wynalazca, on w 1826 roku wykonał prostą fotografię przedstawiającą widok z okna swojej pracowni w posiadłości, w której mieszkał w Burgundii we Francji.
8: I natychmiast wrzucił to na Facebooka.
9: Facebook chyba to pójdzie do koniec XIX wieku, prawda? Tak mi się wydaje. A to była pierwsza połowa. Ta miejscowość się nazywała Chalon-sur-Saône. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. W każdym razie miasto Chalon nad rzeką Saoną. To jest niewielkie miasteczko. Dzisiaj tam jest właśnie Muzeum Niepsa, Muzeum Fotografii, ale to zdjęcie, o którym mówimy, a zdjęcie ma tytuł Widok z okna w Legra to była właśnie ta posiadłość, ono trafiło po prostu w połowie XX wieku, ono trafiło do Stanów Zjednoczonych i ono jest dzisiaj wystawiane na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. Tamta fotografia jest. Ale mnie się wydaje, że zanim się opowie historię Niepsa, to można by troszeczkę zajrzeć głębiej,
8: no tak, właśnie,
9: jak pan myśli, w przeszłość.
8: Ab owo, że tak powiem. Tak, czyli do jaja, proszę państwa, polecimy. Będziemy dzisiaj używać pewnych łacińskich zwrotów i będziemy je tłumaczyć. Ab owo to znaczy do jajka, to znaczy do samego początku, bo generalnie rzecz biorąc, to jest proces. To jest proces, tak. I tak jak wiele rzeczy, to jest efekt po prostu działania pokoleń. To tak jak stajemy na ramionach gigantów i kolejni giganci powstają na kolejnych gigantach i dopiero wtedy może wyjść Donald Tusk i powiedzieć, lecimy w kosmos, tak?
9: Tak, dokładnie. Tak.
8: No dobra, ale to już pominijmy kosmos.
9: Ale wtedy wiemy przynajmniej, że nie polecimy.
8: No wiemy, tak. No właśnie. A

0: i pod nazwą Camera Obscura. To jest
1: takie pudło.
0: To jest, tak, zaraz powiemy, co to jest. I ona już funkcjonowała od przynajmniej 500 lat. To znaczy, są publikacje, oczywiście. Pierwsze opublikowane zdjęcie to jest chyba 1545 rok w książce, prawda? W książce. Natomiast rysunki Leonardo i tak dalej, to zaraz to w skrócie opowiemy. To już było troszkę wcześniej. Natomiast film, no to kwestia poszukiwania jakiejś substancji, która będzie reagowała na światło. Najbliższa nam substancja, która jest światłoczuła, to jest... Co to jest?
1: To jest nasza skóra. Nadmanganian potasu.
0: Nie, to jest nasza skóra. Nasza skóra reaguje na światło.
1: No tak, bo jak
0: im
1: się
0: więcej
1: na plażę,
0: słońca,
1: to...
0: tym ciemniej. Ale nawet nie trzeba iść na plażę. Można wyjść na balkon na przykład. Na ten tutaj.
1: Ale ja już mówiłem o takim poważnym, że tak
0: powiem. A nie, no to już jakby zawodowo. To tak, oczywiście. To już takie profesjonalne.
1: Ale oko też reaguje na światło.
0: Tak,
1: bo
0: tak,
1: musimy na przykład, nie możemy patrzeć prosto w słońce za długo, bo to się źle kończy.
0: Tak, tak. To zresztą to było cenne spostrzeżenie, które też to, że oko reaguje na światło i że na przykład nie możemy patrzeć bezpośrednio w słońce, to było takie cenne spostrzeżenie jakieś 1000 lat temu, kiedy to Al-Hazem, arabski matematyk, udowodnił właśnie w ten sposób, że widzenie jest intromisyjne, a nie ekstramisyjne. To znaczy, że kiedyś wierzono, że jakby były dwie teorie. Jedna teoria mówiła, że nasze oko wysyła promień, prawda? I ten promień dopiero oświetla te przedmioty. A druga teoria była no taka, jaka jest właściwa, czyli że ten promień idzie w drugą stronę, że ten promień światła trafia do oka, że on się odbija od przedmiotów i on trafia do oka. I Al-Hazen właśnie, który żył na przełomie X-XI wieku, on dowiódł, mówi, ale zaraz, no jak to? Przecież jak patrzę w słońce, to mnie to oko boli. To znaczy, że to promieniowanie słoneczne szkodzi mojemu oku, bo gdyby było inaczej, to może słońce by gasło.
1: No właśnie, no. I to byłoby już po ptakach wtedy. No.
0: Natomiast pierwsze jakieś obserwacje, które w ogóle doprowadziły do tego, że zaczęto myśleć o tym, żeby stworzyć kamerę obskurę, to były między innymi Arystoteles, prawda? Znaczy w naszym kręgu kulturowym, bo jeszcze był Chińczyk, Modi, ale powiedzmy, że on był takim protoplastą komunizmu, to więc zostawmy go. 100 lat później był, czy niecałe 100 lat później był Arystoteles i Arystoteles prawdopodobnie, bo tam się jakieś zdanie jedno zachowało, prawda, jak on zaobserwował, że światło podczas zaćmienia słońca przechodzące przez cieniutkie jakieś tam szpary między liśćmi, ono tworzy na ziemi takie półksiężyce. Czyli krótko mówiąc, tworzy się projekcja, jak się wpisze dzisiaj w internet odpowiednie słowa, to ludzie robią takie zdjęcia. Zresztą teraz było niedawno zaćmienie, więc po prostu wystarczy spojrzeć na ziemię, stojąc przy jakimś, nie patrzeć w słońce, tylko spojrzeć na ziemię, stojąc przy jakimś drzewie, na przykład, które jest gęsto obsypane liśćmi i zobaczymy obraz, na którym jest po prostu projekcją słońca, jest obrazem słońca, prawda? I to jest jakby klucz do zrozumienia kamery obskury. Kamery obskury, czyli tak. Ciemnej komnaty, ciemnego pokoju.
1: Ona była prezentowana, kamera obskura, niedawno w którymś z muzeów. Ja tam wsadzałem oko tak, do takiej dziurki. Mm-hmm. Jak kalejdoskop. Mm-hmm. Troszkę.
0: Te kamery na początku to nie były pudełka przenośne. To były po prostu wielkie komnaty, pokoje. Znaczy po prostu pokoje, prawda?
1: Bo teraz Caravaggio, zdaje się, zrobił sobie. Ja widziałem taki film dokumentalny, że on zrobił sobie taki pokój a la kamera obskura. I tam ustawiał tych swoich modeli i modelki.
0: Vermeer na pewno, tak. No, Vermeer. Bo jak już Hollywood pokazał, że Vermeer miał kamerę obskurę, to na pewno Vermeer musiał mieć tą kamerę obskurę. Myślę o tym filmie.
1: Tak.
0: Taki film, prawda?
1: Dziewczyna z perłą. Tak, bardzo dobry film.
0: Tak, tak.
1: Ale no tak, właśnie.
0: Tak, właśnie.
1: Czyli już było. Jakby to na przykład wtedy mieć, że tak powiem, telefon, to można było

0: No dobra, nieważne. No dobra, dolecimy. W każdym razie to jest to tak, niech pan teraz...
1: Pokój.
0: Uwaga, definicja obskury, obskury dla laików. Teraz trzy i pół zdania.
1: Aha, czyli to będą długie zdania. Czyli pokój.
0: Albo pudełko.
1: Najlepiej wymalowane na czarno, ale z jedną ścianą białą. Ale niekoniecznie, ale tak by było idealnie. I jeżeli tą ścianę białą mamy na przykład za plecami, no to na wprost nas jest ściana czarna. To na tej ścianie czarnej robimy mały otwór, małą dziurkę. Mówimy tutaj o naprawdę niewielkich takich, na kłucie igłą, no powiedzmy gwoździem, prawda? Otwór wielkości milimetra. Im mniejszy ten otwór,
0: tym lepszy,
1: lepszy będzie obraz. I co się dzieje? I teraz promienie wpadają, no za tym otworem, za tą ścianą jest jakaś przestrzeń, jest jakiś świat zewnętrzny. No? I promienie światła wpadają przez tą dziurkę. Tutaj jest wykorzystywane zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła, które już znamy, znaczy znamy, no znał już to Euklides. I teraz jeżeli my przez tą maleńką dziurkę wpuścimy pojedyncze promienie, one się oczywiście krzyżują, prawda? Czyli jeżeli tam na zewnątrz stoi, załóżmy, nie wiem, stoi drzewo, to promienie światła, które idą z konarów tego drzewa, one przechodzą przez dziurkę i lądują u góry naszego pokoju. A promienie światła, które wędrują gdzieś tam od na przykład od korony drzewa, to one znowu też przechodzą przez tą dziurkę, ale idą w dół i lądują na dole tego pokoju.
0: Czyli tworzy mamy odwrócony obraz.
1: Tak, mamy podwójnie odwrócony obraz, ponieważ pierwsze odwrócenie polega na tym, że drzewo jest do góry nogami, a drugie odwrócenie polega na tym, że ono ma zamienione strony. Bo to samo dotyczy stron, prawda? Ten obraz się tak przecina. I teraz tą kamerę obskurę, to wpadanie światła do tej ciemnej komory opisał już Alhazem, ale później, 200 lat się nic nie działo, prawda? To takie charakterystyczne, że później w średniowiecze, starożytność, że tam po prostu trzeba było, ludzie mieli więcej czasu, tam trzeba było trochę poczekać. 200 lat później pojawia się Vitellon, polski mnich, który po pierwsze był takim propagatorem, czy powiedzmy popularyzatorem dzieł Alhazema w Europie, w Europie Zachodniej, a po drugie jakby rozwijał te jego badania, też zajmował się percepcją, wydał taką książkę, można sobie ją, no nie wiem, czy można kupić, ale można ściągnąć, mam PDF-a, mogę pana poczęstować. To ma bardzo wdzięczny tytuł. Vitellona, matematyka uczonego o optyce, to jest o istocie, przyczynie i badaniu promieni wzroku, barw oraz kształtów, które powszechnie nazywają perspektywą. Ksiąg dziesięcioro. Taki tytuł.
0: Była ci nie było.
1: Tak, ja mam księgę czwartą, ale jeszcze nie przebrnąłem przez polski wstęp.
0: Czyli tłumaczone to było.
1: Tak, jest, tak, jest tłumaczone z łaciny. Tak. Już 9 ksiąg zostało przetłumaczonych, jakby państwo szukali, to 9 ksiąg. No myślę, że za 50 lat będzie to 10, bo tak mniej więcej, no za 90, tak mniej więcej minęło 900 lat, 800 lat, 9 ksiąg, tak to 90 lat jedna księga.
0: Bo pod pewnymi względami to funkcjonujemy w tym czasie starożytnym. Jest to tak. Równoległy czas, tak? Bo na przykład, nie wiem, jak są doktoraty drukowane z dnia na dzień, albo opublikowane, to jest inna sprawa, ale księga taka średniowieczna to 90 lat, poczekamy.
1: Tak. No ale to
0: my się nie doczekamy.
1: Komu się spieszy, prawda? No wie pan, ja bym tak nie zakładał. A może mnie troszkę wcześniej.
0: Może tak, ale nikt nie ma też, nie ma takiej niemożliwości absolutnej, tak? Możemy być pierwsi nieśmiertelni, tak?
1: No teoretycznie tak.
0: Tylko żeby nie było tak jak z tą Sybillą. Pamięta pan, jak świeżo zamieniła i po kilkuset latach, bo zapomniała Zeusowi poprosić go, żeby on, żeby jednak ona też młodość zachowała, ona tylko żeby była, że tak powiem, nieśmiertelna. No i tak się kurczyła. No i to po kilkuset latach już się skurczyła do wielkości świerszcza. No i ktoś tam ją odwiedził i mówi, co byś chciała, Sybilla? Ona, umrzeć bym chciała, umrzeć. Ale to taka anegdotka a propos tego linearnego czasu, który płynie po różnych liniach. Tak.
1: No tak. No
0: a to
1: tak.
0: Zbaczamy, ale pan sam...
1: No tak, ale później się okazało, że ani czas nie płynie linearnie, ani światło się tak do końca nie rozchodzi prostoliniowo, bo tam się potrafi zakrzywić, prawda? No dobra, ale
0: Wracamy do tematu. Tutaj trochę uzgodnili, że będziemy dygresję uprawiać. Tak, i pan zresztą mnie uprzedził, że dobrze. Będzie pan dygresję uprawiał, to ja sobie pozwoliłem pójść pańskim tropem.
1: W każdym razie... Vitellon, on pisał, że to bardzo proste, że rzeczy ładne, znaczy ładne jest to, co się podoba. No, taka była jego definicja. Rzeczy ładnych. Ładne jest to, co się podoba. No, to on to pisał w XIII wieku. Natomiast...
0: Niebezpieczna ta definicja jest.
1: Ładne jest to, co się podoba. No, ale czy można prostszą teorię wymyślić? To nie, chyba tylko E równa się MC kwadrat było prostsze. Prawda? A ładne jest to, co się podoba. No piękne zdanie w ogóle. Absolutnie piękne zdanie. Ono zakłada pełen subiektywizm, no.
0: No tak. Ale jak mam ukształtowane gusta, że tak powiem... pod słabe, na przykład, nie wiem, pod, nie wiem, disco polo.
1: Nie, dobra,
0: się
1: ale
0: się podoba. No
1: nie,
0: i co?
1: Dobra, ale
0: ale
1: ładne.
0: Panu się, ale się, ładne jest? Ale, czy się disco musimy... polo panu się podoba?
1: Nie, ale dla kogoś może być ładne, nie? Ale czy nas interesują rzeczy ładne? No pytanie to jest jakby.
0: Ładne. No właśnie. A piękna ładność no to co innego,
1: To już
0: nie?
1: jest chyba inny poziom trochę.
0: Inny poziom, tak.
1: No dobra, i teraz okazuje się, że Leonardo da Vinci, że Kepler, oni znali, oni studiowali dzieła te właśnie o optyce, o perspektywie Vitellona. I jest opis z 1502 roku. Bardzo precyzyjnie Leonardo da Vinci, on opisuje, on dokładnie to, co ja powiedziałem, on opisuje, jak światło wpadające z zewnątrz przez mały otwór tworzy na ścianie obraz tego, co jest za ścianą, obraz na przeciwległej ścianie, czy na kartce papieru, tworzy obraz odwrócony, no odwrócony obraz tego, co jest na zewnątrz pokoju.
0: Chyba w bibliotece ambrozjańskiej w Mediolanie można obejrzeć te jego szkice, tam one takimi gablotach leżą i tam można sobie postudiować. One zresztą są dostępne też w formie, że tak powiem, cyfrowej, ale no, można obejrzeć. On bardzo, bardzo dużo tych rysunków zostawił właśnie na różne tematy, bo i samoloty budował kiedy jeszcze.
1: Tak, ale ja gdzieś czytałem, że on ma ponad 200 rysunków samej właśnie samych tych rozwiązań związanych z przenikaniem, z przechodzeniem światła
0: przez
1: otwór, prawda?
0: Czyli jego pracę. Tak.
1: Dobra, później mamy takiego pana, on się nazywa Girolamo Cardano, też Włoch. On jest, jak Leonardo umiera w 1519 wieku, to Cardano jest dopiero wchodzi, że tak powiem, w dorosłość, czyli ma 18 lat. I on teoretycznie proponuje, żeby do tej, jeszcze oczywiście nie mówimy jeszcze o kamerze obskurze. Znaczy my mówimy, ale tamci panowie jeszcze nie mówią, bo oni jeszcze nie znają tego określenia. Oni mówią o ciemnej komnacie, o ciemnym jakimś tam, powiedzmy, pokoju, ale kamera obskura jeszcze jako taka nie funkcjonuje. I on proponuje, żeby włożyć do tej, w ten, zamiast tej dziurki, żeby włożyć tam kryształ. I tak powstaje pomysł zrobienia obiektywu. Bo problem kamery obskury polega głównie na tym, że ten obraz jest strasznie ciemny. Że chcąc uzyskać ostry obraz, my musimy naprawdę zrobić bardzo mały otwór. Prawda? Jak sobie weźmiemy, nie wiem, taki kamerę obskurę wielkości, załóżmy pudełka od butów. Zresztą pudełka po butach nie każdej firmy, ale niektórych firm się bardzo dobrze nadają do stworzenia kamery obskury. Ja mam takie właśnie.
0: Stare firmy musiały być.
1: Proszę?
0: Stare firmy, bo teraz te pudełka firmy.
1: Teraz to są słabe, tak, to prawda. No ja mam takie sprzed 10 lat, ale ja je po prostu kleję cały czas, podklejam je na bieżąco raz w roku, no ono się trzyma. I ta dziurka, ona naprawdę musi być mała i ten obraz rzeczywiście, on wtedy jest ostry. On jest strasznie ciemny.
0: A dlaczego pan nie przywiózł tego pudełka tutaj?
1: Wie pan, jechałem pociągiem, a wie pan, w pociągach dzisiaj, jak pan wiezie jakiś tobołek taki, który jest wątpliwy, no nie wiadomo co to jest, to... No nie wiem, jakoś tak, wie pan, poza tym...
0: No dobra, następnym razem postaramy się tutaj wyasygnować pieniądze.
1: Ja po prostu zrobię tutaj. Ja przyjdę 2 godziny wcześniej, wezmę nożyczki i taśmę klejącą i ja tutaj zrobię przed audycją.
0: Tak. Zrobimy tak. Musimy tak zrobić. Ale można też kupić miejscówkę dla kamery obskury.
1: Albo na przykład na biedynce, rower, prawda? Można
0: Warsie można ją.
1: Tak, można. No dobra. I... Czyli mamy pomysł na zastosowanie obiektywów. W połowie XVI wieku pojawia się pierwsza ilustracja drukowana, znaczy, którą znamy, która przetrwała, prawda? Dla przypomnienia, druk już istnieje 100 lat, nie? Bo Gutenberg 100 lat wcześniej tą swoją pierwszą Biblię.
0: Ale fajna ta ilustracja, tak. Jezus.
1: No taka, no, prosty rysunek, dokładnie prezentujący.
0: Ale ja lubię takie proste.
1: No ja też, prawda? Później, to jest koniec już, końcówka XVI wieku, pan Giambattista Benedetti proponuje dodać lustro. Uwaga, to jest kluczowe, lustro. A ten drugi pan znowu proponuje kryształ, tylko jakby bardziej już jakby rozbudowany. Rzeczywiście tutaj Giambattista della Porta, on spowodował, że te kamery obskury zostały wstrzone w obiektyw, prawda? Co powoduje obiektyw? To, że ten obraz jest wielokrotnie jaśniejszy, że on już nie musi być taki ciemny. Oczywiście my teraz musimy sobie ostrzyć, prawda? My musimy teraz łapać ostrość. Wcześniej nie musieliśmy. Wcześniej ostrość była w całym obrazie.
0: Ja to łapię ostrość, natomiast... jak mam lornetkę, to muszę łapać
1: ostrość. Tak, no to właśnie to coś takiego. A lustro po to, No po co lustro? Po to, żeby obrócić, żeby już nie patrzeć na to drzewo do góry nogami.
0: No bo właśnie, przypominam, że mieliśmy podwójne odwrócenie. I mieliśmy do czynienia z podwójnym odwróceniem na samym początku i teraz wracamy, że tak powiem, do pozycji takiej, jak byliśmy do góry nogami, to teraz staramy się stanąć na nogi z powrotem.
1: No i to nie ma znaczenia, bo część ludzi jest u góry na ziemi, a część na dole, więc to nie ma znaczenia. Ale,
0: no antypody, ale, no to wiadomo, tak? Oni są do góry nogami cały czas.
1: Dokładnie.
0: No to tak samo
1: nazwa
0: wskazuje.
1: Oni nie muszą obracać po prostu. Ale my tutaj mówimy o Włochu, no to Włoch jest jednak tutaj z naszej strony.
0: Po naszej stronie,
1: To zupełnie co innego. Później pojawia się Kepler, którego wszyscy znamy. I to Kepler jest autorem nazwy kamera obskura. On również studiuje Vitellona. Ten Vitellon musiał być bardzo, bardzo popularny.
0: Bardzo zacny, musiał być mądry.
1: Inteligentny. Tak. W Paryżu sztuki wyzwolone, a wpadł w filozofię i nauki ścisłe.
0: Tam, gdzie Kochanowski.
1: Tak. Oni zresztą, ich wizerunki na tej samej ścianie, no już współczesne wizerunki oczywiście, tam nie wiem, z 50-80 lat temu chyba namalowali tam, jak robili jakiś remont, rektor z rektor po prostu zamówił jakiegoś malarza wizerunki tych wszystkich słynnych ludzi, którzy tam studiowali, i Vitellon właśnie tam
0: bo,
1: jest.
0: Bo tablica w kościele Eremitami, tam gdzie są freski Montaigne, trochę zniszczone przez Amerykanów, to jest tablica starsza, poświęcona Kochanowskiemu. Tam tutaj nasz poeta, polski poeta właśnie tam, ale po łacinie studiował i tutaj bardzo, no, on miał renomę, ten Kochanowski.
1: Nie, oczywiście, że tak. No jasne. Vitellon też. No tyle, że jak już dzisiaj mamy telefony komórkowe, to kto tam się bawi w kamerę obskurę, prawda? XVIII wiek. Docieramy. XVII-XVIII wiek. Te kamery już są budowane. Już się je buduje. Już się je buduje komercyjnie. Do czego one służą? Przecież bo nie ma jeszcze fotografii. One służą jako przyrząd do nauki rysowania. I tam już rzeczywiście jest lustro. To są czasami, one wyglądają jak szafa. Wchodzi się do takiej szafy. U góry nad głową mamy lustro zamieszczone pod kątem 45 stopni. Dalej mamy albo otwór, albo rzeczywiście jakiś skromny układ soczewek, no bo ten obraz rzeczywiście musi być jasny. My tam w tej szafie mamy taki rodzaj takiego, nie wiem, czy to można nazwać biureczkiem, takiego podestu, na który nam pada obraz, prawda? I my się uczymy perspektywy, my się uczymy rysunku. Zresztą przecież kamera obskura równie dobrze przecież mogła w renesansie i prawdopodobnie posłużyła do tego, że oni nagle zaczęli zaczęli tą, no,
0: się
1: tą,
0: wchodzi
1: tą
0: do
1: perspektywę
0: innego
1: zbieżną.
0: Świata zupełnie się wchodzi.
1: Tak, no to jak to do tak szafy.
0: Jak Alicja w Krainie Czarów.
1: Tak, szafa z dziurką, tak, tak.
0: Bo, właśnie, no, bo tak mi się przypomniała ostatnio właśnie, namiętnie studiuję Alicję w Krainie Czarów.
1: Tak? Tak, no proszę.
0: Bardzo dobra książka, polecam wszystkim.
1: No proszę, ja znam, mam tu nawet parę zdjęć jej autora. On był znanym dagerotypistą. Lewis Carroll był dagerotypistą. On uwielbiał fotografować dziewczęta. No. Zresztą ta Alicja, ta pierwowzór, ten
0: pierwowzór tej, tak?
1: Ona się nazywała Lidl, zdaje się. Ona była Alice Lidl. To są portrety jej też bardzo...
0: Dobre.
1: Dobre.
0: No proszę bardzo.
1: Tak, tak, tak. Znaczy on ją fotografował tak do wieku 15 lat, a później taka fotografka brytyjska czy angielska, Julia Margaret Cameron. Także, bo on już później po 15 latach to on już jakby już, no już wiadomo, prawda?
0: No ale, to, ale też tak. Tutaj w historii fotografii można powiedzieć, że miał swój...
1: Miał.
0: No to
1: tak,
0: pasuje, tak, dobrze. Tak, ta dygresja nie była taka nieudana. Pani Aleksandra... Tak się uśmiecha trochę, ale czasami tak kręci noskiem, że może coś, no się boję, że może coś źle. Wszystko okej? Okay? Tak? Podoba się? Tak? Paluszek w górę. No a co miałaby pani Aleksandra powiedzieć, no? Na takie diktum. Dobra. Jest, zaraz będzie pół godziny, to tak. Może zrobimy przerwę
1: pół
0: i może piosenkę
1: przerwy?
0: Dla... Na piosenkę tylko.
1: Aha, na piosenkę,
0: króciutko,
1: dobra,
0: bo żeby państwo, dla pani Aleksandry... Ja
1: już pół
0: chciał.
1: Godziny, tak? No. O, no to trzeba przyspieszyć.
0: Ale dobra. Nie, no spokojnie, ale to może mamy...
1: Znaczy ja nie będę szybciej mówił, ja po prostu pominę.
0: Nie, ale to najwyżej trochę będziemy dłużej. Mamy, że tak, tak powiem, tak. Nie ma problemu żadnego, bo tam w planie miał być słoneczny patron i pewnie będzie, ale też będziemy państwa prosić ewentualnie, jak uda nam się w te dwie godziny wyrobić, co nie jest takie pewne, to na przykład o telefony na temat waszej, kochani słuchacze.
1: Witelona.
0: Witelona, ale to jest też o co myślicie, o fotografii i tak dalej, bo fotografia jest dzisiejszym tematem, bo 200 lat mamy już, a nie 100. A ja tak z tymi stówami...
1: Nie,
0: tak
1: przecież to był żart.
0: Tak?
1: Tak.
0: Ja, ale ja teraz do tej pory nie mogę. Teraz, no dobrze. To co? A jak będzie Florence and the Machine dla pani, to pani Aleksandra w porządku? Lubi pani? Tak, pani Aleksandra lubi. Ale Florence and the Machine to maszyna też, nie?
1: Tak,
0: Florencja, maszyna,
1: tak,
0: nie? To Firenze, tak, to trochę pasuje. Włosko też trochę.
1: Jasne.
0: I tak dalej. I ona dobra jest nawet. Całkiem była na Openerze w tym roku chyba w Polsce nawet. Wydaje mi się. Jestem przekonany, że była. Petrus Chrystus się zastanawia, kręci głową, ale on się myli. Ja się nie mylę. Nie, no mylę się, ale chyba się nie pomyliłem, bo miałem już kupić bilet. Ale nie kupiłem, bo mnie nie było ten... No nieważne. To lecimy z Florence and the Machine i wracamy do historii fotografii. Tralala.

0: Wydaje się, że tutaj ten czas się rozciąga w taki sposób, że znowu będzie go może za mało, ale może damy radę. Jesteśmy przy historii fotografii. 200 lat minęło od czasu pojawienia się pierwszej fotografii i ona jest w Stanach Zjednoczonych do obejrzenia. I ona wygląda bardzo ciekawie w oryginale, a reprodukcje są w takim ziarnie i to nie oddaje tego, co pan mi pokazał.
1: Tak, pierwszej, którą znamy, która przetrwała, prawda? Bo z listów wiemy, zresztą niedługo przytoczę taki fragmencik ciekawy, z listów twórcy właśnie, czyli Nicephora Nipsa do brata Claude'a, wiemy, że on już troszeczkę wcześniej osiągał podobne rezultaty, ale był pewien haczyk, ale o tym zaraz powiem. Natomiast wróćmy jeszcze, nie, tak cofnijmy się jeszcze powiedzmy o te drobne 100 lat, bo mamy już kamerę, prawda? Mamy kamerę. Mamy w tej kamerze już obiektyw. Mamy kamerę obskurę oczywiście.
0: Kepler to nazwał.
1: Kamera obskura.
0: Komóra obskura. To pudło, które się odwracało. Dokładnie. Obraz. Później się pojawiły jeszcze dziurka, a później lustra, a później jeszcze...
1: Każdy coś tam zaproponował. No zresztą w większości wynalazków tak jest, że to nigdy nie jest, że jeden człowiek wszystko wymyśli, tylko po prostu każdy coś tam dodaje, prawda? Później się kłócą, kto miał większy udział. Oni się nie kłócili, no bo jak jeden coś zaczynał, to już 200 lat ten poprzedni już nie żył, prawda? Więc sobie było prościej wtedy. Dzisiaj jest trudniej.
0: I oni też mieli jakieś takie... Nie byli tacy egoistyczni, że tak powiem.
1: No tak.
0: Jakoś tak.
1: No,
0: trochę im chodziło
1: o to, żeby... bo o zmarłych się źle nie mówi, no więc nie byli.
0: No ale też nie chodziło i to ile obrazów jest niepodpisywanych.
1: A, no też no, fakt, tak.
0: W ogóle się, tak. To nie ważne, żeby...
1: Nie było takiego parcia. Tak.
0: Nie było parcia na nazwisko. Jest taki wiersz Herberta, tak? Do starych mistrzów, że on im zazdrości. Też, bo on też jakby miał poczucie tego, że jest to ego i też chce być doceniony, nie? Ale on tak szczerze napisał w wierszu, że on to zazdrości tym starym mistrzom, którzy malowali obrazy i w ogóle się nie podpisywali, bo ważny był tylko obraz.
1: Tak, to piękne. To.
0: Piękne. No, Jerzy Nowosielski zresztą też nie podpisywał swoich obrazów, bo jest taka anegdotka, to już tak czasami, że zadzwonił do niego jeden z marszandów, u którego był obraz Nowosielskiego, ale nie podpisany, i mówi: panie profesorze, może by pan profesor przyjechał, bo mam tu kupca, tam wymienił kwotę, no ale on jednak... Ten kupiec, to jednak jak kupuje pana obraz, to chciałbym, żeby był podpisany. No i Jerzy Nowosielski, no dobra, no. I pojechał, podpisał. No ale to tak anegdotycznie. Ale my wracamy jeszcze do czasów. Jesteśmy w czasach, gdzie te ego nie było takie.
1: Przełom XVII-XVIII wieku. Wtedy żyje Johann Heinrich Schulz i on prawdopodobnie jako pierwszy zaobserwował ciemnienie soli srebra. Soli srebra. Skąd te sole srebra? No, prosta sprawa. Ma pan w domu na pewno kwas azotowy i pan ma, na pewno ma pan jakieś 5 zł srebrne. Wrzuca pan te 5 zł srebrne tego kwasu azotowego.
0: To muszę zapytać żony, czy ma.
1: No, ale to wie pan, zawsze tam. Przecież to nie potrzeba dużo tego, prawda? Wystarczy tam powiedzmy z pół litra.
0: Jak żona słyszy, to niech poproszę, żeby poszła do apteki kwas azotowy.
1: Rozpuszcza pan to srebro i ma pan azotan srebra, prawda? I on jest światłoczuły.
0: I nie ma srebra. Czyli nie ma pierścionka, tak?
1: Ale ma pan fotografię. Znaczy jeszcze pan fotografii nie ma, bo on jeszcze nie miał fotografii, ale już miał butelkę wypełnioną miksturą, do której przyklejał szablony z wyciętymi literami. No i tam się, prawda, wystawiał na działanie słońca, tam się trochę ponaświetlało. No i okazało się, że te litery tam dopóki nie wstrząsnął butelką, że one rzeczywiście były, czyli...
0: Kocham Jolkę, prawda?
1: Tak. Nie wiem, czy akurat Johann Jolkę, ale...
0: Chodziło o zasadę, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Helge.
1: Albo Ute. Dobrze. I ta butelka z tym, tak? Ale on nie potrafił tego procesu zatrzymać, prawda? On nie wiedział, co zrobić, żeby to srebro nie przestało ciemnieć. To znaczy, no co zrobić? No można to schować do szafy, no ale jak to pan znowu wyciągnie na światło dzienne, no to znowu czernieje, prawda? Czyli jak to przerwać? Jak ten proces przerwać? No i znowu upłynęło 100 lat, prawda?
0: To jak tak ciemniało, to co?
1: No nie, no trzeba spowodować, żeby te sole srebra po prostu...
0: Czy byłoby czarne, tak?
1: No, problemem był, krótko mówiąc, utrwalacz.
0: No,
1: problemem był utrwalacz. I był też w Wielkiej Brytanii. Zresztą był jakiś historyk fotografii brytyjskiej, który twierdził, że to Brytyjczycy wynaleźli fotografię. To generalnie tak jest. Jak kupi pan francuską książkę, to Francuzi wynaleźli. Jak kupi pan brytyjską, to Brytyjczycy. Myśmy powinni też napisać swoją książkę i powiedzieć, kto tak naprawdę wymyślił, prawda? Ja myślę, że tego brakuje. W każdym razie był Thomas Wedgwood i on niestety bardzo krótko...
0: Typowe francuskie nazwisko.
1: On bardzo krótko żył, tam 30 parę lat i on eksperymentował właśnie, on szklaną płytę pokrywał tym azotanem srebra, czyli też miał trochę w piwnicy tego kwasu, miał tam jakieś srebrne monety. On był dość zamożny, bo to żadne wytłumaczenie. W każdym razie on był powiązany z dworem królewskim. Tam jakaś jego ciotka, czy już nie pamiętam, była damą dworu. Natomiast jego siostra była matką Karola Darwina.
0: Tego Wedgwooda, dokładnie, od małp.
1: Tyle, że, czyli tak naprawdę Thomas Wedgwood był wujem Darwina. No ale nigdy się nie poznali, bo ten szybko zmarł, a tamten dopiero po paru latach się urodził, więc tak to wyglądało. Ale tutaj dla nas to nie ma większego znaczenia. On robił te eksperymenty. Zachowało się kilka listów, gdzie między innymi do Jamesa Watta, tego, który poprawił silnik parowy Newcomena, tego samego, w którym on opisuje te eksperymenty i James Watt proponuje mu, że on się też zajmie, że on też w domu coś tam pogrzebie, w piwnicy, czy nie ma kwasu, prawda? No. Tak, ale nic nie pozostało. To znaczy prawdopodobnie mu się żaden obraz nie znaczy mogły mu się udać, ale on nie był w stanie tego utrwalić, prawda? Nie miał narzędzi, znaczy on miał narzędzia i te narzędzia, one były w kuchni jego domu, ale on o tym nie wiedział. Znowu musiało...
0: Właśnie ta ignorancja nasza.
1: Tak, znowu
0: mamy
1: musiało...
0: Mamy tłuczek i można go wykorzystać, tego tłuczka, do różnych fajnych rzeczy, nie tylko do niefajnych.
1: No i dobrze, i w końcu pojawia się na początku XIX wieku, on się pojawia wcześniej, Nicephore Nips się pojawia wcześniej, bo on jest jeszcze w latach 90., 1792 chyba, on jest jeszcze oficerem tej takiej wczesnej armii rewolucyjnej, prawda, ale ze względu na problemy zdrowotne, tam jakiś problem z okiem, nie, może symulował, wypisał się z tego wojska, no i wrócił na tą swoją farmę, do tej swojej posiadłości i razem z bratem, z którym miał najwyraźniej, musiał mieć bardzo dobry kontakt, korespondencja o tym świadczy, zaczęli pracować nad różnymi wynalazkami. Najpierw sobie tak machnęli silnik spalania wewnętrznego i założyli go do łodzi. W 1807 roku popłynęli tą łodzią w górę rzeki. Dostali pieczątkę z aprobatą od Napoleona i brat Niepsa, Claude, pojechał do Anglii lobbować. On chciał po prostu sprzedać ten silnik. No bo co z tego, że miał patent, ale on chciał po prostu wdrożyć ten silnik. No i niestety kiepsko w tej Anglii skończył, przepuścił pieniądze, nie znalazł wytwórcy tego silnika. No i cała praca, można powiedzieć, że przepadła, bo w międzyczasie pojawiły się inne konstrukcje. Natomiast na tej właśnie farmie, w tym Chalon sur Saône, czy Saône, na tej farmie Le Gras, tak ona się nazywała, pozostał Nicephore. Notabene nie wiem, czy pan wie, że był święty Nicephore. I właśnie Nieps miał to swoje imię, on był ochrzczony jako Józef, ale sobie przybrał, jak już studiował, to on sobie wziął tego Nicephora od świętego Nicephora. A święty Nicephore, który zdaje się, że w Bizancjum, jeśli czytałem dobrze, w dziewiątym wieku chyba urzędował w Bizancjum, był duchownym, co on robił? On walczył z ikonoklazmem, czyli on kr- krytykował tych, którzy niszczyli ikony, czyli bronił ikony, czyli bronił obraz, prawda? Jaki piękny zbieg okoliczności. Zbieg, tak. Tutaj mamy tego Nicefora, który jest na studiach, on prawdopodobnie jeszcze nie wie, co on będzie robił, znaczy ma zainteresowania głównie chemiczno-fizyczne, czyli jeszcze od, powiedzmy, bardziej bliżej chyba mechaniki niż fotografii i bierze sobie właśnie takiego...
0: Anioł Stróż mu podpowiedział, mi się wydaje.
1: Proszę?
0: Anioł Stróż mu podpowiedział.
1: Może, no właśnie, może. On tam oczywiście też inne wynalazki, też tam modyfikuje rower wynaleziony przez Karla von Dreisa. A taka prosta modyfikacja po prostu powoduje, że siodełko jest ruchome, bo Dreis robi rower taki, że jak ktoś ma 1,80 m, to już nie może pożyczyć tego roweru temu, kto ma 1,50 m, bo siodełko jest nieruchome, czyli już trzeba kupić inny rower. Taka myślenie ekonomiczne. A NIPS po prostu mówi zaraz, my tutaj to siodełko będziemy podnosić, prawda? I robi takie po prostu siodełko opuszczane. Prosta modyfikacja, która powoduje, że każdy na takim rowerze może sobie pojeździć. No,
0: ale że lobbyści na to pozwolili.
1: No właśnie.
0: Bo teraz pewne są takie wypadki, że lobbyści nie pozwalają na wynalazki. Niedługo będziemy rozmawiać na temat takich pasów bezpieczeństwa dla dzieci, które umożliwiają to, żeby nie kupować tych fotelików.
1: Tak?
0: Tak. No i można jeździć bezpiecznie bardzo. Wszystkie atesty to przeszło, ale jest wielkie lobby producentów fotelików, żeby tego zakazać w taki lub inny
1: tych
0: sposób.
1: Pasów. Pomimo,
0: żeby trzeba było kupować foteliki, tak w skrócie mówiąc. Mm-hmm, to jest temat, który tam leży na półeczce. Sytuacja jest in progress, że tak powiem. Mm-hmm. No Jezus, ja nie lubię tych. No, sytuacja jest dynamiczna. O,
1: no
0: przepraszam za ten progres, ale to pełnomocnik ze spraw marki mi tu wszedł z lewej strony do ucha. Dobra, nieważne. Chodzi o fotografię przecież.
1: Tak. I w każdym razie w okolicach 1816 roku NIPS zaczyna już samodzielnie zaczyna robić eksperymenty. Na początku wykorzystuje właśnie te sole srebra, które dają oczywiście dużo lepszy efekt, ale nie potrafi ich, nie potrafi zatrzymać reakcji czernienia tych soli, znaczy tego srebra. Nie potrafi, tego utrwalić.
0: Utrwalać, tak?
1: A wystarczyło sięgnąć po solniczkę na stole w kuchni. No, ale on jeszcze wtedy tego nie wie.
0: Pechowo, że bo jakby żona tam szła, nie, i mogła się...
1: Z żoną też było.
0: Potknąć się mogła i ta sól by wysypała się. Może taką alternatywną buduje historię rzeczywistości. Ona idzie posolić tego łososia, nie, i tam nagle potyka się, nie, i wysyła, i nagle utrwala obraz. Historia potoczyłaby się inaczej.
1: Ale wie pan, że pan ma wyczucie niesamowite, bo co prawda żona nie wymyśliła utrwalacza, ale podobno wymyśliła wywoływacz.
0: O!
1: Tak.
0: Aha. Awantury nie wywołała?
1: Ale to jeszcze chwilę, bo wtedy jeszcze w ogóle nie było mowy o wywoływaniu, bo wywoływanie to jest nic innego jak przyspieszanie, to jest po prostu katalizator. On powoduje, że to zdjęcie, że ono się nie musi, tak jak to pierwsze zdjęcie, ono się naświetlało cały dzień.
0: To jak nazwa wskazuje. Panie Aleksandro, wywoływanie, nie?
1: Wywoływanie,
0: no tak. Aleksandra reaguje, nie, ale generalnie rzecz biorąc, powinno to wywoływanie, czyli przyspieszać reakcji.
1: Tak. I teraz, jeszcze jedna ważna rzecz, że to jego eksperymenty, one w ogóle jeszcze się nie nazywają fotografią. On ma swoją nazwę, on to nazywa heliografią. No blisko, prawda? Helios od słońca, rysowanie słońca.
0: Taki był jeden koleżka, się nazywał Helios.
1: Właśnie.
0: On był.
1: Tak. No. Był, tak. No, no i jest nadal.
0: I... On był dziadkiem Medei, ale to już inna sprawa.
1: No widzisz pan, to ja, tak. No muszę doczytać, dobrze. I No i robi różne eksperymenty. Robi na kamieniu litograficznym, robi na płycie szklanej, robi na płytach metalowych, na miedzi, na cynie, prawda? No ale nie udaje mu się utrwalić. W końcu wyrzuca te kwasy azotowe i te sole, czy powiedzmy odstawia je na bok i przypomina sobie, że jest coś takiego jak asfalt syryjski. I ten asfalt syryjski też ma pewne właściwości światłoczułe. Ten asfalt syryjski może pan kupić. Wychodzi pan, idzie pan do sklepu dla plastyków i kupuje pan buteleczkę asfaltu syryjskiego. Jego się dzisiaj używa do postarzania na przykład drewna w konserwacji, prawda? Można tak przyciemnić trochę drewno, ono ma taki ładny.
0: No. Drogi dosyć.
1: Proszę?
0: Drogi.
1: No ale wie pan, cena, co to za, co my mamy tutaj nieograniczone środki, prawda?
0: No,
1: więc wymyślamy fotografię, no to mamy nieograniczone środki. No tak, nie do końca. W każdym razie i to ta fotografia, którą on, czy ta heliografia, którą on uzyskuje na tej cynowej płycie niewielkich rozmiarów, ona właśnie zostaje powleczona tym asfaltem syryjskim i później on wykorzystuje olejek lawendowy, ponieważ olejek lawendowy jest rozpuszczalnikiem. I w momencie, w którym on naświetla to zdjęcie, naświetla bardzo długo. Ta pierwsza fotografia, według jednego źródła ona była naświetlana 8 godzin, a inne źródło twierdzi, że była naświetlana nawet kilka dni.
0: No, z punktu widzenia wieczności to co to jest?
1: Nie, oczywiście, ale niech pan spróbuje zrobić portret tą techniką. No, chyba, że postmortem. Ale taki na żywca to raczej trudno, żeby ktoś wytrzymał 8 godzin bez ruchu, prawda? Więc wchodziły w grę tylko i wyłącznie tematy, które nie uciekały.
0: Czyli martwa natura.
1: No, martwa natura.
0: No właśnie. Czyli postmortem.
1: I udaje mu się w 26 czy w 27, nie ma generalnie dokładnej daty, ale przyjmujemy, że w tym 26, jak się w międzyczasie okaże, że to był 27, to się umówimy jeszcze za rok. Ten 1826 rok przyjmuje się, że właśnie, że ten widok z okna w Legra, wtedy mu się udało to zdjęcie wykonać
0: I utrwalić,
1: chociaż akurat ta metoda, ona nie wymagała utrwalacza. Ona nie wymagała utrwalacza, bo on po prostu wypłukiwał ten asfalt. On się, nie wiem, wchodzimy w to czy nie? W asfalt syryjski. No to tak krótko tylko, że jak na ten asfalt padało światło, to ten asfalt się robił twardszy. A tam, gdzie nie padało, to on był
0: miększy. Czyli odwrotnie niż zwykle.
1: Czyli można było...
0: Bo jak na asfalt światło, to on się miękki. No nie wiem, tak.
1: No tak, wie pan co, że tak, tak.
0: Ale to nie jest syryjski przecież.
1: No. To, bo to jest...
0: Może powinniśmy
1: jaki to jest asfalt ten
0: drogi
1: tutaj
0: brukować tym...
1: Tym światłoczułem?
0: Tak, syryjskim, to będzie się twardniał.
1: No, wie pan co, że to by było ciekawe, tak, no.
0: No, to może dostaniemy, wystąpimy do KPO.
1: Tylko wtedy ta cena kilometra może drastycznie wzrosnąć, nie?
0: Oj tam, no. Przecież ministerstwo pożycza pieniądze, tyle pieniędzy na różne rzeczy i ma chyba nieograniczone możliwości pożyczania pieniędzy w nieskończoność.
1: No tak, no tak. No więc o to po programie możemy taki wniosek napisać.
0: Pani Aleksandra też chętna podnosi ręczkę. Rączkę, to już jest nas troje. Petrus Chrystus też wejdzie w to już cała wielka czwórka. Dobra, no.
1: I kluczowy jest ten właśnie ten 26 rok, ale żeby państwo nie myśleli, że to jakby był rok powstania pierwszej fotografii, bo to jest rok, w którym powstał widok z okna, czyli fotografia, która dzisiaj jest najstarsza na świecie, prawda? I my przyjmujemy ten rok za, nawet nie za ogłoszenie wynalazku, bo to ogłoszenie wynalazku dopiero miało miejsce 13 lat później, już długo po śmierci samego Nipsa. I śmietankę też spił inny bohater naszej opowieści. Mam nadzieję, że do niego dojdziemy. Natomiast
0: można powiedzieć troszkę uzurpator nawet.
1: Troszkę tak. No taki facet niezbyt skromny.
0: No to dojdziemy.
1: Tak, tak. I ciekawe, ja nie wiem, czy ja mogę przytoczyć fragment listu, czy te prawa autorskie nie zostaną naruszone. 16 września 1824 roku Nicéphore w liście do Claude'a, swojego brata, który był już w Wielkiej Brytanii, już z tej Wielkiej Brytanii niestety nie wrócił, pisze tak, cytuję. Z przyjemnością w końcu mogę oznajmić, że dzięki udoskonaleniu moich procesów udało mi się uzyskać widok, jakiego pragnąłem. Choć ledwie śmiałem na to liczyć, ponieważ do tej pory moje rezultaty były bardzo niekompletne. Ten widok został wykonany z twojego pokoju, z widokiem na Le Gras. W tym celu użyłem mojej największej kamery obskura i mojej największej płyty. Obraz obiektów jest oddany z zadziwiającą klarownością i wiernością, aż do najdrobniejszych szczegółów i ich najdelikatniejszych odcieni. Ponieważ ta odbitka jest prawie bezbarwna, najlepiej można docenić jej efekt patrząc na płytę z ukosa. Wtedy staje się ona dostrzegalna dla oka poprzez cienie i odbicia światła. I muszę przyznać, drogi przyjacielu, że ten efekt ma w sobie coś naprawdę magicznego. To jest list z 16 września 1824 roku, czyli on już jakieś zdjęcia wcześniej robił, ale one się po prostu nie zachowały.
0: No dobrze, i teraz są jakieś skrzyni gdzieś tam zakopane.
1: Generalnie jest kilka zdjęć, czy jest parę zdjęć Nicéphora Niepsa znanych, na przykład Martwa Natura bardzo często w internecie występuje, ale nie ma pewności co do daty. No po prostu, no co on? On robił te eksperymenty, prawda, być może nie przykładał jakoś szczególnie do nich wagi, po prostu traktował je jako badania nad pewną nową technologią. I teraz 3 lata później o tych jego eksperymentach poprzez pewnego optyka paryskiego, u którego Niepce zamawia obiektywy, o tych eksperymentach na tych peryferiach cywilizacji, w tym Le Gras, prawda, bo dla Paryżanina to pewnie było jakieś peryferia, dowiaduje się niejaki Jacques-Louis Mount Daguerre. Człowiek, który jest, no taki człowiek orkiestra, który jest scenografem i ma swoje, jest artystą i malarstwo i no, w niczym nie jest dobry.
0: Genialny dyletant.
1: I ma dioramę, taki biznes ma diorama, czyli takie ruchome, znaczy wielkie malowidła, taki rodzaj teatru, w którym ludzie przychodzą oglądać malowidła, na które pod różnym kątem pada światło naturalne, scena jest obrotowa, widownia jest obrotowa, prawda? I takie oglądamy malowidło, no ludzie zawsze chcieli, żeby coś się ruszało, żeby było kolorowe, ruszało się i tak dalej. No więc on tego dostarcza, sprzedaje bilety i świetnie to funkcjonuje.
0: Czyli taki prototyp telewizji.
1: Taki prototyp takiego, czy telewizji, czy kina powiedzmy, nie?
0: No bo
1: przychodził pan, kupował pan bilet, prawda? Krzesło panu uciekało, no bo widownia była obrotowa, obrazki
0: deszcz
1: się ruszały.
0: Padał, tak. Trzeba.
1: Być może, wie pan, to dobry pomysł w ogóle, nie?
0: Żeby, nie, tak. No teraz w kinie czasem pada.
1: Tak?
0: Ale to specjalnie, nie? Tak, no. Robią takie filmy.
1: Nie, no to wiadomo, że każdy mówi, przecież nikt się nie przyzna, że dziura w dachu jest przypadkowa, prawda?
0: No, ale nie, no tak podobno chyba jakaś była sikawka tam. No dobra.
1: Dobra, i ten Daguerre podpisuje kontrakt z Niepcem. Na szczęście jest takie tam, powiedzmy, takie zastrzeżenie, że w momencie, w którym jeden z nich umrze, to schedę przejmuje spadkobierca, prawda? No to Nieps wyznacza, tak jakby coś przeczuwał, wyznacza, no on już jest panem takim, jak na tamte lata, to on już jest powiedzmy takim panem w mocno średnim wieku. On już jest po 60, prawda? Wyznacza swojego syna. No i razem pracują z Daguerrem, udoskonalają ten proces. Jeden pracuje u siebie, drugi u siebie, prawda? Ale Nieps niestety, w 1833 roku, umiera. I Daguerre zostaje z całym know-how, no bo przecież on sam nic nie wymyślił, a jeszcze dokłada do tego jakieś tam swoje eksperymenty. Ma trochę szczęścia, zaraz powiem dlaczego, a jednocześnie ten syn Niepsa, Izydor, który też po ojcu próbuje kontynuować eksperymenty i popełnia pewne błędy, takie podstawowe błędy. Daguerre go z tych błędów nie wyprowadza, wręcz odpowiada mu to, bo jemu zależy na tym, żeby to on pierwszy zarejestrował wynalazek, a nie syn właśnie tego Józefa Nicefora Niepsa, czyli
0: egoizm zaczyna się, że tak powiem, naprawdę tutaj dochodzi do głosu. No.
1: I ta jego metoda jest zupełnie inna, ale częściowo do tej metody doszedł razem z Niepsem seniorem, prawda? Czyli z Niceforem. No i co? No i w efekcie dochodzi do w 1839 roku dochodzi, ja już tak skracam troszkę.
0: Nie, niech pan nie skraca. Tak,
1: nie muszę, tak?
0: Nie, nie musi pan.
1: Dochodzi do zarejestrowania wynalazku. Daguerre nie jest jakby człowiekiem najskromniejszym. Jego nazwa, jego procesu, można się chyba domyślić, prawda? Proces się nazywa daguerotypia. No i pod taką nazwą informacja obiega prasę na...
0: To tak jak ten Amerigo Vespucci i Kolumb, coś takiego, nie?
1: Tak.
0: Ameryka się nazywa Ameryka, a odkrył ją Kolumb i weź tu bądź mądry. No. Dlaczego? I tylko taka jakaś mała, skromna Kolumbia później.
1: No tak. A tutaj wiadomo, o co chodzi. I Te zdjęcia, które on robi, one są perfekcyjne, one są ostre, one mają kontrast, one są robione na płytce miedzianej, pokrytej znowu solą, srebra, jodkiem, ale to nieistotne, i są wywoływane, prawda? Ale na początku Daguerre wcale nie wiedział w ogóle, że tą reakcję trzeba, że ją w ogóle można przyspieszyć. I trzymał te płytki tam przez odpowiednio dużo czasu w kamerze, tam naświetlali przez kilkadziesiąt minut, prawda? I tam się dopiero obraz pojawiał, no i utrwalali ten obraz.
0: Natomiast można kiedyś było postawić pasjans.
1: Na przykład, tak. Ale portrety raczej ciężko zrobić. Trudno byłoby modelowi wytrwać godzinę.
0: No i można go przywiązać.
1: Można go zastrzelić, wie pan, to wszystko można zrobić.
0: No. Zwłaszcza... No, lepiej, że kto zapłaci za portret swój, kiedy już go nie będzie. No to nie, zresztą problem marketingowy.
1: Tak, i jest taka anegdota. Ja kiedyś czytałem w książce pana Zdżarskiego taką anegdotę, że podobno Daguerre kiedyś przyszedł z takimi płytami właśnie miedzianymi, które były za krótko naświetlone, czyli po prostu nic nie było na tych zdjęciach, nic się nie pojawiło, uznał je za zepsute, ale oczywiście nie wyrzucił ich do kosza, bo miedź miała swoją wartość, wystarczyło ją tylko oczyścić z tej emulsji, wypolerować i można ją było ponownie używać, bardzo ekologiczne, prawda, jako podłoże do kolejnych zdjęć. I zostawił je w swojej pracowni, włożył do szafki. Rano przychodzi, a tam są zdjęcia na tych płytach, prawda? Tam jest całkiem dobry obraz. I co się okazało, że w międzyczasie żona prawdopodobnie, chociaż to nie zostało wyjaśnione, czy to była żona, czy to była jakaś, powiedzmy, gospodyni, jak może jakaś pomoc domowa, robiła porządki, ścierała kurze w tej szafce i niechcący zbiła termometr rtęciowy. Później Unia Europejska zakazała tych termometrów. Ale wtedy jeszcze nie zakazała. Wtedy jeszcze można było je stosować. I ta rtęć zaczęła parować. I te pary rtęci spowodowały przyspieszenie reakcji. Tak powstał wywoływacz, prawda? Znaczy, taka jest anegdota.
0: No i znowu kobieta miała tutaj swoją rolę. No, rtęcią wtedy też leczono hele choroby weneryczne. Tak, przypominam długo.
1: Tak. Tak.
0: No, między innymi.
1: Tak, i szybko sobie radzono. Prawda? Znaczy z pacjentami, nie z chorobami.
0: Chwila, bo wracamy. Oczywiście, będziemy długo rozmawiać jeszcze. Mam nadzieję, że pan może jeszcze zostać.
1: Tak,
0: ale tego Liszta mieliśmy puścić.
1: Tak?
0: Aha. Może być Liszta dla pani Aleksandry?
1: Z epoki.
0: Tak? Pani Aleksandro, Liszt może być, tak? No dobrze. To poprosimy naszego kochanego Petrusa Chrystusa o Liszta. On wybrał, bo on jest świetnym, że tak powiem, znawcą, melomanem, ale też muzykiem. Też skończył naszą wspaniałą Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina. I tutaj teraz siedzi w słuchawkach w Radio Wnet i spełnia się, jak nie wiem co.

0: do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po reklamie.
7: Popołudnie wnet.
0: No właśnie, to jest takie fotograficzne popołudnie wnet. Grzegorz Klatka naszym gościem jest. Przyjechał z Katowic, a pracuje tak. W Sosnowcu, albo jeszcze pracuje w Sosnowcu, tak?
8: Ty już nie.
0: Już nie.
8: Ale to jest bardzo przyjemne miasto.
0: Ja uwielbiam Sosnowiec.
8: Tak?
0: Tak. Byłem u Ryszarda Derdzińskiego w domu. Byłem w Sosnowcu. Bardzo mi się podoba. Najbardziej wysunięta na południe dzielnica Warszawy. Ale to już nie będziemy wnikać. Nomen omen, Grzegorz Klatka, bo to Klatka też można powiedzieć taka filmowa, zatrzymany obraz. Też.
8: A, to zauważył pan. To no. Wie pan, że to tak.
0: Tak, długo tak się, no, przygotowywałem to się długo.
8: Rzadko kto to zauważa. Tak.
0: No ale jesteśmy na początku, że tak powiem, historii fotografii, która no, jak ten malutki kwiatek tak rozkwita i później, no teraz to już tak rozkwitła, że się robi 50 miliardów zdjęć dziennie, albo i więcej.
8: A 200 lat temu powstało tylko jedno, prawda? W tym 1926 roku powstało jedno zdjęcie, które, no może powstało więcej, ale jedno dotrwało do naszych czasów. Ale ja myślę, że z tych 5 miliardów dziennie dzisiaj też niewiele zostanie. Wie pan, ile telefonów się... ile telefonów ląduje w, nie wiem, na przykład z lewozmywaku, albo w wannie, albo wypada komuś podczas jazdy samochodem przez otwarte okno. No przecież to jest... A jak zmieniamy telefon, to co? To przegrywamy te zdjęcia?
0: Jaka chmura? Tam...
8: Ale to ta chmura nie jest tam przecież, nie?
0: A gdzie ona jest?
8: Ona to nie, no to ona gdzieś jest w jakimś pokoju na dysku, na jakichś serwerach. To, no dobrze, ale nie może
0: dobra,
8: nie...
0: Dobra, lecimy, bo
8: wróćmy,
0: mamy jeszcze trochę czasu.
8: Tak, wróćmy do ciekawszych czasów.
0: Jeszcze nie doszliśmy nawet do fotografii cyfrowej, tak?
8: A, to by pan chciał tak?
0: No nie wiem, no idziemy w historię fotografii. Ile damy rady, tyle mamy do szóstej czas. To jest jeszcze z przerwą muzyczną. No dobrze. Żeby ludzie czasami mogli odetchnąć od nas.
8: No dobrze. No to trzeba przyspieszyć. No to dobrze, czyli na jakim etapie byliśmy przed Francem Lisztem? Byliśmy na etapie wykonania pierwszej fotografii, tak? Czyli widok z okna w Le Gras 1826, później współpraca z Niepsa z Daguerrem. Nieps umiera, Daguer przejmuje pałeczkę, wprowadza swój proces, żona wymyśla...
0: Próbuje wymazać.
8: Znaczy nie wymyśla. Odnajduje metodę przyspieszenia procesu, czyli wywoływacz, to ta anegdota
0: rtęcią go.
8: Ale wiem, że ten proces, ta dagerotypia, że są nadal pasjonaci i oni robią. I rzeczywiście używają oparów rtęci. Oni oczywiście już tego nie robią. To już mają jakieś tam takie akwaria, gdzie tam wkłada pan ręce przez rękawice, tam już jest wyciąg specjalny. Ale robią dagerotypy. Są pasjonaci, którzy robią dagerotypy, nagrywają filmy w internecie, można zobaczyć. Prawda? Bo generalnie ten dagerotyp to jest piękny przedmiot, bo to jest lustro z duszą, nawet tak na to mówiono, bo on jest, bo ta płytka miedziana, wypolerowana, niemalże jak zwierciadło, pokryta tą cieniutką warstewką jodku srebra. Pan to ogląda pod różnymi kątami, to sprawia nawet takie chwilami wrażenie takiej trójwymiarowości. To jest po prostu piękny przedmiot, ale ma jedną wadę. Wadą jest niemożliwe.

0: możliwość wykonania kolejnych odbitek. Czyli Daguerre zrobił ten taki rozbuchany biznesmen, który chciał podbić cały świat. On zrobił, wymyślił proces, który dawał tylko i wyłącznie jeden oryginał, jedno zdjęcie. Nie można było tego zdjęcia powielić. Ale wróćmy jeszcze na chwilę.
1: To ma swoje zalety.
0: Co ma swoje zalety, ale okazało się, że ten proces po 15-20 latach został wyparty przez inny proces, o którym powiem za chwilę. Natomiast 7 stycznia 1839 roku Francuska Akademia Nauk poprzez pana Arago, to taki słynny naukowiec, zaaprobowała, czy powiedzmy Daguerre przedstawił Francuskiej Akademii Nauk ten swój wynalazek i później, kilka miesięcy później, w sierpniu Francja, to został ten wynalazek ogłoszony, i Francja wspaniałomyślnie podarowała fotografię czy dagerotypię światu, prawda? Za darmo. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania musiała płacić za licencję. Fotograf, który chciał robić dagerotypię w Wielkiej Brytanii, musiał Daguerreowi płacić. Daguerre się tak zabezpieczył.
1: A co oni to tych Anglików mieli?
0: Po prostu chciał więcej kasy wycisnąć. Natomiast 20 stycznia, czyli 13 dni po tej pierwszej prezentacji we Francuskiej Akademii Nauk, fotografii, magazyn powszechny w Warszawie napisał tak, cytuję: nie możemy dłużej odkładać udzielenia czytelnikom naszych wiadomości o zadziwiającym swą nadzwyczajnością i prawie bajeczności sięgającym wynalazku, o którym znakomicie nauką zasłużony Arago na posiedzeniu paryskiej Akademii Nauk dnia 7 stycznia roku bieżącego doniósł, a który jednak pewna mgła tajemniczości okrywa. Dlatego mówiąc o nim, niepodobna nam tak dokładnego, ile byśmy pragnęli dać objaśnienia, i samym tylko jego opisaniem ograniczyć się musimy. Taka informacja była 13 dni po... dobrze policzyłem? 7, 20 minus 7 to 13. 13 dni po ogłoszeniu, po tym pierwszym, jakby tej pierwszej prezentacji, już się pojawiła w Polsce.
1: Szybciutko,
0: ale mało tego, jeszcze w tym samym roku w Polsce był podręcznik do dagerotypii, a już chyba w następnym roku, na początku następnego, już był przetłumaczony na język polski. Więc bardzo szybko się ta dagerotypia po prostu rozprzestrzeniała. To było to słowo, które brakuje, tak. Ale teraz, dobra, 7 stycznia, a tu kilka dni później afera, bo ujawnia się pewien Brytyjczyk, William Henry Fox Talbot, taki gentleman, ujawnia się, że zaraz, jak to? Przecież to nie Daguerre wymyślił fotografię, tylko ja wymyśliłem fotografię, on mówi, prawda? No i prezentuje...
1: I awantura.
0: I prezentuje swój proces. Proces, który był zupełnie odmienny. W ogóle to był ten William Henry Fox Talbot, to ciekawa postać, i dotarłem niedawno do strony internetowej, która zawiera jego korespondencję. Pierwsze listy, które napisał, pochodzą z okresu, kiedy on miał 8 lat. Kiedy miał 8 lat, zakazał rodzicom palenia swoich listów. I przetrwało 10 tysięcy listów.
1: I oni się posłuchali.
0: Tak, oni się posłuchali. Zostało po nim 10 tysięcy listów, one są zdigitalizowane. Znaczy, nie wiem, czy wszystkie, ale bardzo wiele jest zdigitalizowanych. One są zazwyczaj krótkie, ale z bardzo różnymi ludźmi. To jest ponad 1000 ludzi, tysiąc osób, z którymi on koresponduje. I między innymi też właśnie wymienia jakieś tam swoje uwagi, prawda, na temat fotografii. Ale wynika z tego, że on był raczej takim facetem, który pracował w zaciszu swojej pracowni, był taki dość skromny.
1: Lat, to jeszcze nie można powiedzieć, że facet.
0: Nie, on już później, prawda? 8 lat to on miał...
1: Już był stanowczy.
0: To on miał w czasach jeszcze, powiedzmy, początek... W 1808 roku miał 8 lat, o tak powiem. Czyli o fotografii jeszcze w ogóle nie było mowy. Ale on sobie w zaciszu domowym opracował zupełnie inną metodę. On nie bawił się tam żadne płytki miedziane, cynowe czy nic takiego. Emulsję rzeczywiście wykorzystywał srebrową, soli sole srebra, natomiast on tą emulsję rozcierał na papierze, który najpierw woskował, żeby ten papier był troszeczkę taki przeźroczysty, prawda? No, nie było jeszcze wtedy, pamiętajmy, tworzyw sztucznych. Na to, że się pojawią te tworzywa sztuczne, na których później filmy zaczęto, później prawda, firma Kodak zaczęła produkować, a pastor Hannibal Goodwin wymyślił te tworzywa sztuczne, to jeszcze trzeba będzie poczekać 50 lat. Więc oni mieli do dyspozycji między innymi no papier, no szkło, dobrze, ale on na papierze robił. I powlekał i on otrzymywał, uwaga, to jest ciekawe, on otrzymywał obraz odwrócony. On otrzymywał negatyw. I on dopiero z tego negatywu robił odbitki. I teraz paradoks polega na tym, że ten skromny, no taki skromny też do końca nie był, ale ten brytyjski, cichy naukowiec, bardzo skrupulatny, bo on bardzo był dokładny, wymyślił metodę, która w krótkim czasie zdominowała cały świat i przetrwała właściwie negatyw pozytyw, prawda? Ona przetrwała do dzisiaj. Znaczy dzisiaj, no to już jakby inna sprawa, ale cały czas się produkuje negatywy. Natomiast metoda Daguerra...
1: No ja pamiętam, sam chodziłem... Z negatywami.
0: No to ja jeszcze mam w lodówce, to jak pan przyjedzie, to otworzę drzwi mojej lodówki
1: rolki,
0: przed panem.
1: Takie, nie? Coś tam ten.
0: Tak.
1: Takie fajne, takie tak. Jak pociski trochę, tylko bez czubka.
0: Tak, tak, no. Dokładnie, tak.
1: Żółte miałem.
0: Żółte. Mhm. No, to była taka firma, która żółte produkowała. Te zdjęcia, one miały troszeczkę inny charakter, bo o ile te fotografie Daguerra, te daguerrotypy na tej miedzianej płytce, one były super ostre, kontrastowe, to te Talbota, one były troszeczkę takie przydymione, miały niższą ostrość, ale to wynikało z tego, że on miał negatyw papierowy, czyli on z tego papierowego negatywu, proszę sobie wyobrazić negatyw papierowy, no, przez ten negatyw papierowy musi przejść światło, robimy pozytyw, prawda, metodą stykową, więc te zdjęcia, te odbitki, te pozytywy później, one były troszkę przypominały grafikę, litografię, one były piękne, piękne.
1: No, bo ja tu mam w przeciwieństwie do państwa przyjemność oglądać to wszystko na zdjęciach teraz tutaj, to opisuję. Jest pięknie.
0: Ładnie. Ładnie czy pięknie?
1: No, pięknie bym powiedział. Piękne zdjęcie.
0: No i w każdym razie on też w 1844 roku wydaje, to też jest istotne, on wydaje pierwszą książkę ilustrowaną fotografiami. Ta książka się nazywa The Pencil of Nature, czyli jakby ołówek natury, jeśli można tak dosłownie to przetłumaczyć. I publikuje tam po prostu jakieś tam swoje pejzaże, martwe natury. Publikuje po prostu w tej książce cykl swoich fotografii.
1: I to jest sukces?
0: Czy to jest sukces komercyjny? Nie, bo te nakłady, one były, ja już teraz nie pamiętam, jaki był dokładnie nakład tej jego książki, ale to mogło być tam kilkadziesiąt, ewentualnie może 100-200 egzemplarzy. To były takie nakłady, prawda? No, takie jak teraz w sumie też.
1: Ja pamiętam, Schopenhauer tak wydawał, sam nikt nie chciał wydawać jego książek, był bogaty, to on wydawał za swoje pieniądze, a później wykopywał cały nakład. Ale to już inna sprawa.
0: No i konkluzja jest taka, że w ciągu kilkunastu lat metoda Talbota, kalotypia, ewentualnie niektórzy nazywają ją talbotypią,
1: całkowicie... A kalo to skąd?
0: No właśnie nie wiem.
1: No to mam pana. Pan taki mądry i nagle się kalotypia pojawia i proszę państwa.
0: Ja sobie sprawdzę. Jak no, wrócę do domu, to sprawdzę. No.
1: Ale mi się podoba Talbot. Fajny cylinder miał.
0: Talbotypia. Proszę, tak.
1: Bardzo taki gentleman w cylindrze, jak zupełnie z Dickensa w ogóle.
0: To przecież ten okres, prawda? Już był mnie pan. O czym to mówiliśmy?
1: Że pan sprawdzi.
0: A że sprawdzę, tak, tak, tak. Ale to może później. Natomiast w ciągu kilkunastu lat, jeszcze w Stanach się dagerotypia przez jakiś czas utrzymuje, natomiast w Europie po kilkunastu latach...
1: A w Polsce
0: latach...
1: już też jednak wygrali?
0: Nie, no w Polsce.
1: Opcja,
0: nie, no, w Polsce
1: francuska czy
0: pierwsze niemiecka? Studio w Polsce niedaleko was tutaj, no tylko tej kamienicy już nie ma.
1: Była mowa o tym, że podręcznik się pojawił, tak?
0: Tak, tak.
1: I tak
0: i są
1: dalej,
0: dagerotypiści, oczywiście.
1: Francuska, że tak powiem, była no, dość silna.
0: Jest
1: tak?
0: Cała masa dagerotypistów. Takim chyba jednym, może niekoniecznie pierwszym, ale jednym z pierwszych takich najbardziej znanych i zasłużonych był Karol Beyer. On w 1944 zdaje się zaczął budować swoje studio. Chyba w 1945 ukończył. Trzeba pamiętać, że studio fotograficzne w XIX wieku powstawało zazwyczaj na ostatniej kondygnacji kamienicy. I bardzo często ten fotograf budował tą kamienicę. Beyer wybudował kamienicę. I na ostatniej kondygnacji było atelier, trzeba było tam się wdrapać te trzy piętra po schodach. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na światło, na dostęp światła. Oni mieli po prostu cały przeszklony dach i cały system rolet takich, takie rozwiązania z tkanin, z papieru, rolety, które się rozsuwały, wpuszczały mniej, więcej światła, prawda? Jest takie studio jeszcze zachowane, jedno właściwie, można powiedzieć, odrestaurowane w czeskim Krumlowie. Tam był taki, tak, ono jest, tam była taka historia z Seidel, ten pan się nazywał, Seidel. To był Austriak, który miał studio na przełomie XIX-XX wieku, zdaje się. I później w czasie komuny, później jego syn przejął, w czasie komuny to studio było zamknięte. To oficjalne, ten tekst, który ja tam czytałem w katalogu, czy już nie pamiętam, czy człowiek, który oprowadzał, mówił, że syn się nie zgodził na upaństwowienie tego. Ja nie wiem w ogóle, jak się mógł w Czechosłowacji nie zgodzić, prawda? No ale fakt jest taki, że przez 45 lat to studio stało zamknięte. Tak jak je zamknęli chyba jeszcze w czasie wojny, tak ono stało. I jak otworzyli je w 90 roku, to zobaczyli po prostu obraz sprzed niemal 50 lat. I to jest właśnie takie studio, tam później no, dużo pieniędzy tam wpakowali, ale pięknie odrestaurowali. I rzeczywiście jest cały system tych rolet, które pozwalały XIX-wiecznemu fotografowi na nieużywanie światła elektrycznego, czy powiedzmy, czy jakiegoś innego, no, które było po prostu za słabe, prawda? Znaczy elektryczne może już nie, ale te wszystkie lampy naftowe i tak dalej, to one by po prostu przy ówczesnych czułościach materiałów fotograficznych, one by były, no one by powodowały, że taki człowiek, który przyszedł się sfotografować, musiałby na tym krześle siedzieć przez kilka godzin. Chociaż my już siedzimy tutaj, prawda?
1: Tak, troszeczkę chwilę siedzimy, ale teraz chwila muzyki. Ja bym poprosił może więcej światła, więcej słońca z muzykalu The Hair, ale jak nie będzie, może jest, a jak nie, to bym prosił jeszcze raz o Florence and the Machine, bo ona ma, mamy tutaj parę utworów jej, a ona ma dzisiaj urodziny, a to jest naprawdę wspaniała artystka. W tym roku jednak nie było jej tutaj, przypomnieli mi. A ja też jeszcze tak powiem panu, bo dostałem wiadomość, co słuchacza, on się pyta, nie wiem, może tak, także dlaczego kiedyś takie było, coś takiego jak robił fotograf zdjęcie, to było takie...
0: Tak, tak.
1: To pan powie, co?
0: Bo teraz już, czy
1: nie,
0: po Florence?
1: Jak po Florence, tak?
0: Po Florence, dobra.
1: Chodzi o to, że się szło i tam na filmach to też czasami widać, nie?
0: Tak,
1: że
0: tak.
1: Tam ktoś stał i coś takiego wybuchało.
0: Tak, tak.
1: I to, co, o co chodzi?
0: Dobra, no, dobra.
1: W tym, bo niektórzy nie wiedzą. Ja to tam się może domyślam, a może nie? Nie powiem.
0: Na pewno pan wie.
1: No, ale to się dowiemy zaraz, dlaczego robiło się takie...
0: Dobrze.
1: I strzelało tak. A teraz... Florence.

0: No to teraz troszkę, na sekundkę zmienimy, tak, że tak powiem, to naszą narrację, ten ciąg narracyjny, ponieważ tak, chcemy się dowiedzieć...
1: A jest jakiś ciąg?
0: No tak, ciąg jest, tak, no było, tak. Od Arystotelesa poszliśmy aż do Nipsa i do... No to jest.
1: Czyli
0: to
1: czuję ciąg. Się, był czuję Kepler, się, że jest był, jakiś, coś z czegoś nie, wynika. No
0: był Arystoteles, Kepler i wiele...
1: No to super, dobrze.
0: Był taki ciąg historyczny, taki tak, chronologiczny,
1: no,
0: aha, żeśmy
1: no to
0: troszeczkę
1: no to fajnie, dobra.
0: Tak mi się wydaje, no ja tak czuję, że ten
1: to,
0: ciąg
1: nie, no to
0: jest
1: bardzo
0: taka oś. Nie? I tam się nagle... Tak. No, i doszliśmy do dagerytypów, do miedzianych płytek, do tych pojedynczych, tylko możliwych jednych, że tak powiem, egzemplarzy, ale a teraz chcieliśmy zapytać o to, bo tu słuchacz pytał, tak, dlaczego strzelało, tak jak się robiło zdjęcie.
1: Strzelało, czyli
0: takie
1: czyli,
0: było,
1: taki wybuch psz, był właściwie.
0: Taki wybuch,
1: taki,
0: no.
1: Taki wybuch, no to... No. To wynika z pierwszych lamp błyskowych, jeżeli w ogóle można nazwać je lampami błyskowymi. To był po prostu proszek, to była magnezja, która została w latach 80. zdaje mi się, to był chyba 1887 rok jakoś, jak dwóch Niemców, jeden się nazywał Miete, a drugi się nazywał Gedike, zdaje się.
0: W strzelaniu i w tych urządzeniach do strzelania.
1: Musiałbym się tak, ale coś takiego oni i oni wykorzystali taki drobniutki proszek magnezji z chloranem potasu wysypywali to na taki rodzaj takiej, jak to nazwać, takiej tacki metalowej, oczywiście była rączka drewniana, tacka metalowa i nie pamiętam jak na początku, ale wydaje mi się, że później to tam był impuls elektryczny, po prostu jakaś iskierka była i ten proszek
0: on
1: wybuchał.
0: To znaczy
1: on się rozpalał, tak, bardzo jasno.
0: Takie, trzymał taką laskę, że tak powiem, i nagle robiło się tuż i to było zdjęcie.
1: Tak, tak, no. Tak, tak.
0: No, to fajne,
1: tam bardziej
0: było.
1: chodziło o światło niż o ten wystrzał, prawda? To tam, ale ten wystrzał był po prostu wynikiem tego, że ten proszek on się bardzo szybko spalał. Nie można powiedzieć, że on wybuchał, ale on się bardzo szybko spalał. I on dawał bardzo jasne, ale też bardzo piękne światło rozproszone. I to były pierwsze właściwie, pierwszy moment, kiedy można było z kamerą, z aparatem fotograficznym wejść w takie miejsca, które nie były dostępne dla fotografii wcześniej. Między innymi jest taki Duńczyk, Jacob Rees, który wyemigrował do Nowego Jorku i jest znany z fotografii slumsów Nowego Jorku. Właśnie ten wynalazek magnezji umożliwił mu to. Taki pierwszy, można powiedzieć, jeden z pierwszych takich dokumentów takich z serii fotograficznych, które dzisiaj nazywamy takimi dokumentami, powiedzmy, społecznymi czy socjalnymi. To właśnie Jacob Rees i slumsy Nowego Jorku i które powstały dzięki temu, że wymyślono właśnie tą magnezję. Tak.
0: No to piękna sytuacja. A teraz powiedzmy o ciemniach.
1: Mm-hmm. Bo
0: bez ciemni nie pójdziesz dalej. Było taki moment, taki, tak. No jeszcze do tej pory mam znajomych fotografów takiego właśnie, że tak powiem, starej daty, tak bym to ujął, którzy mają ciemnie. Byłem taki ciemnie. Na przykład u Waldemara Zdrojewskiego, tak, takiego fotografa, który ma bardzo fajną galerię niedaleko Placu Zawiszy i tam pokazywał mi swoją ciemnię niedawno.
1: I widział pan tam coś?
0: Widziałem ciemnie.
1: No
0: tak. Nie, no generalnie tak nie obejrzałem, byłem ciekawy, ale tam no, widziałem takie ptacki, nie? I tam na tych tackach to pływało. Tam i tam coś się pojawiało w tym pływaniu, tam nagle nie było nic, a później coś więcej.
1: No to nie, no to bardzo precyzyjny opis. Była taka metoda w mokry kolodion, ona była popularna powiedzmy tam do lat chyba 70. nawet XIX wieku. która wymagała tego, żeby cały proces był przeprowadzony na mokro. Generalnie ta fotografia w XIX, czy w pierwszej połowie, powiedzmy gdzieś tam do 70-tych, 80-tych lat jeszcze, ona była, można powiedzieć, bardzo nieporęczna. Później nastąpi rewolucja w 1888 roku, chyba największa rewolucja w fotografii, czyli wprowadzenie małego aparatu przez George'a Eastmana, ale zanim ta rewolucja nastąpi, to mamy do czynienia z mokrym kolodionem i to polega na tym, że fotograf, zanim zrobi zdjęcie, musi sobie przygotować film, musi wyprodukować film. Nie tak, że idzie do... Nie idzie, nie ma w sklepie. W sklepie ma pan odczynniki, ma pan buteleczki, ma pan, nie wiem, szkło na przykład, płytę szklaną, bierze pan tą kamerę ze sobą, prawda? I teraz, zanim pan wykona zdjęcie, musi pan tą emulsję wylać na tą płytę szklaną. I zanim ona wyschnie, musi pan zrobić zdjęcie. A później szybciutko wywołać i później utrwalić. Nie? To wszystko się musi dziać na mokro. Bo jak ona wysycha, to ona zaczyna pękać. Po prostu ten obraz zaczyna się degradować. Mhm. Czyli nie ma takiej sytuacji,
0: czyli
1: że...
0: trzeba być ostrożnym.
1: Czyli po prostu tak, pan... to oznaczało po prostu, że jak, nie wiem, pierwsi fotoreporterzy wojenni, to oni po prostu mieli wozy, prawda? Roger Fenton czy Matthew Brady, pierwszy od wojny krymskiej, drugi od wojny secesyjnej, oni po prostu całymi wozami jeździli. To były wozy. W tym wozie była ciemnia, tam był sprzęt. Poza tym nie było metody powiększania zdjęć. Jak pan chciał małe zdjęcie, to pan brał mały aparat. Jak pan chciał duże zdjęcie, to pan brał duży aparat. Prawda?
0: A jak bardzo duże zdjęcie, to bardzo...
1: To bardzo duży, to bardzo duży aparat.
0: A największy aparat? Może pan powiedzieć, jaki?
1: Nie wiem, widziałem kiedyś, ale to z XIX wieku, czy w ogóle?
0: W ogóle.
1: Widziałem faceta, który przerobił naczepę tira na kamerę obskurę.
0: To duże.
1: Duży, no. No można jeszcze pójść dalej, prawda?
0: Można.
1: Ale ja wiem, czy to jest konieczne.
0: No nie konieczne, ale to taka ciekawostka. My to lubimy.
1: Nie, oczywiście.
0: Ciekawostki. Oczywiście. Słuchacze oczywiście też lubią ciekawostki. Tak.
1: No.
0: Taka komura.
1: No, nie, no to jest później tylko kwestia wyprodukowania odpowiednio dużego filmu.
0: No dobra, a teraz przejdźmy do tego XIX wieku.
1: Tak,
0: bo jak to się tak rozprzestrzenia, jak to żeśmy powiedzieli, bo no, mamy te pierwsze, że tak powiem, sukcesy, już się dzieje, tak. Tutaj pan w cylindrze i inni panowie
1: tak
0: bez cylindrów. I kłótnie, kto lepszy.
1: Nie no, technika negatywowa bardzo szybko wypiera ten dagerotyp. Ona jest około 20-krotnie tańsza. Tutaj głównie cena jest kryterium. No i co? No i oczywiście umożliwia robienie kopii, prawda? Oczywiście jasne, że w XIX wieku, no to też jest ciekawe, że w połowie XIX wieku bardzo często było tak, że przeciętnie zamożny obywatel, no bo powiedzmy tych najuboższych, no niestety na fotografii nie było stać, ale taki przeciętnie zamożny mieszczanin, no mógł sobie w ciągu życia na przykład pozwolić na jedno zdjęcie. Jak nie zdążył, jak zmarł, no to się go brało do fotografa w trumnie. Powstała cały gatunek, można powiedzieć, cała dziedzina fotografii postmortem, fotografii pośmiertnej. Jest mnóstwo takich i dzieci, przecież duża śmiertelność wśród dzieci i oczywiście dorośli i zwierzątka nawet.
0: Tradycja, tak.
1: Domalowywanie oczu, prawda?
0: Polska tak tradycja, pamiętam te pośmiertne portrety malowane też,
1: tak,
0: no, to też
1: tak
0: jakby to jest jakby ten
1: no
0: też
1: tak,
0: ciąg.
1: No tak, taki, no tak, nie? Że chcemy tego człowieka jednak zachować w pamięci. Ale to wynikało właśnie z tego, że po prostu fotografia nie była na tyle powszechna. No i teraz oczywiście wydawać mnóstwo pieniędzy na... Wie pan, ja teraz nie chcę słuchaczy wprowadzać ani pana w błąd, ja kiedyś to liczyłem, jakie to są, jakiego rzędu to były wydatki. To To były kwoty jakby przerastające tydzień pracy, nie wiem, na przykład robotnika, prawda, żeby sobie na taki dagerotyp pozwolić. No a później nagle wchodzi metoda negatywowa i te ceny drastycznie spadają. No poza tym może pan zamówić kilka odbitek, może pan wysłać do cioci w Lyonie, do wujka w Krakowie i jeszcze wysłać do rodziny za ocean. A jak ma pan dagerotyp, no to zapłacił pan za niego kupę forsy, ale ma pan tylko jeden. Nie zrobi pan z niego kopii. Może pan zrobić drugi dagerotyp i znowu jeszcze raz tyle zapłacić. Prawda? Więc jakby tutaj kryterium była cena.
0: Znowu?
1: No zawsze chyba. W większości wynalazków.
0: No wiadomo. Ja też wolę rękopisy średniowieczne niż...
1: Chociaż dzisiaj się to załamuje, nie? Bo te pewne rzeczy się nie opłacają, a wmawiają nam, że się opłacają.
0: No ale póki co rękopisy średniowieczne są droższe niż te książki Gutenberga nawet.
1: Książkę to pan chyba ze 3 wsie mógł kupić, prawda? No. Za taki jeden egzemplarz, no.
0: No ale to wymagało.
1: No były czasy, że umiejętność pisania była w cenie.
0: Była. Tak. Zwłaszcza, że trzeba było pisać po łacinie głównie. No to też fajnie. Tak. Podoba mi się ten. No dobra, jesteśmy, bo ja tak byśmy doszli mniej więcej, ja, tak mi się wydaje, bo mamy jeszcze tak 10 coś tam minut.
1: No to jeszcze na koniec można tak.
0: Dojdźmy do tego momentu, gdzie zaczyna się ten już film i te ruchome obrazy.
1: A już, tak.
0: Tak, zaraz, skończmy tak? Na tym. No, a teraz prosiłbym do tego momentu, jeszcze mamy to.
1: Ja bym jeszcze chciał tylko powiedzieć, wspomnieć jakby o tym, napomknęliśmy, że powiedzmy, że ta fotografia była nieporęczna, że trzeba było cały, jak się chciało jechać gdzieś w plener, cały wóz trzeba było ze sobą wieść ze sprzętem, no przede wszystkim ciemnia musiała być. No, tak?
0: To większe niż czołg były czasami na froncie, no, tak? To, tak porównywalny. Ciemnia, no nie, duży samochód. To,
1: no, prawie jak wóz. No po prostu jak taki wóz, który się używa... Do czego się używa wozów dzisiaj? No wóz, tak. Te wozy pocztowe na przykład były podobnej wielkości. O. Albo wozy, nie wiem, wozy przewożące na przykład.
0: No, ale on jak na przykład na front jechał ten krymski, tak? Jak pan powiedział, no, to musiał być opancerzowane leciutko musiał.
1: No, nie wiem co, że to Matthew Brady miał takie wozy, one były czarne. To był taki Irlandczyk, który zorganizował w ogóle całą akcję fotografowania wojny secesyjnej. Prawda? To niesamowita rzecz. Dzisiaj jest dostępne około 8 tysięcy zdjęć w Bibliotece Kongresu. Można przeglądać te zdjęcia. Są w postaci cyfrowej. Natomiast on zatrudnił kilku ludzi, kilku fotografów i zorganizował całą akcję fotografowania. To bezcenny w ogóle dokument. Później zaproponował...
0: Wyszedł album jakiś z tego?
1: No ale to już współczesne publikacje, bo on mówiąc kolokwialnie, poległ na tym. On po prostu wydał majątek na to. To są kwoty, jeżeli byśmy to na dzisiejsze pieniądze przeliczyli, to on kilka milionów dolarów wydał na tą akcję, bo on wykonał 10 tysięcy szklanych płyt podczas tej wojny. On i jego dwóch czy trzech współpracowników wydał na to w połowie lat 60. XIX wieku 100 tysięcy dolarów, tyle go to kosztowało. Natomiast no, już później nowo utworzony rząd amerykański zaoferował mu, że no, mogliby to odkupić, ale za 25 tysięcy, prawda? No, on chciał na tym też zarobić coś, prawda? No, więc nie udało mu się. No i generalnie taka historia faceta, który świetnie prosperował, fotografował portrety w jego studio, w jego atelier w Waszyngtonie fotografowało się 18 z 19 jemu współczesnych prezydentów amerykańskich. Te niektóre zdjęcia na banknotach, na przykład Lincolna, to jest właśnie autorstwa Matthew Brady'ego, albo w każdym razie z jego atelier. No i facet zmarł w jakimś przytułku takim, tak. I
0: tam, jak Norwid.
1: Tak, i tam za jego pogrzeb później jacyś weterani wojny secesyjnej zapłacili. Także bardzo, bardzo przykra historia. A dokument zostawił niesamowity. Można znaleźć te zdjęcia są dostępne, można sobie je pobierać nawet. Bardzo, bardzo ciekawa praca. No, w każdym razie, ale wracając do tych jego wagonów. I on jeździł tymi właśnie tymi wozami zaprzężonymi w konie. One były czarne. I na początku żołnierze się tego bali, bo oni nie wiedzieli, czy czasem tam nie zostaną na przykład otwarte drzwiczki i czy ten karabin mechaniczny tego Gatlinga, zdaje się, to był ten moment, kiedy Gatling wprowadził tą kartaczownicę, prawda, z tymi obrotowymi, ta która tam 500 pocisków na minutę, zdaje się, czy może przesadziłem.
0: Taki współczesny, to znaczy secesyjny koń trojański. To
1: tak, czy, tak, to,
0: że
1: tak,
0: konie,
1: tak.
0: Że się bali tak.
1: Tak. Nazywali
0: to... Homera to czytali niektórzy.
1: No, co? Wszyscy, proszę pana. No, był zupełnie inny żołnierze. Poziom wiedzy. No. Nazywali to What is it wagon? Taką to miało. No później już wiedzieli, że jest taki facet, który po prostu jeździ po obu stronach frontu i robi zdjęcia. Prawda? No ale ta fotografia była po prostu nieporęczna. Na przykład ten fotograf, który on się nazywał Bibisson, zdaje się. Ten, z którego paryskiego studia pochodzi jedyna fotografia, jedyny portret Fryderyka Chopina. Zrobiony chyba krótko przed śmiercią, bo to był 1849 rok. To właśnie Louis Auguste Bisson robił. Ten Louis Auguste Bisson, on jest znany między innymi z tego, że on jako pierwszy z aparatem fotograficznym wszedł na Mont Blanc. Ale ten aparat fotograficzny ważył 250 kg. To znaczy... Nie sam aparat, ale cały sprzęt. Tam było kilkunastu czy kilkudziesięciu tragarzy, którzy to dźwigali. Prawda? Też już nie pamiętam dokładnie kiedy, 50. czy 60. lata, taka słynna wyprawa. No bo ci fotografowie zaczęli brać udział w wyprawach takich odkrywczych, geograficznych. Nie? Znaczy, nie mówimy o odkrywaniu nowych lądów, ale powiedzmy o pogłębianiu wiedzy o lądach już znanych. Nie, mnóstwo było takich przecież wypraw, gdzie było kilku naukowców, wybierało się tam w głąb na przykład, nie wiem, Ameryki, prawda, i badali te tereny zamieszkałe przez Indian. I pamiętam, że przeczytałem kiedyś, że wyprawa pewnego fotografa do Afryki spowodowała, że jego sprzęt ważył 1100 kilo, prawda? Sam sprzęt fotograficzny, to na 100. No więc to sobie można wyobrazić, że to po prostu całe przedsięwzięcia były.
0: Nie? Brygadę musiał być.
1: Tak, tak. Skomplikowana sprawa. No.
0: Ale to niesamowite, to są przepiękne historie. No trochę mi się przypomina tutaj budowanie opery, to Fitzgeraldo, tak? Taki film był Herzoga, no, budowanie opery tak. W dżungli amazońskiej. To tak troszkę mi się przypomina właśnie ta historia z tym 1100 kilogramów, żeby zrobić zdjęcia w Afryce.
1: No, tak.
0: To, ale to piękne, takie romantyczne, takie konradowskie, bym powiedział, niezwykle. To jest to piękna ta nasza historia fotografii. Jest.
1: William Henry Jackson na przykład, który odkrywał, był takim, powiedzmy też, można powiedzieć, odkrywcą środkowych tych terenów Ameryki, które później zostały tam utworzone rezerwaty, na przykład Yellowstone. On tam docierał z aparatem fotograficznym. No to przecież jak raz wykonał tam, nie wiem, 300 zdjęć. To 300 zdjęć zrobić w tamtym czasie, szklanych płyt, 300 razy wyprodukować emulsję, 300 razy naświetlić i 300 razy wejść do ciemni w warunkach polowych i wywołać, prawda? No to jest... To jest wyczyn. I nagle ten jego osiołek spada w przepaść, prawda? Z tymi 300 płytami, objuczony tymi 300 płytami. No i to katastrofa. Facet wraca. A to przecież to nie były wyprawy, które trwały 3 dni, tylko oni jeździli na kilka miesięcy. Facet wraca i robi jeszcze raz dokładnie to samo, prawda? Czyli wraca w te same miejsca i powtarza całą akcję. Zresztą William Henry Jackson też ciekawa postać. On dożył prawie setki, albo chyba nawet 101 lat i jest wywiad radiowy z 30 roku. Z nim, ten wywiad radiowy jest dostępny w internecie, z nim z okazji jego 100-letnich urodzin. On opowiada o tym, jak on jeździł, jak walczyli z Indianami. To jest wywiad radiowy, to można odsłuchać w internecie. Prawda? Ciekawe rzeczy.
0: No jest tak. Internet... Jest po prostu ciekawe rzeczy. Ja ostatnio na przykład słuchałem recytującego Ziemię Jałową T.S. Eliota, to też mi się bardzo podobało. To, no, to są takie, takie rzeczy, no, które no, można podziękować internetowi, ale generalnie to ten internet to tak jednak rozprasza strasznie, a ta uważność to właśnie, no, właśnie fotografia to jest stara, no bo to teraz, no teraz nie wiem, no te powiedzieliśmy, ale niech pan powie mi, jakie pan na przykład, no nie wiem, niech pan powie, jakie, bo ja, zadano takie pytanie Herbertowi o ulubionego malarza i on się nie obraził i napisał, że no bardzo wielu, ale zawsze na pierwszym miejscu stawia Pierra della Francesca. A pan, jakie by pan, tak, jakby pan miał takie swoje ukochane zdjęcia, takie, do, które pana, że tak powiem, szczególnie ujęły i pozostały w sercu i chciałby pan się tym podzielić i może ktoś sobie znajdzie, przynajmniej właśnie w tym, za tym wieloznacznym internecie na...
1: No, albo takich, no, ale to zdjęcia czy ulubionego fotografa, bo to...
0: To oba pytania, oba jedno pytania. I drugie.
1: Aha. No bo, znaczy, nawet myślę, że jest jedna postać, która łączy te dwie, może połączyć tutaj te dwie odpowiedzi. To jest Louis Hain. To był socjolog, który początek XX wieku, który zaczął, on był nauczycielem akademickim i on ze swoimi studentami zaczął jeździć na Ellis Island, tam gdzie ci emigranci przepływali masowo i zachęcał tych swoich studentów, żeby do obserwacji takich socjologicznych używali aparatów fotograficznych. I w pierwszej dekadzie, to był, jeśli dobrze pamiętam, to był 1908 rok, pewna organizacja założona przez duchownego, przez księdza, to się nazywało Child Labor Committee, taka organizacja, która się zajmowała prawami pracy nieletnich. No bo wiadomo, prawda, że tam ci nieletni, tam te dzieci w tych kopalniach i tak dalej. Zlecili mu taki rodzaj takiego śledztwa. To śledztwo trwało przez dobre 10 lat. On jeździł po Stanach, chodził do różnych... Niekoniecznie jako fotograf, czasem jako jakiś mechanik, czasem jako jakiś człowiek zainteresowany maszynami, czasem jako akwizytor, prawda? I fotografował przykłady pracy dzieci. Przędzalnie, kopalnie, przemysł rybny, rolnictwo, bawełna, prawda? Tam te sześciolatki, które tam biegają z tymi 10-kilowymi workami, zbierają tą bawełnę. I cały obszerny dokument powstał oczywiście przy całym dramatyzmie. To są po prostu piękne zdjęcia. To są proste portrety, ale to są piękne zdjęcia. No oczywiście same zdjęcia jakby nie przyniosły rozwiązania sytuacji, bo tam trzeba było jeszcze za 20 lat, chyba dopiero, jeśli dobrze pamiętam, w latach 30. oni wprowadzili to, co już u nas było wcześniej w Polsce, prawda? Bo u nas to Piłsudski wprowadził, że chyba do 16 roku życia była taka ochrona, jeśli dobrze pamiętam, a u nich to dopiero w latach 30. w Stanach.
0: No ja pamiętam, na propos XIX wieku, pamiętam, jak się pojawiła taka propozycja w Wielkiej Brytanii zmiany prawa, żeby dzieci nie pracowały tam 14 godzin, tylko 12. Nie, i wtedy no Izba Lordów tam dała głos, że przecież to właściwie to my się zgadzamy, ale gospodarka upadnie. Poważny argument, że jednak państwo nie da rady zmniejszyć dzieciom obciążeń o tych parę godzin, bo gospodarka upadnie. To dzisiaj mamy podobne jakieś takie mechanizmy, tak mi się wydaje. To piękne. Wspaniałe. On się nazywał taki mój ulubiony, kurczę, żebym nie przekręcił nazwiska, ale taki podróżnik, fotograf, Salgado chyba się nazywał.
1: Sebastian Salgado. Tak.
0: Coś wspaniałego. Ja mam taki
1: no, to już współczesny.
0: Wielki album, ale właśnie on robił zdjęcia właśnie w Afryce też, no i jakieś niesamowite to, i opisywał te historie i w ogóle też wspaniała postać, taki jeden z moich ulubionych. No, nie jestem może jakimś wielkim znawcą, ale mam jego taki wielki album z przyjemnością. I przyroda, ale i ludzie. I właśnie fantastyczni Masajowie, jacy oni są niesamowici na zdjęciach.
1: No tak, takie bardzo, bardzo efektowne te jego zdjęcia.
0: To pan nie przypada za nim?
1: Nie, nie, ja...
0: Komercja.
1: Nie, nie, nie, to raczej to nie jest. Ja myślę, że to nie jest komercja. No one są po prostu, to jest jakby... świat jest piękny, ludzie są wspaniali, dobrzy, piękni, piękne pejzaże, prawda? Tam kobieta dorosła, która waży 20 kilo, jest sfotografowana na tle pięknego nieba, prawda? Ona umiera, ale to zdjęcie jest po prostu, no, jest tak powalające, jest tak niesamowite, że pan by sobie to, ja też zresztą, powiesił na ścianie. Natomiast ten temat jakby jest najtrudniejsze tematy są przedstawiane po prostu w tak piękny sposób, że ten dramatyzm gdzieś się zaciera, chyba tak mi się wydaje. Ale no, oczywiście on robi bardzo różne te zdjęcia.
0: No. Różne, nie. No, ten sam album ma parę tysięcy stron, także to w ogóle...
1: Nie, nie, nie. No, oczywiście świetna, kawał dobrej fotografii.
0: Tak? W ogóle, no tak. A pan robi sam zdjęcia? W ogóle skąd?
1: Ja jestem fotografem, tak. Tak. Ja nie jestem...
0: Zawodowiec.
1: Historykiem. Ja tylko po prostu uczę w szkole między innymi właśnie takiego przedmiotu jak historia fotografii. Ale żadnym jakimś tam badaczem czy
0: ale to nie jest w programie nauczania taki, nie ma, w mojej szkole nie było takiego.
1: No nie, ale w takich szkołach, gdzie się wymaga od dzieci robienia zdjęć, to tam jest, tak.
0: Tak.
1: Znaczy młodzieży, przepraszam. Tak.
0: To dobre szkoły są takie.
1: No
0: takie...
1: ja wiem, no jest...
0: Czy chwalimy się, co to za szkoła, czy nie?
1: Ja mam w kilku miejscach. Mam w liceum plastycznym w Tychach. To niedawno miałem właśnie w Sosnowcu, w takim technikum fotograficznym. Mam tam jakieś, na Politechnice mam jakieś godziny.
0: W Tychach jest Kościół Nowosielski.
1: Tak, tam chodzą właśnie uczniowie i robią, kopiują, prawda? Tak. Znana rzecz.
0: Matko Boska, no i co? Widzi pan, 2 godziny minęły i
1: no rzeczywiście, tak.
0: Ale fajnie, bo mieliśmy tak pierwotnie pół godzinki się spotkać, a później godzinkę, później ten, ale wyszło nieźle. To może...
1: Bardzo miło.
0: Mam nadzieję, że to nie będzie koniec naszej współpracy i będziemy bardzo sobie rozmawiać. Na przykład moglibyśmy zrobić ewentualnie to taka propozycja. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale może słuchacze napiszą, czy by chcieli i wtedy byśmy mogli pokontynuować. Na przykład takie, na przykład, żeby pan nie musiał za każdym razem przyjeżdżać, ale na przykład taki cykl o poszczególnych fotografach. Padło tutaj strasznie dużo nazwisk, tak? Różnych. Mm-hmm. Nie rozwinęli. No tak. I kilka tych nazwisk moglibyśmy zrobić takie 15-minutowe taką historię.
1: Bardzo chętnie.
0: To ja bardzo proszę o głosy państwa, słuchaczy, kochanych. Jeżeli tak, no to będę się starał to kontynuować w czasie przeznaczonym na kulturę. No i tyle, no. Pan Grzegorz Klatka, naszym gościem jest pani Aleksandra. Ja tutaj błagałem na kolanach, żeby przyszła do mikrofonu, ale jednak usiadła w kąciku, uśmiecha się i nie chce podejść, ale wybiera piosenki też czasami. Czy my mamy jeszcze coś na playliście?
1: Pani Aleksandra jest moją siostrą, dla wyjaśnienia tylko.
0: Pani Aleksandra, siostra.
1: Tak.
0: Piękna funkcja.
1: Ja bardzo chciałem podziękować tym z państwa, którzy przetrwali pierwszą godzinę, a serdecznie w ogóle podziękować tym, którzy dotrwali do teraz. To myślę, że to jest to dużo samozaparcia potrzeba, żeby wysłuchać 2 godziny.
0: No tak, ale ile trzeba samozaparcia do tego, żeby słuchać umc w niektórych stacjach radiowych, które jest cały czas serwuje umc.
1: Panie Konradzie, przypominam panu, że ładne jest to, co się podoba.
0: No właśnie, ja nie jestem gotów do tej dyskusji, no, bo to jest z tym podobaniem się, no.
1: Ale to są słowa Witelona, to nie można temu zaprzeczyć, no.
0: Tak.
1: Nasz pierwszy naukowiec tej rangi, to ja bym tutaj nie polemizował z nim. Ładne jest to, co się podoba.
0: Mówi pan o Arystotelesie?
1: Nie, o Witelonie. To słowa Witelona.
0: Witelon. No to dobra, Witelonowi można zaufać chyba. Ale czy na przykład komuś, kto na przykład urodził się w Nowej Gwinei, spodobałby się na przykład, nie wiem, kwartet Bacha? Od razu, tak na dzień dobry. Nie wiem. Zastanawiam się, czy on by się spodobał, czy nie. Czy on miał tą... Bo to jednak taka kwestia jednak funkcjonowania w jakiejś kulturze. No, nie wiem. No,
1: a gdzie Chopin jest najbardziej popularny? No?
0: Tak, w Gwatemali?
1: Nie, na Dalekim Wschodzie przecież.
0: No tak, na Dalekim Wschodzie. No nie, dobra, rozjeżdża mi się już tamten, więc, bo godzina jest, tak? To dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję.
0: Petrus Christus, prosimy bardzo o piękną, a może Friday, jest taka piosenka, Friday, The Cure, czy co? Czy jak? Może? Albo coś? No tak, niech będzie. Friday. Bo Friday dzisiaj, tak? Friday.
1: Tak, tak.
0: Friday. No to Friday. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Bardzo, bardzo panu.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
0: Klatka jest w porządku.

0: Popołudnie Wnet.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
7: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.

0: Naszych Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb.
1: Zakuty Łeb.
2: Au, au, przestań, przestań.
3: Dotarło?
2: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
3: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Reklama.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne IQ.
3: Dobry wieczór, zegary studio wybiły 19, jest piątek 28 sierpnia, a to oznacza, że zaczynamy kolejne spotkanie w audycji Muzyczna IQ. Z tej strony niezmiennie ja, Radek Ruciński. Dziś przed nami wyjątkowe wydanie, wręcz naszpikowane kontrastami, ponieważ w naszym studio zasiądą dwaj zupełnie różni goście, moi drodzy. Zderzymy ze sobą dwa, całkowicie odmienne muzyczne światy. Cóż mogę powiedzieć o pierwszym z nich? Wyobraźcie sobie kogoś, kto nazywa siebie starożytnym upadkiem przed odległym brzaskiem świtu. Kogoś, kto nawołuje, by stać się niezłomną wolą, zdolną skruszyć bezmiar wszechświatów, a jednocześnie kimś, kto z ogromną cierpliwością powoli odbudowuje pałac z niczego. Kogoś, kto opowiada o byciu gniewem pośród harmonii i chaosu, który kala absolut. O stawaniu się dysonansem, który na ścieżce własnego odrodzenia ma lśnić mrokiem z zagrobu przez całą wieczność. Brzmi monumentalnie, apokaliptycznie. Taki właśnie rozmach i słuchajcie, i taką potężną wizję przynosi nam materiał pewnej płyty, o której za chwilę powiemy więcej. Przed Państwem utwór His Rebirth. Zamykamy oczy, wchodzimy w ten mrok, łapiemy oddech i za kilka minut widzimy się, a raczej słyszymy z naszym pierwszym gościem.

0: Podejrzewam, że żaden z naszych słuchaczy nie spodziewał się takiej końcówki. Słuchajcie, tak brzmi to monumentalne odrodzenie. Utwór His Robert. My jesteśmy z powrotem w studiu naszego radia. No i te flamenco. Co by na tę partię powiedział słynny Paco de Lucia? Gdyby żył. Miałem przyjemność go zobaczyć kiedyś na żywo. To była Hala Ludowa we Wrocławiu. Pamiętam, niesamowity koncert. Drodzy Państwo, po blisko 4 latach przerwy projekt Jasmino powraca z dziełem, które kompletnie, trzeba to powiedzieć, redefiniuje ich dotychczasowy muzyczny język. Nowy album nosi tytuł Assemblage of Cinematic Idioms. Jest to absolutnie, moi drodzy, potężna, wielopłaszczyznowa matryca dźwiękowa. Naprzeciwko mnie w naszym studio siedzi człowiek odpowiedzialny za te orkiestracje, syntezatory i w ogóle całą koncepcję. Sławomir Nietupski, witam cię gorąco w muzycznym IQ.
1: Dobry wieczór Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie, pozdrawiam.
0: Słuchaj, tak patrzę na listę gości na tej płycie, masz tu wokalistów i gitarzystów, którzy nagrywali swoje partie, między innymi w USA, jak czytam, w Australii, w Norwegii, w Niemczech, no i oczywiście w różnych zakątkach naszego kraju. Przyznaj się, czy do ogarnięcia tych wszystkich, wiesz, stref czasowych, maili, sesji nagraniowych, zatrudniłeś jakiegoś korporacyjnego, nie wiem, logistyka, czy po prostu przez te 4 lata powstawania płyty zrezygnowałeś ze snu i żyłeś wyłącznie na kawie? Jak to wyglądało?
1: To zacznę od końca. Ja jestem herbacianym miłośnikiem, jeśli chodzi o rozruch poranny. No tak, nieprzespane noce, setki, chyba tysiące godzin, to pewnie można gdzieś tam policzyć to wszystko, bo programy potrafią rejestrować te informacje, które dzisiaj tak ładnie wszystkie statystyki potrafią pokazać, ale to była wspaniała podróż po tych idiomach, które zgodziły się upiększyć jeszcze bardziej muzykę, którą namalowałem. I cieszę się, że po tych 4 latach w końcu już ta płyta wyjdzie do ludzi, do Państwa. Feedback już jakiś tam dociera i raczej jestem spokojny, chociaż czekam też na hejt, bo to musi się pojawić.
0: Ten też się pewnie pojawi, ale tym się nie przejmuj, bo hejt może być konstruktywny też.
1: Tak.
0: Równie dobrze. Chociaż nie, czy hejt może być konstruktywny? Wtedy nie nazywalibyśmy go hejtem. Krytyka jak najbardziej.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale słuchaj, wiesz, to twoje podejście w ogóle do tego wszystkiego, do tego jak to powstało i już troszeczkę wiem na ten temat więcej, aniżeli nasi słuchacze. Zaraz o wszystkim się dowiecie. To podejście kojarzy mi się z tym, które ma Arjen Lucassen do projektu, z projektem Aireon. Tam też zawsze dużo ludzi wokół niego i on jest tym takim głównym, on jest sercem tego projektu, prawda? I wszystko się dzieje wokół niego. Także teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tego rdzenia płyty, bo w materiałach zapowiadających płytę wprost wskazujesz na inspirację twórczą Władysławem Hasiorem, prawda? Tam wymieniasz go wprost.
1: Zgadza się.
0: Wiesz, on potrafi wziąć przedmioty o skrajnie różnym rodowodzie, tak? Różnym pochodzeniu i zderzyć je ze sobą, budując napięcie między tym sakrum a profanum, tak? I na płycie robisz coś podobnego właśnie w tej warstwie muzycznej, warstwie audio. No łączysz te różnorodne, jak wspomniałeś, idiomy stylistyczne, tak? I skrajne osobowości. I teraz tak się zastanawiam, jak trudnym procesem było dla ciebie w ogóle zapanowanie, wiesz, nad tym asamblażem, bo by tak, wiesz, z wielu artystycznych fragmentów i indywidualności jednak stworzyć spójną filmową narrację, wiesz, a nie tylko przypadkowy zbiór dźwięków, prawda? No podejrzewam, że nie jeden by się na tym wyłożył.
1: To nie było wcale trudne.
0: A, patrz.
1: Największym problemem, jeśli nazwijmy to problemem, może wyzwaniem, to było cierpliwie czekać, kiedy ktoś będzie w stanie zrobić coś na czas lub zrobić to we właściwy sposób. Ponieważ ja od początku, kiedy już zapraszałem dodatkowo osoby do współpracy, to bardzo wpływałem na to, co mają zrobić i jak, ale nie chodziło o to, że to były wykonawcy mojej wizji, tylko to było szukanie w nich czegoś, czego one jeszcze w sobie nie odkrywały, robiąc swoją twórczość dotychczas. Mi się tutaj przypomina współpraca takiego reżysera filmowego Wernera Herzoga, który bardzo często prowokował Klausa Kins-

0: wszystkiego właśnie do wyjścia z tej strefy komfortu. Tu nie chodzi o to, że ja jestem jakimś tyranem, czy mam obsesję na punkcie doprowadzenia ludzi do obłędu. Ale akurat Werner Herzog lubił to robić Klausowi i wyciągać z niego właśnie te niesamowite rzeczy, gdzie żaden inny reżyser tego później nie zrobił.
1: A to nie chodzi o to, żeby zmusić, no zmusić to złe słowo, kogoś, kto, nie wiem, posługuje na co dzień się growlem, prawda? I nagle twoja wizja jest taka, słuchaj, zaśpiewaj to operowo. To nie o to chodzi do końca, chyba rozumiem. Tylko chcesz jakby wyciągnąć tę jego...
0: Tak. Znaleźć coś innego w nim, co drzemie.
1: No ale wiesz, jednak artyści to indywidualiści bardzo często, tak? I to chyba
0: ale to jest definicja... różnie z tym bywało, ale to jest definicja właśnie stylu mojej pracy.
1: Ale było tak, że ktoś trzasnął drzwiami i powiedział, sorry, stary, ale nie ze mną te numery.
0: Nie, chyba nie mamy tyle drzwi, żeby... ale tak, iskrzenie na gruncie twórczym aranżacji to jest coś, co ja bym porównał do takiego pola walki. Ja uwielbiam po prostu wchodzić w tą kontrę, ale ona ma mieć pozytywną siłę rażenia. Ona nie ma być destruktywna, ani forsować swoich pomysłów. Nikt nie powinien. Tutaj do jednej bramki będziemy zawsze grać i jeśli ktoś ma lepszy pomysł ode mnie, to ja zawsze jestem otwarty na to.
1: Okej, dobra. Czyli to nie jest tak, że jesteś takim Rogerem Watersem, który zamyka się kompletnie.
0: Kocham twórczość Rogera Watersa. Z osobowością już mi nie jest tak po drodze, a w ostatnich czasach to w ogóle chyba jesteśmy na innych planetach. Mm-hmm.
1: Słuchaj, w informacjach o płycie pojawia się bardzo mocny, wręcz no, wykrzyczany, można powiedzieć, komunikat. Album powstał bez użycia sztucznej inteligencji. Co więcej, cała oprawa wizualna została przez ciebie stworzona, namalowana ręcznie przy użyciu akwareli. Ewidentnie widać, że to są akwarelki albo jakieś gwasze. No w opozycji do powszechnie słuchaj, stosowanych dzisiaj cyfrowych standardów. Zdecydowałeś się na krok chyba, nie wiem, może odważny dosyć, nie wiem, w dzisiejszych czasach.
0: Albo strzał w stopę.
1: Albo strzał w stopę.
0: Ta informacja, ona nie ma tak naprawdę podkreślać to, ach, jak my jesteśmy oldschoolowi czy inni.
1: Zdolni. Potrafimy grać na instrumentach.
0: Coś tam potrafimy tak. Chyba. Ale mówiąc poważnie, chodzi o to, że... sztuczna inteligencja to jest długi temat i oddzielny. Nie mamy tutaj czasu, żeby o tym porozmawiać tak dogłębnie. Ja to traktuję ją jako narzędzie, ale ona nie daje mi takiej formy radości, którą pewnie inni znajdują w niej. Ja po prostu lubię właśnie tą interakcję z ludźmi i szukanie w sobie jakichś rzeczy, które mi ten czas zapełniają. I to jest proces, a ja lubię bardzo właśnie podróżować i tą muzykę trochę traktuję jako podróż. A ona zawsze prowadzi w różne zakamarki, różne sytuacje osobowości, które się poznaje. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja bardzo skraca to wrażenie i ten efekt jest zbyt szybki i płytki trochę. A jednak te wszystkie rzeczy, które się wydarzają, te wspomnienia, te historie, te trzaśnięcia drzwiami chociażby. Tak. To jest coś, czego chyba się tak nie poczuję przy sztucznej inteligencji.
1: Wiesz co, ja osobiście odetchnąłem, czytając tę informację i uważam, że rzeczywiście powinniśmy chyba ją umieszczać na naszych produktach naszej wyobraźni artystycznej, prawda, na tych wytworach, bo jednak dobrze jest wiedzieć, że obcujemy ze sztuką żywą, tak, stworzoną przez człowieka, przez istotę myślącą, prawda? Coś, co wychodzi z twojego serducha bezpośrednio, nie jest przepuszczone przez żadne filtry. Kolejny krok, równie odważny, a może bardziej radykalny, stworzenie działa w oparciu o orkiestrę symfoniczną. No słuchaj, no fundament do tego przecież budują i między innymi wysmakowane linie basu, tak, Artura Olkowicza, no i te nieszablonowe partie gitarowe Michała Grala. No i do tego zaprosiłeś sobie wokalistów zespołów, no stricte takich, no definiują ekstremalny, mroczny metal, prawda, takich jak Thorns czy Morgoth. I powiedz mi, jak to w ogóle monumentalne orkiestrowe instrumentarium no, zareagowało, wiesz, na to zderzenie z tak wyrazistymi, często surowymi głosami, no, zupełnie innych muzycznych galaktyk. Twoim zdaniem, jak to Jak to
0: moim zdaniem świetnie.
1: Bo to nie jest też takie typowe, nie jest to takie coś, czego byśmy oczekiwali, podejrzewam, po muzyce, ogólnie mówiąc, ciężkiej, rockowej, tak?
0: Przede wszystkim każda z tych osób, Oda, bardzo lubi też eksperymentować. I to jest wspólny mianownik, który ewidentnie pobudzał właśnie do tego, żeby przedstawić siebie, przedefiniować troszkę w inny sposób. I moim zdaniem Snorre Rook, użyczając swojego głosu w tym niesamowicie dziwacznym efekcie, który go jeszcze bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, nadaje jakiejś takiej piekielności jego głosowi. Czegoś takiego na jego płycie ja nie słyszałem i on był sam zaskoczony, mówi, ale stary, potraktowałeś to, nie wiedziałem, że tak mogę zabrzmieć. I to była też fajna sprawa i nobilitacja w ogóle współpracować z takimi osobami, które się garnęły do tego. To nie jest tak, że ja tam po prostu stękałem i prosiłem albo wysyłałem jakieś czeki. Oni się świetnie przy tym bawili. Mark Greve z Przytoczonego Morgoth, przecież to jest głosisko takie, że po prostu skały można kruszyć. Jak on wyrecytował swoją partię w takim zwolnieniu w utworze Provocation of Fate, to ja po prostu miałem ciary, jak to słuchałem. I zanim jeszcze przyszła cała obróbka tego, a on, pamiętam, pojechał do studia w Berlinie i nagrał dwa take'i, przysłał mi film i mówi, ale sklar. I po prostu wcisnęło mnie w fotel. No, to jest, można powiedzieć, szczypta. Mogłoby być więcej, pewnie część osób by chciało jeszcze więcej, ale chodzi też o to, żeby to zrównoważyć dobrze. I tutaj ja nie chciałem grać nazwiskami. Tutaj muzyka jest gra
1: pierwsza. To jest najważniejsze, skrzypce. Słuchaj, tak. No, bycie muzykiem i architektem, tak jak kim jesteś ty oczywiście, ale ty jeszcze, słuchaj, kandydujesz mi tutaj na takiego wizjonera trochę, nie? Odkrywcę może, bo ty rzeczywiście pomagasz tym osobom znaleźć swoją inną twarz może, nie? I to jest też niesamowite. Więc to mam przed oczami tekst do utworu Synestezja Imperialis, który swoją drogą był pierwszym singlem, prawda, zapowiadającym to wydawnictwo. Za warstwę liryczną tego albumu w dużej mierze odpowiada poetka Izabela Turska-Kamrowska. Na przy tym konkretnym utworze dzieliła pióro z Brianem Gawaskim. I wiesz co, czytając w ogóle te wersy, uderza mnie ogromny ładunek rezygnacji, z którym się tu mierzycie. Piszecie o tym, że dryfujemy samotnie przez ten świat cieni, tak? Piękne słowa. Będąc zaledwie szeptem w ciemnościach. I jesteśmy zbiorowo takimi, odłączeni jakby od natury stworzenia. Z drugiej strony gdzieś w finale pojawia się jednak ta iskra taka, nie wiem, może nadzieja na przebudzenie ludzkości, prawda? I marsz tam w stronę wzgórz, jak piszecie, by wyjść z tej szarości. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca na linii kompozytor-poetka?
0: Cudownie. W tym przypadku naprawdę po raz pierwszy poczułem wielką ulgę, ponieważ ja nigdy nie czułem się dobry w pisaniu. To jest też efekt tego, że Iza zajęła się większością tekstów. Poznałem ją u mojego dawnego kolegi na ognisku i porozmawialiśmy sobie o zespole Wardruna, który w tamtym czasie, jak się okazało, oboje z nas zafascynował totalnie. I Iza zaczęła mi opowiadać, że pisze teksty do szuflady, a ja mówię, że ja sobie plumkam na boku jakieś tam nutki.
1: Szanty.
0: Coś w tym deseń. Takie, no, jestem z nadmorza, więc wiadomo, w obursztynku i tak dalej. I Iza zaciekawiło, co ja tam robię, a mnie zaciekawiło, co ona. I się okazało, że ona ma tyle tego, że byłem pod niesamowitym wrażeniem, ale ilość to jedno, jakość tego to była po prostu wysoka półka, jeśli chodzi o poezję. I
1: chyba pierwsi fani się dobijają do studia, nie wiem, czy słyszałeś dzwonek do drzwi? Czy to moje omamy?
0: Ja jestem lekko przygłuchy,
1: dobra. Więc nasi słuchacze na pewno słyszeli dzwonek do drzwi naszego studia, zobaczcie.
0: No to super.
1: Już pierwsi fani Jasmino, słuchaj. A właściwie, drodzy państwo...
0: A mogę jeszcze uzupełnić tak, trochę, bo tutaj trochę urywałem historię. I Iza posłuchała parę rzeczy i mówi, ja mam tutaj tekst, słuchaj, do twoich piosenek. One się same zwizualizowały i to jest właśnie synestezja, którą ona odczuwa. I ten tytuł nie był dodawany jakby na końcu po zapoznaniu się z treścią tekstu, tylko od razu było wiadomo, że ona odbiera innymi zmysłami inne zmysły, bo to jest rodowód tego pojęcia. A Brian z kolei, kiedy dostał te teksty przetłumaczone na angielski, bo ona oczywiście pisze po polsku, to jak to człowiek mierzący się z materią mówi, no pewnych rzeczy tu się nie da tak zaśpiewać i to trzeba trochę jeszcze przeredagować. I on tam wniósł swoje doświadczenia, ale jak się okazało, oboje właśnie przeszli bardzo taką krętą i ciemną drogę, którą no i połączyła ich w tej piosence i tymi tekstami i tym klimatem. I podoba mi się to, że to, zwróciłeś na to uwagę, końcówkę wyśpiewuje Józef Parwes, Dotheimsgard, wspaniały artysta. I on właśnie niesie tą nadzieję w tych dwóch pięknych zdaniach, które właśnie otwierają drogę przed tymi ludźmi, którzy dzisiaj są już w innych, szczęśliwych dla nich miejscach.
1: Utwór Synestezja Imperialis to, moi drodzy, absolutny kolos, trwający ponad 10 minut. No nasz radiowy zegar bywa niestety bezlitosny, dlatego ten muzyczny moloch nie wybrzmi dziś u nas w całości, tak jak na to zasługuje. Zrobimy to inaczej. Zanurzymy się teraz w jego fragment, posłuchamy, jak te mroczne, słuchajcie, liryki współgrają z symfonią i genialnymi solówkami tutaj Michała Grala i Marka Depy. A za dłuższą chwilkę lekko wyciszymy muzykę, zostawiając ją w tle, by móc płynnie wrócić do naszej rozmowy. Przygotujcie się na potężne uderzenie. Przed Państwem Jasmino i Synestezja Imperialis.

0: Wiem, że chcielibyście więcej, ale nie, moi drodzy. Czekamy do 11 września, dobrze pamiętam, Sławku?
1: Dokładnie.
0: Do 11 września, wtedy będzie oficjalna premiera tego materiału Synestezja Imperialis. I powiem ci, Sławku, Sławomir Nietupski, oczywiście cały czas ze mną w studio, że ten ciężar rzeczywiście wciska fotel. I skoro muzyka cały czas nam towarzyszy, przyjrzymy się architekturze, słuchajcie, no i ostatecznemu kształtowi tego potężnego wydawnictwa. No bo wykreowanie takiej ściany dźwięku w głowie, wiem, że ściana dźwięku to tak może nie do końca brzmi dobrze, ale i w ogóle w studio to jedno, ale nadanie temu odpowiedniej, słuchajcie, takiej selektywności, no by nie powstała z tego jakaś niezrozumiała kakofonia, prawda, to zupełnie inna bajka. No i tutaj musimy koniecznie przywołać do tablicy, bo pewnego pana Jakuba Mańkowskiego, który jest odpowiedzialny za mix i mastering, prawda?
1: A tak.
0: Sprawdził się człowiek?
1: O, bez dwóch zdań. Wspaniała współpraca, ale też pełna wyzwań. Ja w ogóle się pokusiłem w trakcie pracy w ostatnich 2 latach, zrobiłem sobie profesjonalny kurs z realizacji dźwięku, żeby jeszcze lepiej rozumieć i kontrolować to, co ja robię. I siebie postawiłem w roli asystenta realizacji miksu i masteringu. Ja od początku wiedziałem, że to jest na tyle karkołomna praca, że przy tym wszystkim, co ja i tak mam na głowie, to po prostu ja nie chciałem tego schrzanić. I Kuba Mańkowski był świetnym wyborem. Pamiętam, że zapoznał się z próbką i 5 minut później zadzwonił i mówi: stary, ja muszę miksować tą płytę. I to jest tak odświeżające i faktycznie ta współpraca była bardzo fajna. Zresztą on pojawi się, z tego co zapowiadał, 11 września w klubie Czudners pod w Gdańsku, gdzie będziemy właśnie prezentować cały
0: album. Musimy, słuchajcie, tutaj wyprostować też troszeczkę pewną informację, bo ja osobiście zrozumiałem to, że wy zagracie koncert, wiesz, i zaraz sobie pomyślałem: matko, takie ogromne przedsięwzięcie, tylu zaproszonych muzyków. To będzie wydarzenie, ale jak się okazuje, to będzie oficjalny odsłuch płyty.
1: To będzie oficjalny odsłuch, ale będzie dużo niespodzianek, nie powiem jakich. Będzie to wyjątkowe wydarzenie. Release party wielu osobom się może kojarzyć z czymś nudnym. Zapewniam, że tak nie będzie. Natomiast jeszcze parę słów odnośnie Kuby. Tak, my wiedzieliśmy, że mamy diament, jeśli chodzi o muzykę. Natomiast z nim wiedzieliśmy, że zrobimy brylant. Mhm. I on po prostu to przeniósł nam ten klejnot.
0: Tak. Sławku, powiedz mi, czy tak po tak tytanicznej 4-letniej pracy nad tą muzyczną matrycą zamierzasz teraz na chwilę, nie wiem, odpiąć kable, udać się na zasłużony odpoczynek? Czy może ta ogromna, no, międzynarodowa machina jednak tak cię napędziła, że w studio, no, już powoli rodzą się zarysy kolejnych asemblaży?
1: Zdecydowanie muszę odsapnąć, muszę może nie tyle zresetować siebie, ale zbalansować to wszystko, bo to było szaleństwo istne, ostatni rok zwłaszcza. Cała ta promocja, miksy, nadchodzące wideoklipy, spraw jest multum przy takiej produkcji, tylu wydań tej płyty na kompaktach, w 2 wersjach kaseta, merch do tego. Trzeba pamiętać, że ja jestem niezależnym artystą i nie mam wielomilionowych budżetów albo bardzo silnie wypracowanej pozycji rynkowej, więc bardzo dużo muszę naokoło robić, a to jest mocno eksploatujące. I to jest też moim zdaniem dobre, nie tylko dla mnie, ale dla samej muzyki, która się pojawi na kolejnym albumie. Co mogę zdradzić? Nie ma jeszcze nic, jeśli chodzi o nową nutkę. Natomiast z pewnością chcemy w tym 4-osobowym składzie podstawowym zrobić kolejną płytę wspólnie i z żywym perkusistą też.
0: Pięknie, pięknie. Moi drodzy, w ogóle sprawdźcie sobie całą dyskografię tego zespołu, bo Jasmino na początku brzmiało całkowicie inaczej, aniżeli na teraz na płycie. Powiedz ten tytuł, ty zrobisz to najlepiej.
1: Assemblage of Cinematic Idioms.
0: Idioms, dobra. Będą idiomy, moi drodzy, są idiomy. Sławku, ja ogromnie ci dziękuję za wizytę w studio, za podzielenie się tym, no, fascynującym, wielowymiarowym projektem i za świetną rozmowę.
1: cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i do usłyszenia w przyszłości.
0: A jeszcze, słuchaj, oddaję ci stery naszej radiowej konsolety, bo masz zaszczyt, wiesz?
1: O.
0: Tak, wybrać ostatni utwór z Assemblage of Sinabek Indians, który za moment wypuścimy w eter. Nie posłuchamy go pewnie całego, ale zapraszamy na premierę, słuchajcie. Wszystko 11 września. Co to będzie i dlaczego akurat tę kompozycję zostawisz dziś naszym słuchaczom na dobranoc?
1: Ponieważ otworzyliśmy naszą audycję utworem History Birth, do którego wideoklip pojawi się już 1 września, zapraszam do śledzenia informacji, to wydaje mi się, że piękną kodą będzie puszczenie zakończającej kompozycji album, czyli Uwiedzione przez jednoznaczność.

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: O reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: No i nie powiecie mi, że ta reklama była potężniejsza niż to, co było przed nią. Jasmina zostawili nas w ogromnym, słuchajcie, wielowymiarowym i dość mrocznym klimacie, ale zgodnie z obietnicą, którą złożyłem wam na samym początku naszej dzisiejszej audycji, w muzycznym IQ zderzamy dziś dwa zupełnie różne światy. Teraz... No, symbolicznie tak, otwieramy na oścież okno w naszym studiu, wpuszczamy słońce i mnóstwo świeżego powietrza. To nie to, że Sławku, wiem, że jeszcze nas słuchasz, jak najbardziej twoja muzyka była niezwykle świeża i też dużo świeżego powietrza nam dałeś, może takiego bardziej orzeźwiającego nawet, takim niemalże burzą nas tutaj potraktowałeś. Ale za moment usłyszycie utwór, który jest u nas absolutną radiową premierą. Muzycznie to bardzo lekki, niezwykle przyjemny letni klimat, jednak pod tą melodyjną powierzchnią kryje się bardzo osobisty i ważny przekaz. Zanim zdradzę, kto jest autorką tego zamieszania, po prostu poczujcie tę lekkość, bo przed Państwem premierowo na falach Radia Wnet utwór zatytułowany Oddycham sobą, zatem łapiemy oddech i wracamy za moment.
4: Premiera w Radiu Wnet.

0: To tak, ja też sobie to i tak zrobię, tak podumałem. Tak właśnie brzmi premierowy singiel Oddycham Somą, a w naszym studiu czeka już na mnie artystka, wokalistka, songwriterka i autorka tekstów. Przecież to samo chyba, nie? Songwriterka to ta, która pisze muzykę.
1: Albo linię.
0: Autorka tekstów? Dobra. Swoją muzyczną drogę zaczynała od fletu. Potem był klarnet w szkole muzycznej pierwszego stopnia. A pierwsze szlify sceniczne zdobywała, uwaga, grając w orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej. Brawo! A w 2016 roku wdarła się na listy przebojów pod pseudonim Hey Jay. Pamiętacie Hey Jay? No, a jej piosenkę pozytywną nuciło zapewne wielu z was. W 2022 roku zrzuciła pseudonim, zajęła czwarte miejsce, reprezentując Polskę podczas Eurovision Weekend w Finlandii i rozpoczęła zupełnie nowy, dojrzały etap po dłuższej przerwie powraca, by pokazać nam swoją najbardziej autentyczną odsłonę. Drodzy Państwo, jest ze mną Justyna Dobroć. Cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Justyno, śpiewasz o odzyskaniu wewnętrznego spokoju i uwolnieniu się od presji. I powiedz mi, czy po tych wszystkich muzycznych historiach, doświadczeniach, koncertach przecież z chórem Black Hills, występach solowych i, no, i jednak byciu w pewnym sensie na świeczniku, tak? Czy ty masz wypracowany jakiś taki swój tajny, może nie wiem, niezawodny azyl, w którym wyłączasz telefon i wiesz, i łapiesz ten oddech? Czy jednak to właśnie wejście do studia i śpiewanie jest tym twoim najlepszym wentylem bezpieczeństwa? Jak to wygląda?
1: A bardzo różnie. To też jest tak, że zależy od mojego dnia, od humoru. Na pewno muzyka jest takim moim lekiem na całe zło, jak to się mówi. Kocham wejść do studia, wyrzucić z siebie swoje emocje, czy to negatywne, czy pozytywne. Więc w pewnym sensie jest to mój azyl, taka pierwsza część, ale druga część, no to moja rodzina, tak? To jest mój azyl i zawsze będę to powtarzała, że muszę to wszystko ze sobą połączyć i jak to wszystko ze sobą gra, to ja wtedy jestem spokojna.
0: Mm-hmm. To nie jest tak, że ktoś nosi tak piękne nazwisko jak ty, Dobroć, musi być na co dzień tak zawsze pięknie i ułożony i taki dobry, prawda? No wiadomo, musi być jakaś równowaga w tym wszystkim, nie?
1: No musi być, tak? Ale ja jednak staram się być taka pozytywna i taka dobra dla ludzi i lubię pomagać.
0: A co by było, gdyby Justyna Dobroć nagrała płytę Zło? Na przykład.
1: O, to by było śmieszne, no, ale myślę, że było też bardzo, bardzo ciekawe.
0: Słuchaj, w 2022 roku zdecydowałaś się właśnie na ten bardzo odważny, przełomowy krok, bo po sporych sukcesach, jakie odnosiłaś pod pseudonimem Hey Jay, postanowiłaś ten dobrze już naoliwiony mechanizm zatrzymać i zacząć występować po prostu pod własnym imieniem i nazwiskiem. I skąd ta potrzeba, powiedz?
1: Szczerze mówiąc, ta łatka tego pseudonimu, tego Hey Jay, jakoś tak do mnie nie przylgnęła. Jak przychodziłam na wszelkiego rodzaju występy, wywiady, to nikt do mnie się tak nie zwracał. Często jest tak, że my na przykład nie znamy piosenkarzy, jak mają na imię, tak? Mhm. Tylko po prostu, nie wiem, jest Zalia czy Sanach. A u mnie zawsze było Justyna, pani Justyno, Justyna. I tak stwierdziłam, że w sumie nikt nie kojarzy Hey Jay, tylko właśnie bardziej wszyscy pisali nawet do mnie komentarze, po prostu Justyna. I stwierdziłam, że no jednak chyba ten pseudonim się nie sprawdził i...
0: Ale kto wie, z czasem może byłby bardziej rozpoznawalny niż Hey Joe.
1: Może, ale tutaj dużo było właśnie takich problemów.
0: Ja tak sobie, wiesz, ja tak sobie to sam zinterpretowałem, że ty po prostu czujesz, że ten dawny pseudonim stał się trochę takim dla ciebie zbyt ciasnym kostiumem może też, nie?
1: Znaczy on powstał jak byłam nastolatką i już nastolatką nie jestem wiele, wiele lat. Też nie czułam już takiego połączenia z tamtą osobą. Wiele rzeczy przeszłam, przeżyłam i stwierdziłam, że no jednak wolę być sobą tak w 100% i lubię jak ludzie...
0: I oddychasz sobą.
1: Tak, mnie słuchają i wiedzą kim jestem.
0: Justyna, twoje sceniczne początki. Flet, klarnet i pierwsze szlify zdobywane w Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej. To niesamowity, wiesz, bardzo szczery fundament. No a potem przewijamy taśmę do przodu i widzimy, jak reprezentujesz Polskę w Finlandii na wspomnianym konkursie Eurovision Party. No a twój talent też swego czasu docenił wybitny śpiewak operowy Wiesław Ochman. Wiesz co, ja zastanawiam się, jak ta szkoła przetrwania w orkiestrze dętej, prawda, zahartowała cię przed tymi wielkimi międzynarodowymi występami.
1: Wspaniale, to był wspaniały czas. Grałam wiele lat, od 11 roku życia. Mieliśmy dużo wyjazdów. To była orkiestra tak zwana strażacka, więc tam się dużo działo. Trzeba było się przebierać w autokarach. Koncerty często graliśmy przez na przykład cały dzień. Musieliśmy stać na słońcu i nie jeść nic przez cały dzień. Tak? Więc ja pamiętam, jak nigdy nie lubiłam grochówki, a po prostu po całym dniu takiego czekania na te koncerty, ta grochówka była najwspanialsza na świecie, więc wydaje mi się, że ja też nauczyłam się takiej pokory, tego, żeby nie narzekać. Nigdy nie chciałam być jakąś gwiazdką, która musi mieć w green roomie, nie wiem, wina, czekoladki i tak dalej, a zawsze starałam się być dla ludzi taka uprzejma, bo wiem, że dobro wraca. I takie...
0: I Justyna Dobroć też wraca, słuchajcie. Ja myślę, że ona jeszcze wróci do mnie, do audycji nieraz. A zobacz, ja cię przywitałem wodą w papierowym kubku. I rzeczywiście nie narzeka, moi drodzy. Także. I podejrzewam, że smakuje równie dobrze, jak ta z tego kryształowego kubka.
1: O, jak najbardziej.
0: Mówiliśmy przed chwilą o twoim premierowym singlu Oddycham sobą, ale prawda jest taka, że ten życiodajny motyw łapania oddechu no, przewijał się w twojej twórczości już wcześniej. Dziś z pełną odwagą i lekkością deklarujesz, tak jak mówię, oddycham z sobą, ale żeby do tego dojść, no musiałaś gdzieś ten proces zainicjować. I to pięknie łączy się, wiesz, z utworem, który wydano dokładnie, jak czytałem, 8 marca 2021 roku, czyli w Dzień Kobiet. Jeszcze pod szyldem oczywiście Hey Jay. Ta muzyczna klamra pokazuje, jak piękna i konsekwentna jest twoja droga do samej siebie, wiesz? Drodzy państwo, cofnijmy się na moment o kilka lat. Przed wami dawne wcielenie naszej artystki i bardzo ważny przekaz. Słuchamy utworu Oddychaj, a zaraz po nim wracamy do studia na radiowe pogaduchy.

0: No i tak, moi drodzy, brzmi utwór nagrany w szafie. Oddychaj i rok 2021. I wcale z tą szafą nie żartuję. Co prawda dzisiaj słuchamy premierowo Oddycham sobą. I podejrzewam, że ten utwór już w garderobie nie był nagrywany, ale jednak jakąś drogę pokonała Justyna Dobroć między tymi dwoma muzycznymi punktami swojej kariery. No to opowiadaj o tym, co się wydarzyło przed chwilą i w jaki sposób powstał ten utwór.
1: Utwór Oddychaj powstał w garderobie. Także nagrywałam go w miejscu, gdzie mam ubrania. Tak? Więc chciałabym tutaj wszystkich młodych artystów poinformować, że nie potrzeba wspaniałego, pięknego, genialnego studia, drogich mikrofonów i bardzo wielu pieniędzy, żeby zacząć i żeby tworzyć.
0: Drogich mikrofonów, co to znaczy?
1: O, każdy mikrofon ma swoją cenę i jeżeli kupimy jeden z tych droższych, no to on ma lepsze brzmienie, tak, do nagrywania, więc to tak jak samochodem, jeżeli się kupi tańszy samochód, no to on za długo nie pojeździ, tak?
0: Zobaczcie, i Justyna zrobiła to, podejrzewam, że na nie najdroższym sprzęcie, a jej utwór ma już kilka lat i dalej jedzie. Słuchaj, z jednej strony promujesz dziś bardzo osobisty singiel, pokazujesz światu 100% autorską Justynę Dobroć. Masz na koncie już dwa solowe albumy, no i tam sporo tych singli po drodze było. Twoje solowe albumy stworzone z producentami Michałem Wrzosińskim i Danielem Fiedorowem, prawda?
1: Tak.
0: Z drugiej strony wiem, że jesteś też częścią, chyba cały czas, prawda, Hulu Black Hills.
1: Niestety nie. Hul się rozpadł.
0: No właśnie. No ale na scenie można cię jeszcze usłyszeć, czy już nie, w duecie z Pawłem Piotrowiczem?
1: Tak, z Pawłem jak najbardziej będziemy wracać do muzycznych koncertów, bo tak jak mówiłam, przez te kilka lat miałam przerwę, mieliśmy przerwę, ale już tutaj zaczynamy, jak to się mówi, szyć materiał i mam nadzieję, że za może dwa miesiące się pokażemy szerszej publiczności, więc zaczynamy wracać właśnie do koncertów.
0: A to Oddychaj sobie, słuchaj, jest jakimś zwiastunem większego materiału, jakiejś większej płyty długogrającej?
1: Płyty nie. Chyba, że możemy nazwać wydawanie singli jakby taką namiastką płyty cyfrowej.
0: Aha, dobra. Tak. Ewentualnie epka jakaś, 4 utworki, 3, tak?
1: Znaczy ja już bym chciała odchodzić od tego.
0: Tak. Rzeczywiście bardziej... żyjemy w epoce, może i dobrze, słuchaj, bo kiedyś rzeczywiście w latach 60., pamiętasz, 70. single wydawane były codziennie w ogromnych nakładach i teraz trochę do tego wracamy, co prawda w innej formie trochę, bo wydajemy je cyfrowo. Kiedyś to wydawanie wyglądało trochę inaczej, bo to było wszystko, zawsze był krążek fizyczny. Ale słuchaj, odbiegnę trochę od tematu, bo przeglądając twoją biografię, natknąłem się na rzecz, która mnie absolutnie zafascynowała. Na twojej półce stoją nagrody stricte biznesowe. Mam tu na myśli, słuchajcie, Wiktorię, znak przedsiębiorczości oraz certyfikat twarze biznesu gospodarki 2022. Padło słowo gospodarka. I wiesz, w moim mniemaniu jesteś wrażliwą songwriterką, obnażającą swoje emocje w tekstach, a jednocześnie okazuje się, że twardo stąpasz po ziemi, będąc menadżerką własnej kariery. Ja też tak chcę. Pomożesz?
1: Nic trudnego, naprawdę.
0: Tak? Jak ty to łączysz?
1: Troszkę połączyć, tak. Znaczy ja kocham muzykę. Wiadomo, że chciałabym z niej żyć, ale na chwilę obecną nie jest to możliwe, ale też chyba troszeczkę tak się boję, bo ja jednak lubię mieć stałe pieniądze, tak, stały dochód. Więc mam drugi zawód, pracuję w finansach, w firmie deweloperskiej, więc no tak wszystko łączę, żeby właśnie i mieć ten stały dochód, żeby dla moich dzieciaczków starczyło na wszystko, plus jeżeli zarobię dodatkowe pieniądze z muzyki, to się bardzo cieszę, ale to jest moje hobby, tak? To jest moja pasja i kocham to robić, chociaż moją pracę też bardzo lubię. To nie jest tak, że o Boże, jak ja bym chciała zrezygnować z tego etaciku i robić tylko muzykę. Nie, ja to wszystko łączę, jestem z tej muzyki i z tego połączenia zadowolona. No, tak jak mówię, chcieć to móc, tak?
0: Zdarza się, że Justyna w pracy odpłynie i zaczyna, nie wiem, głośno śpiewać gdzieś tam przy biurku?
1: To jest właśnie zabawne, bo ja na przykład tego nie czuję. I to jest tak w sensie, że ja zaczynam to robić, nie wiem, coś sobie tam liczę i tak dalej, a moje koleżanki Justyna, mówię, o Boże, przepraszam.
0: Ale jeżeli mówią Justyna, to słuchaj, to już dobry zalążek do chórków. Justyna, w informacjach promujących twój powrót do świata show-biznesu mocno wybrzmiała fakt, że pojawiasz się znów po dłuższej przerwie, prawda? Już o tym dzisiaj mówiliśmy. No, w obecnym przemyśle muzycznym, w którym media społecznościowe no i algorytmy jakby no, wymuszają na twórczach nieustanną obecność, zrobienie sobie pauzy, no wydaje mi się, niemal aktem buntu, a na buntowniczkę też mi nie wygląda jakoś.
1: Nie, no to było po prostu rozwój rodziny, tak? Mhm. Więc to była przerwa zamierzona. Lubię się skupić po prostu na rodzinie, na dzieciach. Ja też, jak coś mam robić, to muszę robić to dobrze, tak? Więc nie lubię tak po łebkach. Lubię jednak trochę być wyspana do tworzenia muzyki, bo nasz mięsień w naszej gardle, że tak powiem, musi być wypoczęty, żeby śpiewać, tak? Mhm. A wiadomo, że przy malutkich dzieciach nie ma takiej możliwości.
0: No tak, bo trzeba na nie krzyczeć. Żartuję, oczywiście. Nie krzyczymy na dzieci. Nie wolno.
1: Nie wolno, absolutnie. Także ja w sumie zrobiłam podobnie jak przy, bo mam dwoje dzieci, tak? Czyli przy pierwszej ciąży było bardzo podobnie, że też miałam taką, zrobiłam debiut, tak? Potem jakoś za szybko zaszłam w ciążę, tak? I też musiałam taką przerwę zrobić. Tak, i wyszło. Tutaj przy drugiej tak samo, więc to też myślę, że to jest takie zdrowe podejście, tak?
0: Jasne.
1: Się tak nie złapać w ten kołowrotek.
0: Pauza jest ważna, moi drodzy słuchacze, nie pędźmy tak. Bierzmy przykład tej, której nazwisko mówi wszystko. Justyna Dobroć, ogromnie dziękuję ci za wizytę w naszym studio, za szczerość i za ten wspaniały zastrzyk pozytywnej, bardzo, bardzo świadomej energii.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę.
0: A na sam finał zrobimy mały krok w przeszłość do 2016 roku. W utworze Poskładaj mnie Justyna śpiewała wtedy Rozpadnę się, czy dostrzeżesz we mnie blask? Poskładaj mnie w elementy stałe, ułóż mnie jak materię giętką, napraw mnie, podporą mi bądź. I kiedy słucham tych słów dzisiaj, tuż po premierze Oddycham sobą, czuję niesamowity spokój. Bo ja mam wrażenie, że przez te wszystkie lata nasza artystka sama wykonała, słuchajcie, tę tytaniczną pracę i kawałek po kawałku zebrała ten lekki pył, tak bym to nazwał, ten lekki pył i poskładała się w niezwykle, słuchajcie, silną, w pełni ukształtowaną kobietę, która dzisiaj już nie musi prosić o oparcie, bo odnalazła je w sobie samej. Coś pięknego. Ja dziękuję wam bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Życzę wam pięknego, spokojnego weekendu. Mówił Radek Ruciński. Słyszymy się za tydzień, w kolejny piątek, punktualnie o godzinie 19:00. A zostawiam was teraz z Justyną Dobroć w piosence Poskładaj mnie. Do usłyszenia.

0: Muzyczne IQ.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: Studio Londyn, na antenie Radia Wnet.
4: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
3: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
4: Wywiady z interesującymi ludźmi.
3: I dużo dobrej muzyki.
4: Oraz kultury polonijnej.
3: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
4: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
3: Niedziela.
4: 9 rano, czerwony dywan.
3: Zapraszają
4: Iza Smolarek
3: i Aleks Sławiński.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
6: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: To była autopromocja.
7: Bydgoszcz 104,4 FM.

To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Dobry wieczór, mówi Sławek Gorwat z wrocławskiego studia, jak najbardziej Radia Wnet, a z krakowskiego przedmieścia, dobry wieczór, mówi państwu.
1: Z warszawskiego studia, tym bardziej, Radia Wnet, Szymon Chrystianus. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Szymonie, dobry wieczór państwu. Mam dzisiaj łamiący głos, bo wzruszenie ogarnia mnie z wielu powodów. Gdyż co roku o tej porze składamy życzenia urodzinowe Antoniemu Malewskiemu, legendarnemu już, można tak powiedzieć, absolutnie mega legendarnemu kronikarzowi polskiego rock'n'rolla, a Szymon jest w ten życiorys też umoczony, jakby nie patrzeć. Pamiętasz, Szymonie, rok temu, kiedy prowadziłeś pierwsze audycje, bo ja byłem właśnie w Tomaszowie u Antka na 80.
1: No, gdybym był lepiej przygotowany, to bym nawet puścił taki fragment powtórki z zeszłego roku, żeby to było wszystko jednoznaczne. Tak, no, prowadziłem chyba wtedy audycję. Nawet nie chyba, tylko na pewno.
0: No właśnie,
1: to w ogóle nie był ostatni raz, jak się potem okazało.
0: Bo okazało się, że jesteś świetnym dziennikarzem, z czego jesteśmy wszyscy radośni i dumni, że mamy takich realizatorów, którzy jako realizatorzy nagle zrobili fantastycznych mnóstwo programów i muzycznych, i sportowych, i takich, które są o czymś. Przede wszystkim witamy ciebie, Antoni. Cześć, Antoni Malewski przed państwem. Wielka legenda polskiej.
2: Witam was bardzo gorąco. Witam ciebie, Sławku i Szymku. Witam serdecznie z dalekiego środkowego Tomaszowa Mazowieckiego.
1: Dobry wieczór.
0: No właśnie tak, to geograficznie macie bliżej do siebie niż do mnie tutaj. Natomiast jak wiesz, Antku, niezwykłem zapomnieć, że

0: Halo, halo, pozdrawiamy, pozdrawiamy dla Marylki.
1: Przepraszam bardzo, Sławek, miałem kłopoty z tym swoim telefonem, zawsze tak miewam, ale już jest okej, okay. Możemy rozmawiać.
0: To powiedziałem, że gdyby nie było, załóżmy jakiś taki hipotetyczny, jak są te political fiction książki, że nie ma czegoś, albo zmienia się historię, gdyby nie było i rock'n'rolla w ogóle to jest niemożliwe, prawda? Ale gdyby nie było, to był Sinatra, to był taki Elvis tamtych czasów przed rock'n'rollowych.
1: No wiesz, Sinatra tak, no ale on to był już taką gwiazdą z tego super tenorem, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale już swoją muzyką, swoim głosem pięknym to opętał całą kulę ziemską. A tutaj można powiedzieć ten proces rozwoju tej muzyki amerykańskiej, gdzie tam był gospel, gdzie było country, rockabilly, rhythm blues, on się dopiero w takim pewnym procesie tworzył. I oczywiście no, czy dorównywał? Może na początek tak nie było, ale to się wszystko tak tworzyło. Mogę powiedzieć w ten sposób, że dopiero to wszystko uporządkował Alan Freed. To jest dopiero...
0: Dokładnie.
1: Claudio Cleveland pierwszy wymienił termin rock and roll. Prawda? Gdzie tak uporządkował.
0: Antek, powiedzmy sobie szczerze jeszcze jedną ważną rzecz, że rock and roll to nie tylko muzyka i nie tylko ten rytm, przy którym tańczyłeś do upadłego, to też polityka, filozofia i w ogóle życie. Przecież sam to powiedziałeś, że gdyby nie rock and roll, to by nie istniały te wszystkie najbardziej straszne rzeczy, jak Ku Klux Klan, faszyści, komuniści i tak dalej. To wszystko rozwiał rock and roll właśnie.
1: Ja też tak mogę powiedzieć, nie wiem na ile to jest takie moje spostrzeżenie. Przepraszam, ale mogę powiedzieć tak, że rock and roll w sposób ewolucyjny zniszczył wszystkie totalitaryzmy świata.
0: Począwszy
1: od rasizmu amerykańskiego, prawda? Czyli potem rozszerzył to do nazizmu niemieckiego, do faszyzmu i wreszcie do polskiego komunizmu. Tak to mogę określić. Oczywiście w sposób taki ewolucyjny. To nie była rewolucja październikowa czy francuska. To był pewien proces. I pomógł mu nawet taki cudowny właśnie dzisiaj słuchaliśmy My Way, prawda? To zrobił Paul Anka dla właśnie Sinatry i dla Elvisa Presleya. A dzisiaj ten piękny
0: to teraz
1: utwór śpiewają wszyscy. Wszyscy
0: to teraz, drogi Antku, mamy z Szymonkiem dla ciebie specjalnie wielką niespodziankę. Sam mistrz Frank Sinatra wprowadza na scenę wielkiego Elvisa. Posłuchaj.
1: O, to piękne.
2: The same way, only in different areas.

0: Antoni Malewski jest moim Państwa gościem i oczywiście gościem naszego Szymona Chrystianusa, który z nami tutaj dzisiaj jest w studiu, a wtedy był rok temu właśnie osobno, byliśmy razem, on był w studiu, ja byłem tam w Tomaszowie. Ciarki chodzą po plecach, prawda? Antoni, kiedy się słucha tych gwizdów, tych krzyków, to była muzyka Waszej epoki.
1: Tak, może dlatego ten Love Me Tender to był właśnie może dlatego, że to był pierwszy film, jaki Elvis nagrał, fabularny film pod tym samym tytułem, Love Me Tender, to był przebój. I dlatego może tak na początek, przynajmniej u mnie w kraju tutaj, w mojej, że on zaszufladkował jak gdyby Elvis tym Love Me Tender, choć nie było tego filmu w Polsce, bo w polskich kinach nie było żadnego filmu z Elvisem Presleyem, ale w muzyce i aktualnościach, czy w koncercie życzeń, to był najbardziej popularny film i oczywiście utwór z tego filmu tytułowy.
0: Drodzy Państwo, Antoś wymienił tutaj muzyka i aktualności i... Jaki jeszcze wymieniłeś program? Koncert życzeń.
1: Bo tych koncertów życzeń to było...
0: Pamiętam te czasy, bo oczywiście między nami jest różnica prawie 20 lat, ale też pamiętam te czasy. No, między Szymonem a tobą jest różnica, nie powiemy ile lat. Zazdrościmy ci, Szymon. Natomiast... My się spotkaliśmy, gdyby nie... To jest właśnie smutne w tym wszystkim, ale i niesamowite. Gdyby nie śmierć człowieka, to nigdy byśmy się... Być może nigdy byśmy się nie spotkali w cztery oczy.
1: No właśnie.
0: Z Antonim Malewskim.
1: No.
0: Arek Milczarek. Człowiek, którego ja...
1: Który ode mnie dostał ksywę Elvis. Ja go tutaj nazywałem Arek Elvis Milczarek. No... To bardzo tragiczna postać i dla ciebie, Sławku, i dla mnie.
0: To znaczy, ja go poznałem w Londynie, kiedy robiłem jak jeszcze kabaret, różne stand-upy i takie różne historie mnie się czepiały w życiu. I pamiętam, gdzieś go znalazłem, to był człowiek, który tworzył podwaliny polskiego kabaretu. I był zawodowcem. Ja byłem tylko amatorem kabaretu, więc chciałem mieć jakąś silną postać koło siebie w razie czego, żeby, bo robiłem poważne programy dla poważnych ludzi, więc gdzieś tam się poznaliśmy. Potem się okazuje, że miał przyjść do mnie do studia brytyjskiego i nagle się zniknął, nie było go, nie mogłem z nim nawiązać kontaktu. Zacząłem szukać po internecie, co się stało, może gdzieś wyjechał, bo wiem, że tego Elvisa robił, on mi opowiadał potem o tym. No i znalazłem nekrolog na jednej ze stron Tomaszów, mój Tomaszów, to właśnie twój kolega, który szefuje temu portalowi, poinformował mnie niechcący zupełnie, że tenże człowiek, którego gościłem wtedy jako kabareciarza, a ty jako Elvisa, nie żyje. Nawiązałem kontakt z tobą, bo dostałem od niego numer i tak się potoczyły nasze losy, Antoni. Tak. Myślę, że jest czas, żebyśmy posłuchali Arka Milczarka, głos.
1: Właśnie. Ja potem opowiem bliżej o Arku.

0: fever. When we kiss them, fever, when we live and learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Take a chow, take a chow, take a chow, take a chow, chow, chow, chow. Antoni Malewski jest naszym gościem i Antoni, ty masz urodziny kiedy dokładnie? Dzisiaj czy jutro?
1: Dokładnie to mam jutro.
0: Jutro, no właśnie.
1: 29 sierpnia. No, czy rocznik mam powiedzieć? Koniec,
0: wiesz
1: koniec
0: co, to jest duma, to nie jest wstyd dzisiaj. Ja mam trochę tylko mniej. I powiem tak, Antoni, ten program jest po to, żeby takich ludzi jak ty, takich weteranów rock'n'rolla, jak ja to bym nazywał dzisiaj, zbowidowców w tym języku wojskowym, uhonorować. Bo to, co zrobiliście wy, ty, szczególnie ty, to powiedzmy sobie otwarcie, to jest absolutnie niesamowite. Nie to, że ty pamiętasz te wszystkie rzeczy, tylko w jakim stopniu to było niesamowite dla was, dla waszego pokolenia, że wyście tym to po prostu żyli, to było szaleństwo. To nie było normalne, co się działo, prawda?
1: Tak, mogę powiedzieć, jak to... To tak się nawet słowo niewinnie, czy nie postrzeżenie, może nawet nie jest to właściwe, bo nawet niewytłumaczalne. Ja może tak powiem, że oczywiście ten Wojtek Szymon Szymański, o tak tutaj powiem, obecny od
0: 40 drodzy lat. Państwo, to jest jeszcze większa postać niż nasz Antek Malecki, jak to mówią Antek Malecki, gdyby biblijnie na to popatrzeć, to Antek Malecki to jest Jan Chrzciciel, a Szymon to jest jak Jezus Chrystus, można powiedzieć, dla Tomaszowa.
1: To jest ten człowiek, który tutaj zaraził całe miasto, cały Tomaszów i mnie rock'n'rollem. On na przełomie lat 50., 60. miał skarbnicę płytoteki, już nie samych singli, ale long playów. To jest coś.
0: A to nie było takie łatwe mieć takie płyty rock'n'rollowe w domach.
1: To był taki człowiek, że jego ojciec był Tomaszowianinem. A cała mama, od strony mamy, to byli niemieccy koloniści, którzy zakładali Łódź Tomasza.
0: Czyli jak w ziemi obiecanej prawie, że jak w ziemi obiecanej.
1: Tak jest, taka rejmontowska ziemia obiecana. Przemysł włókienniczy. Tomaszów jest miastem włókienników, prawda? To jest przędzarzy i włókienników. Bo to jest, i właśnie od strony ojca ma nazwisko Szymański, a od strony matki to byli wszyscy ci, którzy tu tworzyli to tak zwane włókno, powiem ogólnie. Znaczy, no. I to jest bardzo ważna sprawa. A ponieważ Wojtek był pierwszym takim dobrym kolarzem lokalnym w takim klubie Unia Tomaszów, wtedy był późniejszy klub Pilica Tomaszów. I Wojtek był świetnym kolarzem. A ponieważ na moim podwórku, w którym mieszkałem tam i w którym się urodziłem, to podwórko, ono już nie istnieje, to był falbanek, było i madło, było kowadło, że ci wszyscy chłopcy, którzy byli w drużynie kolarskiej, to tu jeżdżali po treningach czy po wyścigach, naciągali szprychy, przerzutki, bo te rowery nie były takie doskonałe. I właśnie tak poznałem Wojtka Szymańskiego, Szymona tutaj, co oczywiście krzywe ma po nazwisku. I właśnie tu się tutaj spotkał dziewczynę, moją rówieśniczkę, Ola już nie żyje. I się tak
0: wspominam przeuroczej urody, przepiękna.
1: Piękna dziewczyna.
0: Pamiętam ze zdjęć. Nie,
1: 2 lata temu chyba zmarła, 2, może 3 lata temu. Moja rówieśniczka. To była kończyła taką medycynę specjalistyczną z niepełnosprawnością umysłową. taką, prawda? I, to ona, i potem mieszkała w Gnieźnie, tam taki był taki szpital tego typu dla takich chorych z tego typu kontuzją, bym powiedział. To. I Wojtek się w niej, jak to się mówi, zakochał. Ja byłem...
0: No to było bardzo trudne, żeby się w niej nie zakochać, natomiast powiedzmy sobie otwarcie...
1: Właśnie. I ten Wojtek w rewanżu, że mu tam byłem takim łącznikiem, prawda, i liściki takie przesyłałem Oli, Ola mnie do Wojtka, ja takim byłem katalizatorem tego romansu. I Wojtek w nagrodę zaprosił mnie, a był ode mnie starszy od 3 lata, zaprosił mnie do siebie, do centrum miasta mieszkał, żebym posłuchał płyt. I ja tam wchodzę. Boże kochany, to jest niewyobrażalne.
0: A tam leci sobie, drodzy państwo, Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock. I posłuchajcie, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Bardzo proszę, jeżeli jest taka możliwość, wysłucham z chęcią w Radio Wnet Billa Haleya and the Comets, Rock Around the Clock. Mam ten film o tym tytule z Billem Haleyem. Warto go wysłuchać.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: I tutaj, Antoni, trzeba od razu powiedzieć bardzo ważną rzecz, że rhythm and blues to nie tylko nazwa gatunku muzycznego, ale też i zespołu z Polski. Gdzieś tak. Na wokalu był niejaki Marek Tarnowski.
1: Marek Tarnowski i to był i Wyrobek. No i Michał Burano. To było trzech
0: takich, no, zgadza
1: się. Marek Tarnowski dla mnie, jak dzisiaj z punktu widzenia z tej przeszłości mojej muzycznej, tego kibicowania rock'n'rollowi, to uważam Marka Tarnowskiego za jednego z najlepszego wykonawcę tamtego stylu, tamtej muzyki. Tak.
0: To prawda, bo pamiętam, kiedy rozmawiałem o tym z Wiesiem Wilczkowiakiem, przy okazji powiem Państwu, kto to jest Wiesa Wilczkowiak, to jest w ogóle taka legenda jak nasz tutaj dzisiejszy gość, tylko na Gdynię. Człowiek, który mieszkał w miejscu pierwszego koncertu rock'n'rollowego, gdzie właśnie w jednej z sal gdyńskich tenże zespół pod tytułem
1: Rhythm Blues.
0: Tak, że tak jest. Powiem, zaistniał. I tutaj sobie powiedzmy szczerze, drogi Antku, że bez tego szaleństwa z Trójmiasta, bo zawsze powiedziałem, że Wybrzeże zrobiło wielkie rzeczy dla Polski i kultury, i muzycznej, i dla polskiej myśli politycznej i społecznej. Przecież to tam się na Wybrzeżu rozpoczęła era rock'n'rolla. To tam na Wybrzeżu powstała scena Bielizna, później i Miłość i tak dalej. To tam powstała Solidarność, to tam były pierwsze strajki na Wybrzeżu, to tam się przemyt z wydawnictw płytowych odbywał wśród marynarzy. Wielka chwała dla ludzi Wybrzeża.
1: Tak, Wiesław też bardzo, o Wilczkowiaku mówimy, jest też moim bliskim facetem, on mi bardzo dużo takich rzeczy zakulisowych opowiadał. No właściwie to właśnie, bo trzeba tu wspomnieć pana Franciszka Walickiego, ojca chrzestnego polskiego rock'n'rolla. To właśnie ten pan. Przecież on stworzył właśnie Rhythm Blues. On stworzył Czerwone Czarni. On stworzył
0: Niebiesko-Czarnych.
1: I oczywiście duży wpływ miał na czerwone gitary, by nazwać właśnie bo o tej nazwie tego instrumentu. Wszyscy mieli gitary czerwone.
0: To jego żona wymyśliła Niemena. To przecież z Wydrzyckiego się przerobił na Niemena.
1: To są rzeczy, których nie można zapomnieć i nie można ich ominąć. Jak mówimy o tych wszystkich tych początkowych rock'n'rollów w Polsce, no to pan Franciszek jest numer jeden. To był już facet po 30-35 lat. Świetny dziennikarz.
0: Wy byliście nastolatkami, prawda? Dopiero.
1: Tak. To jest dla mnie. Ja miałem czterokrotnie z nim spotkanie i to sobie jestem dumny z tego, że miałem okazję z panem Franciszkiem być. Mm-hmm. Tak blisko, nawet w moje książki czytał, co mi osobiście powiedział. Także było mi bardzo miło.
0: Antoni, mamy z Szymkiem dla ciebie niespodziankę. Wygrzebaliśmy spod ziemi pewnego faceta o nazwisku Marek Tarnowski. Elevator Rock.
1: Elevator Rock to na pierwszej czwórce, jaka wyszła z Pronitu, to był Elevator Rock. Bardzo proszę, dziękuję wam za Marka Tarnowskiego. Dziękuję.

0: Wiesz, co było wielkie w tej nagraniu, które słuchaliśmy? Nie to, że on to zaśpiewał, ale on to zaśpiewał po angielsku, także to była wielka sztuka w tamtych czasach śpiewać dobrze po angielsku.
1: Tak, bo Marek miał to do siebie, że on najczyściej śpiewał. Jeszcze, wiesz, to był utwór Cochrana, Eddie Cochran, taki Amerykanin, który zginął w taryfie w Londynie po koncercie, który to jest coś niesamowitego. Aczkolwiek styl, o którym zaśpiewał, to Tommy Steele'a z tego brytyjskiego, przed jeszcze Cliffem Richardem był Tommy Steele i on ten utwór też śpiewał. I ja podejrzewam, że właśnie Wojtek zaśpiewał to w stylu, bym powiedział, po obejrzeniu, bo był film w rytmie rock'n'rolla, taki tytuł
0: Marek, masz na myśli Marka, nie Wojtka. Nie szkodzi, ja tu jestem od tego, żeby pilnować.
1: No ale to był taki w tym filmie w rytmie rock'n'rolla z Tommy Steele'em, właśnie ten utwór Elevator Rock śpiewał właśnie Tommy Steele i podejrzewam, tak mi się wydaje, z tej pierwszej czwórki, bo to była bardzo ważna płyta. Ja ją miałem. Ja ją tam dwa tygodnie do zera zjechaliśmy, bo dwie śpiewał Tarnowski, dwie śpiewał Godlewski, Janusz Godlewski. Też tak, nieźle dokładnie śpiewał po angielsku na tej czwórce. To był pierwsza czwórka, rok to był 60, chyba pierwszy rok, jak ta płyta wyszła i to było coś niesamowitego. Zresztą to wszystko było, te całe nakłady to były sterowane, to nie mogło było to robić dużo, to tak było wtedy na pronicie, jeszcze nie polskie.
0: Drodzy Państwo, to były zupełnie inne tworzywa niż winyle, które wy teraz kupujecie w sklepach lub kupowaliście w latach 80. nawet tak jak ja. To były twarde, z grafitu
1: to
0: i w ogóle z
1: jakiejś... To była pierwsza płyta, jeszcze pierwsza czwórka, mówię o tym singlu właśnie, Tarnowski kontra Godlewski, po dwa utwory.
0: Dlatego te płyty się zażynało bardzo szybko, bo one były z bardzo łatwego do zażynania tworzywa.
1: No tak nie mieliśmy wtedy, nie wiem jakie tam to było, ale one były niewytrzymałe, że tak powiem, do tych wszystkich zachodni, które na przykład Szymański Wojtek, który miał, to były, jak to się mówi, nie do zdarcia.
0: Antoni, drogi, mam dla ciebie w tych wspomnieniach twoich, które... Mam to szczęście, drodzy państwo, że ja znam wszystkie wspomnienia Antka i mogę tutaj robić za takiego człowieka, który go zapowiada, przerywa mu i daje mu konkretne piosenki, ponieważ myśmy przegadali noce, dni i nie wiem ile tego było. Przecież wiele razy tam byłem u ciebie w domu, u Antka w domu, tak, gdzie nocowałem i robiliśmy programy 2-3-dniowe czasem nawet. Mam dla ciebie niespodziankę kolejną. Ja z Szymonem wypuścimy pewną piosenkę polską, a ty powiesz, dlaczego ona się pojawiła i opowiesz swoją historię z Szymonem. Posłuchaj.

0: Tłumacz się, mistrzu, teraz.
1: No cóż, ja mogę ci powiedzieć, w tej szarzyźnie gomułkowskiej w PRL-u chyba najpiękniejsze zjawisko to było uznanie, albo inaczej zaakceptowanie autostopu, czyli wyprodukowywano, to był chyba 1958 rok, a może 9, nie chciałbym, kiedy to weszło w życie, że za 50 zł można było wykupić książeczkę autostopu, gdzie było kuponów na 24 tysiące kilometrów, czyli nie było tych aut takich plandeką krytych, masa było takich tych, ale...
0: Nie było, proszę Państwa, BlaBlaCarów nie było.
1: Tak, a jedynie można było za te pieniądze kupić sobie i Polskę pokonywać od gór do morza i z powrotem. I tak ja z Wojtkiem Szymonem mogę powiedzieć, to był 62 rok.
0: Niżej, ja pamiętam, a się urodziłem w czwartym, to jest ciekawe.
1: I to co jest? Nasz kolega, mój ojciec chrzestny mojego syna, Andrzej Tokarski, który już mieszkał w Chicago i już odnalazł Wojtka w Nowym Jorku. I on wysyła mnie tutaj zaproszenie takie, załatwia przez Wojtka, żeby tu, ale zanim to się stało, to w 62 roku my z Wojtkiem jedziemy autostopem na film do Gdańska, na Długim Targu było kino Leningrad i tam grał film z Ricky Nelsonem, Johnem Wayne'em i Deanem Martinem, wielki film Rio Bravo. A dlaczego? Bo właśnie w Rio Bravo grał Ricky Nelson. A jego Hello Mary Lou, to było na takim wielkim topie. Oczywiście, i dla mnie, jak dziś tak rozpatruję te wszystkie westerny amerykańskie, to był jeden z pośrednich wspaniałych, Rio Bravo uważam za wielki, wielki film. John Wayne, Dean Martin i oczywiście Ricky Nelson. I
0: my to właśnie... Jeżeli mogę prosić Szymona teraz, bo ty tutaj opowiadasz o tym filmie, to ja mam jeszcze lepszy pomysł niż Ricky Nelson, gdyż ta piosenka jest bardzo rock'n'rollowa, natomiast ja zaproponuję tutaj, poproszę Szymona, żeby przygotował Deana Martina, gdyż jest to piosenka stricte właśnie kowbojska, taka związana z westernami. Dean Martin zaśpiewał taką piosenkę, którą pamiętam, się nazywała My Rifle, My Pony and Me. Moje portki, mój konik, właściwie kucyk i ja.
2: Rifle?
1: Przygrywał mu Ricky Nelson, no bo to, na gitarze.
0: Rifle były, taki gatunek.
1: Da, rifle były. Włoskie spodnie, jeansy.
0: No,
1: bardzo ładnie.
0: Szymek, jak wiem, że cudotwórcą jesteś, znajdziesz ten kawałek.
2: No, chyba znalazłem, tak?
0: No to bardzo fajnie, cieszymy się obaj.
1: Cieszymy się.
2: Posłuchajmy.
1: No, posłuchajmy.
3: The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream.

0: Tutaj, drogi Antoni, powiedzmy sobie jeszcze otwarcie jedną rzecz, że oprócz tego, że pewne zjawiska były typowo wasze, jak na przykład pierwsze westerny, które się pojawiły, jak chociażby z taką muzyką, jak przed chwilą słuchaliśmy, jak autostop, który was wiózł gdzieś tam po to, żeby zobaczyć, przybić piątkę z Niemenem i czerwono-niebiesko-czarnymi i tak dalej, to przecież jeszcze było zjawisko, które się nazywało szafa grająca.
1: Tak. O, aleś mnie uderzył teraz bardzo mocno, Sławek. Kochany mój drogi przyjacielu, jak wiadomo, szafa grająca, to od razu mi się kamienne schodki na Starówce Warszawskiej kojarzą.
0: A jaka piosenka i jaki wykonawca ci się głównie z tym kojarzy?
1: No tam był jedyny. Bo mieliśmy dwa long playe, czyli ten Wojtek Szymański miał Faca Domino, ale nie było tego utworu. Mieliśmy go później na plastikowej płytce, jeszcze nie w
0: kawałku. Czy ty, Szymek, rozumiesz, co to za pokolenie? Oni dla jednej piosenki jechali dziesiątki, set kilometrów, żeby tylko ją posłuchać, bo jej nie mieli. No. Wszystkie inne nie.
1: Nie było. I Wojtek wtedy studiował w Warszawie i mówi: słuchaj, Antek, w Kamiennych Schodkach, to jest taka kawiarnia na Starówce, jest szafa grająca, druga w Warszawie. I mówi: jest tam Modzi, Faca Domino, przyjeżdżaj. Ja, Boże kochany, z tym drugim kolegą Andrzejem Tokarskim, który zmarł w Chicago, mój ojciec chrzestny mojego syna, sprzedajemy tam, prawda, szmaty, butelki, zbieramy to, żeby
0: makulaturę
1: mieć no w różności. Zebraliśmy tam i jedziemy umówieni, byliśmy z Wojtkiem, na nas czekał, a myśmy tutaj przyjechali wieczorem i spaniu było na dworcu głównym. To jeszcze był dworzec, nie było dworca tutaj tego Śródmieście, to były takie jeszcze stare rzeczy i spaliśmy na dworcu głównym. Rano tutaj bułka z masłem, dzisiaj nie ma tych barów mlecznych. I tam zjedliśmy i pieszo szliśmy na Starówkę z dworca głównego, który tam jeszcze istnieje. I Wojtek już na nas czekał i myśmy wrzucili, nie wiem, nie pamiętam, czy 2 złote w tą kieszeń się wrzucało, czy 5 złotych. W każdym razie okazało się, że to było przed południem. Cała młodzież warszawska chyba na wagarach była.
0: Czyli nominały, jak powiedziałeś teraz te nominały, to one są podobne do naszych teraz z tych czasów, 2,5.
1: Tak, i ja wrzucałem tam w te... Tam nie pamiętam, ile razy ja i ten Andrzej, Wojtek i oczywiście wielu tych młodzieży, która tam siedziała. Także mogę powiedzieć, że przez cały tam aż długie przedpołudnie i długie popołudnie siedzieliśmy i cały czas leciało Modzi, Faca, Domino. Ja byłem tak urzeczony i tak zakochany, że później zdobyłem singla. Oczywiście na plastikowej płycie, jeszcze nie pod sztówki plastikowe, cieńszy był taki grubszy, o wymiarach talerza adapteru, taka średnica była. I właśnie ten utwór, Modzi, Fat, Domino.
0: Posłuchajmy.

0: To był legendarny Morgy, czyli ta piosenka, za którą się jechało w waszych czasach kilometry, tak, żeby posłuchać. No, słuchajcie, drodzy Państwo, młodsi od Antka, komu by się dzisiaj chciało? Włączasz YouTube, włączasz Spotify'a i masz, dobrze mówię, Szymek?
1: Tak. To jest faktycznie, ale powiem Ci, że strasznie przyjemnie, radośnie wspominam tamtą epokę. Mimo, że była to szarzyzna gomułkowska, ale to było tak piękne. Może dlatego, że miałem to szczęście, że tym na mojej drodze życia jako gówniarza 15-16-letniego trafił się ten Wojtek Szymański, który był 3 lata starszy i zaprawionym rock'n'rollowcem. Ja nie wiem, czy w Polsce było, może na palcach by się policzyło jednej ręki, jakiś tam przyjaciół, marynarzy, którzy przywozili tam do Gdyni, do Gdańska, prawda, te zabytki kultury rock'n'rollowej.
0: Artefakty.
1: Rock'n'rollowej, bo to jest coś niesamowitego, co to było. No.
0: Drogi Antku, ja teraz mam taką zabawę z Państwem i z Tobą. Oczywiście Tobie nie będę tego mówił, bo byś od razu wiedział, o kogo chodzi. Bo jest taki zespół The Shadows, który powstał w Wielkiej Brytanii i my do niego wrócimy. Ale gdybym chciał oszukać Państwa, to zaprezentowałbym ten utwór. Ty oczywiście będziesz od razu wiedział, że to nie jest The Shadows, ale myśmy też nie mieli takie zespoły. Posłuchajmy tej piosenki, tej utworu, nie piosenki, a utworu instrumentalnego i pogadamy o tym potem.

0: Drodzy Państwo, to nie były kontiki, to nie były szadugi i to nie były inne piosenki Shadowsów. To była nasza polska kapela Niebiesko-Czarni, Gdy odlatują bociany.
1: Gdy odlatują bociany Krzysia Klęczona. To jeszcze wtedy, to były początki, kiedy jeszcze był w Niebiesko-Czarnych. Kiedy rzucił szkolnictwo, był nauczycielem WF-u na swojej tam dalekim Szczytnie i uciekł ze szkolnictwa i załączył się. Oczywiście było to już po pierwszych festiwalach Szukamy Młodych Talentów, które zrobił w Szczecinie, w Niebiesko-Czarni wygrali. I ten utwór, tam było wiele, miał kłopotów, ale z nim Krzysio, podejrzewano go o plagiat, ale on to filmował i na tej pierwszym longplayu Niebiesko-Czarnych Krzysztof Klęczą, Gdy odlatują bociany. To jest naprawdę cudowne.
0: Piosenka na czasie naszego czasu, właśnie w tej chwili mamy powoli ten czas, kiedy będą bociany od nas odlatywać.
1: Odlatywały, tak.
0: Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że zespół The Shadows, już ten brytyjski zespół, który, że tak powiem, był przede wszystkim też muzyką instrumentalną naszpikowany, to też była kapela, która była jakby, tak jak The Jordan Ayers był kapelą Elvisa, tak właśnie piosenki Cliffa Richarda w Wielkiej Brytanii grała The Shadows. A dlaczego o tym mówię, to ty dokładnie wiesz, ponieważ chcę powiedzieć, mianowicie były bitwy pomiędzy waszymi fanami Elvisa i Cliffa. To były takie... Nie wiadomo, kto był lepszy, ale wiadomo, kto był lepszy, twój wybór.
1: To były takie pojedynki, załóżmy, u Wojtka Szymona Szymańskiego na chacie na Placu Kościuszki 17. Boże, to byli ci i to były Venturesi, ta amerykańska grupa Venturesi i Shadowsi, ta brytyjska z Hankiem Marvinem, no to jest geniusz. Gitary, jeśli chodzi o piękno, o wyciąganiu z...
0: To ten pan w okularkach takich śmiesznych.
1: W okularkach, cudowności, to ja uważam, każdy utwór, który oni wyprodukowali, był taki long play, me and my shadow, ja i moi shadowsi z Cliffem Richardem. A propos Cliff Richard, który miał tam takiego Jet Harris, był na gitarze basowej i Tony Meehan na perkusji. To jest pierwszy Cliff Richard. Potrzebny był prowadząca gitara. Cliff tak no i na taki castingu znalazł się właśnie Hank Marvin z kolegą z podwórka z jednego. Welch. Taki, który grał, miał i basówkę, ale również miał rytmiczną gitarę. I na takim castingu się załapał tylko Marvin. A Cliff nie uznał. On to, Marvin stanął na drodze i mówi, jak nie będzie grał Welch, to ja nie wchodzę do zespołu. No i także go pod jakimś takim...
0: Szantażem.
1: No i oczywiście skazało się Shadowsi. Nigdy nie wiem, czy by Cliff Richard wypłynął na wielkie wody. No w Europie tak. To trzeba przyznać, że po tym stylu Cliff był numer jeden. Ale Shadowsi podbili Amerykę. Nie wiem, ale oni nagrywali dla Amerykanów indiańskie nazwy.
0: Ja wiem,
1: Geronimo, Riders in the Sky, wszystkie.
0: A ja mam propozycję, żebyśmy posłuchali The Young Ones, czyli młodzi.
1: Młodzi, a
0: to o pokoleniu Szymona właśnie naszego tutaj.
1: Tak, właśnie, to było nasze Young Ones, to był long play i tytuł filmu z Cliffem Richardem. Piękne Young Ones, dziękuję wam. Z wielką radością wysłucham Cliffa Richarda.

0: I teraz powiedzmy sobie takie zdanie, Antku, że każdy z nas kiedyś w życiu coś zostawi potomnym. Coś, co jest dla niego ważne, co kochał przez całe swoje życie. Ty zostawisz te kroniki rock'n'rolla, a u mnie się zbiegły w tej chwili z twoją osobą i tym, co teraz poleci. Dwie rzeczy, które zostawię ja po sobie na pewno. To jest lista Polish Chart i to jest Muzyczna Podróż Blog, gdzie jest mnóstwo twoich artykułów, Antku.
1: No tak, jest mi miło. Twoja muzyczna podróż, naprawdę, to była faktycznie moja wielka podróż. Jestem ci tak wdzięczny, że tyle różnych felietonów, jakie tam publikowałem, nie zdając sobie sprawy z tego, tak pisałem dla siebie, nie powiem to, co mówił Dobrowolski z kabaretu z roku 56 roku. Mówię o Dobrowolskim, naszym tym wielkim facecie, to jest wielka sprawa. Był ten kabaret, to była najpiękniejsza. Właśnie nie wspomniałem tutaj w tej szarzyźnie, jednak powstawanie tych studenckich prawda, kabaretów, które przetrwały, tam wyrośli potentaci późniejszego. Później pozbierał ich, tak rzecz powiem, Janek Pietrzak, który stworzył te wszystkie cudowne kabarety. No naprawdę. I to są, ten Dobrowolski to był taką potęgą w tym. I zawsze miał cudowne teksty własne. Ja też to wykorzystywałem i to było dla mnie bardzo ważne.
0: Przede wszystkim, tak, Antku, twoje wszystkie artykuły na temat rock'n'rolla i nie tylko rock'n'rolla, bo ty właściwie byłeś kronikarzem muzycznym. Ja się dopominałem na łamach tych, że często i Polish Chartu, i w radio, i tutaj na łamach tego bloga, żeby ciebie uhonorowali, żebyś za życia miał ten pomnik, w cudzysłowie pomnik, po Tomaszowie za to, co robisz. I teraz, drodzy Państwo, będzie, uwaga, bo będzie spotkanie. Usłyszycie utwór, którego słuchacie co tydzień. Pochodzi z czasów rock'n'rolla, początków rock'n'rolla, wykonuje go zespół Czerwono-Czarni. A z czym się będzie zawsze już kojarzył? No to sami sobie posłuchajcie.

0: ten utwór, drodzy Państwo, nazywa się Angelina i leci co tydzień. Niektórzy myśleli, że to jest dżingiel.
1: Tak, ja, wiesz co, ja cieszę się, że ty do swoich muzycznej sfery wciągnąłeś to tak jako swoje logo, bo to są początki czerwono-czarnych, kiedy ten utwór, on by może umarł śmiercią naturalną, jak wiele, wiele wielkich, potężnych utworów, ale dzięki tobie i że go wzmocniłeś, to jest moja ocena. Ja go
0: dzięki ci bardzo,
1: swoich
0: jeżeli
1: audycji,
0: tak myślisz.
1: Ja prawdę, tak powiem, reanimowałeś czerwono-czarnych, bo oni odeszliby w zapomnienie. Nawet wcześniej Autostop, Karin Stanek, ona, dziewczyna, prosta dziewczyna, nawet słabo mówiła, tak, że tak powiem, językiem polskim, bardziej śląskim, dziewczyna z Bytomia, cholernie odważna, bardzo odważna. Kiedy była nagonka medialna establishmentu rządzącego, ona jako prosta, młoda dziewczyna, 14-15-letnia.
0: Czyli Hanycka w Gorolskim Radiu.
1: To jest właśnie, a ten Autostop, to tak ci samo jestem ci wdzięczny, że właśnie Karin Stanek, bo tam później już były, czy tam już Adarusowi, czy tam była Halina,
0: Kasia Sobczyk.
1: Ze Szczecina. No było sporo, ale ja uważam Karin Stanek za pierwszą odważną polską dziewczynę ze Śląska, z Bytomia. Potem ona, na nią były ogromne nagonki. Ona potem wyjechała do Niemiec, nie musiała, mogła wrócić. Ale tak, no tyle tam było niefajnych spraw o niej. Nie chcę o tym mówić w tym takim świątecznym naszym dniu.
0: Dlatego nie będziemy o tym mówić, natomiast będziemy mówić o czymś innym, mianowicie, drogi Antku, teraz powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Poleci teraz piosenka, która nie jest z waszych czasów, ale opowiada o waszych czasach tak idealnie, że nie mogłem sobie odmówić.
1: Z dziką rozkoszą wysłucham.

0: Może pamiętasz, Antoni, 2 lata temu rozmawiałem podczas twojego 79-lecia życia. Tak. Właśnie z panem tymże tutaj Wojciechem Gąsowskim, który, drodzy państwo, nie tylko się sławił tym, że pięknie wyśpiewał to, co było, będziemy zaraz o tym rozmawiać, ale też miał taki epizod życia, że był porwany przez terrorystów palestyńskich i na jego oczach zamordowali człowieka na Achille Lauro.
1: Tak jest.
0: Opowiadam mi o tym.
1: Też, Sławku, bardzo fajnie, bo chciałem tutaj wymienić mojego przyjaciela zmarłego, pana Gaszyńskiego. Mhm. To właśnie Gaszyński zrobił kapitalną rzecz dla Niemena. Jego sen o Warszawie z muzyką Michel Colombin to było arcydzieło. Warszawiacy, i dlatego Marek Gaszyński jest dla mnie taką potęgą. I miał zamówienie coś zrobić, była melodia. I Wojtek Gąsowski z Markiem się tam bardzo dobrze się znali. I Marek zrobił ten tekst, gdyby nie piękne słowa Marka Gaszyńskiego do tej cudownej muzyki. Ale gdzie te prywatki, to wszystko, to jest cała moja młodość. I ponieważ z Markiem bardzo mocno Gaszyńskim obcowałem, nawet robiliśmy kilka rzeczy wspólnych tutaj w Tomaszowie Mazowieckim. I zawsze mu mówiłem, zrobiłeś 2 największe rzeczy i dla Warszawy, i dla polskiego rock'n'rolla. Sen o Warszawie i gdzie te prywatki. To są naprawdę arcydzieła. I tego pięknego mojego pokolenia. Ja w wojsku byłem, jak usłyszałem po raz pierwszy ten show z Michel Colombin, bo to nagrał w Paryżu Niemen. To cudowność. Ja mówię, Boże, to będzie arcydzieło. To będzie arcydzieło w naszym muzeum rock and roll. I oczywiście później powtórzył to pan Marek Gaszyński. Gdzie te prywatki? Boże, to jest, no każdy tekst, każdy wers, to mnie rozrywa serce. No dziękuję.
0: To może zróbmy tak, Szymonku, że dla Antoniego specjalnie, tutaj już mi ustalili inną kolejność, ale dla Antoniego specjalnie Czesław Niemen i sen o Warszawie. Wiem, że na pewno w bazie jest, bo to jest przecież
1: a
0: też...
1: A to w bazie? Boże!
0: Słuchaj, to jest przecież hymn Legii, więc...
1: To jest Legio, ale to jest w ogóle... Słuchaj, to jest coś... Ja wtedy miałem 22 lata. Ja byłem w armii. To już końcówkę mojej armii, jak już pierwszy raz. Ja byłem na tym... W tym garnizonie słupskim, w lesie. I chłopcy mieli tam z radiostacji potężną Tatrę i wzmacniacz. I puścili to na... To chyba w koncert zresztą był. I puścili nas. Ja mówię, Boże, arcydzieło. Mówię, no tak się cieszę. I dzisiaj również, że mogłem wrócić do tych cudownych lat. Boże, to
0: wiem, było... że Szymon to na pewno znalazł, więc dla ciebie sen o Warszawie i Czesław Niemen. I Marek Gaszyński.
1: Dla Polaków to jest hymn. To jest hymn nie tylko Warszawy. Hymn Polski. Warto go dzisiaj, w Wigilię moich urodzin. Pięknie, dziękuję wam ślicznie, Szymonowi też i tobie, Sławciu, dziękuję.

0: No powiem ci tylko, Sławku, że wybitnie nie wstrzeliliśmy się tym utworem, ponieważ sędzia doliczył 5 minut w meczu Legii Warszawy ze Śląskiem Wrocław. Na Torwarze.
1: Jeszcze mają 5 minut legioniści na 3
0: minuty,
1: na wyrównanie.
0: To jest 92. Na wyrównanie co najmniej, bo to Beniaminek ze Śląska prowadzi.
1: To są my. 0-1. Ze Śląska, ale Wrocław. Drogi Antku, skoro już biliśmy się teraz oddawaniem hołdów i czci, to można by. Już niestety w rock'n'rollu tak jest, że bardzo dużo już ludzi, artystów, muzyków nie ma między nami. A coś chcesz powiedzieć?
2: Słuchaj, nie, bo tak żeśmy tam wymieniali, proszę ciebie, Węczersów, Szadowców, tam też Czerwone Czarnie, Krzysia Klęczona, jego cudowności, a tam gdzieś padło tak między innymi Hanka Marwina, czy tam gdzieś macie tutaj, czy Szymon ma Szadugi?
1: Mamy Szadugi w wykonaniu Szadowców. Chcesz to...
2: Szadowców właśnie mi chodzi.
1: Mówisz, bo... i masz, przecież to ty masz dzisiaj święto.
0: Koncert życzeń.
2: No to słuchaj, bo musi być bugi-ugi, musi być prawdziwy rock'n'roll gitarowy.
1: Jak musi być to...
2: A
1: tam
2: Marvin to jest artysta od tych rzeczy. Zawsze Szadugi były przeplatane na fajfach w literackiej, nieraz na jednej stronie taśmy magnetowej.
1: Wyjaśnisz był... młodym ludziom, co to są fajfy, co to były fajfy.
0: A może fajfy, zanim...
2: To były spotkania, tańce. Dzisiaj
1: prywatki.
2: To się nazywa dyskoteki, różne, ale fajfy taneczne. Myśmy mieli taką kultową kawiarnię, która się zwała Literacka. I po przyjeździe z Sopotu, właśnie z tej wyprawy na Rio Bravo i spotkanie z Frankiem Walickim i te wszystkie spotkania zrobiliśmy w lokalu w Tomaszowie Mazowieckim, który się nazywał Literacka i był w takim kompleksie.
1: Dzisiaj jest tam biblioteka, prawda?
2: Tam jest biblioteka.
1: Ja tam byłem z tobą, więc dlatego taki mądry jestem. Przecież ja tam byłem.
2: No to ja wiem, bo tam byliśmy. No tam ja cię wprowadzałem, bo tam była właśnie...
1: Szymon, wyobraź sobie, że chodziłem jak po reliktach.
2: Po reliktach. No i pamiętam Szadowców, to było dobre, to był klasyczny rock'n'roll, bugi-ugi, no tak. Żeby to na... Dziękuję wam, jak się uda, no to co? Jedziemy! Z bugi-ugi!
0: A to zanim pojedziemy, to ja tylko powiem, że trochę wywołałem wilka z lasu i Legia Warszawa wyrównała za sprawą Rafała Adamskiego minutę
1: nie
0: przed,
1: powiem, że się
0: przed
1: cieszę,
0: końcem.
1: Ale gratuluję.
0: Właśnie złą wiadomość mam dla ciebie, Sławku.
2: Bo w tym zespole Śląsk-Wrocław gra mojego kolegi, z którym tutaj jest z Niewiadowa, czyli to blisko tam Tomaszów Mazowiecki, Ujazd Niewiadów, i się nazywa Samiec.
0: Tak, on strzelił, on strzelił gola na 1-0.
2: Tak? Aha.
1: On strzelił też gola we wcześniejszych meczach, pamiętam, no, też strzelał. Z Lubinem tak. Chyba wszystkim.
0: No ale...
2: To jest taki jeden z liczących się zawodników. I on jest tutaj Tomaszowianin. To jest z tego Niewiadowa. Jego,
1: na przykład niektórzy mają takie typowe nazwiska, jak na przykład Dawid Poręba, to wiadomo, że Chicago, nie?
2: Dobrze, no to miło mi.
1: Jedziemy.
2: Usłyszałem od was o tym Samcu. Spotkam jego dziadka, bo to jego dziadek jest moim kumplem. Proszę ciebie, spotykamy się z tego Waldka na Gałka, ten co mi robi te wszystkie.
1: Wiem, który ten, co u niego piliśmy dużo kawy.
2: Tak, no dobrze, no to co, zatańczymy? Bugi, bugi.
1: No jedziemy, Szadugi.
2: Jedziemy z tym koksem.

0: No i tak oto, drogi Antku, dostałeś swój utwór, który sobie zażyczyłeś, tak. Ale ja wiem, że teraz zagramy z Szymonem kawałek gościa, o którym ty mógłbyś opowiadać 25 takich programów jak dzisiaj. A propos, Antoś mówi 2 godziny, ja pierniczę, ja tego nie wytrzymam. Ale proszę bardzo, jak się dobrze bawi nasz Antoś.
1: Nie, bo jest, trochę mi przeszło, byłem zmęczony, bo co, bo ja dzisiaj robiłem tam prawie 3 godziny ten swój Herosów Rock'n'Rolla. W tym miejscu, które znasz, Sławciu, w tym Pecasie, tam gdzie robiłem rok temu swoje 80. urodziny. Właśnie nie tyle ja robiłem, tylko co mnie zrobiono, taką cudowną laudację, której byłeś świadkiem, prawda? Mm-hmm. No, tak, to było cudowne, cudowne.
0: Miałem okazję na twoim święcie po raz pierwszy uścisnąć sobie rękę z panem Macierewiczem.
1: No bo tak, bo Antek Macierewicz...
0: Nie wiedziałem, że takich masz kolegów.
1: No wiesz, Macierewicz, ale nie przyjechał Sakiewicz, bo to wszyscy z Klubu Gazety Polskiej, bo ja ją reprezentuję. Nie koleguję się z tymi wszystkimi innymi. W ogóle o polityce nie rozmawiam.
0: Nie rozmawiamy.
1: Bo jak ktoś mówi po polsku, to nie znaczy, że jest Polakiem. To jest dla mnie święto.
0: I tu podstawnie, mówiąc, idąc za językiem Jaśminy Nowak, podstawmy kropkę. Natomiast ja mam pomysł taki, żebyś teraz posłuchał gościa, którego kochasz nad życie. Posłuchaj.

0: hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I went on my thumb. Real nervous, but somebody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, great balls of fire.
1: Great Ball of Fire.
2: Great Ball of Fire. Wielkie piłki w ogniu, ognia. Także to dzisiaj słyszę w swojej audycji trzykrotnie i miło mi usłyszeć wielkiego Jerry'ego Lee właśnie w Radio Wnet i to na moją okolicę.
1: Skandalistę i łobuza.
2: Łobuza. To jest, proszę was, ja mam w tej chwili, nie wiem czy ja to tam mówiłem dzisiaj, czy ja dzisiaj rozmawiałem o Jerry Lee Lewisie według książki Braga.
1: W telewizji wiem, że Tomaszowski robiłeś program o tym, że Jerry Lee.
2: Ja tutaj mam książkę, to jest, wiesz, Nagroda Pulitzera, to jest taki odpowiednik w filmie Oscara Amerykanie. I on napisał Jerry Lee Lewis, opowieść prywatna o własnym życiu. Kapitalna rzecz. Ja to czytam i się zachwycam. To był zwyczajny, prosty chłopak, chudy, szczupły, ostry. Jak walnął w szczenę, to szczęki nie było i był zamroczony.
1: I kiedyś, jak to mówiło, bił tylko dwa razy. Raz w mordę, drugi raz w wieko trumny. I tak się mówiło wtedy.
2: Ale on miał taką tutaj w tej książce jest, gdzieś grali na południu koncert, no oczywiście z bardzo mocno zespół gra, a nagle tam z daleka z sali krzyczy, ładnie grasz blondasku, a blondasek to pedałek w Stanach Zjednoczonych. I Jerry go lokalizuje, gra swoje Great Balls of Fire i go zlokalizował. Zespół nadal gra, Jerry zamyka klapę, idzie w to miejsce, w ten sektor, gdzie siedział, to ty żeś tak. Jak go walnął, go zamroczył i kiedy wracał na scenę do fortepianu z drugiego sektora, aleś mu ładnie, no, przyłożył. A Jerry się wraca, ty też chcesz w łeb? Nie, sorry, Jerry. I Jerry wrócił, otworzył klapę i nadal gra. Ja to dzisiaj opowiadałem na kanwie tej książki Ricka Braga, który tutaj, on tutaj, bo bez Jerry Lewis razem ze swoim Jimmym, kuzynem bardzo bliskim, studiowali, jakby to nazwać, tam zielonoświątkowcy, czyli baptystów, no, teologię, nie? Taką znaną. I Jerry z tego spadł, a rozpoczyna się, bo wziąłem tą książkę do ręki, bo ją miałem dzisiaj na tym swoim spotkaniu i tutaj zaczyna ten Braga, ten, który ma dwukrotnie Pulitzera, czyli odpowiednik literacki, prawda, Oscara i tak mi zaczyna się pytaniem. Czy ktoś, co gra i śpiewa rock and roll, może trafić do nieba? I tak rozpoczyna Braga i o tym wszystkim tu śpiewa, zresztą w tym swoim, to ja robiłem na jego 25-lecie, gdzie był Chris Christopherson, był Tom Jones, był Carl Perkins, no i oczywiście Johnny Cash. Nie było tylko Elvisa, bo Elvis w 77 umarł, a ten koncert był w 83 na Jerry'ego Lee 25-lecia. I to są, też jeszcze jedna z Anglii, nie? Bo to też dzisiaj to było, bo on pojechał do Anglii na 8 koncertów, czy na 9 koncertów i wziął z sobą tą swoją trzecią żonę, tą 13-letnią
1: kuzynkę.
2: Córkę, prawda?
1: No bo ślubił w wieku 13 lat, znaczy jej 13 lat.
2: Ja, ona chciała jechać, no ją zabrał. I wystąpili w pierwszym koncercie i tam dziennikarze dobrali się, że to czy wszyscy tacy purytańscy, że on ma, że ta dziewczyna to jest jego żona. No i tak się stało, że zrobili mu w pierwszym koncercie, wygwizdali go, zrobili z niego kidnapera i Jerry go stracił straszliwie. bo go przerwano koncerty i to bardzo w tej książce jest opisane. Ale w tym filmie już wsiadali tam i ten dziennikarz, którego rozkołysał, rozkuśtał ten establishment angielski. Ale Dziewia, co ty powiesz tym panom twoim? A panom powiedz wszyscy, żeby mnie posłowali w dupę i wszedł do samolotu. I tu przepraszam.
1: Przepraszamy za wyraz samolot. Przepraszamy za wyraz samolot. Tego
2: braka w tej książki.
3: Jest już po 10 wieczorem, nie ma żadnego problemu.
1: Nie, to był żart. Dobrze,
3: że w samolotach można rozmawiać.
2: Na zegarek, Boże,
1: Antoś. Antosiu, drogi, kochany mój.
2: No Boże, kochany.
1: Boże, przecież to tacy ludzie jak ty, to jest miód na uszy naszego bossa, myślę, bo to jest, pokazujecie muzykę, której już nigdzie nie grają w radiu.
2: I proszę was, koledzy, i to tak było fajnie, ja akurat jestem świeżo, taką mam to w głowie, co robiłem o godzinie 18:19 w tym słynnym Pecasie, co rok temu zrobiono mnie tam 80 urodziny. No i to tak, taki mądry jestem.
1: Drogi jestem. Antosiu, skoro już, bo niestety mamy 20 minut do końca programu.
2: Coś podobno, patrz jak ten czas leci.
1: No niestety, czas leci, a my się cały czas trzymamy młodo. To teraz oddajmy hołd tym, którym należy oddać hołd, a jest to piosenka, którą w oryginale wykonywała Kasia Sobczyk.
2: Obaś, pięknie.
4: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni blądzisz znów, rozmawiasz z echem?

0: fortepianie Bogdan Sobkowiak, a głos oczywiście nieodżałowana Joanna Rawik.
1: Joanna Rawik, tak.
0: Koleżanka redakcyjna przecież.
1: Wspominałem ją dzisiaj głęboko, nawet jej zdjęciem zrzucone było na ekran. 92 lata, co obecni na tym moim spotkaniu byli zaskoczeni. Ja też nie wiedziałem, że od ciebie usłyszałem, jak żeśmy w tygodniu rozmawiali, że ona miała 90, liczyłem tak po 80 grubo. Okazało się, że to była kobieta. No, miała 92 lata i świetnie śpiewała, fonetycznie, pięknie, mówię fonetycznie, po polsku.
0: Gdzie ona się uczyła we Wrocławiu jako dorosła dziewczyna języka polskiego, a przecież mówiła tak pięknie, śpiewała, mówiła
1: tak,
0: po polsku,
1: tak,
0: że Polacy, rodowici Polacy mogą jej tylko zazdrościć.
1: Tak, to piękne, piękne było. Dziękuję, że żeśmy ją wspomnieli. Przecież ona nam teraz pięknie się ukazała. No fajnie, tak bardzo ukazała.
0: A teraz pomyślałem, że jeszcze trzeba oddać hołd jednej pani z zagranicy. I to jest ciekawe, bo to jest piosenka, która tak naprawdę oddaje hołd dwóm paniom. Posłuchajmy i wszystko będzie jasne.
1: I to wszystko stało się tragicznie w tym miesiącu. Miesiącu tak. Sierpniu.

0: Tak, pamiętam ten czas, kiedy żegnaliśmy przy tej piosence zupełnie kogoś innego. Dzisiaj ta piosenka jest pożegnaniem do Dolly Parton. Są takie... Słuchaj, są takie piosenki.
1: Ja dzisiaj właśnie przyrzekłem, bo o niej opowiedziałem, no jak wspomniałem, czyli Joanna Lawik, Dolly Parton i Grzesiu Kaczmarek, taki kolaż, nie, który był zapalonym Jerry Lewisa hitami, zawsze przychodził do mnie. No zmarł też, no w tym miesiącu i tym trzem postaciom, osobom poświęciłem czas i złożyłem przyrzeczenie, że zrobię, bacie, pani Holly, zrobimy tutaj piękne spotkanie. Mam taki tam koncert, nie byłem, miałem czasu, żeby to znaleźć, ale warto, bo Patsy Cline to była druga dama po Patsy Cline, która tragicznie zginęła w tej awionetce słynnej, to chyba 63 czy 4 rok. Boże, to była też gwiazda nad gwiazdy, to było coś pięknego. No i także powiedziałem...
0: No jest ten słynny dzień, w którym umarła muzyka, prawda? Jest wielu tych...
1: No tam był Buddy Holly, Richie Valens, no i Big Bopper. Jedyny, który był, raczej był DJ-em radiowym w Teksasie, no. Ale
0: on się wygłupiał po weselach, śpiewał i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, on był raczej...
0: On był chałturnikiem po prostu.
1: Zabrał go Buddy Holly, zabrał go w tą trasę, no. A on ważył tam ze 130 kilo, on był bardzo ciężki. Jego słynne Chantilly Lace, to Jerry Lee Lewis rozsławił teraz, a to jest jego utwór, z którym pojechał.
0: Zanim się pożegnamy, bo niestety... Niestety nasz czas się kończy powoli, Antosiu, to zanim sobie podziękujemy i pożegnamy, oddajmy jeszcze hołd temu panu.

0: rozczuliłeś się, Antku.
1: Adagio cantabile Wojtka. Też był mi bardzo bliski z Wojtkiem i też zrobiłem z nim parę rzeczy w swoich rosach rock'n'rolla. Prawda? Ja aż do... Też dzisiaj był w moich tych rosach fragment. Także, że Sławku, jestem
0: ci Antoni, życzymy Tobie przede wszystkim zdrowia. Z okazji Twoich imienin, które, urodzin, przepraszam, które przypadają już za godzinę,
1: z
0: drobnym hakiem. Cieszymy się, dziękujemy Tobie, żeś dał radę, chociaż było dla Ciebie to dziwne, że 2 godziny wysiedzisz przy tym. I cieszymy się, że dałeś radę.
1: Początkowo myślałem, że przerwę, ale jak się to wszystko fajnie rozwijało i jednak... Rock'n'roll to jest rock'n'roll.
0: Dlatego dziękujemy szczegółowo tutaj bardzo szczególnie Szymonowi Chrystianusowi, który dla ciebie wyczarowywał.
1: Ja też Szymonowi dziękuję, że jak coś sobie tam pomyślałem, czy wypowiedziałem.
0: A Lasiowi Czerpakowi za przygotowanie listy, za wszystkim ludziom, którzy coś zrobili dla dzisiejszej audycji.
2: To jeszcze Łubu Dubu i Krzysztofowi Skowrońskiemu.
1: O właśnie, panu Krzysztofowi Skowrońskiemu, no na pewno nasłuchał dobrze, jak nasłuchał, bo przynajmniej...
0: Panu Tomkowi Wybranowskiemu, naszemu dyrektorowi muzycznemu.
1: O, Tomek Wybranowski, przecież też tutaj z nim zrobiłem parę pięknych, fajnych rzeczy, no których zawsze o was pamiętam, Sławek, o was pamiętam. Operatorzy tutaj zmieniają się różni, Szymka chyba nie wiem. Czy już kiedyś robiliśmy wspólnie z Szymkiem?
0: Robiliśmy rok temu.
2: Można powiedzieć, że byliście moimi gośćmi.
1: Jest, teraz sobie kojarzę, faktycznie. No jest mi bardzo miło i dziękuję wam, żeście mnie dzisiaj wywołali do tablicy. No,
0: przekaż nasze wszelkie życzenia też Szymonowi, czyli Wojtkowi Szymańskiemu, panu dyrektorowi, dyrektorowi linii lotniczych z Nowego Jorku.
1: I bardzo fajnie, bo tak jest. I fajnie, jakbym się też, Sławcu, starym sposobem zawsze mnie zaopatrzyłeś w to, co robiliśmy. Czy z Tomkiem Wybranowskim, czy z tobą zawsze
0: damy miałem radę.
1: Do swojej skarbnicy zwanej Herosi Rock'n'Rolla dołączyłbym.
0: Ukradniemy ze szpiega, będzie dobrze.
1: Dobrze. Sławku, dziękuję ślicznie. Szymek, dziękuję. Naprawdę było mi przyjemnie.
2: Również.
1: Tobie czy nie, dzięki tobie bardzo. Wytrwałem w tej beznadziejności.
0: No i życzymy tobie jeszcze wielu, wielu fantastycznych spotkań.
1: Dziękuję ślicznie i życzę wam dobrej nocy.
0: A na koniec, poczekaj, nie rozłączaj się, bo na koniec piosenka, od której zacząłeś się bawić rock'n'rollem. Dziękujemy państwu za uwagę.
2: Dobranoc.
0: Do jutra. Dobranoc.

0: to nie będzie lipa, ani żaden żart. Nabija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
6: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12.45.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
9: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
10: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: To była autopromocja. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 7:10. Ja nazywam się Magdalena Uchaniuk. Ze mną dzisiaj Tosia Bartyś, która realizuje, która jest wydawcą Toma Krosłon, który realizuje, Ksenia Parmańczuk, a także Tomek Owsiński i Jakub Węgrzyn. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny poranek 28 sierpnia. Ja patrzę na swój telefon i na tapecie mam morze, mam góry. No i nad morze teraz zadzwonimy i teraz mamy połączenie zupełnie w innym anturażu niż zwykle i w innych okolicznościach przyrody. Pan doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta pana Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie.
1: Gdzie pan jest, panie ministrze? Niech pan nam opowie.
2: No cóż, jestem w tej chwili w biuracie. Przygotowujemy wydarzenie z panem prezydentem. Już jutro rozpoczniemy duże, pierwsze spotkanie pana prezydenta z ludźmi młodymi tutaj w biuracie, w rezydencji pana prezydenta. Także tylko jedyna rzecz, co do której nie możemy być pewni, to pogoda.
1: A jaka jest zapowiadana? Chyba w miarę.

0: Na spotkanie z panem prezydentem przyjedzie około 800 młodych osób. Będą to bardzo różni ludzie, którzy złożyli swoje aplikacje, chcąc przyjechać tutaj do Juraty. To będzie dwudniowe spotkanie, które będzie łączyło w sobie dwa elementy. Z jednej strony będzie to oczywiście spotkanie mające taki charakter bardzo takiego spotkania o charakterze takim, powiedziałbym, lekkiego, normalnego spotkania z panem prezydentem. Natomiast z drugiej strony będzie to też spotkanie o charakterze formacyjnym, dlatego że pan prezydent zaprasza wszystkich młodych ludzi, którzy chcą tutaj w Juracie porozmawiać o sprawach ważnych, którzy chcą porozmawiać o sprawach, które są istotne dla Polaków, pan prezydent chce porozmawiać i wsłuchać się w głos młodego pokolenia, chce usłyszeć, co ich trapi, co jest dla nich ważne w ich codziennym życiu, co stanowi jakiś element takiego jakby codzienności młodych ludzi. I o tym właśnie pan prezydent będzie rozmawiał z młodymi osobami, ale oczywiście oprócz tego, że to będzie spotkanie z panem prezydentem tu w Juracie, to będzie to także taka forma dobrze spędzonego czasu przez dwa ostatnie wakacyjne dni, bo mówimy tutaj o ostatnim weekendzie wakacji. I więc będzie to połączenie przyjemnego z bardzo pożytecznym czasem.
1: To na pewno jest pierwszy raz, prawda, kiedy wrota tej rezydencji w Juracie zostaną otwarte dla, w ogóle dla zwiedzających. Do tej pory nie było takiego wydarzenia.
0: To prawda, rezydencja pana prezydenta do tej pory była takim miejscem zamkniętym. Nigdy nie było
1: Tajemniczym,
0: tak.
1: prawda? Taki
0: No
1: mówiany
0: to
1: tajemnicą trochę.
0: trochę tak, rzeczywiście. Rezydencja pana prezydenta rzeczywiście nie była do tej pory otwierana dla osób z zewnątrz, które mogły się tutaj pojawić. Rzeczywiście w wiele lat w przeszłości było tak, że w tej rezydencji pojawiały się głowy państw, ważni politycy, którzy spotykali się z kolejnymi prezydentami. Sam prezydent Karol Nawrocki spotkał się tutaj niedawno z kilkoma prezydentami, na przykład przed szczytem NATO w Ankarze. Pan prezydent spotkał się tutaj z prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii. I to rzeczywiście był ośrodek niedostępny dla ludzi, którzy nie są związani z polityką, a tym razem wyjątkowo rzeczywiście w tym ośrodku będą mieli możliwość spędzić 2 dni młodzi Polacy. I to jest rzeczywiście coś nowego, coś wyjątkowego, ale właśnie taka jest też jakby. Do tego nas przyzwyczaja pan prezydent, że przełamuje pewne jakieś te standardowe formaty. No i właśnie w ten weekend, ostatni weekend wakacji, pan prezydent zaprosił kilkuset młodych Polaków do tego, by spędzili z nim właśnie ten weekend.
1: To jeszcze na pewno pan już odpowiadał na to pytanie, mam wrażenie, ale czy Skolim, artysta, który pojawi się z państwem, ustalał listę piosenek, listę utworów, które będą podczas wystąpienia? No bo niektóre mogą budzić zdziwienie, no i na pewno trochę kontrowersji w tych słowach jest.
0: To prawda, oczywiście. No, zaprosiliśmy kilku artystów, którzy wystąpią w Juracie tutaj w weekend. Obok Skolima będą też bracia Lee, będzie też Kubańczyk, też znany i popularny raper. Natomiast, szanowni państwo, no, to jest też tak, że czym innym jest jakby artystyczny performance, czym innym jest artystyczny przekaz, a czym innym są działania o charakterze społecznym podejmowane
1: No ja
0: przez
1: rozumiem,
0: artystów,
1: ale czy
0: takich
1: ta
0: jak
1: piosenka,
0: Skolim na
1: ta
0: przykład.
1: najbardziej kontrowersyjna, o której mówię, i
0: Jasne, ale
1: czy
0: jej nie
1: ona
0: będzie po
1: wybrzmi?
0: prostu.
1: Nie będzie
0: Nie,
1: jej.
0: jej nie będzie. Nie będzie tych kontrowersyjnych utworów, na których tak wiele mediów się koncentruje. Skolim będzie grał oczywiście część swoich utworów, które są bardzo popularne.

0: popularne, są znane.
1: A zna pan jakiś utwór z Kolima? Bo ja nie.
0: Oczywiście, że znam, dlatego że mój syn między innymi słucha tego typu muzyki. To jest jeden z artystów, który jest słuchany przez mojego dorosłego już syna, ale wiemy o tym doskonale, że jakby artyści mają swoją formę przekazu, w swój charakterystyczny sposób też jakby w jakiś sposób tą ekspresję swoją artystyczną przekazują.
1: I Skolim będzie ją wyrażał. Czy to jest trochę przeciwwaga, panie ministrze, do kampusu Rafała Trzaskowskiego, który też
0: odbywa?
1: No, ale ten sam termin, tak? Więc konotacja od razu rodzi się sama.
0: No oczywiście, natomiast w żaden sposób nie jest to przeciwwaga do kampusu Rafała Trzaskowskiego. I w ogóle nie. Jakby te porównania w żaden sposób nie są zasadne, dlatego że my mamy wydarzenie o charakterze społecznym, to nie jest wydarzenie o charakterze politycznym. Pan prezydent po raz pierwszy zaprasza młodych ludzi. Nie robimy tu jakiegoś spotkania o charakterze formacyjnym. To jest spotkanie, gdzie prezydent chce po prostu wsłuchać się w głos młodych ludzi. Chce z nimi porozmawiać, chce usłyszeć, co ich trapi, co jest dla nich ważne, co stanowi jakąś, co wywołuje wśród tych młodych ludzi jakieś problemy na przykład, bo przecież ci ludzie młodzi wchodząc w dorosłość, 18-latkowie czy ludzie, którzy kończą studia, mają swoje jakieś problemy, oczekiwania. No i pan prezydent o tym chce właśnie z tymi młodymi ludźmi porozmawiać.
1: Średnia wieku jaka będzie, panie ministrze? To są młodzież od jakiego roku życia do jakiego?
0: Mówimy tutaj o osobach od 18 do 26 roku życia, więc o osobach, które albo w przyszłym roku będą podchodziły do egzaminu maturalnego, albo osobach, które właśnie kończą studia, które zaczynają dorosły etap w swoim życiu. Więc takie osoby pojawią się od jutra do niedzieli w Juracie.
1: To wszystko, tak jak mówi pan rzecznik, pan minister w Juracie, to jeszcze na koniec, panie ministrze, bo dużo się dzieje. Roman Giertych, pełnomocnikiem człowieka rosyjskiej mafii. Wiemy, że są zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto, niektórzy już usłyszeli zarzuty, tak jak między innymi pan Radosław P., teraz muszę mówić, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, także były pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, również został wczoraj zatrzymany. No i pojawiają się jednak takie opinie, że ta afera Zonda Krypto to tym prawdziwym i głównym celem ma być Karol Nawrocki, ma być pan prezydent, bo to on jest dzisiaj, czy ma być głównym spoiwem tej konserwatywnej, prawicowej części strony politycznej. Jak pan się odniesie do tej całej sytuacji, do właśnie tej tezy, że to on głównie ma być tym celem tej całej sytuacji?
0: No ale w jaki sposób, panie redaktorze, szanowni państwo, pan prezydent Karol Nawrocki ma być celem tej operacji? W żaden sposób pan prezydent nie jest powiązany z rynkiem kryptowalut, czy z tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat na rynku obrotu kryptowalutami. Pan prezydent w żaden sposób z tym nie jest związany.
1: Mówi się oczywiście o tych trzech wetach, tak, w tej sytuacji.
0: Ale panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście, natomiast proszę zwrócić uwagę na jeden zasadniczy fakt. Otóż pan prezydent wetował trzykrotnie rzeczywiście ustawę o rynku kryptowalut. Ustawę, która była przygotowana w sposób niechlujny i która była bublem prawnym i też trzykrotnie prezydent wskazywał, dlaczego tę ustawę wetował. Natomiast to rządzący przez ostatnie 2,5 roku nic nie robili z rynkiem kryptowalut. W żaden sposób nie reagowali też. Mieli wszystkie narzędzia, mieli służby specjalne, mieli prokuraturę i przez ostatnie 2,5 roku nie reagowali w żaden sposób na te sytuacje, które wywoływały jakieś niepokoje wśród nie tylko polityków, ale też części Polaków dotyczące funkcjonowania chociażby rynku zondy krypto. Więc odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, za bankructwo zondy krypto, ponoszą także rządzący, pan premier Donald Tusk i jego ministrowie, no bo oni rządzą, oni mają wszystkie narzędzia do tego i mieli też te wszystkie narzędzia do tego, by podejmować
1: skuteczne Czyli uważa pan, że bardziej
0: działania.
1: Ta sytuacja uderzy w po prostu w polityków, czy w konkretne partie, mówimy tutaj przede wszystkim o Prawie i Sprawiedliwości, że tutaj jest jednak ten główny kierunek, bo mamy kolejne informacje, między innymi Wirtualna Polska dzisiaj rano, Marcin Romanowski, pan Przemysław Kral czy Bartosz Lewandowski spotkali się w marcu 2026 w Budapeszcie przy okazji politycznej imprezy u Wiktora Orbana, a Krala z Lewandowskim poznał były agent CBA Artur Chodziński, Romanowskiego z Kralem poznał Lewandowski. No i te kręgi cały czas gdzieś oscylują właśnie wśród polityków albo Prawa i Sprawiedliwości, albo związanych ze Zbigniewem Ziobrą.
0: No tak, ale należy udowodnić działalność o charakterze przestępczym. To znaczy same spotkania nie stanowią żadnego, nie są żadnym dowodem na to, że doszło do jakichś przestępstw, że ktoś złamał przepisy polskiego prawa. Więc prokuratura, dajmy czas prokuraturze na to, by wykonała swoje czynności, by potem przedstawiła dowody przed sądem, a następnie by sąd podjął decyzję. No, na tym etapie mamy tak wiele znaków zapytania. Ta sprawa w ogóle nie jest jeszcze rozstrzygnięta. To jest początek tak naprawdę śledztwa. Więc ja patrzę na to z dużym... Podchodzę do tego z dużą rezerwą, bo w tej chwili część mediów po prostu jakby pompuje pewien balon takich emocji dotyczących tego, co dotyczy sprawy zonda krypto. Natomiast cały czas jesteśmy na etapie... początku.
1: Tak, ale nie wiem, czy widział pan, panie ministrze, wpis pana profesora Sławomira Cęckiewicza, który mówi tak, pisze tak, mówiłem wam to od zawsze, przestrzegałem i straszyłem zondą, która was, a przez was i prawicę ciągnąć będzie w dół, a Tusk to wykorzysta, tak się dzieje, z tego G, rzekomo normalnych relacji, podróży, tylko właśnie lobbingu i pisania prawa w porozumieniu, niech powstanie nowa, inna prawica, która przyjmie rzeczywistość polityczną realnie, bez iluzji, drogi na skróty. Jak pan się odniesie do tego komentarza? No bo zupełnie inna narracja, że te normalne relacje, podróże nie były czymś naturalnym w perspektywie pana kolegi, byłego kolegi z pracy, tak? Pana Cęckiewicza.
0: Ja bardzo szanuję pana profesora Sławomira Cęckiewicza, bardzo szanuję też to, co mówi i jego diagnozy o charakterze politycznym i bez wątpienia moim zdaniem w tym zakresie również pan profesor ma rację. To znaczy ta diagnoza dotycząca obecnej sytuacji politycznej w kontekście afery zonda krypto, najprawdopodobniej jakby w tym, co mówi pan profesor Cęckiewicz, ma jakiś sens. To znaczy rządzący na pewno wykorzystają to, co wszystkie znaki zapytania, które dotyczą afery zonda krypto, by uderzać w polską prawicę. Nie można też oczywiście przesądzać o tym w żaden sposób na tym etapie, jakie będą rozstrzygnięcia prokuratury i przede wszystkim sądu. Pamiętajmy, że przecież przez kilka lat mówiono o aferze związanej z dwoma wieżami, a tutaj okazało się ostatecznie, że w żaden sposób nie doszło do jakichś nadużyć czy działalności przestępczej, a przecież tak wiele lat pompowali przedstawiciele wtedy opozycji, dziś koalicji rządzącej, tę sprawę. Zatem trzeba spokojnie podejść do tego, co się wydarzyło. Najważniejsze jest to, by Polacy, którzy uwierzyli w możliwość finansowania czy też lokowania swoich oszczędności w rynku kryptowalut, bo odzyskali swoje środki finansowe. To jest rzecz absolutnie najważniejsza i kluczowa i na tym się rządzący powinni skupić. Natomiast rzeczą niezwykle ważną jest jakby udowodnienie, i procesowe przedstawienie przed sądem tych wszystkich spraw, o których dzisiaj mówią rządzący. To znaczy, jeżeli będą w stanie udowodnić, że dochodziło do takich działań przestępczych, to osoby, które te działania popełniły, powinny ponieść odpowiedzialność. Ale jeśli to będzie tylko oczywiście polityczna hucpa, no to również w najbliższych miesiącach dowiemy się.
1: No nie wiem, czy akurat z szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego to hucpa, no bo wiemy o tym zegarku i bardzo dziwnych tłumaczeniach
0: oczywiście
1: w tym zakresie. Tutaj
0: oczywiście,
1: chyba
0: pani redaktor,
1: mamy...
0: jeżeli się pojawia taka sprawa jak sprawa zegarka pana P, bo w tej chwili tak mówimy, no to niech wyjaśni, w jaki sposób pozyskał ten zegarek i czy to była rzeczywiście sprawa o charakterze przestępczym, czy nie. Ale to jest rzecz, którą musi ten człowiek sam wyjaśnić. Natomiast no, mówimy tutaj o tym, co może się wydarzyć. My nie mamy żadnych w tej chwili dowodów na to, że te wszystkie osoby, które są oskarżane przez polityków obecnie rządzących...
1: No raczej przez media, przez dziennikarzy, którzy opisują te kontakty,
0: to
1: tak?
0: Prawda.
1: Przede wszystkim.
0: To prawda. To jest głównie efekt śledztwa kilku dziennikarzy i ja to rozumiem. Natomiast musimy jakby poczekać na rozstrzygnięcia prokuratury i sądu.
1: I naprawdę ostatnia rzecz, bo wiem, że pan na pewno też ma dzisiaj dużo rzeczy i dzień będzie długi. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie przedstawił we wtorek liderowi Konfederacji Korony Polskiej, panu Braunowi, zarzuty publicznego niezgodnego z faktami zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa, które popełnili funkcjonariusze obozów Auschwitz i Birkenau. Chodziło o kwestionowanie istnienia komór gazowych, a także wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Jak pan patrzy z kolei na tę sytuację i na to, w jaką narrację, w jakie tony uderza Grzegorz Braun, de facto możemy powiedzieć, już rozpoczynając kampanię do parlamentu?
0: Na pewno te słowa Grzegorza Brauna sprzed roku, bo przypomnę, że to dotyczyło wydarzeń sprzed roku, no jakby nie opierały się przede wszystkim na prawdzie. Te słowa dotyczące komór gazowych i tego, co robili Niemcy w czasie II wojny światowej. Zatem prokurator, bazując na zebranym materiale dowodowym, przedstawił zarzuty panu Grzegorzowi Braunowi i jakby ta sprawa jest oczywista, że jakby kwestionowanie zbrodni dokonywanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w żaden sposób nie polega na prawdzie. No, znaczy, takie rzeczy powinny być piętnowane i powinny być penalizowane zgodnie z polskim kodeksem karnym, ale także ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. No, sprawę rozstrzygnie sąd, natomiast wszystkich, którzy kwestionują funkcjonowanie komór gazowych i kwestionują dokonywanie przez Niemców zbrodni w czasie II wojny światowej. Zachęcam do po prostu lektury poważnych książek naukowych, które to wyraźnie dokumentują.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Jaki ma pan widok z okna?
0: Widzę w tej chwili plażę i przygotowania do organizacji naszego wydarzenia, które już jutro właśnie powstaje scena, która jest budowana na lądowisku dla helikoptera w Juracie, bo to już tutaj jutro na tej scenie pojawią się nasi artyści, ale pojawią się też nasi zaproszeni goście, tacy jak Przemysław Babiarz, którzy będą rozmawiać z młodymi ludźmi o bardzo ważnych dla Polski sprawach.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Mówił pan doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dziękuję panie
0: ministrze.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: I dobrego dnia.
0: Dobrego dnia wszystkim.
1: 7:30, tak, punktualnie 7:30, to drodzy państwo, za kilka chwil przeniesiemy się na wschód.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wojna na Ukrainie.
2: I dawno niesłyszany na naszej antenie Dmytro Antoniuk, korespondent z Ukrainy, korespondent z Kijowa. Dzień dobry, Dmytro, witam cię serdecznie.
3: Witam serdecznie Państwa, miło znów się słyszeć.
2: No, więc prosimy o korespondencję, co przyniosły ostatnie dni, co przyniosły ostatnie godziny, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską.
3: No, z punktu widzenia tego, że ja jestem Kijowianinem, to powiem, że najważniejsze jest to, że wczoraj przez cały prawie dzień i noc, i dzisiejszą noc też, i dzisiejszy teraz poranek, Rosja bezustannie atakuje całą Ukrainę, ale szczególnie też Kijów i region kijowski. Atakuje wszystkim, co ona ma. Przede wszystkim reaktywnymi dronami, nowymi dronami typu Banderol i też balistycznymi rakietami, jak to było w poprzedniej nocy i gdzieniegdzie też dzisiejszej nocy. Także Putin stawia na to, żeby eskalować do niemożliwości. Po prostu bić w Ukrainę, w mieszkańców Ukrainy, w cywilów bezustannie, żeby skłonić w jego mniemaniu Ukraińców do tego, żebyśmy prosili, błagali nasze władzy o to, żeby zaprzestać z tą wojną i po prostu skapitulować przed Rosjanami. Także niestety jestem świadkiem tego, że Rosja po prostu bardzo zeskalowała swój terror, bo przede wszystkim czym ona atakuje, leci w mieszkania zwykłych Ukraińców i w taki sposób nakłonić naród ukraiński na to, żeby kapitulować przed Rosjanami. Zachodząc naprzód, powiem, że to Putinowi nie uda się, to tylko wzbudza w nas jeszcze bardziej złość do Rosjan i determinacja do tego, żeby obronić swój kraj.
2: A proszę, powiedz nam, jak wyglądały obchody święta niepodległości Ukrainy, bo u nas też się odbywały. Wywołały bardzo duże poruszenie, a jak to wyglądało na Ukrainie?
3: Na Ukrainie ten dzień był, no przynajmniej w Kijowie, mniej więcej spokojny. Być może też przez to, że do stolicy Ukrainy przyjechali lidery niektórych państw europejskich. Ważne jest też to, że na Chreszczatyku, na głównej ulicy Kijowskiej, odbyła się defilada dronów. I nie tylko na Chreszczatyku, a i w niebie nad Kijowem i na rzece Dniepr odbyła się też defilada bez załogowców. I jeżeli by komuś o tym powiedzieć, na przykład jeszcze 50 lat temu, nie mówiąc już 100 lat temu, to byłoby po prostu coś niewyobrażalnego, jakaś fantastyka, ale naprawdę my już jesteśmy, ta wojna zrobiła tak, że my już jesteśmy w absolutnie zwykłymi do różnych typów bez załogowców, ale znów podkreślę, że ta defilada była jedyna w swoim rodzaju w całym świecie. Jeszcze nikt nie robił defilady wyłącznie dronów bez załogowców, pokazując, że to jest obecność wojny dzisiaj. To jest obecna wojna dzisiaj. Takimi zasobami walczy się z wrogiem.
2: Dmytrze, powiedz również, bo kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę odnośnie panteonów bohaterów narodowych na Ukrainie. Czy my już wiemy, kto będzie znajdował się w tym panteonie? I sprawa, o której się dużo mówi w Polsce, czy Stepan Bandera również będzie sprowadzony do tego panteonu?
3: Na razie nie mogę potwierdzić o Stepanie Banderze. Nie mam informacji, kto dokładnie będzie tam. Ja tylko mogę znów powiedzieć o tym, że już są sprowadzone zwłoki Konowalce do Ukrainy. Oni z honorem są pochowani na Ukrainie. No i także taka jest informacja.
2: Mikołaj Riabczuk, ukraiński pisarz, dużo też się wypowiadał w kontekście tych relacji polsko-ukraińskich ostatnio i powiedział między innymi to, że uważam, że ukraiński rząd niepotrzebnie dostarcza argumentów polskiej skrajnej prawicy, proponuje zamrozić debatę historyczną o UPA, przynajmniej do zakończenia wojny z Rosją. W tych warunkach nie da się normalnie dyskutować o trudnej historii. Czy taka narracja też płynie wśród elit ukraińskich i wśród establishmentu, czy jednak są jakieś elementy związane z przełamywaniem, bo jednak te ekshumacje gdzieś tam w niektórych miejscach się odbywają i mówi się o tej polityce historycznej.
3: No, ekshumacje odbywają się ciągle i w mnóstwie miejsc. Przypominam, że i Wola Ostrowiecka, Ostrówki na Wołyniu, teraz we Lwowie na Wołosku odbywają się ekshumacje żołnierzy II Rzeczypospolitej, które polegli tam w 1939 roku. Także ekshumacje odbywają się. Co do głosów wśród inteligencji ukraińskiej, to tak, jest, no powiedziałbym, podział. Są głosy też takie jak u Mikoły Riabczuka, które ja podzielam. A są głosy, które mówią, no, że my mamy prawo na naszą historię i na nasz pogląd na naszą własną historię i nikt nam nie jest w prawie zarzucać coś i jak nam patrzeć na naszą własną historię. Czyli poglądy są i takie, także nie powiedziałbym, że jest jakaś jedność wśród Ukraińców co do tego tematu.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Dziękuję wzajemnie, do usłyszenia, miłego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I drodzy Państwo, mamy godzinę 7.40 i zapowiadana rozmowa. Z nami jest już i widzimy się i słyszymy pan Marek Budzisz, ekspert Strategy and Future, autor m.in. książek Samotność Strategiczna Polski czy Pauza Strategiczna. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: No więc na początek wiemy o tym, że we wtorek Moskwę odwiedził szef CIA John Ratcliffe i wszyscy się zastanawiamy, cóż tam się mogło wydarzyć i o czym panowie i w ogóle z kim szef CIA mógł rozmawiać. Dzisiaj w nocy Donald Trump zabrał głos, powiedział, zapewnił, że Władimir Putin nie dokona inwazji na terytorium NATO, nie zaatakuje terytorium NATO, powiedział Trump w gabinecie owalnym Białego Domu. Czy to była ta kluczowa informacja, czy to była ta kluczowa rozmowa, czyli atak na terytorium NATO, czy coś jeszcze było istotne podczas tej wizyty, tej dyplomacji służb?
2: Niewiele wiadomo na temat tego, o czym panowie rozmawiali, tak. Nawet nie wiadomo, czy Ratcliffe spotkał się z Władimirem Putinem, choć są przesłanki, ażeby uważać, że w istocie tak było. Strona rosyjska temu zaprzecza, mówiąc, iż to był kontakt na linii szefów służb specjalnych, czyli najprawdopodobniej w świetle tej interpretacji Ratcliffe spotykał się z Naryszkinem. No ale przyjmuje się, to jest chyba dość dominująca już obecnie narracja na temat tego spotkania, też na podstawie różnych nieoficjalnych przecieków z administracji amerykańskiej, że głównym tematem było ryzyko ewentualnej agresji rosyjskiej wobec najprawdopodobniej państw bałtyckich, stąd to międzylądowanie w stolicy Łotwy i jakaś formuła konsultacji z przywódcami tych państw, bo o tym mówił prezydent Nausėda, czyli prezydent Republiki Litewskiej. W związku z tym wydaje mi się, że to był główny temat, choć najprawdopodobniej nie jedyny, bo tych wątków, o których panowie mogli rozmawiać, było znacznie więcej. Tam mówi się też o tym, że kwestia ekonomicznej blokady Iranu była tematem rozmów. Oczywiście również zakończenia wojny na Ukrainie, bo kwestia agresji wobec państw bałtyckich, czy w ogóle wobec NATO i perspektywy wojny, końca wojny na Ukrainie, te dwie oczywiście się łączą, bo przyjmuje się, że Putin mógłby decydować o jakiejś formule agresji wobec NATO właśnie po to, żeby wymusić zakończenie wojny na własnych warunkach. Więc w tym sensie ta linia interpretacyjna w światowych mediach, bo o tym dzisiaj możemy mówić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wypowiedzi Donalda Trumpa są, co tu dużo mówić, wewnętrznie sprzeczne. On wczoraj mówił, że to była rutynowa wizyta, dzisiaj mówi, że Rosja nie zaatakuje, co przeczy jego wcześniejszej deklaracji. Więc w tym sensie zdanie jesteśmy tutaj raczej na spekulacje i przecieki informacyjne niż na jakieś oficjalne stanowisko.
1: Mówi się także w tym kontekście o rozmowach możliwie związanych z Iranem, panie redaktorze. Czy to też mógł być element rozmów? Czy tutaj jest jakiś udział Rosji w tej całej sprawie? Bo jest. I czy tutaj właśnie mogły się odbyć jakiegoś rodzaju negocjacje czy rozmowy?
2: Ja sformułowałbym hipotezę, że to rozmowy dotyczyły szeregu kwestii, a nie tylko jednego wybranego, czy nawet najważniejszego wątku. Więc w tym sensie również Iran najprawdopodobniej był na agendzie z tego powodu, że Amerykanie ogłosili blokadę ekonomiczną Iranu, ogłosili w gruncie rzeczy wstrzymanie irańskiego eksportu węglowodorów po to, żeby skłonić Teheran do zawarcia porozumienia na warunkach amerykańskich. No ale ta blokada nie będzie szczelna, jeżeli Rosja przez trasy zaopatrzeniowe prowadzące przez Morze Kaspijskie, czyli od północy, będzie zaopatrywała Iran. Więc w tym sensie jest wielce prawdopodobne, że o tym również rozmawiano. Ale to nie jest jedyny temat, bo na początku września, 6, o ile dobrze pamiętam, jest też kolejny szczyt między Putinem a przywódcą Korei Północnej. Ten temat koreański w ostatnim czasie również jest coraz żywiej omawiany. Tutaj Trump również wykonywał pewne gesty pod adresem Pjongjangu, więc w tym sensie rozmowy najprawdopodobniej dotyczyły szeregu kwestii i w moim odczuciu podróż Radcliffe'a była próbą takiego zbudowania nowego kanału komunikacji i najprawdopodobniej powrotu do rozmów, powiedziałbym, w stylu ducha Anchorage, kiedy spotkał się Putin z Trumpem i Rosjanie przez długi czas uważali, że zbudowano pewne porozumienie. Potem deklarowali, iż Amerykanie nie wywiązali się z szeregu podjętych wówczas, jak oni twierdzili, ustaleń. No ale teraz mamy najprawdopodobniej do czynienia z kolejnym ruchem, tym razem ze strony amerykańskiej, ażeby wznowić jakąś formułę szerokich rozmów.
1: Tak jak pan powiedział, siły zbrojne Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych przeprowadzą we wrześniu wspólne manewry, to poinformowało dowództwo Armii Południowo-Koreańskiej. Mają one sprawdzić gotowość sprostania zwiększającemu się zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Czy to będą znaczące ćwiczenia, manewry i czy my możemy spodziewać się zaostrzenia konfliktu właśnie w tamtym regionie?
2: Wydaje się, że niekoniecznie będziemy tutaj mieli do czynienia z jakąś eskalacją napięcia, dlatego że Donald Trump sygnalizował gotowość szukania porozumienia z Koreą Północną. Z tego też powodu zredukował amerykańską obecność w ćwiczeniach, takich rutynowych, corocznych ćwiczeniach na Półwyspie Koreańskim, które miały miejsce w sierpniu, co zresztą wywołało konsternację w Seulu, bo Koreańczycy z południa poczuli się nieco, delikatnie rzecz to ujmując, pozostawieni sami sobie. I to nowe manewry, o których pani wspomina, mają najprawdopodobniej utwierdzić sojuszników amerykańskich w Azji, że obecność amerykańska jest tam pewnym czynnikiem stałym i Waszyngton nie będzie jej redukował. To też jest odpowiedzią na niedawną podróż Władimira Putina na Wyspy Kurylskie, bo to z kolei zaniepokoiło Japończyków. To była zresztą pierwsza podróż Putina na ten sporny archipelag. No i on tam oczywiście w swoim stylu formułował cały szereg dość agresywnych wystąpień, mówiąc na przykład o aresztowaniu statków pływających w tamtym rejonie, a należących czy to do Francji, czy do Wielkiej Brytanii. No ale sam fakt już zorganizowania przez Rosję manewrów floty Pacyfiku i obecność Władimira Putina na wyspie Itrup, która jest jedną z tych spornych wysp archipelagu kurylskiego, już to jest zaostrzeniem sytuacji. Więc w tym sensie to działanie, o którym pani wspominała, najprawdopodobniej ma służyć uspokojeniu i Tokio, i Seulu co do przyszłości obecności amerykańskiej. No ale to by wskazywało również na to, że ta rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi i ich systemem sojuszniczym, a Federacją Rosyjską, ona ma charakter całościowy, dotyczy bardzo wielu pól. No i w tym sensie ja przynajmniej na tej podstawie wywodzę, że Radcliffe najprawdopodobniej rozmawiał o wielu kwestiach w Moskwie, a nie tylko o agresji przeciwko państwom NATO, chociaż to najprawdopodobniej był jeden z dominujących wątków.
1: Ciekawe, jaka będzie reakcja władz rosyjskich na te rozmowy, bo pamiętamy przecież wizytę wcześniejszego szefa CIA pod koniec roku 2021. Było to 2 czy 3 miesiące przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę. I oczywiście też się zastanawiamy, czy tutaj nie jesteśmy w przededniu podobnej jakiejś mocnej eskalacji, panie redaktorze.
2: Trudno dzisiaj twierdzić, że misja Radcliffe'a zakończyła się sukcesem, bo gdyby tak było, to najprawdopodobniej Donald Trump już pospieszyłby z tego rodzaju informacją. W związku z tym ta wstrzemięźliwość administracji amerykańskiej jest chyba raczej świadectwem braku sukcesu, ale to jest oczywiście hipoteza. Drugim elementem, co do którego nie mamy wiedzy, natomiast są pewne przesłanki, na podstawie których można budować kolejne hipotezy, jest to, że Putin 25, czyli w ten dzień, kiedy Radcliffe był w Moskwie, podpisał jakieś 3 tajne dekrety. Nie wiadomo o jakiej treści, czego one dotyczyły. Wiadomo tylko, że nie zostały ujawnione. Sam fakt podpisania jest znany, natomiast przedmiot tych regulacji już nie. To niektórych komentatorów skłania do myślenia, że niewykluczone, iż Putin podpisał dekrety o mobilizacji, o kolejnej fali mobilizacji. Tu strona ukraińska, wywiad ukraiński mówi o 2 falach mobilizacyjnych, pierwszej 300-tysięcznej jeszcze w tym roku i drugiej kolejnych 300 tysięcy w kolejnym roku, czyli na początku 27. Więc jeżeli tak by się stało, jeżeli rzeczywiście po wyborach do Dumy, które są we wrześniu, 18-20 września, ogłoszono by tego rodzaju decyzję. Tego nie wiemy, czy tak się stanie, ale od dłuższego czasu już się tego wszyscy obawiają, to mielibyśmy do czynienia ze scenariuszem eskalacyjnym. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, chociaż tutaj trzeba od razu zauważyć, że aby dokonać tego, co Biden nazywał mniejszym wtargnięciem przeciwko państwom na przykład bałtyckim, bo i Rzeczpospolita tutaj może być na celowniku rosyjskim, Putin nie potrzebuje mobilizować dodatkowych sił. On może przy użyciu tego potencjału, który obecnie posiada, również wykonywać agresywne bardzo posunięcia, o czym z kolei świadczy zmieniona kilkanaście dni temu ocena sytuacji właśnie przez CIA, którym kieruje Radcliffe, a wcześniej kierował amerykańskim wywiadem. W związku z tym to też jest pewien sygnał na temat pogarszającej się sytuacji, perspektywy scenariusza eskalacyjnego. Mamy do czynienia z szeregiem kroków również dotyczącym rosyjskiego potencjału nuklearnego. Tu jest też jeden z tych wątków mówiący o tym, że Rosjanie mogą się zdecydować na użycie taktycznych ładunków, choćby sygnalizacyjnie.
1: To wywołał pan poniekąd temat, który też chciałam z panem poruszyć. Mówię o zdolnościach nuklearnych i rozbieżności. Z jednej strony mamy wypowiedź pana ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza, z drugiej strony wiceministra pana Zalewskiego, którzy mają inne spojrzenie na temat tego, jak Polska powinna uczestniczyć ewentualnie w programie Nuclear Sharing i jak pan się odniesie, no bo mamy 2 przedstawicieli rządu, którzy mówią zupełnie co innego. Pan Paweł Zalewski mówi, że nie, chciałbym powiedzieć to bardzo jasno i otwarcie, Polska nie chce mieć głowic nuklearnych na swoim terytorium. Za kilka chwil tę wypowiedź dementuje minister obrony narodowej. Zresztą w podobnym tonie wypowiada się Marcin Przydacz, który jest szefem Biura Polityki Międzynarodowej, że Polska konsekwentnie od lat deklaruje i nadal deklaruje gotowość do ponoszenia tej większej odpowiedzialności za politykę odstraszania. Skąd wynika taki brak spójności i czy my powinniśmy w tym programie uczestniczyć?
2: Nie chciałbym interpretować czy zastanawiać się, jakie są przyczyny tej...
1: No dobrze, ale zamieszanie jest.
2: Wydaje mi się, że generalnie, jeśli mówimy o polityce obecnego rządu, zarówno na poziomie polityki bezpieczeństwa, jak i polityki zagranicznej, bo te dwa obszary się łączą, to my mamy tutaj do czynienia z całym szeregiem sprzeczności. Ta polityka jest niespójna, niekonsekwentna i w moim odczuciu świadcząca o braku głębszej refleksji czy głębszego namysłu. Więc nie dziwi mnie ta zastanawiająca różnica zdań między panami ministrami w jednym resorcie, bo to jest pewna cecha wspólna rządu Donalda Tuska, który mówi wieloma głosami, a najczęściej nic nie robi poza mówieniem. Natomiast sprawa nuclear sharing nie jest tak prosta, dlatego że to nie jest wyłącznie kwestia naszych deklaracji i intencji, tylko również zgody państw uczestniczących czy tych, które w tym programie mają coś do powiedzenia. Ta zgoda jest na kilku poziomach. Musi być najpierw pewien konsensus polityczny zbudowany, I dzisiaj trudno mówić, ażeby Stany Zjednoczone i państwa uczestniczące w nuclear sharing tego rodzaju opcje poważnie rozpatrywały. Więc w tym sensie jesteśmy daleko od materializacji czy osiągnięcia tego statusu. To jest jakby pierwszy element.
1: A co musi się stać, żebyśmy właśnie taki status osiągnęli?
2: No, NATO musiałoby zrewidować swoją dotychczasową i przyjętą jeszcze przed rozszerzeniem, czyli przed 97 roku, doktrynę, tak zwaną trzy razy nie, czyli mówiącą o tym, że nie ma potrzeby, nie ma planów i nie ma działań na te związanych z perspektywą rozszerzenia nuklearnych.
1: Czyli co, de facto dyskutujemy o sprawie, która nie leży w naszych kompetencjach?
2: Znaczy leży w naszych kompetencjach, bo wyrażać nasze oczekiwania mamy prawo i to robimy w sposób dość jednoznaczny. Natomiast żeby osiągnąć status państwa członkowskiego w układzie czy w systemie nuclear sharing, no to musimy jeszcze przekonać naszych partnerów na temat potrzeby tego rodzaju ruchu, a to nam idzie bardzo słabo, no co tu dużo mówić. Warto też pamiętać o tym, i to jest, tą wypowiedź dedykuję panu ministrowi Zalewskiemu, że udział w programie Nuclear Sharing nie implikuje składowania bomb grawitacyjnych, bo on tego dotyczy, na terenie danego kraju. Tu może on być, i w tą stronę podążamy, w takim okresie przejściowym ograniczony do uczestnictwa naszego lotnictwa przede wszystkim w ćwiczeniach i w całym systemie. To chodzi po prostu o to, żeby mieć wyszkolone i przygotowane załogi, które mogłyby w razie potrzeby tego rodzaju ładunek podjąć z tych baz, gdzie one są, gdzie ta broń się znajduje, no, na przykład z Holandii czy z Niemiec, z bazy Buell, i w ramach wspólnego działania użyć. W związku z tym to nie jest tak, że program Nuclear Sharing musi oznaczać składowanie broni na terenie państwa w nim uczestniczącego, chociaż byłoby rzeczą pożądaną moim zdaniem, ażeby tak się w przypadku Polski stało i szereg państw wschodniej flanki rozpatruje gotowość właśnie udziału w tego rodzaju działaniach, na przykład Finlandia, która o tym coraz głośniej mówi. Tu trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać i to już zupełnie leży w naszych kompetencjach. Otóż odstraszanie nuklearne realizowane przez Pakt Północnoatlantycki, ono ma dwa oblicze. Ono ma to oblicze właśnie nuklearne, ale ma również oblicze konwencjonalne. To jest taki miks konwencjonalno-nuklearny. I państwa członkowskie powinny w związku z tym posiadać znaczący potencjał w zakresie rakiet dalekiego zasięgu, tak ażeby nawet przy użyciu tych zdolności móc pokazać Rosjanom, że ich ewentualny atak spotka stanowcza odpowiedź. I to możemy rozbudować jako państwo polskie, czyli możemy pozyskiwać rakiety dalekiego zasięgu, czego obecny rząd też nie robi, albo robi w sposób bardzo, bardzo opieszały. A skala tego działania w przypadku NATO jest bardzo, bardzo duża, dlatego że z ocen niemieckich ekspertów Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, ta organizacja opublikowała raport poświęcony odstraszaniu nuklearnemu państw europejskich i oni tam wskazują, że w ramach tego nuklearno-konwencjonalnego miksu państwa europejskie powinny posiadać 16 tysięcy rakiet dalekiego zasięgu, ażeby być skutecznymi. To pokazuje skalę tego wyzwania i tutaj też należałoby podjąć energiczne działania. Więc ja bym proponował, żebyśmy mniej ekscytowali się deklaracjami na temat naszego uczestnictwa czy perspektywy składowania broni jądrowej na terenie Polski, bo ona jest bardzo odległa, trzeba to uczciwie powiedzieć, ale za to zaczęli podejmować realne działania w tych segmentach, gdzie możemy coś zrobić.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet jest pan Błażej Poboży, doradca prezydenta pana Karola Nawrockiego, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, także wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No więc na początek, co pan sądzi na temat zatrzymań w sprawie afery Zonda Krypto, między innymi zatrzymanie Piesiewicza, jak możemy dzisiaj przeczytać Gazeta Polska codziennie, postawienie zarzutów i na temat całej tej afery, która się teraz odbywa na naszych oczach.
2: Jest jakaś taka dziwna prawidłowość, że jak w Polsce rządzi Donald Tusk, to mamy do czynienia z jakąś gigantyczną aferą finansową o charakterze piramidy finansowej, bo przypomnę, że gdy pierwszy raz Donald Tusk był premierem, historia zapamiętała go jako tego,

0: pod którego bezpośrednim niemal okiem wybuchła afera Amber Gold. No i proszę, Donald Tusk wraca do władzy i również w okresie jego rządów wybucha potężna afera, no bo musimy patrzeć na sprawę zonda krypto jako na być może bierność w pewnych instytucji państwowych albo brak jakiegoś wyczucia, czy to po stronie służb, czy to po stronie prokuratury, która dwukrotnie śledztwa w sprawach dotyczących zonda krypto w okresie rządów Donalda Tuska umarzała. W związku z tym to jest troszkę tak, że pod okiem instytucji...
1: Panie ministrze, bądźmy też skrupulatni, też były umorzenia w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.
0: Dobrze, ale w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy był to podmiot, który, tak powiem, dopiero się tam jakoś pozycjonował na rynku mocniej, a w okresie rządów Donalda Tuska jest to podmiot, który miał jakby szczególny rozwój, jeśli chodzi o zainteresowanie klientów oferowaną usługą czy tą aktywnością. W związku z tym, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam takie wrażenie, że Donald Tusk wymyślił sobie, że przy tych swoich ogromnych problemach i kryzysach, które ma, chociażby wspomnijmy na wakacje tegoroczne Donalda Tuska. Donald Tusk w te wakacje zdążył zaliczyć aferę w Szpitalu Południowym, następnie aferę powodziową związaną z wypłatami, z nadużyciami przy wypłatach odszkodowań dla powodzian, a na koniec jeszcze sobie sam w te wakacje zafundował totalną wizerunkową katastrofę w postaci ustanowienia pani profesor Mróz-Gorgoń pełnomocnikiem programu Marka Polska, który miał dysponować kwotą 600 milionów złotych na promocję Polski, a skończyło się katastrofą, która nie
1: ale jak pan
0: uderza...
1: widzi, w ogóle nie ma to praktycznie przełożenia na sondaże, ile Platforma
0: Pani,
1: Koalicja
0: ja
1: Obywatelska
0: przeciwnie,
1: straciła.
0: Ja przeciwnie uważam, że...
1: trzy punkty uważam, maksymalnie?
0: No i tak uważam, że jeżeli w badaniu 1:1 przez jedną pracownię organizowanym odnotowuje Platforma spadek 3% w okresie wakacyjnym, to moim zdaniem jest to co najmniej sygnał, co najmniej jakaś żółta kartka od wyborców koalicji Tuska. I pytanie jest, na ile, z uwagi właśnie na ten okres wakacyjny, te wszystkie katastrofy Donalda Tuska się przebiją do szerszej świadomości. I teraz proszę pozwolić...
1: Ale panie ministrze, bo mówi pan o umorzeniach śledztwa, ja to rozumiem, ale Komisja Nadzoru Finansowego zgłaszała nieprawidłowości, właśnie jeżeli chodzi o spółkę BitBay, która jest poprzedniczką zondy krypto. Już wiele lat temu, to był rok 2018, 2019.
0: No i jak rozumiem, określone instytucje tym się wtedy...
1: Tak, i wtedy nikt nie widział żadnego zagrożenia.
0: Panie redaktorze, podejrzewam, że gdybyśmy zrobili jakieś szersze, pogłębione badania fokusowe na dużej grupie, chociażby nawet naszych słuchaczy, to podejrzewam, że dla większości z nich temat i kryptowalut, a konkretnie firmy Zonda Krypto, pojawił się dopiero w ostatnich może miesiącach, może w ostatnim roku. Nawet ja, który uważam się za jednak osobę no, ponadstandardowo zorientowaną w chociażby nie w produktach finansowych obecnych czy dostępnych na rynku, też powiem szczerze o samej zondzie krypto.
1: Ale ja bym chciała
0: usłyszałem
1: tylko,
0: dopiero
1: rozumiem.
0: Wtedy, gdy ona się medialnie zaczęła promować.
1: Luty 2018, KNF po raz pierwszy wpisał BitBay na tę listę ostrzeżeń. Później 2018-2020, nie wiem, pan wtedy był chyba wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji.
0: No,
1: też.
0: W żadnej mierze nie było to w moim
1: prokuratura
0: obszarze
1: prokuratura dwukrotnie umarza postępowanie, KNF za każdym razem składa zażalenie na te decyzje i później cały czas to umarzanie jest. Później jest czerwiec 2022, później znowu jest kolejne umorzenie i to znowu ta prokuratura regionalna w Katowicach. Ona się głównie zajmuje. No i później już jest maj 2023. Ona się staje, ta decyzja, prawomocna. Więc to jest okres rządów Zjednoczonej Prawicy.
0: No tak,
1: jednak,
0: ale to jest,
1: panie ministrze.
0: Ale wtedy trzeba patrzeć na to, mojej ocenie, tak, jako na jeden z podmiotów, który być może wzbudza mniejsze czy większe zainteresowanie jakichś
1: ale
0: służb.
1: Rok 2022 23 to jest już ogromna skala działalności zonda krypto, prawda, na polskim rynku. Znaczy nie, no jest w wielu miejscach, panie pośle.
0: Ale nie, to rozróżnijmy dwie rzeczy. To jest moim zdaniem klasyczny przykład działania piramidy finansowej, która w momencie, gdy nie jest w stanie się już funkcjonować w oparciu o te środki, które ma, inwestuje w reklamę czy w promocję tylko po to, aby pozyskać nowych.
1: No i to się udało, tak? W przypadku pana Przemysława Krala.
0: Ale tu mówimy o tym ostatnim roku. W związku z tym o skali, jeżeli mówi pani, a zwłaszcza o skali nadużycia, bo to nas przecież, czy prokuraturę, czy media, czy po prostu Polaków interesuje, możemy mówić w ostatnim roku, ale nie pozwoliła mi pani dotrzeć do puenty, skąd to się wszystko teraz wzięło.
1: Proszę.
0: Bo moim zdaniem, i tu chciałbym spiąć to właśnie taką klamrą, Donald Tusk po tych swoich fatalnych wakacjach, które są sobie, politycznych wakacjach, które sam sobie w dużej mierze zafundował, albo raczej jego najbliżsi współpracownicy, szukał jakiegoś pomysłu na ten ostatni rok swoich katastrofalnych rządów, który pozwoliłby właśnie uwagę mediów, komentatorów, dziennikarzy, ale przede wszystkim wyborców odwrócić od fatalnego rządu, który nie zrealizował swoich wyborczych obietnic, oszukał Polaków, doprowadził do katastrofy w obszarze ochrony zdrowia i finansów publicznych, przerzucić na to, co Donald Tusk umie i robi jego zdaniem najlepiej, z ogromną szkodą dla Polski i państwa, czyli do walki z przeciwnikami politycznymi, czy to prezydentem, czy szeroko rozumianym obozem prawicy.
1: No to teraz zacytujmy.
0: I tak dokładnie to
1: wicepremier,
0: czytam.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To jest zorganizowana grupa przestępcza, która będzie umoczona przez Krala. Z kolei Sławomir Nitras, mówi pan Bogucki, dzisiaj pana kolega z kancelarii prezydenta, pan Bogucki dzisiaj politycznie stoi pod bardzo ciężkim podejrzeniem, że był mózgiem tej politycznej operacji blokowania regulacji dotyczących zonda krypto. No to są już daleko idące oskarżenia, które wydaje mi się mogłyby spokojnie być tematem czy powodem do pozwu pana Nitrasa.
0: Pewnie gdyby ktoś traktował jeszcze takie osoby jak pan Nitras w polityce, to pewnie by mój szef, minister Bogucki, może nawet rozważał pozywanie za tego typu insynuacyjne wypowiedzi, ale problem polega na tym, że pana Nitrasa to już nawet w jego formacji nikt nie traktuje poważnie.
1: Ale tam właśnie
0: gdyby go ktoś potraktował poważnie, to może wziąłby pod uwagę także to, że on ma nawet wątpliwości. Nawet on, nawet pan poseł Nitras
1: wątpliwości,
0: ma
1: panie
0: wątpliwości
1: ministrze.
0: Co do tego, czy na przykład w tej sprawie osobą kluczową powinien być wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej.
1: Pan minister mówi, pan minister ma. Słuchamy.
2: Dziękuję bardzo. Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia
3: gospodarzem. Cały PiS jest ponurzany w tych pieniądzach. Brudnym szmalu zonda krypto. Ja rozumiem, że pan poseł Giertych jest adwokatem. Ja w ogóle się na tym nie znam. Nie wiem, co wolno adwokatowi, czego nie wolno adwokatowi. Ale ja od prawie 20 lat jestem w parlamencie i wiem, co wolno posłowi, a czego posłowi nie wolno. I moim zdaniem pan poseł Giertych tutaj pomylił rolę.
1: No więc krytyka i brak subordynacji, czy też jednego stanowiska już w samych szeregach Koalicji Obywatelskiej się pojawia. To tak, chyba dobrze dla dzisiejszej opozycji, że oni się tam gdzieś kłócą między sobą.
0: W ogóle nie w tych kategoriach, myślę, że dobrze czy źle. Natomiast oczywiście jest tak, że Donald Tusk postanowił właśnie z tego zagadnienia, z tej sprawy uczynić taką polityczną pałkę, a dodatkowo w tej sprawie, w co najmniej podwójnej roli, moim zdaniem jest to ewidentny konflikt interesów, na co zwracają uwagę absolutnie wszyscy, a w kuluarach to bezwzględnie wszyscy, w przypadku pana posła Giertycha, który jest posłem opozycji, przepraszam, jest posłem w formacji koalicji, ma za zadanie i na tym się koncentruje, zwalczać opozycję polityczną w Polsce, reprezentuje, jak słyszymy z doniesień medialnych, osobę, która jest w stanie oskarżenia, czyli pana Krala, a jego głównym zadaniem, jak rozumiem, jest skłonienie, trochę wzorem pana Mraza, żeby ten
1: polityk... No o tym ten, mówi, tak? On się tym posiłkuje, że to będzie podobna
0: miał
1: sytuacja.
0: Oskarżać polityków obozu byłej władzy. Także to jest, moim zdaniem, to się w ogóle nie spina. To się moim zdaniem nie spina nawet najsilniejszym z silnych razem, czyli tego najbardziej wiernego elektoratu Koalicji Obywatelskiej. I
1: że
0: intuicja,
1: że została przekroczona jakaś granica?
0: Z całą pewnością, ale intuicja podpowiada mi, że w ogóle ten temat jest przestrzelony, bo o ile te, chociażby te kwestie, które wymieniłem, czyli te afery związane z funkcjonowaniem obozu władzy, czyli te dotyczące Szpitala Południowego. Przypomnę, że pan Kasprzyk nie został do tej pory nawet przesłuchany
1: tak,
0: przez prokuraturę, co pokazuje,
1: miesiące,
0: z
1: tak.
0: czego się już wszyscy chyba śmieją, że to jest w ogóle możliwa sytuacja i rozbija się swoim super samochodem po Warszawie, a ostatnio, jak twierdzi jeden z dziennikarzy w mediach społecznościowych, nawet asystował przy organizacji jakiegoś, jak rozumiem, zabezpieczenia uroczystości państwowych 15 sierpnia w charakterze, jak rozumiem, pracownika medycznego. Nie wiem, czy takie było, czy nie. Pisze o tym jeden z internautów na swoim X-ie. To nie ma to znaczenia. Nie został do tej pory przesłuchany. Tymczasem, gdy wszystko dotyczy, czy cokolwiek dotyczy polityków szeroko rozumianej prawicy, no to tempo działania
1: prokuratury jest... A nie dziwi pana to, że wątek rosyjskich służb gdzieś się zgubił w tej całej sytuacji związanej z zonda krypto?
0: No, oczywiście, że dziwi mnie o tyle, że premier z mównicy sejmowej zrzucał poważne oskarżenia
1: no tak,
0: wobec pana Krala.
1: Specjalne tajne posiedzenie
0: po czym
1: Sejmu
0: jeden
1: wtedy...
0: z najbardziej jego zaufanych ludzi, pan mecenas Giertych, zostaje obrońcą pana Krala, a co więcej, jak słyszymy, znowu to są doniesienia medialne, jestem lekko zdziwiony, tym pełnomocnikiem jest od maja. Czyli jak sobie zaczniemy to wszystko łączyć, no to sytuacja, niech nawet nasi słuchacze ocenią, czy nie wygląda co najmniej.
1: A dzisiejsza Rzeczpospolita, kto finansował ucieczkę posła PiS, był obrońca szefa zonda krypto, mecenas Bartosz Lewandowski, żąda wyjaśnień od prokuratora generalnego, który miał sugerować, że prawnik jest zamieszany w ucieczkę Marcina Romanowskiego, za którą płaciła giełda kryptowalut. Czyli już nie tylko tutaj lokalnie, tylko wychodzimy poza granice kraju, no i są tu zamieszani też, czy próbują być zamieszani
0: tak
1: przez dziennikarzy.
0: Tak jak
1: i Marcin Romanowski, że cały czas coraz szersze kręgi zatacza. Wszędzie, gdzie był pan Kral, to tam już musiało być coś nielegalnego.
0: No bo to jest właśnie pomysł Donalda Tuska na najbliższy rok. Jestem absolutnie przekonany, że przez najbliższy rok ten temat, bo tak pewnie wyszło z jakichś bieda analiz z spin doktorom Platformy
1: Ale chyba nie bieda analiz, no bo przecież te słupki poparcia są na takim, a nie innym poziomie, panie ministrze.
0: Ale słupki poparcia moim zdaniem zupełnie nie korespondują ze sprawą zonda krypto.
1: Dobrze,
0: tak
1: to jak polska prawica powinna sobie poradzić
0: pozwolić.
1: Z tą sprawą?
0: Tak jak, niestety, bo tego kompletnie nie rozumiem, ani afera w Szpitalu Południowym, ani afera powodziowa, ani zamieszanie z Marką Polską, ani katastrofa w obszarze finansów publicznych, ani katastrofa systemu ochrony zdrowia nie zmiotły z planszy Koalicji Obywatelskiej i Donalda Tuska, a co najwyżej przyniosły kilkuprocentowy spadek w sondażach i tu jest wyraźne, potężne tąpnięcie, jeśli chodzi o poparcie dla rządu, bo ponad połowa Polaków w badaniach negatywnie ocenia politykę rządu Donalda Tuska i sam rząd, i samego premiera. Tak i te zamieszanie, mimo największych starań Donalda Tuska, nie wpłynie istotnie na notowania prawej strony sceny politycznej, tym bardziej, że duża część tych wątków jest naprawdę dęta, a pozostałe...
1: No ale jak pan Piesiewicz chyba nie jest sprawą dętą. Spotkania pana Moskala na Ibizie też nie są chyba sprawą dętą, prawda?
0: Ale to każda z tych... W normalnej sytuacji, kierując się jak zawsze taką państwową logiką i interpretacją, powinienem powiedzieć... Poczekajmy, aż odpowiednie instytucje państwa na czele z prokuraturą wyjaśnią nam te sprawy. No tylko problem polega na tym, i ja chciałbym
1: Ale
0: tak
1: to
0: powiedzieć,
1: też jest wygodna
0: tylko problem
1: narracja.
0: Polega na tym, że ta prokuratura ma w pewnym sensie taki grzech pierworodny, polegający na tym, że jednak przejęta została, podobnie jak media publiczne, w sposób siłowy, z naruszeniem obowiązującego porządku prawnego i
1: zatrwanie
0: do tych instytucji.
1: No to dochodzimy do jakiegoś absurdu, panie ministrze, teraz.
0: Zgadzam się, znaczy władza Donalda Tuska to są opary absurdu. Jeżeli sama władza kwestionuje na przykład kilka organów konstytucyjnych na czele z Trybunałem Konstytucyjnym, to tak, to my funkcjonujemy
1: czy
0: to,
1: inaczej,
0: w oparach
1: zapytam,
0: absurdu.
1: Czy obecnie obóz konserwatywny, czy tak szeroko rozumiana prawica radzi sobie z tą aferą? Odpowiada w taki sposób, który przekonuje gdzieś odbiorców, wyborców
0: To będzie
1: przyszłych?
0: Trzeba poczekać na badania.
1: No, ale my nie mamy teraz stanowiska. Na przykład Jarosław Kaczyński nie zabrał głosu w tej sprawie.
0: Jeżeli pytam mnie pani o intuicję, to intuicja podpowiada mi, że ten temat nie będzie z punktu widzenia najbliższego roku perspektywy wyborczej miał takiego znaczenia jak choćby te sprawy, które wymienię. Choćby z prostego argumentu, co oczywiście nie umniejsza tego, że instytucje państwa powinny ze wszechmiar doprowadzić do skutecznego wyjaśnienia całej sprawy, ale słyszymy, że poszkodowanych w tej sprawie jest około 30 tysięcy Polaków. Ja nie umniejszam ich straty i bezwzględnie uważam, że ta afera z okresu rządów Donalda Tuska musi być wyjaśniona i jako dobrą monetę przyjmuję to, że pełnomocnik pana Grela twierdzi, że są zabezpieczone środki, które pozwolą tym ludziom, którzy zostali poszkodowani w tej sprawie, zadośćuczynić. Natomiast problem polega na tym, że rządy Donalda Tuska doprowadzają do tego, że poszkodowanych są miliony Polaków, bo mają problem z dostępem do służby zdrowia, bo mają zwiększone obciążenia finansowe, bo w portfelach mają coraz mniej pieniędzy i to jest właśnie ta kwestia, która moim zdaniem...
1: Czyli z pana Pisiewicza nie trzeba się tłumaczyć.
0: Znaczy, jeżeli ktoś utrzymywał relacje z tą czy z inną osobą, wobec której pojawią się udokumentowane, potwierdzone i czy w postępowaniu prokuratorskim, czy sądowym jakieś przewiny, no to te osoby będą się pewnie musiały z tych relacji jakoś tłumaczyć. Natomiast obciążanie całego środowiska politycznego za tą sprawę jest absurdalne, a już najbardziej absurdalne jest to, że akurat Prawo i Sprawiedliwość, że przypomnę, nawet przy dużych kontrowersjach, było formacją, która złożyła najdalej idący projekt uregulowania kwestii dotyczących kryptowalut, po prostu zakazujący w Polsce, właśnie likwidujący w Polsce ten rynek, tak na dobrą sprawę. A w ogóle, i to też warto, nawet po kropelce w każdej rozmowie przypominać. Żadna z ustaw, które składał rząd Donalda Tuska, nie regulowała sprawy Zonda Krypto. Bo Zonda Krypto jest od początku podmiotem, który jest zarejestrowany poza terytorium Polski.
1: Tak.
0: I wszystkie te zmiany to jakby były trochę obok. W związku
1: dotyczyłyby
0: z tym,
1: tylko i wyłącznie polskich podmiotów. Ale rozporządzenie MiCA,
0: intuicja
1: panie ministrze, dalej w Polsce
0: nie obowiązuje. Intuicja politologiczna mówi mi jednoznacznie. Spin doktorzy Platformy, czy dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, skupieni wokół Donalda Tuska, pomyśleli, tak, to będzie to, na czym spróbujemy zbudować swoją kampanię w najbliższym roku, czyli skoncentrować uwagę Polaków na sprawie Zonda Krypto. Moim zdaniem to się nie uda, dlatego, i to jest prosta mechanika, dlatego, że działalność rządu Donalda Tuska odczuwają miliony Polaków, a sprawa Zonda Krypto, niezależnie od tego, że wymaga wyjaśnienia, dotknęła 30 tysięcy Polaków.
1: Czyli uważa pan, że popełniono błąd, że Roman Giertych stał się obrońcą Przemysława Krala?
0: Znaczy, mnie cieszą błędy Donalda Tuska. No bo skoro uważam, że w interesie polskiego państwa jest jak najszybsze zakończenie rządów Donalda Tuska, to każdy błąd polityczny, który on popełnia, no powinniśmy widać z lekką, nie chcę powiedzieć satysfakcją, ale jako coś, co przybliża nas do zakończenia tego smutnego epizodu.
1: Będziemy na pewno ten serial oglądać, bo to o tym serialu mówi też chyba Roman Giertych, czy Donald Tusk, że to będzie długotrwający serial. Panie ministrze, rozpoczyna się spotkanie młodych w Juracie. Nie wybiera się pan?
0: Nie, dlatego że i to jest absolutnie kapitalny pomysł i decyzja pana prezydenta, to jest spotkanie z młodymi ludźmi. To jest wydarzenie o charakterze społecznym. Tylko młodzi ludzie, czyli osoby w wieku 18-26 lat są gośćmi prezydenckiej rezydencji. I ja nawet słuchając dzisiaj rozmowy pana ministra Leśkiewicza u pani redaktor na antenie, gdzie też ten wątek był poruszany, tak sobie pomyślałem, że oczywiście niezależnie od tego, że my rozdzielamy i nie chcemy porównywać tego wydarzenia z innym wydarzeniem, ale tak jak sobie nawet
1: no,
0: w ostatnich dniach rozmawiałem,
1: nasuwa się porównanie
0: wiele osób
1: do
0: mówi w ten sposób.
1: Polska.
0: I ja chciałbym to, co usłyszałem od osób, z którymi rozmawiałem, powiedzieć, że trochę to jest tak, że gdy Rafał Trzaskowski organizuje partyjną imprezę w Olsztynie pod hasłem Campus Polska, gdzie są praktycznie sami politycy, a głównym politykiem, gwiazdą tej konwencji jest Donald Tusk, czyli premier rządu. Pan prezydent spotyka się z młodymi ludźmi i nie ma tam żadnych polityków, bo jest to spotkanie z młodymi o przyszłości, bo to młodzi ludzie zdecydują o tym, jak będzie wyglądała Polska nie w perspektywie najbliższych wyborów, na czym koncentruje się obóz dzisiejszej władzy, tylko w perspektywie dekad. I ten pomysł wyjścia do młodych ludzi, otwarcia zamkniętej dotychczas prezydenckiej rezydencji z kapitalnym, autorskim, indywidualnym pomysłem prezydenta Karola Nawrockiego, który już nieraz przez ten rok zaskoczył taką właśnie nową wizją prezydentury. I fakt, że według moich informacji liczba chętnych kilkukrotnie przekraczała możliwe miejsca, jest najlepszym dowodem, że to był strzał w dziesiątkę na koniec wakacji.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił pan Błażej Poboży, doradca pana prezydenta Karola Nawrockiego, był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję, panie ministrze.
0: Bardzo dziękuję.
4: Nocne powtórki w net.

0: A my, drodzy Państwo, pędzimy, już się widzimy. Łukasz Żygadło, publicysta, kanał Analityka Polityczna. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Zatrzymanie pana pech, chyba już tak trzeba powiedzieć, prawda? Bo jeszcze wczoraj mogliśmy mówić o całym nazwisku szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zarzuty. Możemy przeczytać: płatna protekcja oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością, czyli okazuje się, że szef PKOL-u mógł otrzymać pieniądze, które zainwestował w zonda krypto. Jak pan patrzy na tą całą sprawę związaną z panem Radosławem P?
1: No, sprawa jest bardzo poważna, natomiast prawnicy, którzy wysłali mi pewne wypowiedzi i pewne informacje dotyczące tej sprawy, trochę kpią, no bo to znaczy, że mógł nie wypłacać, bo gdyby nie wypłacił tych pieniędzy, to może nie miałby zarzutów, tak? Trochę można z tego ironizować, ponieważ ten zarzut dla wielu prawników i ekspertów i pula zarzutów dla pana P. jest nieprecyzyjna i wzajemnie się wyklucza. I zobaczymy, bo być może rzeczywiście te zarzuty mogą upaść przed sądem. Poczekajmy. Natomiast ja też pana P. nie chcę w żaden sposób tutaj usprawiedliwiać, bowiem no przyjęcie ewentualne tego zegarka, sama ta kwestia tego zegarka...
0: Prawda? Sama ta sytuacja jest taka niejasna.
1: Jest tak kompromitująca dla niego, że ma to, wystawił się przeciwnikowi, bo tak należy dziś mówić o sytuacji w Polsce, wystawił się przeciwnikowi i otrzymał bramkę. No i niestety myślę, że tutaj zostanie z tym sam.
0: Zostanie z tym sam, bo już pojawiają się głosy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy od obozu konserwatywnego, no, że pan P. powinien podać się do dymisji, że nie powinien być na tym stanowisku i ta narracja zaczyna dominować.
1: Tak, i podobne głosy zaczynają pojawiać się odnośnie pana posła Michała Moskala. No tutaj słyszeliśmy wypowiedź w Telewizji Polskiej w stanie likwidacji Radosława Fogla, który wprost stwierdził, że partia nie wiedziała, władze partyjne nie wiedziały o takim wyjeździe, o takim spotkaniu. No tutaj jest podobna rzecz. Jeżeli wie poseł opozycji, w którym miejscu jest, kto rządzi, jak jest w Polsce przejęta prokuratura, jak działają śledczy i jedzie na Ibizę poseł opozycji spotkać się z szefem kryptogiełdy, żeby coś dla siebie załatwić, no jak dla mnie to jest, mówiąc bardzo lekkim i dyplomatycznym językiem, działanie nieroztropne.
0: Ale nieroztropne i niezrozumiałe i czy nie brakuje teraz gdzieś głosu Jacka Sasina? No bo przecież wszyscy chcielibyśmy usłyszeć o jego relacjach z panem P., a także o tym, co sądzi na temat całej tej sytuacji. Gdzieś się zapadł pod ziemię.
1: Zapadł się pod ziemię. Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie zapadło się pod ziemię. Nie dziwię się, to też nie jest afera i nie jest problem wszystkich polityków PiS-u, czy całej prawicy. Też wobec wielu polityków, w tym wobec prezydenta Karola Nawrockiego, czy tak jak zrobił to wczoraj pan poseł Sławomir Nitras, wobec pana ministra Zbigniewa Boguckiego, próbuje się doszyć rzeczy, które w ogóle nie mają nic z nimi wspólnego, bo ta narracja to przede wszystkim, no, oprócz takich polityków PiS-u, czy części prawej strony, no ma przede wszystkim uderzyć w prezydenta i myślę, że też właśnie...
0: Ale w jaki sposób ma uderzyć w prezydenta? Bo wiem, o czym pan mówi, o wypowiedzi wczoraj jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, że pan Bogucki miał rzekomo odpowiadać za jakieś tutaj sprawy związane z zondą i z ustawami, ale w jaki sposób de facto? No był SIPAK, była konferencja i de facto chyba poza tym nic więcej z panem Karolem Nawrockim nie łączy, no, oprócz tych trzech wet, które są chyba najistotniejsze w tej całej sytuacji.
1: Od II wojny światowej i od czasu, kiedy działał pewien taki rzecznik rządu III Rzeszy, jest taka zasada, że jeżeli coś się powtarza 1000 razy, to ludzie w końcu uwierzą. I jeżeli przejrzymy wszystkie media z tej puli lewicowo-liberalnej, tam usłyszymy ciągłe powtarzanie jednego zdania. Prezydent wetował, zonda krypto miała zysk, ktoś mógł kupić sobie ustawę, oni to robili specjalnie, teraz dochodzi nam, wczoraj pojawiła się taka narracja właśnie, między innymi pana Nitrasa, dochodzi nam narracja dotycząca tego, że prezydent Karol Nawrocki na kampanii wyborczej zyskał, korzystali z pieniędzy zonda krypto, dzięki temu
0: wygrali. Że w ogóle zonda
1: wybory
0: krypto sponsorowała Karola Nawrockiego,
1: tak.
0: Można
1: wczoraj
0: już...
1: Wczoraj Dariusz Joński taki europoseł PiSu mówi, że nawet korzystali z tego i mogły pieniądze z ondy krypto mieć wpływ na wybory prezydenckie. Ja się nie zdziwię, gdyby w tej całej szalonej narracji zaraz pojawiła się opcja anulowania wyborów prezydenckich po przyjęciu Trybunału Konstytucyjnego, skierowania jakiejś sprawy, żeby to anulować, bo wybory prezydenckie zostały wygrane za pieniądze, z ondy krypto i tak dalej. To całe szaleństwo ma dostać się nie do pani redaktor, myślę, że nie do większości słuchaczy i widzów Radia Wnet, tylko do tej puli 12-15% niezdecydowanych wyborców, którzy nie oglądają tych spraw, nie interesują się, nie wiedzą, gdzie była zarejestrowana.
0: To my teraz wyraźnie powiedzmy, ustawa, która miałaby nawet w Polsce obowiązywać w żaden sposób zondy krypto, nie dotyczyłaby, ponieważ zonda była zarejestrowana w Estonii, dotyczyłaby tylko i wyłącznie podmiotów polskich. Tu, na miejscu.
1: Mało tego, możemy nawet, bo ja lubię się uczyć od oponentów i uczyć się od drugiej strony, możemy nawet uszyć taką narrację, że wręcz ustawa, którą stworzył rząd i którą zawetował prezydent, pomagałaby zondzie krypto zlikwidować z rynku konkurencję zondy krypto. Tak, drodzy Państwo, no bo jeżeli wprowadzamy bardzo ścisłe regulacje, wręcz przeregulowujemy rynek, bo to czeska ustawa kilkanaście stron, polska ustawa ponad 100 stron, to wiele podmiotów podobnych do zondy krypto, które działały, działają w Polsce, po prostu miałoby utrudnione działanie albo musieliby zniknąć z rynku, więc zonda krypto mogłaby śmiało przejmować dalej rynek. Więc to zondzie wręcz powinno zależeć na tym, żeby ta ustawa weszła w życie. To jest taka ciekawostka i tak samo możemy mówić, prawda? Jak mówią na przykład dziennikarze z mediów lewicowo-liberalnych, którzy bez sprawdzenia albo celowo oczywiście mówią wprost, Nawrocki zawetował, wina prezydenta, coś go obciąża. No to jest absurdalne.
0: To jest absurdalne, wystarczy nieco poczytać, ale już absurdem nie jest to, że jednak i Zjednoczona Prawica, i dzisiaj Koalicja Obywatelska, można powiedzieć, że poniekąd wspólnie odpowiadają i służby, czy organy ścigania, bo przecież KNF alarmował od wielu lat o tym, co się dzieje w BitBayu i o tym, że firma ma duże problemy czy nieprawidłowości i niestety postępowania były sukcesywnie umarzane od roku 2018 łamane na 19.
1: No niestety tak, więc to obciąża dwa rządy. Poprzedni rząd i obecny rząd. Trochę myślę ta firma kupiła sobie czasu i przychylności i uspokoiła wielu inwestorów. Ja powiem szczerze, też byłem w pewnym momencie uspokojony, bo jeżeli ja widzę, że taki projekt medialny sponsoruje i wykłada miliony na sport, jest na koszulkach Lech Gdańsk, Rakowa Częstochowa, Juventus Turyn, kluby włoskiej Serie A, prawda? No to człowiek myśli sobie, to jest jakaś poważna firma, no skoro na Zachodzie wykłada ta firma miliony na sponsoring sportu, no to jeżeli wchodzi do Polski, to można ją potraktować poważnie. To było działanie uspokajające. Plus reklamy praktycznie w każdym medium, które mieliśmy w Polsce. Wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc PR i taką otoczkę marketingową ta firma sobie zrobiła świetną, a później przeszła weryfikacja. No później to się okazało, że to mogło być oszustwo. Niech sąd zatwierdzi to oszustwo, oczywiście najpierw. Natomiast no, gołym okiem widać, że oszukano ludzi, więc całe państwo, wszyscy, tak jak w sprawie Amber Gold, no przecież to można nawet powiedzieć, no oczywiście skala
0: przywołuje się teraz,
1: nierówna,
0: tak?
1: ale doskonale pamiętam sytuację z Amber Gold. Latały samoloty, były reklamy Amber Gold, politycy Platformy ciągnęli samolot, OLT Express, a później w pewnym momencie 2-3 tygodnie i jest po firmie.
0: Panie redaktorze, ale tutaj jeszcze w tym kontekście zondy krypto pojawia się inna postać. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, związany między innymi z też konserwatywnymi prawicowymi mediami. Mówię o, najprawdopodobniej podała to Telewizja Republika wczoraj, zatrzymany Artur Chodziński. Co to jest za postać w tej całej układance?
1: To jest były funkcjonariusz CBA. Bardzo aktywny też w mediach społecznościowych. No i bardzo chciałbym, żeby była wyjaśniona jego rola wyjazdu na Ibizę. To jest jedna sprawa, ale też mamy najnowszy artykuł Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka dotyczący pomocy pana H w ukrywaniu byłego ministra sprawiedliwości, wiceministra sprawiedliwości.
0: Ale już musimy mówić H, czy ma już zarzuty?
1: Pani redaktor powiedziała H, więc ja...
0: Nie, powiedziałam Artur Chodziński.
1: Chodziński, tak? To dobrze.
0: Jeszcze nie wiem nic o zarzutach, może pan redaktor coś wie.
1: To przepraszam, tak, to Artur Chodziński. I to jest ciekawa sprawa, bo ten najnowszy artykuł, dzisiejszy, Szymona Jadczaka, to też podkreślmy, no to są artykuły i to są informacje, które w mojej ocenie są otrzymane wprost od służb, z całą narracją od służb. No chcesz więcej dostawać, to publikuj. Taka standardowa zasada. No to ten artykuł jest mocno obciążający. I bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyjaśnione, ponieważ pan Chudziński w takim razie miał poznawać i miał uczestniczyć w spotkaniach z panem Kralem dotyczących zapewnienia azylu gdzieś w Dubaju panu Romanowskiemu. To jest bardzo mocne.
0: O nim też mówi Zbigniew Ziobro, tak? Że to była osoba, która przyprowadziła pana Krala, która zapoznała pana Krala z ludźmi Zjednoczonej Prawicy, z otoczeniem też pana Ziobry.
1: No to wygląda bardzo źle. Nic mi więcej na ten temat nie wiadomo, tutaj żadnych wewnętrznych informacji nie mam, ale no, wygląda to na pewien lobbying i pewne jakby reprezentowanie w tym środowisku polityków prawicy pana Krala. Można też powiedzieć, że Artur Chudziński jest na bardzo dużej kontrze z Romanem Giertychem. No to są wrogowie. Więc myślę, że tutaj inspiracja i motywacja pana mecenasa Giertycha z pewnością jest duża.
0: Tak, Artur Chodziński, proszę sobie poczytać także związki z różnego rodzaju mediami. Panie redaktorze, to na koniec Campus Polska odbywa się obecnie, trwa. Jak pan patrzy na tę inicjatywę, bo wiemy, że ma pan zastrzeżenia co do niektórych partnerów tego wydarzenia.
1: Znaczy, to jak od tego zaczynamy, to ja muszę zapytać, czy pani redaktor jest gospodynią, gospodarzem, czy gospodarką?
0: To posłuchajmy, wróćmy do źródła, niech przemówi pani Nowacka właśnie podczas kampusu.
2: Dziękuję bardzo. Jestem w dziwnej roli bycia gościnią i bycia gospodarką. No, odmień ministra edukacji narodowej, odmień gospodyni.
0: Gospodyni.
2: No ale wiesz, to nie chodzi, żeby prosto odmienić, tylko żeby odmienić zachowując formę sprawczą.
0: Ach, ta forma sprawcza. No i jak to? Gospodarz, gospodyni? Ja się czuję dzisiaj gospodarką, może też tak być.
1: Nie no, jest to oczywiście zabawne, ale też kompromitujące. No powiem szczerze tak, każda partia może sobie organizować imprezy. Proszę bardzo, nie ma problemu. Ja nie rozumiem też, czemu jest taki krzyk o wydarzenie, które pan prezydent Karol Nawrocki w Juracie robi. No jak wiem, czują się splagiatowani. Ale dobrze, mniejsza z tym. To, że kiedyś Fundacja Adenauera sponsorowała Campus Polska, to już było moje zastrzeżenie, no bo jednak niemieckie pieniądze, które pojawiają się w polskiej polityce, to mi się nie podoba. Teraz jednym z głównych partnerów jest Fundacja pana George'a Sorosa, to też mi się nie podoba, ale jeszcze bardziej mi się nie podoba to, że polskie samorządy wchodzą w ten sponsoring i wydają grube pieniądze. W 2024 roku, bo w ubiegłym nie było kampusu, w 2024 roku na sponsoring instytucje z mojego miasta, z Opola, wydały łącznie 45 tysięcy złotych. To może się nie wydawać kwota duża, ale jednak jeżeli pozbieramy te wszystkie samorządy, to jest kilkadziesiąt samorządów, głównie też samorządy wojewódzkie z całej Polski, to zbiera się naprawdę poważna kwota, która jest dołożona z pieniędzy podatników do wydarzenia, które jest organizowane przez partię polityczną. To jeżeli koalicja rządząca wyśrubowała na przykładzie PiSu tak duże zasady korzystania z pieniędzy i wykorzystywania pieniędzy na partie i w kampaniach wyborczych i tak dalej, no to można byłoby powiedzieć, że to jest nielegalne finansowanie i dodatkowe finansowanie, niewłaściwe działania partii politycznej. No bo jeżeli samorząd wykłada kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset tysięcy złotych, bo województwo warmińsko-mazurskie wyłożyło 300 tysięcy złotych na poprzednie kampusy, no to dla mnie jest to dodatkowe finansowanie wydarzenia związanego z partią polityczną. To dlaczego ja jako jako wyborca, jako podatnik z Opola mam się dokładać do wydarzenia, które jest w Olsztynie, co to daje miastu Opole? Nic. Jak dla mnie po prostu to jest wymuszony sponsoring. Uważam, że to jest odgórne działanie, wymuszone na samorządach związanych z Koalicją Obywatelską, żeby dołożyły się do tego wydarzenia. To jest absolutny skandal.
0: Nie wiem, czy wybiera pan się na Campus Polska, czy nie,
1: nie
0: jedzie pan?
1: Absolutnie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wizytę w Poranku Wnet.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: A mówił pan Łukasz Żygadło, publicysta, kanał Analityka Polityczna, a my, drodzy państwo, teraz z Warszawy prosto za Nysę.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet. I już słyszymy naszego redaktora, pana redaktora Jana Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Co słychać u naszych zachodnich sąsiadów? Co słychać za Nysą?
1: Za Nysą śpiewają ptaki, za Nysą jest błękit nieba w tej chwili. O czym śpiewają te ptaki? No, ptaki śpiewają przede wszystkim o wyborach landowych, które niebawem będą się odbywać w niektórych landach w Niemczech, jak na przykład w Saksonii-Anhalt, jak na przykład w Berlinie, jak na przykład w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim. I to jest bardzo ciekawe, co tam się dzieje. No, wybory krajowe do rządów krajowych, do parlamentów krajowych, to nie są, rzecz jasna, wybory federalne, ale jest to pewnego rodzaju termometr, który wskazuje na temperaturę zainteresowania obywateli wyborami i partiami politycznymi. I jedno można powiedzieć, podsumowując to na początku wszystko razem, a mianowicie CDU, która jest partią kanclerską w tej chwili i która ma zamiar zostać tą partią kanclerską, ma coraz słabsze karty. My nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądało rozdanie federalne, ale wiemy, już się domyślamy, jak będą wyglądać wyniki wyborów do Saksonii-Anhalt, które się odbędą za tydzień w niedzielę. To jest szok dla wielu, że partia kanclerza Merca, CDU, dostała po prostu solidne baty, jeżeli patrzymy na sondaże przedwyborcze w Saksonii. A na przykład sondaż Sivej podaje, że AfD ma 43% poparcia w tym landzie, a CDU, partia, która jeszcze rządzi, 21. 21 to znaczy, że dwa razy tyle poparcia ma AfD. Co to jest z CDU? Czy CDU zmierza powoli drogą tą samą, którą zmierzają Zieloni, którą zmierzało FDP? Być może. Może się okazać, że partia ta będzie bardzo, bardzo osłabiona. Oczywiście Front Jedności Narodu się zbiera i CDU mówi tak, oczywiście razem z SPD i Zielonymi, bo mają oni tutaj, infratest DIMAP daje 6% Zielonym w Saksonii-Anhalt, a Sivej daje Zielonym 5%, czyli nie wiadomo do końca, czy ta partia wejdzie, czy nie wejdzie, ale może wejdzie, a może nie wejdzie, więc to są oczywiście tematy dla miejscowych dziennikarzy, którzy piszą o tym, mówią o tym, piana jest bita powszechnie i wylewa się za brzegi miski, w której jest robiona. Linke, komuniści mają bardzo dobrą pozycję. Komuniści są teraz jedną z najbardziej demokratycznych partii w Niemczech, no bo to spadkobierczyni SED, to jest tak jakby PZPR, prawda, brała udział w tych wyborach. To jest partia, która ma w ten sposób ma obecnie powyżej 10% poparcia. Wyobraźmy sobie, ta partia, która zbudowała mur berliński, ta partia, która ograniczyła wolność obywateli w NRD, jeżeli w ogóle mieszkańców NRD można nazwać obywatelami w tej sytuacji, jaka była. Ta partia ma ponad 10% poparcia. To jest partia, z którą walczyli wszyscy, w którą na ustach mieli ci, którzy rozbijali mur berliński. Ta partia dzisiaj może uchodzić nawet za koalicjanta CDU, ewentualnie jeżeli dojdzie do utworzenia Frontu Jedności Narodu. Względnie, jeżeli by doszło do rządu mniejszościowego w Niemczech, to po prostu by była ona cichym wspieraczem CDU. To jest bardzo niedobra wiadomość dla samej partii CDU, dlatego że będzie wywoływała w niej rysy, będzie wywoływała ciągłe dyskusje. ciągłe niesnaski, ciągłe zarzuty. A po co był ten kordon sanitarny wokół AfD? A może trzeba było powiązać się z AfD nawet po wyborach parlamentarnych w Bundestagu? O tym mówiła na przykład prasa szwajcarska, że to powinno iść w tym kierunku, aby nie tracić twarzy na przyszłość. To

0: Adenauera i Ludwiga Erharta zbliża się do 20-procentowej sytuacji wyborczej w Niemczech. To jest coś nieprawdopodobnego. A konkurent tej partii ma powyżej 30, będzie miał może nawet więcej po tych wyborach, okaże się. Zwłaszcza trudna sytuacja dla Niemiec jest na wschodzie. Saksonia-Anhalt wybiera tutaj nowy land, tak? Na razie jeszcze CDU ma tam swojego premiera. Ale AfD jest bardzo, bardzo z przodu, wyprzedza to i tu się nic nie zmieni. Można różnego rodzaju prowadzić sztuczki, można zatrudnić afrykańskich szamanów, którzy mogliby wpłynąć na opinię publiczną, ale to niczego nie zmieni. A AfD jest, uchodzi za partię nowoczesną, a natomiast CDU to jest partia starszych panów. Oczywiście AfD przypina się łatkę, tak, to są neonaziści, mówi się nawet faszyści, aczkolwiek jak wiadomo w Niemczech przed II wojną światową czy w czasie II wojny światowej jedyni faszyści to był personel ambasady Włoch. W Niemczech faszyzmu nie było, no ale nie szkodzi, to nikogo nie interesuje. Dla celów propagandy można ich nazwać nawet ludożercami. Wszystko jest możliwe.
1: Tak, tak, słucham, słuchamy.
0: Aha, to dobrze, bo myślałem, że było jakieś pytanie. No więc być może Sven Schulze, który jest w tej chwili jeszcze premierem w Saksonii-Anhalt, będzie chciał stanąć na czele rządu mniejszościowego. W demokracji to jest normalna sprawa. Można mieć rząd mniejszościowy. Ale wtedy po prostu będzie musiała CDU zgodzić się na jej wspieranie przez PDS, czyli komunistów, następców komunistycznej partii NRD. I to po prostu oznacza, że dla CDU nie ma żadnych dobrych możliwości teraz. Każda sytuacja będzie dla niej zła. Ona straciła CDU możliwości przez wielu lat wypracowania planu B na wypadek, jakby AfD rzeczywiście miała bardzo wysokie poparcie. Nie zrobiła w tym kierunku nic. Była w sobie zadufana. Uważała, że jest nie do ominięcia, że już po prostu nie ma innej opcji, tylko CDU będzie zawsze rządziła. Tak myślał też cesarz Wilhelm, ale to mu się nie opłaciło.
1: Panie redaktorze, to ja tylko dopytam, bo już niewiele czasu nam zostało. Jakie są główne elementy tej kampanii? I wiem, że też powstał taki dokument, film dokumentalny Kraj nie dla wszystkich, który zostanie wyemitowany w telewizji RTL i tam po kolei są analizowane programy wyborcze AfD. Między innymi jest taki jeden z punktów i to chcę dlatego pana dopytać, aby nauczyciele jedynie moderowali dyskusję nad opiniami uczniów i de facto za bardzo się nie wtrącali, tylko właśnie byli takimi moderującymi. Czy to jest jeden z elementów kampanii, czy to jest jeden z programów, jeden z punktów programu AfD?
0: Jeżeli chodzi o szkoły, to mam jedną rzecz taką ciekawą tutaj do wymienienia w tym kontekście. W Brandenburgii można wylecieć ze szkoły, jak się ma na przykład przypinkę AfD, jeżeli się ma długopis z napisem AfD i to wygląda bardzo, bardzo nieładnie. To znaczy nie chcę powiedzieć, że ja popieram partię AfD, bo to jest partia, która wreszcie doprowadzi do zmian w Niemczech. Nie chcę tylko powiedzieć, że kończy się demokracja. Jeżeli jakaś partia, która jest wielką partią już, to nie jest partia, która miała 5, 6, 7, 10, 15, 20 czy 25%, to jest największa partia polityczna w Niemczech. To trzeba do tego mieć odpowiedni stosunek i podejść do tego też należycie. Można wystąpić z jakimiś ofertami, ofertami także wyborczymi. Tego wszystkiego nie ma. Jak będzie wyglądał krajobraz po bitwie? No oczywiście po bitwie w Saksonii-Anhalt nie będzie wielkich zmian, ale one mogą sugerować, aczkolwiek nie muszą, pewne tendencje, które się ukażą podczas wyborów do Bundestagu i to może oznaczać, że w Niemczech się zmieni bardzo, bardzo dużo.
1: A mówił o tym pan redaktor Jan Bogatko, Studio za Nysą. Dziękuję, panie redaktorze.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Witam, jak codziennie od poniedziałku. Stanisław Bukowski, kłaniam się. Wspaniały kameralny wieczór na festiwalu Chopin Jego Europa. Utwory kameralne w kameralnej przestrzeni, jaką jest studio imienia Witolda Lutosławskiego. Niegdyś w chwili powstania nazywane było S1. Warto powiedzieć, że pomysłodawcą jego stworzenia, dzięki, i pierwszym dyrektorem był Stanisław Leszczyński. Tak, Stanisław Leszczyński, pomysłodawca, twórca i obecny dyrektor festiwalu Chopin i jego Europa. A wczoraj wystąpił duet dwóch znakomitych muzyków. Roal de Thuyens, belgijski wiolonczelista, znany już w festiwalowej publiczności, kolejny raz w Warszawie, a także muzyk, którego album płytowy, to znaczy może nie jego, ale na nim gra wraz z orkiestrą XVIII wieku z 2004 roku, czyli już 22 lata temu był ten koncert pod kierownictwem nieodżałowanego Franka Brychena, czyli orkiestra XVIII wieku. Dwa lata temu ukazał się ten album w Instytucie imienia Fryderyka Chopina. No proszę, tyle działalności w jednej instytucji. Na jednej z trzech płyt znalazł się koncert wiolonczelowy C-dur Haydna, właśnie w interpretacji Roela de Thuyens. Drugi z duetu to pianista Frank Bradley, wykładowca w Konserwatorium Paryskim, muzyk, który powraca na festiwal po raz kolejny, znakomity, świetnie rozumiejący się i współpracujący ze sobą duet. Na początku Ogi François był wybitnym wiolonczelistą i kompozytorem, a również pełniącym funkcję nadwornego instrumentalisty króla francuskiego Ludwika Filipa. Był także, a dla nas przede wszystkim, przyjacielem i w pewnym sensie partnerem muzycznym, przynajmniej intelektualnie, Chopina. Na początku wieczoru w studiu usłyszeliśmy nokturny, które stanowią ważną pozycję w kompozycjach Franksze. Ich charakter wskazuje na inspirację chopinowską, choć może to nieuzasadniona gra naszej wyobraźni. Piękna, liryczna, nostalgiczna muzyka. No i wreszcie introdukcja i polonez C-dur na fortepian i wiolonczele, opus trzecie, co wskazuje na sam początek twórczości młodziutkiego Chopina. Powstał on w Antoninie w czasie tygodniowego pobytu 19-letniego wówczas Fryderyka w Pałacyku Myśliwskim, letniej rezydencji księcia Michała Radziwiłła. Pisał Chopin do swojego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. Cytuję. On, dodaje Radziwiłł, wiesz, jak lubi muzykę i pokazał mi swojego Fausta. I wiele rzeczy znalazłem tak dobrze pomyślanych, nawet genialnych, że mi się nigdy po namiestniku tego spodziewać nie mógł. Napisałem u niego Alla Polacca z wiolonczelą. Nic nie ma prócz błyskotek do salonu dla dam. Chciałem widzieć, żeby księżniczka Wanda się nauczyła. Niby jej przez ten czas dawałem lekcje. Koniec cytatu. Najpierw powstał polonez, a parę miesięcy później już w Warszawie introdukcja. Także tylko zmieniły się role jednej i drugiej kompozycji, poloneza i introdukcji, na introdukcję i poloneza. Wiolonczele wybrał Chopin ze względu na księcia, który grał zresztą udatnie na tym instrumencie. Kompozytor nie znał jednak, mówił o Chopinie, techniki gry na wiolonczeli z własnej praktyki, zaś jego teoretyczna wiedza były niewielkie. Ale od czego intuicja i geniusz chopinowski? Niemniej utwór ten ukochany przez słuchaczy, między innymi również przeze mnie, nie cieszy się specjalnym uznaniem przez większość znawców. Ich szkoda. A później kolejne piękne nokturny Frank Schona i krótki, za krótki koncert zakończyła sonata na fortepian i wiolonczele G-moll, opus 65. Ostatni w zasadzie tajemniczy utwór Chopina. Jeden ze współczesnych publicystów napisał: wysiłek bolesny, wysiłek grzeszący brakiem wykwintności, a części środkowe, scherzo i andante, nie wznoszą się do godności sonaty. No, bzdura. Bzdura. Gdyby Chopin żył dłużej, być może utwór ten byłby początkiem nowego etapu. Jest w zasadzie, no ale byłby czegoś nowego, co po nim nastąpi. W jego twórczości słyszymy bowiem muzykę, która wyprzedza swoją epokę. Dlatego być może ktoś pozwolił sobie na taką recenzję. Jest zapowiedzią wczesnego Brahmsa, a nawet może i Debussy'ego. To nowy styl chopinowski, odejście od ducha romantyzmu, jak pisał Zdzisław Jachimecki. Dwie części zewnętrzne sonaty przedstawiają nowoczesny zupełnie typ kompozycji komnatowej. No i to tyle na temat wczorajszego koncertu. Jeszcze na zakończenie był pieśń bez słów Mendelssohna. No wspaniały, wspaniały koncert, piękny. To, co może być najpiękniejsze w kameralistyce. Szkoda, że Chopin innych utworów kameralnych nie skomponował. No ale cóż, będziemy narzekać, to nie my decydujemy o tym. A dzisiaj kolejny koncert muzyki kameralnej, także niezwykle interesujący, podobnie jak wczoraj, no zupełnie inna muzyka. Na skrzypcach Chauchon Cyranocian, a przy fortepianie ukochany przez polską publiczność żywiołowy, jak pamiętamy z konkursu chopinowskiego, jego późniejszych zresztą występów częstych w Polsce, Martin Garcia Garcia. Brahms, Debussy, César Franck, no i Karol Mikuli. To jest ciekawe, no ale o tym to posłuchamy wieczorem, tego posłuchamy wieczorem, a jutro o tym porozmawiamy o 11:00, zapraszam Państwa, w sobotę. Zaprosiłem pianistę nowojorskiego, ale polskiego, który bardzo często bywa, interesuje się wszystkim, co się dzieje w muzycznym świecie polskim. Bywalec wszelkich festiwali i konkursów. Roman Markowicz. Także do jutra, a teraz chciałbym chyba scherzo, to będzie sonaty, o której mówiliśmy, Chopina i przy wiolonczeli Jacqueline Dupré, wspaniała brytyjska muzyk, wielka wiolonczelistka, a przy fortepianie Daniel Barenboim, jej ówczesny mąż. Do usłyszenia o 11. Jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, choć być może nie powinienem, bo reklamuję dwójkę Polskiego Radia, ale tam koncerty można wysłuchać na bieżąco. Większość w każdym razie koncertów Festiwalu Chopin i Europa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, ale siedzi obok zapytać, Konrad.
0: Czy się zapisujesz do Stowarzyszenia Antywiatrakowców imienia Don Quixota, bo one, słyszałem, źle wpływają na odbiór muzyki.
4: I mojego umysłu. Tak, chętnie się zapisuję. A teraz Chopin.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
5: Witamy bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki i wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców imienia Don Kichota, Zbigniew Zieliński. Witam serdecznie, bardzo.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
5: Pięknie, prezydencie, to już w ogóle nie znam.
6: Pan Rosasku to prezydent.
5: No i co? Niezwykle dużo mamy tematów, ale jeden słuch, co jest taki malutki, możemy odtrąbić w Dębech pod Warszawą. Radni nie uchwalili programu na zmianę zagospodarowania przestrzennego, póki co odłożyli sprawę, a miała być już tam centrum data, która tam miała zająć 90% uprawnych ziem, mieli budować fotowoltaikę i mieli wiatraki budować, no ale na razie na szczęście stanęło na tym, że radni poszli po rozum do głowy i odłożyli i no jeszcze to nie jest zwycięstwo pełne, ale może.
6: Trzymamy kciuki, bo rzeczywiście zamiana tej uprawnej ziemi na fotowoltaikę czy centrum danych, no to jest trochę przesada. Mamy pustynie różne, gorszej klasy ziemi i tam to całe szczęście, że im się udało. Trzymamy kciuki.
5: No na razie. To jest, tak się mówi, to nie będę już mówił językiem naszej wspaniałej byłej pełnomocniczki do spraw marki, więc nie będę używał tych słów, które mi przychodzą do głowy. No to a propos nauki polskiej, bo nauka polska po prostu, no jak widać, poszła w górę.
6: No i tak,
5: nikt nie czyta tych raportów. Okazuje się, tak? Kto to opowiadał w Radio Wnet ostatnio?
6: Miłosz Lodowski.
5: No właśnie.
6: Powiedział, że to się opiera na tym, że nikt nie czyta raportów, więc można byle, że tak powiem, G umieścić.
5: I zainkasować.
6: I zainkasować.
5: Wcale nie mało.
6: Nie ma, tak. No i to jak artykuł, raport ma 20-40 stron, to wiadomo, że nikt tego nie przyda.
5: No ja bym chętnie, jakby ktoś miał ochotę na jakiś raporcik na dowolny temat. Na poziomie ministerialnym to, proszę Państwa, cena promocyjna 150 tysięcy, jutro gotowy.
6: Ja to nawet za 10.
5: Dobra. To jedna sprawa. Pierwsza, od czego zaczniemy? Wyszła broszurka, to a propos tego, o czym rozmawialiśmy i wracamy do tego. I to jest, proszę Państwa, taki tytuł długi tej broszurki, ale uwalniany przez człowieka CO2 nie powoduje efektu cieplarnianego. Dowody eksperymentalne. Jest to wydane przez Fundację Ordo Medicus. I to jest bardzo mądry tekst.
6: I to są inżynierowie, naukowcy z Politechniki Wrocławskiej.
5: No i właśnie. I okazuje się, że no właśnie, że cały ten efekt CO2 to jest
6: nie istnieje.
5: Po prostu nie istnieje.
6: W ogóle to my żyjemy dzięki efektowi cieplarnianemu, bo inaczej byłoby minus 17.
5: A ja tutaj jeszcze taki cytat z tego, bo to jest tam na końcu. Polska płaci miliardy złotych rocznie za emisję CO2 w ramach ETS-u, co należy uznać za zuchwałą kradzież pieniędzy polskich podatników, ponieważ od strony naukowej zostało doświadczalnie dowiedzione, że emisja tego gazu w żaden sposób nie powoduje efektu cieplarnianego. I to jest prawda.
6: Tak.
5: I wbijcie sobie Państwo to do głowy, a w ogóle zamówcie może tą broszurkę.
6: Właściwie książeczka to jest.
5: Taka książeczka, broszurka, bardzo ładna. W dodatku bardzo dobre są wykresy i bardzo to mądrze wszystko jest napisane. Być może będzie trzeba je odbijać niedługo na ksero, bo
6: W drugim obiegu,
5: tak, bo to jest jakby wbrew, że tak powiem, obowiązującej linii przewodniej i tak
6: partii.
5: Po partii, tak. Partii, no, nawet koalicji partyjnych różnych.
6: A na wyższym szczeblu. No, wszędzie się czyta o tych emisjach i górników likwidujemy, i nawet rolnictwo też emituje, wszyscy emitują.
5: A ten węgiel zdrożał jakoś. To może by wrócić do tego węgla, co?
6: No, no, można by wrócić, ale...
5: Ale nie ma do czego.
6: Nie ma do czego. Trzeba importować węgiel z Chin. Albo tam...
5: Bo węgiel drogi się zrobił i okazuje się, że tam na Lubelszczyźnie czekają miliony ton węgla.
6: Miliardy.
5: No i co?
6: No, no. Nic z tego nie będzie, bo ceny rosną, ale poza cenami węgla rosną również ceny peletu.
5: No.
6: Pelet to są takie drewniane takie pastylki do pieców ekologicznych w domach. No i
5: ale z peletem jakiś kłopocik był. Ostatnio nie można było go kupić.
6: No właśnie, to on podrożał chyba 100 tysiąc złotych. Już kosztuje ponad 2 tysiące ton, a węgiel tam 1300-1500 złotych. I ten pelet jest no, bardzo tam przydatny właśnie. Natomiast nie ma surowca u nas, bo to pochodzi z lasów pelet. To znaczy jest z drewna, znaczy od dziur. No ale ponieważ...
5: No, ale lasów u nas jeszcze póki co dostatek.
6: No, można, przepraszam, u nas dostatek.
5: Ale to można zrobić tak. Można wyciąć wszystkie lasy, zrobić pelet i będzie miejsce na wiatraki.
6: Tak, ale natomiast jeżeli nie wycinamy lasów i nie produkujemy normalnie gospodarki, nie wykonujemy normalnej gospodarki leśnej za sprawą regulacji, no to powoduje to, że brakuje peletu. A programy tam Czyste Powietrze czy inne tam tym podobne historie, no właśnie zakładają, żeby tym peletem opalać. Zresztą chyba pani minister wspomniała, że może brakować peletu, ponieważ mamy dążyć do kolejnego postępu, jeśli chodzi o emisję, o transformację ciepłownictwa, to znaczy elektryfikację.
5: To Lenin kiedyś elektryfikował.
6: Ale on elektryfikował przemysł. A tutaj ma być wszystko zelektryfikowane. Również ciepłownictwo, więc powinna, tak zasugerowała, że można się spodziewać braku podaży paliwa, ponieważ to ma wymusić, przyspieszyć elektryfikację ogrzewania.
5: A czy pompy to, że nie będzie paliwa, to będzie dobrze.
6: Tak.
5: Bo to wymusi.
6: Tak.
5: To znaczy, tak słuszna koncepcja.
6: Tak.
5: Wymusi. No, potrzeba matką wynalazków. Takie starożytne przysłowie było.
6: Trzeba stworzyć tylko potrzebę. To...
5: No, ale tutaj jest parę to takich, wiele tutaj takich bardzo ciekawych koncepcji, bo okazuje się, przeczytaliśmy bardzo niedawno, że Narodowy Fundusz Środowiska,
6: Ochrony Środowiska
5: ma zamiar, znaczy zamiar, wprowadza piękny program. Będziemy wymienić wszystkie liczniki na inteligentne.
6: Liczniki prądu w domu.
5: Liczniki tak. prądu, wszyscy będziemy mieli inteligentne i licznik będzie nam mówił, ile mamy, no inteligentnie by nam podpowiadał albo wyłączał, jak będzie trzeba. No,
6: będzie dyktował może nawet.
5: Będzie dyktator
6: będzie
5: licznik.
6: Rządził, tak. Na przykład piekarnik będzie można włączyć o 3 rano albo o 12 w zależności od sytuacji.
5: Trzeba będzie konsultować z panem dyrektorem licznikiem.
6: I tak? To ma kosztować taką okrągłą sumkę, kolejny tam miliard. Stać nas po prostu.
5: Stać. Do 2000. To jest 31 lipca, do lipca jest
6: tak, plan. Także to szybciutko idzie. I tu możemy wspomnieć sprzed chyba 20 lat napisaną, opublikowaną książkę niemieckiego autora pod tym Blackout, który opisuje taką dystopijną sytuację sabotażu energetyki, właśnie to dotknęło prawie całej Europy, poprzez liczniki, inteligentne liczniki prądu, kiedy wirus wysłał polecenie odłączenia wszystkich odbiorców, co powodowało wyłączenie elektrowni, a następnie jak się pojawił prąd, włączenie, kolejne zaburzenie, no i doszło do uszkodzeń sieci oraz elektrowni, a elektrownia, nie wszystkie elektrownie same potrafią się uruchomić, wymagają zasilania, tylko jest część takich niezawodnych elektrowni specjalnie przygotowanych do startu systemu. No i potem, innymi słowy, katastrofa trwała 2 tygodnie. Strzelaniny, głód, bo się lodówki rozbrażały, windy nie jeździły, komunikacja, koleje, szpitale, bankomaty, parkomaty, wszystko padło, stacje benzynowe.
5: No ale to nas czeka niedługo.
6: Wszystkie. No właśnie, tak jak to przeczytałem, to mi się tak skojarzyło, że to taka podgotowka. takiego cyrku.
5: No, no tak, no ale potem się mam... nauczymy pracować tymi ręcami, tak? Ale wreszcie, tak? Było, znowu, tak?
6: To, no, można tak powiedzieć, ale mieliśmy przecież te włamania dotyczące danych osobowych, to tam z Ministerstwa Zdrowia, czy czegoś tam, tych 19 milionów rekordów, co wyleciało, więc jesteśmy podatni, więc jeżeli będziemy mieli inteligentne liczniki, to będziemy podatni na dywersję podobną.
5: No to tak, ale licznik, no tak, no ktoś tam...
6: Damy miliard złotych i będziemy mieli tak jak...
5: Ale ma stać nas, tak? Nas stać tak. Jest, tak. Co prawda jakiegoś spotkałem ekonomistę ostatnio i powiedział, że to na pewno się spotkamy z górą lodową, tylko nie wiadomo, czy to będzie dużo szybciej, czy troszkę wolniej. To jest jakby Grecja, grecki scenariusz jest, mamy jak w banku dzięki zadłużaniu państwa.
6: Tak, tak, jest tutaj słuszna uwaga, ponieważ tempo budowy wiatraków i fotowoltaiki, zamykania kopalń, gazowania elektrociepłowni, elektrowni jest tak szybkie, co powoduje, co wymaga finansowania. No, w porównaniu z elektrownią atomową, której no, nic się nie dzieje, to tempo tu jest tak nieprawdopodobne, że rzeczywiście ta góra jest, może być bliżej niż sądzimy. I do tego, że będziemy mieli problemy z prądem, ze wszystkim, można powiedzieć, i jeszcze długi nas, tak jak w Grecji uderzą.
5: No ale tak, ale nie będziemy mogli, jak ten bohater filmu Greg Zorba powiedzieć, o jaka piękna katastrofa. Może nie będzie za piękna, co?
6: No nie będzie. Nie będzie piękna, ale jest to perspektywa, którą no, stoimy nad przepaścią i wydaje się, że robimy kolejny duży krok do przodu.
5: Szybko. Ale duży krok, ale minister Motyka przecież obiecuje, że zmniejszymy.
6: A to już, znaczy minister Motyka już parę miesięcy, właściwie w ubiegłym roku, może jeszcze w tym, prorokował, że ceny spadną i że...
5: Ale ogóle... ja patrzyłem właśnie na rachunki teraz, to nie spadły mi jakoś.
6: No bo jeszcze nie spadły. On tak prorokuje, że jak wreszcie dokonamy tych korzystnych zmian i wydamy tam te 300 czy miliardów, czy tam 1000 miliardów, że to wreszcie się stanie, no i że wzrośnie nasza odporność.
5: Odporność. Czyli na braki nie prądu. Będziemy potrzebowali ciepła, tak?
6: Tak. Właśnie, będziemy... gdyby tak było. I prądu najlepiej, to wtedy odporni będziemy.
5: Ale no ale tak? Może jakieś nowe, jakieś ten rozwiązania, bo pan tutaj wspominał dzisiaj o podróżach Gullivera Swifta. To była też jedna sprawa bardzo poważna, bo tak. Chodziło o to, żeby no, tak racjonalnie działać i teraz no, tutaj troszkę tak obok to jest, nie? Ale no jeszcze te dziki nie boją się wiatraków, no właśnie się rozwijają.
6: To jest prawda.
5: I to bardzo ciekawa jest koncepcja, żeby dziki do rolnictwa zatrudnić.
6: Ale skąd ten pomysł może jeszcze?
5: No.
6: Ten pomysł to się wziął też, że minister Motyka tutaj, który można powiedzieć jest bardzo no, taki pełen energii.
5: No bo jak wiadomo, na słońce prostu, idzie, tak? Motyka idzie
6: tak,
5: na słońce.
6: To nie zatrzymuje się po prostu entuzjazm, zapał, przekonanie. Uruchomił eksperymentalną na Pomorzu, nie mam
5: wyspę doktora Moro, nie? No.
6: wzorcową wyspę energetyczną. I ta wyspa energetyczna to jest połączenie rolnictwa z energetyką i ekologią. Czyli właściwie super. I wszystko, co tam najlepsze.
5: A kosmodromu Cuskowego nie ma tam jeszcze?
6: Ale to, no to...
5: Bo można by połączyć no, wszystko.
6: No, żeby tam ten prąd przywozić, tak?
5: Czy ale żeby ten... jeszcze tam był ten, takie miejsce, gdzie wystrzeliwuje rakiety Donald Tusk. Tak. Kosmos, bo on chce w kosmos.
6: To w zamkniętych kopalniach on te prorokuje, żeby ten teren wykorzystać. Tutaj to może nie. W każdym bądź razie ta symbioza energetyki to jest fotowoltaika i rolnictwo. No oczywiście ma być wzorcowy, sprawdzić rozwiązania informatyczne, rozwiązania techniczne. I ta fotowoltaika, jedną z zalet tej symbiozy rolnictwa to jest to, że może chronić przed gradobiciem.
5: Fotowoltaika.
6: Tak.
5: Czyli
6: zasłania.
5: To jeszcze dodatkowa korzyść, tak?
6: Dodatkowa. Właśnie ta rolnicza korzyść taka, że ograniczyć może skutki gradobicia, czyli że zasłonimy uprawę tymi panelami i wtedy ten grad
5: no
6: będzie
5: tak,
6: uderzał.
5: No tak, bo między tymi łopatami wiatraka to mogły spaść ten grad i to...
6: Wolnie się
5: to chociaż trochę też pomagają, nie, bo rozbijają ten grad na mniejszy, nie?
6: Tak, tylko tak one się obracają wolniej. No i to po prostu się skojarzyło z tym nie podróżami Gullivera do dziwnych krain świata, Jonathana Swifta. Tak,
5: tak. Tak. Jonathan Swift. Bardzo dobra książka.
6: I to jest po prostu jakaś profetyczna, w ogóle strach się bać, coś tam napisane. I w każdym razie tam również było taki przedstawiony kraj postępu. Był zacofany. Normalnie rolnictwo sieją, orzą, zbierają i wszystko
5: było dobrze. Jak my za Jagiellonu.
6: Wszystko było normalnie, czy było zacofane. I pojawił się postęp. No i postęp polegał na tym, żeby zwiększyć wydajność tego rolnictwa. No jak tu można zwiększyć? No poprzez wcześniejsze zasiewy. Czyli jak tylko śniegi schodziły, to od razu ruszali do orki, żeby to pole przygotować do zasiewu. Będzie... Będą szybciej zebrane.
5: A kto jest najlepszym oraczem? Dzik.
6: Właśnie, ale to powodowało pewne zakłócenie, ale chodziło też, żeby dalej rozwinąć tę koncepcję, żeby uprościć właśnie orkę. No. Żeby nie tam ciągniki, czy to zatrudnić dziki do tego.
5: I była też taka sytuacja, że takie były przynęty dla dzików.
6: No właśnie, jak sterować dzikami, żeby w właściwych miejscach orały. No więc okazuje się, że wymyślono żołędzie. Na jesieni się zakupywało żołędzie i na wiosnę wypuszczało się dziki i one po prostu miały orać.
5: No to genialna koncepcja. Genialna. Zresztą powinien więcej za ten raport do Ministerstwa Rolnictwa. Niech pan wyśle.
6: Ja na to wiem. W każdym bądź razie, jak łatwo się domyśleć, zakończyło się to głodem.
5: Tak?
6: No bo rolnictwo upadło.
5: Ale to może nie trzeba, bo są też koncepcje, że trzeba powietrzem się żywić.
6: Powietrzem, słońcem, albo zasłonić po prostu te pola fotowoltaiką i będzie podobnie. Gradobicia nie będzie, ale to będzie...
5: Ale będzie dobrze,
6: ale tak? Będzie lepiej, może tak byśmy powiedzieli.
5: No jeszcze jest ten problem, myśmy mamy tutaj kilka punktów, pewnie wszystkich nie omówimy, ale ja bym bardzo chciał dojść do punktu, bo PGE... magazyny energii chce budować tak jakoś na całego, tak? I to jest wielkoskalowe bateryjne magazyny energii. Największy państwowy koncert energetyczny chce wybudować także w Gryfinie, tak? Gryfin 2. Pojemność 400 mega MWH. Pan rozszyfruje mi to MWH.
6: Megawattogodzin. I tak, to rzeczywiście, no bo rozwój źródeł typu OZE, czyli takie, które są, raz ich nie ma, źle raz pracują, raz nie pracują, są te czasy, że jest okres, że słabo świeci, a z drugiej strony bywają okresy nadmiaru produkcji prądu i wtedy na przykład ceny prądu osiągają minus 2000 zł.
5: Minus. I oni wtedy państwo będzie zwracało nam.
6: To znaczy wtedy my musimy, na przykład PSE płaci, żeby ktoś odebrał od nas prąd.
5: A to nie jest tak, że my dostajemy na konto pieniądze od państwa?
6: Nie. No i teraz, bo jest tam oczywiście potrzeba. No dlatego, że to...
5: Ale to by obywatel był zadowolony wtedy.
6: Tak, ale czy to, nie wiem, czy to jest cel tej transformacji, żeby obywatel był zadowolony i żeby było miło, tanio i w ogóle tak zdrowo, nazwijmy to tak,
5: no
6: w sensie psychicznym.
5: Może w przyszłości tak, no.
6: Tak, i teraz te właśnie magazyny, no to mogą mieć elektrownie wodne, elektrownie szczytowo-pompowe. To mamy...
5: To groźnie brzmi, szczytowo-pompowe.
6: To mamy tak na przykład w Żarnowcu, tam gdzie była elektrownia, to jest największa o mocy 700 MW, która ma na około 100 metrów powyżej jeziora Żarnowieckiego jest zbiornik tak zwany górny i tam przepompowuje, kiedy jest nadmiar prądu, to przepompowuje tam na tego górnego zbiornika, kiedy potrzebne jest prąd, no to te turbiny nie pompują, tylko produkują prąd przez tam do 5 godzin. Innymi słowy 3,2 gigawatogodziny. Dlaczego mówię o tych gigawatogodzinach? Ale elektrowni wodnych, no to takich szczytowo-pompowych, to za bardzo u nas nie ma też możliwości w Polsce budowania. To są to długotrwałe projekty, no więc jest oczywisty pomysł, żeby akumulatorowe.
5: Ale Niagary też nie mamy takiej.
6: Niagary też nie mamy. I generalnie nasze...
5: To byłaby dopiero elektrownia.
6: Nasze elektrownie wodne, które mamy w Polsce, to są w 80% to są elektrownie szczytowo-pompowe, bo nie ma takich warunków. No mamy, okazuje się, prawie 800 elektrowni wodnych w Polsce. Przed wojną było powyżej 1000, drugą wojną. Ale to są elektrowienki takie małe o mocy do gro 99% to jest poniżej 5 MW. No to są w ogóle bardzo małe. I to one są bardzo dobre w sensie takim, żeby lokalnie właśnie taką odporność systemu generować. Że jeżeli jakaś awaria, no to lokalnie tam ta społeczność będzie mogła mieć prąd. Tak można by sobie to wyobrazić. Ale tutaj nie mamy specjalnych...
5: A to wiatrak nie wystarczy?
6: Wiatrak... No właśnie, bo woda płynie cały czas w tym sensie, to jest ten sposób
5: rozumienia. A wiatrak,
6: nie działa. No i teraz mamy te elektrownie akumulatorowe.
5: Które... A to tylko 6 miliardów ma to kosztować. To tylko jak tak powinnam o wypadkach, bo budowa wszystkich 6 wielkoskalowych magazynów energii ma kosztować w sumie 6 miliardów złotych.
6: Tak, i to daje... To daje
5: bardzo, wyższe rachunki za
6: bardzo wysoką cenę za megawattogodzinę. To jest tam rzędu 1,5 miliona złotych. Wybudowanie takiego magazynu energii, czy to jest też elektrownia szczytowo-pompowa, czy to jest właśnie magazyn, akumulatory, to po prostu około 1 do 2 milionów złotych za wytworzenie 1 MWh. To jest bardzo, bardzo droga inwestycja. I żeby musi stabilizować.
5: Ale jest korekt politycznie.
6: Jest korekt politycznie, bo po pierwsze drogie.
5: No.
6: I w zasadzie droga jest. I to ma ustabilizować system nasz energetyczny.
5: Drogich rachunków.
6: I będzie drogie rachunków. W momencie, kiedy zlikwidujemy, a to już niedługo będzie elektrownie węglowe, które potrafią pracować cały czas i mają stabilizację turbin, które mają dużą moment bezwładności i stabilizują w naturalny sposób częstotliwość sieci, to elektrownie, te akumulatory mają właśnie stabilizować zamiast elektrowni węglowych. To jest bardzo drogie rozwiązanie, no ale... No, nikt nie wystarczy po prostu, żeby mieć ta elektrownia Żarnowiec, czy ta elektrownia w Gryfinie, która ma mieć moc około 364 MWh, to my zużywamy rocznie około 170 TWh prądu. No to są po prostu promile. Żeby wytworzyć tyle magazynów, nazwijmy tak ogólnie, energii akumulatorowych i szczytowo-pompowych elektrowni, to jest po prostu gigantyczne pieniądze. Zamiast utrzymywać to, co mamy, czyli mamy... Aha, bo w ogóle te magazyny nie produkują prądu. One tylko buforują zużycie, natomiast ten prąd jeszcze trzeba gdzieś wyprodukować. I jedynym stabilnym dla nas tutaj, no to jest węgiel. Natomiast zmiana na przykład Dolnej Odry na bloki gazowe, no to jest uzależnienie się od importu.